0: 26 zapowiada się z pogodową huśtawką. Piątek, 1 maja, przyniesie słoneczną aurę z temperaturami sięgającymi 20 stopni, szczególnie na zachodzie kraju. W sobotę i niedzielę nastąpi lekkie ochłodzenie, zwłaszcza na północy i wschodzie, gdzie termometry pokażą od 12 do 15 stopni. Zachodnia Polska nadal będzie cieszyć się cieplejszą pogodą, z temperaturami do 21 stopni. Niewłaściwe rozmrażanie mięsa może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych. Rozmrażanie w temperaturze pokojowej sprzyja namnażaniu się bakterii, co zwiększa ryzyko zatrucia pokarmowego. Najlepiej rozmrażać mięso powoli w lodówce, co zapewnia równomierne rozmrożenie i minimalizuje ryzyko. Ważne jest także, by nie zamrażać ponownie raz rozmrożonego mięsa. Blisko 500 tysięcy Polaków otrzymuje emeryturę poniżej 1800 zł miesięcznie, co stanowi wzrost o 30 tysięcy osób w porównaniu do ubiegłego roku. Seniorzy w Warszawie, z którymi rozmawiał reporter, zmagają się z trudnościami finansowymi, często nie mogąc związać końca z końcem. Wielu z nich musi dorabiać, a ich rozgoryczenie sytuacją jest ogromne. Apelują do rządzących o zrozumienie i poprawę warunków życia.
1: 23 kwietnia w Dąbrowie Górniczej zginął tragicznie Łukasz Litewka, poseł Lewicy, w wieku 36 lat. Do wypadku doszło, gdy kierowca samochodu zjechał na przeciwległy pas ruchu, zderzając się czołowo z rowerzystą. Litewka był znany z bliskiej relacji z mamą i babcią, które zawsze wspierały go w życiu i karierze. Policja bada przyczyny wypadku.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Lekkie opady deszczu w Krakowie z temperaturą 8 stopni. W Szczecinie natomiast zauważymy bezchmurne niebo, a temperatura osiągnie maksymalnie podobnie 8 stopni. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1021 hektopaskali. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i Wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Tragedia w Dąbrowie Górniczej wstrząsnęła Polską. Łukasz Litewka, 36-letni poseł Lewicy, zginął w dramatycznym wypadku rowerowym. Pogrzeb polityka odbędzie się 29 kwietnia w Sosnowcu, a ceremonia będzie miała charakter państwowy. Choć wielu chciałoby pożegnać go osobiście, tylko najbliżsi będą mogli uczestniczyć w pochówku. Tymczasem DODA oferuje nagrodę za informacje o sprawcy, a internet wciąż huczy od emocji. Dominika Tajner, była żona Michała Wiśniewskiego, zrzuciła aż 50 kg i teraz z dumą prezentuje swoją nową sylwetkę. Na warszawskim wydarzeniu jogarty by Karolina Woźniak, Enmus Gravit celebrytki, w tym Tajner, ćwiczyły jogę w obcisłych leginsach, odsłaniając swoje zgrabne figury. Wśród uczestniczek znalazły się także inne znane panie, jak Sylwia Bomba czy Maja Chyży, które również nie stronią od medycyny estetycznej. Cóż, joga i skalpel to teraz najlepsze przyjaciółki gwiazd.
2: Sebastian Fabiański, znany aktor i obecnie gwiazda Tańca z Gwiazdami, szykuje się do ujawnienia tajemnicy, która może wstrząsnąć widzami. W najbliższym odcinku zamierza zdradzić, co naprawdę stoi za jego udziałem w programie. Choć na razie milczy na temat szczegółów, zapowiada, że to coś bardzo osobistego i istotnego. Czyżby taniec miał być dla niego czymś więcej niż tylko krokiem na parkiecie? Joanna Senyszyn znów w centrum uwagi, tym razem z ostrą krytyką przeciwników edukacji seksualnej. Według niej niezdrowe emocje wobec tego tematu mogą mieć tylko osoby o wypaczonym podejściu. Polityczka nie szczędziła słów, porównując rozdzielenie edukacji zdrowotnej od seksualnej do nauczania medycyny bez omawiania części chorób. W jej opinii brak wiedzy to prosta droga do problemów, a młodzi ludzie muszą być świadomi zagrożeń, takich jak choroby weneryczne czy zły dotyk.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express. Edyta Górniak, jedna z największych gwiazd polskiej sceny, odsłania kulisy swojego życia w nowym dokumencie, ale to jej syn Alan kradnie show. Młody artysta nie owija w bawełnę i zdradza, że praca na planie była daleka od ideału. Choć początkowo kamery były jak niechciani goście, szybko stały się częścią rodziny, a cała przygoda okazała się wyjątkowa. Wszystko zaczęło się w Tajlandii, co nadało produkcji egzotyczny klimat, a Alan podkreśla, że to dla niego nie tylko projekt, ale osobista podróż pełna wspomnień. Tomasz Jakubiak, znany kucharz i gwiazda TVN, odszedł 30 kwietnia zeszłego roku, przegrywając walkę z rzadkim nowotworem. Jego życie pełne było emocji, od miłosnych zawirowań po dramatyczną walkę o zdrowie w Grecji. W ostatnich chwilach, zamiast przytulenia żony, musiał zadowolić się rozmową telefoniczną. Syn, który od małego marzył o kosmosie, teraz puszcza bańki mydlane, wierząc, że lecą do taty.
2: Foo Fighters powracają z nowym albumem Your Favorite Toy, który jest jak powrót do korzeni. Ale czy to wystarczy? Po burzliwych latach, w tym skandalu z pozamałżeńskim dzieckiem Dave'a Grohla i zmianach w składzie zespołu, muzycy postanowili zagrać to, co im w duszy gra. Nowe utwory są głośne i buntownicze, ale czy zostaną z nami na dłużej? Cóż, wygląda na to, że Foo Fighters nie muszą już nikomu nic udowadniać.
0: A kto by pomyślał, że Iron Maiden zagrają na polskim weselu? W sierpniu 1984 roku, po koncercie w Poznaniu, brytyjscy metalowcy wpadli na imprezę w restauracji Adria. Po negocjacjach z orkiestrą przejęli instrumenty i zagrali rockowe klasyki dla młodej pary. To wydarzenie, choć brzmi jak legenda, zostało uwiecznione na taśmie w filmie dokumentalnym Behind the Iron Curtain. Cóż, nawet metalowcy potrafią rozkręcić wesele.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Kiefer Sutherland, znany jako nieustraszony Jack Bauer, znowu zaskakuje. Tym razem nie na ekranie, ale na scenie warszawskiej Stodoły, gdzie już 27 kwietnia zagra koncert. Fani mogą spodziewać się nie tylko znanych hitów, ale i przedsmaku nowego albumu Grey, który ma pojawić się w maju. Czyżby aktor zamierzał porzucić Hollywood na rzecz muzycznej kariery? Cóż, czas pokaże. Ale jedno jest pewne – emocji nie zabraknie. Kto by pomyślał, że zanim Black Sabbath stało się ikoną heavy metalu, istniało jako Earth zespół o zupełnie innym brzmieniu. Właśnie teraz, po latach, wczesne nagrania tej formacji wracają do prawowitych właścicieli dzięki Sharon Osbourne, która dogadała się z dawnym menedżerem, Jimem Simpsonem. Te legendarne taśmy, pełne bluesowego klimatu, mogą wkrótce ujrzeć światło dzienne, jeśli tylko Tony Iommi i spółka zdecydują się je ujawnić. Ciekawe, czy fani metalu będą gotowi na tę muzyczną podróż w przeszłość. Nowojorska legenda street punka The Casualties wraca do Polski. Fani surowego gitarowego grania mogą już zacierać ręce, bo 30 czerwca zespół zagra w Poznaniu. Niestety, organizatorzy postanowili trzymać nas w napięciu, nie zdradzając jeszcze miejsca koncertu ani szczegółów dotyczących biletów. Cóż, pozostaje nam tylko cierpliwie czekać i śledzić media społecznościowe, by nie przegapić żadnych nowinek.
1: Paula Roma znowu uderza w czułe struny serc swoim najnowszym singlem Więcej czasu na miłość. Czyżby ktoś w końcu zauważył, że w dzisiejszym świecie brakuje nam czasu na to, co naprawdę ważne? Utwór, stworzony z Leonem Krześniakiem, przypomina o emocjonalnym oddaleniu i odkładaniu bliskości na później. Premiera albumu z resztek już 22 maja, więc może warto zatrzymać się na chwilę i posłuchać, zanim będzie za późno.
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś nad Polską przeważać będą lekkie opady deszczu. Katowice to miasto przywita nas temperaturą 6 stopni i wiatrem północno-zachodnim o prędkości 7 metrów na sekundę. W Toruniu natomiast termometry tak samo pokażą 6 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie maksymalnie 6 metrów na sekundę. Na ten moment w obydwóch miastach jakość powietrza określana jest jako umiarkowana, bez większych zagrożeń.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na Uniwersytecie Warszawskim doszło do poważnego ataku hakerskiego, w wyniku którego skradziono tysiące dokumentów z danymi osobowymi studentów i pracowników. Skradzione pliki pojawiły się w darknecie, co zwiększyło ryzyko kradzieży tożsamości. Policja i służby cyberbezpieczeństwa intensywnie pracują nad ustaleniem sprawców. Uniwersytet wprowadził dodatkowe zabezpieczenia, a osoby związane z uczelnią są zachęcane do zmiany haseł i monitorowania swojej aktywności kredytowej.
2: W powiecie piaseczyńskim policja i Straż Graniczna przechwyciły duży transport narkotyków. Zatrzymano dwóch mężczyzn, którzy próbowali uciec przed funkcjonariuszami. W samochodzie i lokalach należących do podejrzanych znaleziono 49 kg marihuany, 4 telefony oraz ponad 80 tysięcy złotych w gotówce. Obaj mężczyźni zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące.
1: W województwie mazowieckim pojawił się nowy fotoradar na DK10 w Sierpcu, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę. Od początku 2026 roku w regionie zamontowano już kilka takich urządzeń, w tym na DK60 w Grabinie i Goślicach oraz na DK50 w Rębowie. Dodatkowo wprowadzono nowe odcinkowe pomiary prędkości na kluczowych trasach, takich jak S8 i A2, a także system Red Light na DK92 w Kożuszkach Parcel. Sieć monitoringu drogowego na Mazowszu dynamicznie się rozwija.
2: Od poniedziałku, 27 kwietnia, na linii otwockiej pociągi SKM zostaną całkowicie odwołane, a składy kolei mazowieckich będą kursować w ograniczonym zakresie. Powodem są przedłużone prace przy budowie nowego systemu sterowania ruchem kolejowym. Utrzymana zostanie autobusowa komunikacja zastępcza, a przywrócenie pełnego ruchu planowane jest na 1 maja. Pasażerowie muszą liczyć się z utrudnieniami do 30 kwietnia.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W piątek po południu w rejonie Pilitowa doszło do niebezpiecznego zdarzenia. Pijany 24-letni operator ładowarki budowlanej wjechał maszyną do rowu na trasie S7. Mężczyzna miał około 2,5 promila alkoholu we krwi i cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdami. Został zatrzymany przez policję i grozi mu kara do 3 lat więzienia. W Zabierzowie pod Krakowem padła główna wygrana w zdrabce Viva La Casa, przynosząc szczęśliwcowi 1 000 000 zł. Zwycięzca zainwestował jedynie 20 zł, co uczyniło go nowym polskim milionerem. Dzięki tej wygranej Zabierzów znalazł się na mapie miejsc z najwyższymi nagrodami totalizatora sportowego. Od początku roku zdrabki przyniosły już kilka imponujących wygranych, co pokazuje rosnące zainteresowanie tą formą rozrywki. Muzeum Narodowe w Krakowie otworzyło wystawę Gotyk w Karpatach, która prezentuje niemal 100 dzieł sztuki z 10 krajów. Ekspozycja, przygotowywana przez 6 lat, ukazuje region Karpat jako wspólną przestrzeń artystyczną średniowiecza. Wśród unikatów znajduje się krucyfiks z Siedmiogrodu oraz rzeźba ze Świątnik Górny, która okazała się oryginałem. Wystawę można zwiedzać do 9 sierpnia.
2: Tegoroczne egzaminy maturalne z języka polskiego i matematyki mają być łatwe i proste, jak przewiduje jasnowidz Krzysztof Jackowski. Uczniowie zmierzą się z nimi już 4 i 5 maja. Jackowski sugeruje, że na egzaminie z polskiego pojawi się lalka Bolesława Prusa oraz pozytywizm, a z matematyki mogą być zadania ze statystyki i rachunku prawdopodobieństwa. Czy te przewidywania się sprawdzą? Dowiemy się już wkrótce.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Rok temu we wsi Krasne Lasocice pod Limanową doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął 10-letni Dawid F. Chłopiec został potrącony przez 23-letniego Dariusza H., który prowadził samochód pod wpływem alkoholu. Sprawca uciekł z miejsca zdarzenia, ale został skazany na 8 lat więzienia i dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Rodzina Dawida otrzyma także 70 tysięcy złotych odszkodowania.
2: W centrum Szczecina przez ponad rok pies żył samotnie w mieszkaniu, podczas gdy jego właścicielka przebywała na Islandii, wysyłając jedynie 10 zł miesięcznie na jego utrzymanie. Sprawę ujawnili wolontariusze Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, którzy po anonimowym zgłoszeniu odkryli dramatyczne warunki, w jakich przebywało zwierzę. Pies został zabezpieczony i przewieziony do schroniska, a TOZ zapowiada zgłoszenie sprawy na policję jako porzucenie zwierzęcia. Internauci wyrażają oburzenie i współczucie dla psa, który teraz potrzebuje opieki i odbudowania zaufania do ludzi. Prokuratura we Wrocławiu postawiła poważne zarzuty Kazimierzowi L., kapłanowi i wykładowcy, oskarżając go o nadużycia seksualne wobec dwóch osób. Duchowny, znany jako lider grupy Umiłowany i Umiłowana, został objęty policyjnym dozorem i zakazem kontaktu z ofiarami. Kazimierz L. jest oskarżony o gwałt na osobie niepełnoletniej oraz zmuszenie innej osoby do czynności seksualnych. Śledztwo w tej sprawie jest w toku, a prokuratura kontynuuje działania wyjaśniające.
1: Hudowie Zdroju powstaje nowa atrakcja turystyczna. Drewniana kładka nad zbiornikiem wodnym. Promenada o długości 180 metrów, będąca częścią polsko-czeskiego projektu, ma przyciągać turystów swoim wyjątkowym wyglądem, szczególnie po zmroku. Konstrukcja łączy oba brzegi stawu i oferuje miejsce do relaksu w otoczeniu kwitnących lilii wodnych. Inwestycja ma na celu ożywienie ruchu turystycznego i podkreślenie walorów uzdrowiska.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Białymstoku lekkie opady deszczu i temperatura 5 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 9 metrów na sekundę. We Wrocławiu małe zachmurzenie i temperatura 8 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 8 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1021 hektopaskali. W tej chwili jakość powietrza w obu miastach można określić jako umiarkowana. Warto jednak zachować ostrożność.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Jesús Imaz stał się najlepszym zagranicznym strzelcem w historii Ekstraklasy, zdobywając 110 goli. Były król strzelców, Igor Angulo, chwali jego instynkt strzelecki i profesjonalizm, podkreślając, że wiek nie przeszkadza mu w utrzymaniu formy. Przed Jagiellonią hitowy mecz z Górnikiem, w którym obie drużyny mają duże ambicje, a wynik może zależeć od szczegółów. Angulo kibicuje Górnikowi w walce o mistrzostwo i Puchar Polski. Robert Lewandowski wziął udział w transmisji na żywo na kanale Łatwogang na YouTube, wspierając fundację Cancer Fighter. Podczas rozmowy zasugerował, że chciałby zaprosić podopiecznych fundacji na czerwcowy mecz reprezentacji Polski w Warszawie. Anna Lewandowska szybko zareagowała, pytając męża, czy dostanie powołanie do kadry i czy je przyjmie. Sprawa przyszłości Lewandowskiego w reprezentacji pozostaje otwarta. Rząd Anglii i Szkocji podjął decyzję o wydłużeniu godzin otwarcia pubów na czas zbliżających się Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Turniej, który odbędzie się w Kanadzie, Meksyku i Stanach Zjednoczonych, rozpocznie się 11 czerwca i po raz pierwszy weźmie w nim udział 48 drużyn. Ze względu na różnicę czasu, wiele meczów będzie rozgrywanych w nocy, dlatego puby będą mogły działać do pierwszej lub drugiej w nocy. Anglia zagra w grupie L z Chorwacją, Ganą i Panamą, a Szkocja w grupie C z Brazylią, Marokiem i Haiti.
0: Adam Małysz zrezygnował z ubiegania się o kolejną kadencję na stanowisku prezesa Polskiego Związku Narciarskiego. Decyzję tłumaczył różnicami w wizji zarządzania z obecnym zarządem oraz niechęcią do chodzenia po trupach. Na jego miejsce kandydować ma Apoloniusz Tajner, były trener Małysza.
2: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
1: Decker Dean, 25-letni skoczek narciarski z USA, ogłosił zakończenie kariery sportowej. Jeszcze na początku roku brał udział w Mistrzostwach Świata w lotach narciarskich, jednak przyznał, że stracił motywację do rywalizacji na najwyższym poziomie. Dean zadebiutował w Pucharze Świata w 2021 roku, a w swojej karierze wystąpił między innymi na Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie. W ostatnich sezonach jego forma spadła, co wpłynęło na decyzję o zakończeniu kariery. Iga Świątek zmierzy się z Ann Lee w trzeciej rundzie turnieju WTA w Madrycie. To pierwsze spotkanie Polki z Amerykanką, która w rankingu zajmuje 34. miejsce. Świątek awansowała do tej fazy po pewnym zwycięstwie nad Darią Snigur. Turniej w Madrycie, rozgrywany na wysokości 600 metrów, stawia przed zawodniczkami wyjątkowe wyzwania związane z tempem gry.
0: Jakub Moder, polski pomocnik Feyenoordu Rotterdam, ponownie zmaga się z kontuzją i nie zagra już w tym sezonie. Trener Robin van Persie potwierdził, że Moder opuści sobotni mecz i najprawdopodobniej resztę rozgrywek. Feyenoord, walczący o wicemistrzostwo, musi radzić sobie bez niego, odpierając nacisk NEC Nijmegen i FC Twente. Drużyna nie ma już szans na dogonienie liderującego PSV Eindhoven. W Dąbrowie Górniczej doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął 36-letni poseł i aktywista Łukasz Litewka. Został potrącony przez samochód prowadzony przez 57-latka, który prawdopodobnie zasnął lub stracił przytomność. Śmierć Litewki wstrząsnęła opinią publiczną, a w mediach społecznościowych żegnają go znane postaci. W tym siatkarz Marcin Możdżonek i piłkarz Jakub Rzeźniczak. Rzeźniczak, poruszony stratą, udał się do świątyni, by pomodlić się za zmarłego posła.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Robert Lewandowski ponownie spędził cały mecz na ławce rezerwowych Barcelony, co wywołało ostrą krytykę ze strony Jana Tomaszewskiego. Były bramkarz reprezentacji Polski zarzuca trenerowi Hansiemu Flickowi zbyt intensywne treningi i brak szacunku dla polskiego napastnika. Tomaszewski sugeruje, że Lewandowski powinien rozważyć zmianę klubu, wskazując na Juventus jako potencjalne nowe miejsce dla kapitana biało-czerwonych. Sytuacja Lewandowskiego budzi niepokój wśród kibiców i ekspertów piłkarskich. Maria Szarapowa ponownie przyciągnęła uwagę internautów, publikując w mediach społecznościowych zmysłowe zdjęcia w śmiałej kreacji. Była gwiazda tenisa, znana z urody i elegancji. Zakończyła karierę 6 lat temu, ale wciąż wzbudza zachwyt. Jej majątek, głównie z kontraktów reklamowych, wynosi 325 milionów dolarów. Obecnie Szarapowa cieszy się spokojnym życiem na emeryturze, planując sformalizować związek z Aleksandrem Gilkesem. Mateusz Gamrot, czołowy polski zawodnik MMA, po zwycięstwie nad Estebanem Ribowiczem, podzielił się swoimi przemyśleniami na temat kariery. Gamrot podkreślił, że każda porażka to lekcja, a jego celem jest dominacja przeciwników dzięki umiejętnościom zapaśniczym. Mimo 36 lat planuje intensywnie trenować i startować w Mistrzostwach Świata w brazylijskim jiu-jitsu oraz kolejnych walkach UFC. Zawodnik ceni szacunek i zasady fair play, co odróżnia go od powszechnego w MMA trash-talku.
1: Rapper Beddoes wraz z 11-letnią Mają Mecan zainicjowali akcję charytatywną na rzecz Fundacji Cancer Fighters, tworząc piosenkę Ciągle tutaj jestem. W ramach tej inicjatywy twórca internetowy Łatwogang zorganizował 9-dniowy stream, który przyciągnął uwagę wielu znanych osób, w tym Roberta Lewandowskiego. Dzięki zaangażowaniu uczestników zebrano już ponad 13 milionów złotych. Finał akcji zaplanowano na 26 kwietnia, a wydarzenie zakończy się specjalną licytacją gadżetów.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Bydgoszczy umiarkowane zachmurzenie i temperatura 6 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 6 metrów na sekundę. W Warszawie lekkie opady deszczu i temperatura 8 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 8 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1017 hektopaskali. Stan powietrza w tej chwili w obu miastach można ocenić jako umiarkowany, co jest dość typowe dla sezonu.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy Szczęścia zapraszają na emocjonujący odcinek 3373, który zostanie wyemitowany we wtorek, 5 maja o 25 na TVP2. Hubert otrzymuje zaproszenie na wyjątkowy balet od ojca wdzięcznej pacjentki, co z pewnością doda mu skrzydeł. Tymczasem Daniel próbuje naprawić relacje z synem, choć jego kontrowersyjne metody mogą wywołać burzę. Ewa podejmuje odważną decyzję, zapraszając Romeo na święta, co może nie spodobać się Aleksowi. Serial, pełen zwrotów akcji, jest dostępny także online w serwisie TVP VOD. Warto śledzić losy bohaterów, bo emocji na pewno nie zabraknie. Barwy Szczęścia wkraczają w emocjonujący 3373 odcinek, który zostanie wyemitowany 5 maja o 25 na TVP2. Dominika w końcu zdecyduje się wyznać Sebastianowi swoje obawy dotyczące Renaty. Sebastian doradzi jej, by odsunęła przyjaciółkę z ich wspólnego biznesu, co wywoła w Dominice mieszane uczucia. Choć Renata kiedyś była dla niej jak siostra, teraz stała się ciężarem. Dominika zacznie rozważać wszystkie za i przeciw, zdając sobie sprawę, że decyzja nie będzie łatwa. Wsparcie męża okaże się dla niej nieoceniane. Czy Dominika zdecyduje się na radykalny krok i odsunie Renatę? Odpowiedź poznamy już wkrótce. Panna Młoda to turecka telenowela, która podbiła serca widzów. Już 9 maja w TVP2 zobaczymy 92 odcinek tej emocjonującej historii. W najnowszym epizodzie Fadime zabrania Aysu mówić o Bejzie, a Deria sugeruje Cichanowi wspólny urlop z Hanser. Bejza nie ustaje w próbach zakończenia małżeństwa Hanser i Cichana. Tymczasem Hanser stara się dowiedzieć, kto jest autorem tajemniczej wiadomości. Serial, który zadebiutował w Turcji w 2024 roku, w Polsce pojawił się 20 stycznia, zastępując Miłość i Nadzieję. W rolach głównych występują Talia Celebi jako Hanser i Türkseve jako Cichan. Produkcja liczy już 325 odcinków, a jej popularność wciąż rośnie. W 4210 odcinku serialu Pierwsza Miłość widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń w rodzinie Olszewski. Angelika, córka Bolesława, zostaje porwana, a porywacze żądają 2 milionów złotych okupu. Bolesław, znany ze swojego despotyzmu, staje przed trudnym wyborem między dumą a ratowaniem córki. W tym chaosie Borys, jako jedyny, zachowuje zimną krew i rozpoczyna prywatne śledztwo, próbując odkryć tożsamość porywacza. Czy uda mu się uratować Angelikę, zanim będzie za późno? Odcinek zostanie wyemitowany w środę, 6 maja o godzinie 18 na Polsacie. Dla tych, którzy nie mogą obejrzeć go na żywo, dostępne są wszystkie odcinki online na platformie Polsat Box Go.
0: Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w wir emocji i tajemnic. W nadchodzącym 855 odcinku, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 27 kwietnia, sytuacja w Madrycie staje się napięta. Oburzeni brutalnością policji górnicy maszerują na miasto, a Don Ramon nie kryje gniewu wobec cynicznego przedsiębiorcy Ribau. Rosina zmaga się z podagrą i dietą, a Liberto szuka wytchnienia u Flory. Samuel staje się coraz bardziej zaborczy wobec Blanki, grożąc, że weźmie ją siłą. Serial opowiada także dramatyczną historię Carmen, która w obronie własnej uderza brutalnego męża i ucieka, by zacząć nowe życie. W obsadzie między innymi Gonzalo Trujillo, Alejandra Meco i Sara Miquel.
1: Hiszpańska telenowela Akacjowa 38 wciąga widzów w wir emocji i dramatów. W 866 odcinku, który zostanie wyemitowany 12 maja, napięcie sięga zenitu. Generał traci zaufanie do swojej żony i planuje ją otruć, co stawia Silwię w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Casilda, pogrążona w żałobie po stracie Martina, szuka ukojenia w lekach, a Servando organizuje eleganckie pożegnanie dla przyjaciela. Felipe dostarcza ważny list, który może zmienić losy bohaterów. Tymczasem Carmen, młoda kobieta uwikłana w dramatyczne wydarzenia, walczy o przetrwanie i bezpieczeństwo swojej córki. Jej historia pełna jest zwrotów akcji i emocji, które trzymają widzów w napięciu. Barwy Szczęścia, odcinek 3372, zadebiutuje na ekranach 4 maja. W tym odcinku Daniel stawia pierwsze kroki w redakcji Brukowca Szok, co wywołuje zawiść jego kolegów. Agata popełnia fatalny błąd, który może pozbawić Huberta szans na odszkodowanie. A Mariusz staje na krawędzi bankructwa z powodu ogromnych kosztów oczyszczenia terenu po pożarze. Dominika rozważa rezygnację z Feel Good z powodu konfliktów z Renatą. Janka zmaga się z emocjami po ataku serca ojca, co zmusza ją do przemyśleń i przeprosin. Karpiuk staje przed widmem finansowej przepaści z powodu gigantycznych długów. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 25 na TVP2, a także na platformie TVP VOD. Półbrat to nowy serial Richarda Gadda, który właśnie zadebiutował na HBO Max. Serial składa się z 6 odcinków, a pierwszy z nich jest już dostępny. Kolejne będą pojawiać się co tydzień. Historia opowiada o skomplikowanej relacji między Niallem i Rubenem, którzy są braćmi z innej matki. Niall to nieśmiały i inteligentny uczeń, a Ruben to chuligan i młodociany przestępca. Serial jest emocjonalnie miażdżący i pełen brutalnych momentów, zwłaszcza w 4. i 6. odcinku. Richard Gadd, wcielający się w starszą wersję Rubena, zachwyca swoją aktorską kreacją. Półbrat to produkcja, która na długo zostaje w pamięci, choć nie jest dla każdego ze względu na swoją intensywność emocjonalną.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie niewielkie zachmurzenie. Dla Gdańska przewidywana temperatura wynosi 4 stopnie, a wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 8 metrów na sekundę. Dla Poznania zaś termometry pokażą 6 stopni, a wiatr północno-zachodni może osiągnąć 7 metrów na sekundę. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Paratum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: trzecia. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Rząd Donalda Tuska stoi przed poważnym kryzysem, gdyż nie wszyscy posłowie koalicji zamierzają poprzeć minister klimatu Paulinę Hennig-Kloskę w głosowaniu nad wotum nieufności. Polska 2050 i PSL mają zastrzeżenia do jej działań, co prowadzi do napięć w koalicji. Premier Tusk postawił ultimatum: albo Polska 2050 poprze minister, albo opuści rząd. Tymczasem CBA zabezpieczyło dokumenty w Ministerstwie Klimatu w związku z dochodzeniem dotyczącym programu Czyste Powietrze.
3: 22 kwietnia uroczyście otwarto zmodernizowaną strzelnicę wozów bojowych w Nietoperku, kluczową bazę szkoleniową dla 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej. Modernizacja, przeprowadzona przez żołnierzy 5. Batalionu Saperów, obejmowała utworzenie drugiego pasa ćwiczeń ogniowych i nowego kierunku strzelania. Dzięki temu obiekt umożliwia teraz szkolenie z użyciem karabinów i broni gładkolufowej, co znacznie zwiększa jego potencjał szkoleniowy. W uroczystości otwarcia uczestniczyli przedstawiciele Sztabu Generalnego Wojska Polskiego oraz dowództwa brygady.
2: Chiński cyberwywiad wykorzystuje domowe urządzenia, takie jak routery czy inteligentne lodówki, do przeprowadzania ataków hakerskich na Zachodzie. Według raportu Financial Times sprzęty te tworzą sieci botów, które umożliwiają wykradanie tajnych informacji i ataki na infrastrukturę krytyczną. W odpowiedzi na zagrożenia Polska wprowadziła zakaz wjazdu chińskich samochodów na teren obiektów wojskowych, aby chronić się przed potencjalnym szpiegostwem. Zachodnie służby wywiadowcze ostrzegają, że Chiny stosują te metody na dużą skalę, co stanowi poważne wyzwanie dla bezpieczeństwa międzynarodowego.
3: Debbie Dickinson, znana supermodelka i aktorka, ma polskie korzenie, które odegrały kluczową rolę w jej życiu. Jej dziadkowie przybyli do USA z Polski w 1895 roku, a rodzina osiedliła się w Pensylwanii, gdzie prowadzili tawernę. Debbie rozpoczęła karierę jako gimnastyczka, a później zdobyła międzynarodową sławę w modelingu i filmie. Obecnie mieszka w Nowym Jorku, ale planuje kolejną wizytę w Polsce i poszukuje tam możliwości zawodowych.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: Domowe sposoby na czyszczenie toalety mogą być równie skuteczne jak sklepowe detergenty. Wystarczy połączyć ocet spirytusowy, proszek do prania i sól, by stworzyć pastę, która usunie osady i nieprzyjemne zapachy. Po nałożeniu mieszanki na zabrudzone powierzchnie i pozostawieniu jej na kilka godzin wystarczy przetrzeć wszystko szczotką. Regularne stosowanie tej metody pozwala uniknąć używania chemii z marketu, zapewniając czystość i świeżość w łazience. Naukowcy z Uniwersytetu Illinois zbadali, w jakich zawodach najczęściej można spotkać osoby z zaburzeniami osobowości, takimi jak psychopatia, narcyzm i makiawelizm. Okazało się, że psychopaci często wybierają zawody związane z bezpośrednim kontaktem z przedmiotami, takie jak mechanik czy elektryk. Z kolei osoby z narcystycznym zaburzeniem osobowości preferują kariery w polityce i sztuce, gdzie mogą zdobyć uznanie i wysoki status społeczny. Badania pokazują, że cechy osobowości mogą wpływać na wybory zawodowe.
2: Posłanka Urszula Pasławska wnioskuje o zniesienie obowiązkowej matury z matematyki, argumentując, że obecny system jest przestarzały i generuje niepotrzebne koszty. Wskazuje, że matematyka jest najczęściej oblewanym przedmiotem, a przymus jej zdawania zmusza rodziny do wydatków na korepetycje, co pogłębia nierówności społeczne. Pasławska podkreśla, że w dobie sztucznej inteligencji nacisk na manualne obliczenia jest nieaktualny, a edukacja powinna skupić się na krytycznym myśleniu i analizie danych. Posłanka pyta Ministerstwo Edukacji o sens utrzymywania obecnych wymogów i możliwość wprowadzenia zmian już w roku szkolnym 2026-27.
3: Folia aluminiowa, znana głównie z kuchni, zyskuje nowe zastosowania w sprzątaniu. Zgnieciona w kulkę, działa jak delikatny druciak, skutecznie usuwając zaschnięty brud z metalowych powierzchni bez użycia agresywnych detergentów. Może także polerować stalowe zlewy i baterie oraz chronić przed zabrudzeniami, gdy jest wyłożona na dnie piekarnika. To prosty sposób na oszczędność czasu i środków czystości.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Specjaliści psychoterapii uzależnień wciąż czekają na ustawowe uregulowanie swojego zawodu, co prowadzi do problemów płacowych i zniechęca do pracy w tej dziedzinie. Posłanka Joanna Wicha zwróciła się do Ministerstwa Zdrowia z interpelacją, pytając o losy gotowego projektu ustawy, który miał trafić do resortu już w zeszłym roku. Środowisko zawodowe ostrzega, że brak regulacji może skutkować drastycznym niedoborem specjalistów w przyszłości. Posłanka domaga się jasnych deklaracji dotyczących przyszłości zawodu i działań zapobiegających dalszemu wykluczeniu płacowemu.
2: Wraz z nadejściem cieplejszych dni warto przeprowadzić wiosenne porządki w szafie. To doskonała okazja, by schować zimowe ubrania i zrobić miejsce na

0: lżejsze stylizacje. Eksperci radzą, by przy okazji przejrzeć garderobę i pozbyć się rzeczy, których już nie nosimy. Dzięki temu zyskamy więcej przestrzeni i łatwiej będzie nam kompletować codzienne stroje. Sok z kiszonych ogórków, często wylewany jako produkt uboczny, jest prawdziwą skarbnicą zdrowia. Zawiera dobroczynne bakterie wspierające mikroflorę jelitową, co może poprawić trawienie i ogólne samopoczucie. Działa również jako naturalny izotonik, dostarczając organizmowi niezbędnych elektrolitów. Warto jednak spożywać go z umiarem ze względu na wysoką zawartość soli.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Szczecinie zapowiadane jest bezchmurne niebo z temperaturą 8 stopni. Wiatr będzie wiał północno-zachodni z prędkością 6 metrów na sekundę. W Krakowie prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą 9 stopni. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 9 metrów na sekundę. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Małgorzata Socha znowu zaskakuje. Tym razem aktorka postanowiła połączyć elegancję z luzem, prezentując się w satynowej spódnicy i oversize'owej bluzie. Kto by pomyślał, że takie zestawienie stanie się hitem wiosny 2026? Socha udowadnia, że moda to nie tylko klasyka, ale i odrobina szaleństwa.
2: Warsaw Music Festival 2026 już na horyzoncie, a czwartkowe launch party rozgrzało atmosferę do czerwoności. Na scenie błysnęli Helena Ciuraba, Cezary Mackay, DJ Otek, a także Calvi and Remy. Wśród gości pojawiła się nawet Joanna Senyszyn, która mimo 77 lat bawiła się jak nastolatka. W czerwcu na stadionie Legii zagrają m.in. Black Eyed Peas, a festiwalowe miasteczko będzie otwarte przez cały czas trwania imprezy. Czyżby Warszawa szykowała się na muzyczne lato stulecia?
1: Cleo i Blanka, obecne gwiazdy polskiej sceny muzycznej i trenerki The Voice Kids, nie zawsze miały życie usłane różami. Cleo, zanim zdobyła sławę, pracowała jako kelnerka w Szkocji i sprzedawała własnoręcznie malowane akwarele, by związać koniec z końcem. Z kolei Blanka, wykazując się nie lada sprytem, sprzedawała kremy do stóp jako luksusowe kremy do twarzy, co przynosiło jej zaskakująco dobre zyski. Cóż, kto by pomyślał, że droga na szczyt może prowadzić przez takie zakręty? Łatwogang, internetowy twórca, zorganizował 9-dniową transmisję na żywo, podczas której w kółko odtwarzany jest utwór Ciągle tutaj jestem. W tej niezwykłej akcji charytatywnej, wspieranej przez takie gwiazdy jak Doda i Oliwka Brazil, udało się już zebrać ponad 16 milionów złotych. Nawet Bieg Przemek, znany z akcji Eska, odwołuje zimę 2026, przebiegł półmaraton i zgolił włosy na oczach widzów. Dołączyła też Kasia Węsierska z Radia Eska, pokazując, że w tej walce każda złotówka ma znaczenie.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Wielki powrót Diabeł ubiera się u Prady 2 już za rogiem, a emocje sięgają zenitu. Meryl Streep i Anne Hathaway znów w akcji, ale tym razem nie tylko moda jest na językach. Azjatyccy widzowie grzmią o rasizmie, zarzucając twórcom wprowadzenie krzywdzących stereotypów. Zachodni widzowie z kolei wzruszają ramionami, twierdząc, że to burza w szklance wody. Polska premiera już 1 maja, a kontrowersje tylko podgrzewają atmosferę.
1: W Krakowie ruszyła 19. edycja festiwalu Mastercard Off Camera, gdzie na gali otwarcia pojawiła się cała plejada polskich gwiazd, a także legendarny Jim Sheridan. Ten irlandzki reżyser, znany z emocjonalnego kina, odbierze prestiżową nagrodę Pod prąd. Festiwal to prawdziwa uczta dla miłośników niezależnego kina, którzy będą mogli obejrzeć przedpremierowo jego najnowszy film Werdykt. Cóż, wygląda na to, że Kraków na chwilę stał się stolicą światowego kina, a celebryci z pewnością nie zawiedli swoją obecnością.
2: Bob Geldof, punkowy buntownik z Dublina, który kiedyś krzyczał na polityków i kościół, stał się globalnym aktywistą, próbującym zmieniać świat za pomocą muzyki. Jego przełomowy moment nadszedł w 1984 roku, gdy widok głodujących dzieci w Etiopii zmusił go do działania. Tak narodził się Band Aid, a później Life Aid, które zebrały miliony na pomoc potrzebującym. Jednak ironia losu sprawiła, że Geldof, który nie ufał politykom, sam stał się ikoną, niemal świętym, z tytułem Sir, przyklejonym do jego nazwiska. Teraz, mimo że świat pokochał jego aktywizm, jego muzyczna kariera pozostała w cieniu, a on sam stał się zakładnikiem własnych ideałów. Jay Weinberg, były perkusista Slipknota, opowiedział o swoim tajemniczym wejściu i równie zagadkowym wyjściu z zespołu. Po prawie 10 latach grania Weinberg został wyrzucony bez żadnych wyjaśnień, co pozostawiło go w szoku. Mimo że przez lata starał się odnaleźć w zespole, zawsze czuł się jak ten nowy. Teraz, po rozstaniu z maskami Slipknota, rozwija karierę solową i dołączył do zespołów Infectious Grooves i Suicidal Tendencies. Cóż, życie w świecie rocka nigdy nie jest nudne.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Travis Barker, perkusista Blink 182. Znowu na tapecie. Już latem na Hulu pojawi się dokument Louder Than Fear, który obnaży jego życie po katastrofie lotniczej. To nie będzie kolejna słodka opowieść o gwieździe, ale surowa historia przetrwania. A dla fanów Blink 182 jeszcze jedna dobra wiadomość. Nowy album zespołu może być tuż za rogiem, choć na premierę czekamy już od 2025 roku. Czyżby wreszcie nadszedł czas na nowe dźwięki? Roger Taylor, perkusista Queen, postanowił podzielić się swoją listą najlepszych z najlepszych w świecie rockowych bębnów. Na jego podium znaleźli się Mitch Mitchell, John Bonham i Keith Moon. Taylor, znany jako rockowy buntownik, przyznał, że Mitchell oszołomił go swoją jazzową techniką, Bonham brzmiał jak grom z jasnego nieba, a Moon był po prostu fenomenalny. Cóż, nawet legendy mają swoich idoli.
1: Stevie Nicks, mistyczna królowa rocka lat 70. była nie tylko ikoną sceny, ale i strażniczką gorzkiej prawdy o miłości w blasku fleszy. Jej związek z Lindsayem Buckinghamem, choć pełen namiętności, zakończył się spektakularnym rozstaniem, które dało światu niezapomniany album Rumors. W świecie Fleetwood Mac miłość i lojalność były jedynie kolejnymi instrumentami w twórczym chaosie. Nicks, zamiast szukać stabilizacji, oddała się muzyce, stając się głosem dla pokoleń kobiet, które w jej piosenkach odnajdywały swoje historie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. Toruń za oknem lekkie opady deszczu z temperaturą 6 stopni. Natomiast w Katowicach można zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 7 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1021 hektopaskali. W tej chwili jakość powietrza w obu miastach można określić jako umiarkowana. Warto jednak zachować ostrożność.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Nowych Szpakach w województwie mazowieckim doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął 3-letni chłopiec. Dziecko zostało potrącone przez ciągnik rolniczy kierowany przez jego ojca podczas próby podłączenia przyczepy. Mimo szybkiej interwencji ratowników chłopca nie udało się uratować. Ojciec dziecka w szoku trafił do szpitala, a prokuratura prowadzi śledztwo w tej sprawie. Podziemny korytarz pod ulicą Targową w Warszawie został zamurowany. Decyzję podjęto po licznych skargach mieszkańców, którzy alarmowali o nielegalnych działaniach i zagrożeniach w tym miejscu. Władze miasta postanowiły zlikwidować tunel, który od dawna uchodził za centrum przestępczości. To część szerszej polityki miejskiej, która odchodzi od budowy podziemnych przejść na rzecz bezpieczniejszych rozwiązań naziemnych.
2: Rozpoczęła się sprzedaż wejściówek na warszawskie targi obronne, które odbędą się 20 czerwca 2026 roku w centrum Expo 21. Wydarzenie skierowane jest do wszystkich zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa, oferując pokazy sprzętu, prezentacje technologii oraz możliwość rozmów z ekspertami. Dzień otwarty jest dostępny dla każdego, a mieszkańcy Warszawy z kartą warszawiaka mogą wejść za darmo. Targi mają na celu zbliżenie obywateli, instytucji i biznesu w budowaniu skutecznego systemu bezpieczeństwa. W Waśkowulce pod Łosicami doszło do tragicznego pożaru, w którym zginęła Joanna O., próbując uratować starszych sąsiadów. Bohaterska kobieta osierociła 7-letniego synka Patryka, który teraz pozostaje pod opieką rodziny. Przyczyny pożaru są badane, a wstępne ustalenia wskazują na zwarcie instalacji elektrycznej. Pogrzeb Joanny zgromadził wielu mieszkańców, a Patryk pożegnał mamę, wrzucając do grobu białą różę.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na drogowej mapie Mazowsza pojawił się nowy fotoradar, zainstalowany w sierpcu na drodze krajowej numer 10, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę. To kolejne urządzenie uruchomione w regionie w tym roku. Kierowcy powinni również uważać na nowe odcinkowe pomiary prędkości, które pojawiły się na trasach takich jak S8, S7 i S2. Dodatkowo system Red Light działa na skrzyżowaniu w miejscowości Korzuszki Parcel.
1: 15 maja o godzinie 9 rozpocznie się matura z geografii na poziomie rozszerzonym. Egzamin potrwa 3 godziny, a uczniowie będą musieli rozwiązać około 50 zadań. Geografia cieszy się dużą popularnością, ponieważ zdobyte punkty mogą pomóc w rekrutacji na kierunki przyrodnicze, ekonomiczne i logistyczne. Kluczowe zagadnienia to m.in. odczytywanie map, relacje człowiek-środowisko oraz globalne kryzysy ekologiczne. W Zabierzowie padła główna wygrana w zdrabce Viva La Casa. Szczęśliwiec zdobył 1 000 000 zł, inwestując jedynie 20 zł. To kolejna duża wygrana w Małopolsce, po tym jak kilka dni temu w Brzesku ktoś zgarnął 2 miliony w lotto. Od początku roku zdrabki przyniosły już wiele radości, z głównymi wygranymi sięgającymi nawet 2 milionów złotych.
2: Polska jest wstrząśnięta tragiczną śmiercią posła Łukasza Litewki, który zginął w wypadku drogowym. Litewka był znany z zaangażowania w akcje charytatywne, a jego ostatnia zbiórka pomogła 22-letniej Jagodzie, walczącej z nowotworem mózgu, zebrać fundusze na leczenie w Niemczech. Mimo sukcesu finansowego, stan zdrowia Jagody nagle się pogorszył, co wymagało natychmiastowej hospitalizacji. Rodzina dziewczyny podkreśla, że dzięki wsparciu posła mogą teraz czuwać przy jej łóżku w Monachium.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Na ulicy Kazimierzowskiej w Dąbrowie Górniczej, gdzie zginął poseł Łukasz Litewka. Mieszkańcy oddają hołd, zapalając znicze i składając kwiaty. Tragiczny wypadek miał miejsce tuż przed ogłoszeniem przetargu na remont tej zniszczonej drogi, co od dawna postulowała lokalna społeczność. Litewka był znany z działalności charytatywnej, a jego śmierć poruszyła wielu mieszkańców regionu. Ulica, będąca ważnym szlakiem komunikacyjnym, nabrała teraz emocjonalnego znaczenia dla mieszkańców. Funkcjonariusze Morskiego Oddziału Straży Granicznej udaremnili próbę nielegalnego przekroczenia granicy z Polski do Niemiec. Zatrzymano 4 mężczyzn podających się za Somalijczyków oraz 27-letniego obywatela Ukrainy, który zorganizował transport za wynagrodzenie w kryptowalutach. Mężczyźni zostali odesłani na Litwę, a Ukrainiec skazany na rok więzienia w zawieszeniu, grzywnę i zakaz wjazdu do strefy Schengen przez 5 lat. Straż Graniczna podkreśla skuteczność wzmocnionych kontroli przy zachodniej granicy. W Berlinie, tuż obok Checkpoint Charlie, znajduje się kontrowersyjna instalacja Friedesay mit Dir, autorstwa Petera Lenka. Ta monumentalna praca, znana również jako Pimmel über Berlin, przedstawia karykaturę z groteskowo wydłużonym penisem, ciągnącym się przez 5 pięter budynku. Instalacja, będąca satyrycznym komentarzem do świata mediów i polityki, przyciąga codziennie tłumy turystów. Berlin, znany z odważnej sztuki ulicznej, przyjmuje te kontrowersje z otwartymi ramionami. W Kudowie Zdroju powstaje nowa atrakcja. Drewniana promenada nad wodą, która ma stać się hitem wśród turystów i kuracjuszy. Promenada o długości 180 metrów połączy oba brzegi stawu i będzie oświetlona, co stworzy wyjątkową atmosferę wieczornych spacerów. Inwestycja jest częścią polsko-czeskiego projektu Balneum Glasensis, który ma na celu rozwój turystyki na pograniczu. Kudowa Zdrój, znana z bogatej tradycji leczniczej, zyska nowy powód do odwiedzin.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Białymstoku lekkie opady deszczu i temperatura 5 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 9 metrów na sekundę. We Wrocławiu małe zachmurzenie i temperatura 9 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 8 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1022 hektopaskali. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2026 podkreślono znaczenie Polski w grupie G20, co potwierdza jej silną pozycję w światowej gospodarce. Uczestnictwo w G20 to nie tylko prestiż, ale także możliwość wpływania na globalne decyzje strategiczne. Polska ma szansę dołączyć do G7 w ciągu najbliższych 10-15 lat, pod warunkiem realizacji inwestycji o wartości ponad biliona złotych w kluczowe sektory, takie jak energetyka, obronność i logistyka. Kluczowe jest utrzymanie ciągłości projektu inwestycyjnych oraz wspieranie lokalnych firm. Polska nie jest już zależna wyłącznie od funduszy unijnych, a jej rozwój zależy od efektywnego wykorzystania własnych zasobów.
2: PKP Intercity planuje znaczące zmiany w swojej ofercie. Już w te wakacje Pendolino dotrze do Ustki i Kołobrzegu, a także wydłuży trasę ze Szczecina do Świnoujścia. W przyszłym roku podróż ze Śląska do Warszawy ma trwać poniżej 2 godzin dzięki przyspieszeniu do 250 km na godzinę. PKP Intercity inwestuje również w nowoczesny tabor, w tym hybrydowe zespoły trakcyjne, które pojawią się na trasach niezelektryfikowanych. Spółka planuje przewieźć w tym roku 96 milionów pasażerów, co ma być nowym rekordem. Wszystkie te działania mają na celu zwiększenie efektywności i atrakcyjności podróży koleją.
1: Geopolityka stała się kluczowym czynnikiem wpływającym na strategie biznesowe firm na całym świecie. Aż 87% korporacji planuje przebudowę łańcuchów dostaw, stawiając bezpieczeństwo nad maksymalizację zysków. Firmy przenoszą produkcję bliżej rynków zbytu, aby ograniczyć ryzyko związane z niestabilnością polityczną. Ponad 60% przedsiębiorstw wydłuża okres zabezpieczeń kursowych, chroniąc się przed wahaniami walut. Rynek fuzji i przejęć odżywa, a korporacje realizują swoje plany rozwoju w bardziej przemyślany sposób. W obliczu niepewności stabilność często wygrywa z innowacją, a technologia staje się nowym polem rywalizacji geopolitycznej.
2: Wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej Jan Szyszko ujawnił problemy z programem Czyste Powietrze, który nie uzyskał zwrotu ponad 4 miliardów złotych z Unii Europejskiej. Może to obciążyć budżet państwa. Jednocześnie pojawia się szansa na podniesienie progu podatkowego do 140 tysięcy złotych rocznie, co mogłoby przynieść ulgę ponad 2 milionom Polaków, w tym nauczycielom i pielęgniarkom. Źródła finansowania tej reformy to m.in. podatek cyfrowy dla dużych firm technologicznych oraz akcyza na alkohol. Rząd rozważa te zmiany, a prezydent zapowiedział poparcie dla podniesienia progu podatkowego. Projekt ma realne szanse na realizację. Podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2026 w Katowicach minister aktywów państwowych Wojciech Balczun podkreślił znaczenie strategii Local Content dla polskiej gospodarki. Chodzi o to, by polskie firmy czerpały jak najwięcej korzyści z krajowych inwestycji, szczególnie w energetyce i zbrojeniówce. Planowane są inwestycje na poziomie 800 miliardów złotych, obejmujące m.in. energetykę wiatrową i jądrową. Balczun zaznaczył, że Polska powinna wybierać najlepsze oferty, a nie najtańsze, by wspierać lokalne przedsiębiorstwa. W kontekście Orlenu i rynku paliwowego minister wskazał na wyzwania związane z sytuacją na Bliskim Wschodzie. Dodatkowo trwają prace nad podatkiem od nadmiarowych zysków oraz analizą fuzji PKO i PZU. Polska energetyka dysponuje obecnie nadwyżką mocy zainstalowanej nad dobowym zapotrzebowaniem. Kluczowe jest efektywne zarządzanie tymi zasobami oraz magazynowanie energii z odnawialnych źródeł, by uniknąć jej marnowania. E.ON wprowadza nowoczesne liczniki energii, które umożliwią zdalne odczytywanie zużycia oraz algorytmy optymalizujące zużycie energii w najtańszych godzinach. Rosnąca rola prosumentów i energetyki rozproszonej, wspierana spadającymi kosztami technologii, ma poprawić bezpieczeństwo energetyczne i stabilność sieci. Prezes E.ON Andrzej Modzelewski podkreśla znaczenie postępu technologicznego i redukcji zużycia węglowodorów dla osiągnięcia niezależności energetycznej. Polska Spółka Gazownictwa stawia na rozwój krajowego biznesu, współpracując z firmami spełniającymi kryteria Local Content. Ponad 93% wykonawców PSR działa i płaci podatki w Polsce. Spółka inwestuje rocznie ponad 3 miliardy złotych, wspierając rozwój polskich przedsiębiorstw. Gaz ziemny ma odegrać kluczową rolę w transformacji energetycznej, a jego zużycie w Polsce ma wzrosnąć. PSR przygotowuje się na ten wzrost, inwestując w przyłączenia nowych odbiorców i rozwój biometanu. Współpraca z polskimi firmami ma na celu nie tylko rozwój gospodarki, ale także zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego.
1: ruszyła sprzedaż biletów na warszawskie targi obronne, które odbędą się 20 czerwca 2026 roku w Centrum Expo 2021. To nowe wydarzenie łączy sektor biznesowy, instytucje publiczne i obywateli, skupiając się na obronności i bezpieczeństwie. W programie przewidziano pokazy nowoczesnego sprzętu, innowacyjne technologie oraz konsultacje z ekspertami. Dzień otwarty jest dostępny dla wszystkich, a posiadacze karty warszawiaka i karty młodego warszawiaka wejdą za darmo. Targi mają na celu budowanie odporności państwa poprzez współpracę administracji, biznesu i społeczeństwa. Patronat nad wydarzeniem objęły m.in. Ministerstwo Obrony Narodowej i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Bydgoszczy zapowiadane jest umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 7 stopni. Wiatr będzie wiał północno-zachodni z prędkością 7 metrów na sekundę. W Warszawie prognozowane są lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 9 stopni. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 8 metrów na sekundę. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy Szczęścia zapraszają na emocjonujący odcinek 3373, który zostanie wyemitowany we wtorek, 5 maja o 25 na TVP2. Hubert otrzymuje zaproszenie na wyjątkowy balet od ojca wdzięcznej pacjentki, co z pewnością doda mu skrzydeł. Tymczasem Daniel próbuje naprawić relacje z synem, choć jego kontrowersyjne metody mogą wywołać burzę. Ewa podejmuje odważną decyzję, zapraszając Romeo na święta, co może nie spodobać się Aleksowi. Serial, pełen zwrotów akcji, jest dostępny także online w serwisie TVP VOD. Warto śledzić losy bohaterów, bo emocji na pewno nie zabraknie. Barwy Szczęścia wkraczają w emocjonujący 3373 odcinek, który zostanie wyemitowany 5 maja o 25 na TVP2. Dominika w końcu zdecyduje się wyznać Sebastianowi swoje obawy dotyczące Renaty. Sebastian doradzi jej, by odsunęła przyjaciółkę z ich wspólnego biznesu, co wywoła w Dominice mieszane uczucia. Choć Renata kiedyś była dla niej jak siostra, teraz stała się ciężarem. Dominika zacznie rozważać wszystkie za i przeciw, zdając sobie sprawę, że decyzja nie będzie łatwa. Wsparcie męża okaże się dla niej nieoceniane. Czy Dominika zdecyduje się na radykalny krok i odsunie Renatę? Odpowiedź poznamy już wkrótce. W 3381 odcinku Barw Szczęścia relacja Ewy i Romeo zostaje wystawiona na próbę. Choć zaręczyny miały być początkiem szczęśliwego rozdziału, powrót Aleksa do życia Ewy wywołuje w Romeo falę zazdrości. 18 urodziny Ewy stają się dla niego dniem pełnym emocji i niepewności. Czy dawne uczucie do Aleksa zburzy ich związek? Odcinek ten będzie można obejrzeć już w piątek, 15 maja, o godzinie 25 na TVP2. Dla tych, którzy przegapią emisję, dostępne są powtórki online w serwisie TVP VOD. Serial Barwy Szczęścia to nie tylko telenowela, ale prawdziwe lustro polskiego społeczeństwa, pełne emocji i niespodziewanych zwrotów akcji.
0: Serial Dziedzictwo wciąga widzów w emocjonujące wydarzenia. Odcinki od 895 do 899, które TVP1 wyemituje od 20 do 24 kwietnia, obfitują w dramatyczne zwroty akcji. Kansel knuje, by przejąć majątek. Aderia udaje swoją siostrę, co prowadzi do nieoczekiwanych komplikacji. Sinan zmaga się z kulinarnymi wyzwaniami. Anana odkrywa prawdę o uczuciach Poiraza, co prowadzi do nieporozumień. Aise martwi się o Ferita, który z kolei wikła się w skomplikowane relacje z Leilą. Piknik, który miał być chwilą wytchnienia, staje się areną napięć. Serial można oglądać codziennie o 16:05 na TVP1, a także na platformie VOD TVP.
1: W 4211 odcinku Pierwszej Miłości Eliza staje przed dramatycznym wyborem, próbując odzyskać porwaną córkę Angelikę. W desperacji spędza noc ze Świdrem, wierząc, że to jedyny sposób, by kibole wypuścili jej dziecko. Odcinek pełen jest mrocznych emocji, gdzie miłość rodzicielska zderza się z najgorszymi instynktami. Wątek porwania Angeliki wkracza w najbardziej kontrowersyjną fazę, a Eliza przejmuje inicjatywę, gdy Bolesław okazuje się niezdolny do działania. Darek, manipulując obiema stronami konfliktu, dąży do ostatecznej konfrontacji z Bolesławem. Ten emocjonujący epizod zostanie wyemitowany w czwartek, 7 maja, o godzinie 18 na Polsacie. Wszystkie odcinki można również oglądać online na platformie Polsat Box Go. Hiszpańska telenowela Akacjowa 38 wciąga widzów w wir emocji i dramatów. W 866 odcinku, który zostanie wyemitowany 12 maja, napięcie sięga zenitu. Generał traci zaufanie do swojej żony i planuje ją otruć, co stawia Sylwię w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Kasilda, pogrążona w żałobie po stracie Martina, szuka ukojenia w lekach, a Servando organizuje eleganckie pożegnanie dla przyjaciela. Felipe dostarcza ważny list, który może zmienić losy bohaterów. Tymczasem Carmen, młoda kobieta uwikłana w dramatyczne wydarzenia, walczy o przetrwanie i bezpieczeństwo swojej córki. Jej historia pełna jest zwrotów akcji i emocji, które trzymają widzów w napięciu. Barwy Szczęścia, odcinek 3372, zadebiutuje na ekranach 4 maja. W tym odcinku Daniel stawia pierwsze kroki w redakcji Brukowca Szok, co wywołuje zawiść jego kolegów. Agata popełnia fatalny błąd, który może pozbawić Huberta szans na odszkodowanie, a Mariusz staje na krawędzi bankructwa z powodu ogromnych kosztów oczyszczenia terenu po pożarze. Dominika rozważa rezygnację z Feel Good z powodu konfliktów z Renatą. Janka zmaga się z emocjami po ataku serca ojca, co zmusza ją do przemyśleń i przeprosin. Karpiuk staje przed widmem finansowej przepaści z powodu gigantycznych długów. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 25 na TVP2, a także na platformie TVP VOD. 3383 odcinku serialu Barwy Szczęścia czeka nas prawdziwa burza emocji. Emisja już we wtorek, 19 maja, o godzinie 25 w TVP2. Lucyna wywiera ogromną presję na Emila, by wziął na siebie winę za eksplozję fajerwerków w garażu Pyrków. Asia, matka Emila, jest przekonana o jego winie i ignoruje wszelkie tłumaczenia syna. Tymczasem prawdziwą sprawczynią wybuchu okazuje się być właśnie Lucyna, która manipuluje sytuacją, by osiągnąć swoje cele. Emil stoi przed trudnym wyborem, czy ulec presji i przyznać się do winy, czy walczyć o prawdę. Decyzja, którą podejmie, może na zawsze zmienić jego relacje z rodziną Pyrków.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie niewielkie zachmurzenie. Dla Gdańska przewidywana temperatura wynosi 5 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 9 metrów na sekundę. Dla Poznania zaś termometry pokażą 8 stopni, a wiatr północno-zachodni może osiągnąć 7 metrów na sekundę. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co 4. osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: kontrowersji i długotrwałe dochodzenia, które rzuciły cień na polską scenę polityczną. Sejmowa Komisja Śledcza rekomendowała postawienie przed Trybunałem Stanu Jarosława Kaczyńskiego i Zbigniewa Ziobry. Jednak ostatecznie do tego nie doszło. Rodzina Blidy przez lata walczyła o wyjaśnienie okoliczności jej śmierci, twierdząc, że była zaszczuta. Pogrzeb posła Łukasza Litewki odbędzie się 29 kwietnia o godzinie 13.30 w Sosnowcu i będzie miał charakter państwowy. Msza żałobna zostanie odprawiona w kościele świętego Joachima, a uroczystość będzie transmitowana. Po mszy ceremonia na cmentarzu będzie miała charakter prywatny, przeznaczony wyłącznie dla rodziny i bliskich. Poseł zginął tragicznie 23 kwietnia w Dąbrowie Górniczej, potrącony przez samochód podczas jazdy na rowerze. Zmarł Andrzej Olechowski, były minister finansów i spraw zagranicznych oraz współzałożyciel Platformy Obywatelskiej. Miał 79 lat. Jego śmierć wywołała poruszenie w świecie polityki, a kondolencje złożyli m.in. premier Donald Tusk i Władysław Kosiniak-Kamysz. Olechowski był cenionym ekonomistą i dyplomatą, który odegrał ważną rolę w polskiej transformacji ustrojowej.
1: W Prawie i Sprawiedliwości narasta konflikt między frakcjami, co może prowadzić do poważnych zmian w partii. Mateusz Morawiecki, były premier, rozważa budowanie własnej pozycji, co może skutkować stworzeniem nowych struktur organizacyjnych. Ekspert, dr Rafałowski, podkreśla, że napięcia są autentyczne, a podział w partii może otworzyć drogę do nowych układów politycznych. Wciąż nie wiadomo, czy niedawne porozumienie między Jarosławem Kaczyńskim a Morawieckim będzie trwałe.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Rząd Niemiec planuje znaczące rozszerzenie uprawnień Federalnej Służby Wywiadowczej w odpowiedzi na rosnące zagrożenia, takie jak cyberataki i sabotaż, zwłaszcza ze strony Rosji. Nowelizacja ustawy ma przekształcić BND w agencję zdolną do aktywnego przeciwdziałania zagrożeniom, co wywołuje zarówno poparcie, jak i obawy o granice między bezpieczeństwem a praworządnością. Projekt ustawy jest obecnie konsultowany z ministerstwami, a opozycja krytykuje powolność procesu. Szef BND, Martin Jäger, podkreśla, że agencja musi stać się pierwszą linią obrony Niemiec.
1: Zbliżają się matury, a abiturienci już za kilka dni przystąpią do egzaminów z języka polskiego i matematyki. Jasnowidz Krzysztof Jackowski z Człuchowa uspokaja, że tegoroczne testy będą łatwe. Z języka polskiego można spodziewać się tematów związanych z pozytywizmem i lalką Bolesława Prusa. W matematyce mogą pojawić się zadania ze statystyki i rachunku prawdopodobieństwa.
0: Egzamin maturalny z geografii na poziomie rozszerzonym odbędzie się 15 maja o godzinie 9 i potrwa 180 minut. Geografia, choć nieobowiązkowa, jest popularnym wyborem wśród maturzystów, zwłaszcza tych planujących studia przyrodnicze, ekonomiczne czy logistyczne. Eksperci zalecają analizę arkuszy CKE z poprzednich lat oraz skupienie się na takich zagadnieniach jak czytanie map, przekroje geologiczne czy problemy demograficzne. Wyniki matur zostaną ogłoszone 8 lipca. Niektóre znaki zodiaku, takie jak baran, byk, lew, skorpion i koziorożec, mają trudności z przyznaniem się do błędów. Duma i silne przekonanie o własnej racji sprawiają, że słowo przepraszam rzadko przechodzi im przez gardło. Barany i lwy często unikają odpowiedzialności, podczas gdy byki i koziorożce wolą bronić swojego stanowiska. Skorpiony natomiast mogą manipulować sytuacją, by uniknąć przyznania się do pomyłki.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Mariusz Majewski, znany podróżnik, który odwiedził wszystkie kraje świata, przeżył dramatyczne 100 dni w Demokratycznej Republice Konga. W lutym 2024 roku został tam oskarżony o szpiegostwo, co doprowadziło do jego uwięzienia. Zarzuty opierały się na absurdalnych teoriach, a jego rekordy Guinnessa stały się dowodem rzekomej winy. Majewski został skazany na dożywocie i wysoką grzywnę, choć jego jedynym celem była kolejna podróż. Kostka brukowa często traci swój urok przez brud, mech i chwasty. Istnieje jednak prosty domowy sposób na jej odświeżenie. Wystarczy przygotować mieszankę z szarego mydła, soli i wrzątku, by skutecznie usunąć zabrudzenia i niechcianą roślinność. Dzięki temu kostka brukowa odzyska swój pierwotny blask, bez potrzeby sięgania po drogie środki chemiczne.
1: Majówka 2026 zapowiada się z pogodową huśtawką. Piątek, 1 maja, przyniesie słoneczną aurę z temperaturami sięgającymi 20 stopni, szczególnie na zachodzie kraju. W sobotę i niedzielę nastąpi lekkie ochłodzenie, zwłaszcza na północy i wschodzie, gdzie termometry pokażą od 12 do 15 stopni. Zachodnia Polska nadal będzie cieszyć się cieplejszą pogodą, z temperaturami do 21 stopni. Blisko 500 tysięcy Polaków otrzymuje emeryturę poniżej 1800 zł miesięcznie, co stanowi wzrost o 30 tysięcy osób w porównaniu do ubiegłego roku. Seniorzy w Warszawie, z którymi rozmawiał reporter, zmagają się z trudnościami finansowymi, często nie mogąc związać końca z końcem. Wielu z nich musi dorabiać, a ich rozgoryczenie sytuacją jest ogromne. Apelują do rządzących o zrozumienie i poprawę warunków życia.

0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Szczecinie zapowiadane jest bezchmurne niebo z temperaturą 8 stopni. Wiatr będzie wiał północno-zachodni z prędkością 6 metrów na sekundę. W Krakowie prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą 9 stopni. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 7 metrów na sekundę. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwierleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Agnieszka Woźniak-Starak i Doda znów na wojennej ścieżce. Doda odkurzyła starą bójkę z toalet, twierdząc, że Agnieszka groziła jej materiałami o rodzicach. Woźniak-Starak odpowiada, nazywając Dodę kłamczuchą i sugerując, że cała afera to tylko chwyt marketingowy przed koncertem na PGE Narodowym. Cóż, nie jest łatwo wyprzedać stadion, ale czy naprawdę trzeba sięgać po takie historie?
2: Dominika Tajner, była żona Michała Wiśniewskiego, zrzuciła aż 50 kg i teraz z dumą prezentuje swoją nową sylwetkę. Na warszawskim wydarzeniu Jogarty by Karolina Woźniak, Enmus Gravid celebrytki, w tym Tajner, ćwiczyły jogę w obcisłych leginsach, odsłaniając swoje zgrabne figury. Wśród uczestniczek znalazły się także inne znane panie, jak Sylwia Bomba czy Maja Chyży, które również nie stronią od medycyny estetycznej. Cóż, joga i skalpel to teraz najlepsze przyjaciółki gwiazd.
1: D. Forfade, znany amerykański muzyk, znalazł się w samym środku skandalu, który mógłby być scenariuszem mrocznego thrillera. W jego Tesli odkryto szczątki 14-letniej Celeste Rivas, a sam artysta został oskarżony o jej zamordowanie. Jakby tego było mało, śledczy znaleźli u niego pliki z pornografią dziecięcą. Jeśli nie udowodni swojej niewinności, może go czekać kara śmierci. Cóż, od gier komputerowych do dramatów sądowych, kariera D4VD nabrała zupełnie nowego, przerażającego wymiaru. Joanna Senyszyn znów w centrum uwagi, tym razem z ostrą krytyką przeciwników edukacji seksualnej. Według niej niezdrowe emocje wobec tego tematu mogą mieć tylko osoby o wypaczonym podejściu. Polityczka nie szczędziła słów, porównując rozdzielenie edukacji zdrowotnej od seksualnej do nauczania medycyny bez omawiania części chorób. W jej opinii brak wiedzy to prosta droga do problemów, a młodzi ludzie muszą być świadomi zagrożeń, takich jak choroby weneryczne czy zły dotyk.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Edyta Górniak, jedna z największych gwiazd polskiej sceny, odsłania kulisy swojego życia w nowym dokumencie, ale to jej syn Alan kradnie show. Młody artysta nie owija w bawełnę i zdradza, że praca na planie była daleka od ideału. Choć początkowo kamery były jak niechciani goście, szybko stały się częścią rodziny, a cała przygoda okazała się wyjątkowa. Wszystko zaczęło się w Tajlandii, co nadało produkcji egzotyczny klimat, a Alan podkreśla, że to dla niego nie tylko projekt, ale osobista podróż pełna wspomnień.
1: W najnowszym odcinku The Voice Kids emocje sięgną zenitu, a Trips, znany z twardego podejścia, nie wytrzymał i zalał się łzami. Podczas występu jednej z uczestniczek z drużyny Blanki artysta nie mógł opanować wzruszenia, co wywołało niemałe poruszenie. Czyżby potrzebna była chusteczka dla naszego twardziela? O tym, kto wywołał takie emocje, dowiemy się już dziś wieczorem.
2: Tomasz Jakubiak, znany kucharz i gwiazda TVN, odszedł 30 kwietnia zeszłego roku, przegrywając walkę z rzadkim nowotworem. Jego życie pełne było emocji, od miłosnych zawirowań po dramatyczną walkę o zdrowie w Grecji. W ostatnich chwilach, zamiast przytulenia żony, musiał zadowolić się rozmową telefoniczną. Syn, który od małego marzył o kosmosie, teraz puszcza bańki mydlane, wierząc, że lecą do taty.
1: Foo Fighters powracają z nowym albumem Your Favorite Toy, który jest jak powrót do korzeni. Ale czy to wystarczy? Po burzliwych latach, w tym skandalu z pozamałżeńskim dzieckiem Dave'a Grohla i zmianach w składzie zespołu, muzycy postanowili zagrać to, co im w duszy gra. Nowe utwory są głośne i buntownicze, ale czy zostaną z nami na dłużej? Cóż, wygląda na to, że Foo Fighters nie muszą już nikomu nic udowadniać.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: A kto by pomyślał, że Iron Maiden zagrają na polskim weselu? W sierpniu 1984 roku, po koncercie w Poznaniu, brytyjscy metalowcy wpadli na imprezę w restauracji Adria. Po negocjacjach z orkiestrą przejęli instrumenty i zagrali rockowe klasyki dla młodej pary. To wydarzenie, choć brzmi jak legenda, zostało uwiecznione na taśmie w filmie dokumentalnym Behind the Iron Curtain. Cóż, nawet metalowcy potrafią rozkręcić wesele.
1: Kto by pomyślał, że zanim Black Sabbath stało się ikoną heavy metalu, istniało jako Earth zespół o zupełnie innym brzmieniu. Właśnie teraz, po latach, wczesne nagrania tej formacji wracają do prawowitych właścicieli dzięki Sharon Osbourne, która dogadała się z dawnym menedżerem, Jimem Simpsonem. Te legendarne taśmy, pełne bluesowego klimatu, mogą wkrótce ujrzeć światło dzienne, jeśli tylko Tony Iommi i spółka zdecydują się je ujawnić. Ciekawe, czy fani metalu będą gotowi na tę muzyczną podróż w przeszłość. Po 8 latach ciszy The Casualties wracają z hukiem. Nowy album Detonate już zbiera pochwały, a weterani nowojorskiego street punka zagrają w Krakowie 10 czerwca. Klub Zaścianek stanie się areną dla ich surowego brzmienia i energetycznych występów. Bilety w sprzedaży od 26 kwietnia, więc czas szykować się na solidną dawkę hardcore punka. Shane McGowan, znany jako upadła gwiazda rocka, w rzeczywistości nigdy nie chciał nią być. Zamiast blichtru i stadionów wolał puby i irlandzką muzykę, którą uważał za prawdziwszą. Jego życie było nieustannym zderzeniem punkowego Londynu z irlandzkimi korzeniami, a jego kariera toczyła się na granicy geniuszu i chaosu. Nawet po śmierci żegnano go nie jako rockmana, ale jako ostatniego prawdziwego barda, którego głos na zawsze pozostanie częścią irlandzkiego krajobrazu.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Toruniu lekkie opady deszczu i temperatura 6 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 8 metrów na sekundę. W Katowicach umiarkowane zachmurzenie i temperatura 8 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1021 hektopaskali. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na Uniwersytecie Warszawskim doszło do poważnego ataku hakerskiego, w wyniku którego skradziono tysiące dokumentów z danymi osobowymi studentów i pracowników. Skradzione pliki pojawiły się w darknecie, co zwiększyło ryzyko kradzieży tożsamości. Policja i służby cyberbezpieczeństwa intensywnie pracują nad ustaleniem sprawców. Uniwersytet wprowadził dodatkowe zabezpieczenia, a osoby związane z uczelnią są zachęcane do zmiany haseł i monitorowania swojej aktywności kredytowej.
2: W powiecie piaseczyńskim policja i Straż Graniczna przechwyciły duży transport narkotyków. Zatrzymano dwóch mężczyzn, którzy próbowali uciec przed funkcjonariuszami. W samochodzie i lokalach należących do podejrzanych znaleziono 49 kg marihuany, 4 telefony oraz ponad 80 tysięcy złotych w gotówce. Obaj mężczyźni zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące.
1: W województwie mazowieckim pojawił się nowy fotoradar na DK10 w Sierpcu, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę. Od początku 2026 roku w regionie zamontowano już kilka takich urządzeń, w tym na DK60 w Grabinie i Goślicach oraz na DK50 w Rębowie. Dodatkowo wprowadzono nowe odcinkowe pomiary prędkości na kluczowych trasach, takich jak S8 i A2, a także system Red Light na DK92 w Kożuszkach Parcel. Sieć monitoringu drogowego na Mazowszu dynamicznie się rozwija.
2: Od poniedziałku, 27 kwietnia, na linii otwockiej pociągi SKM zostaną całkowicie odwołane, a składy kolei mazowieckich będą kursować w ograniczonym zakresie. Powodem są przedłużone prace przy budowie nowego systemu sterowania ruchem kolejowym. Utrzymana zostanie autobusowa komunikacja zastępcza, a przywrócenie pełnego ruchu planowane jest na 1 maja. Pasażerowie muszą liczyć się z utrudnieniami do 30 kwietnia.
1: W centrum Warszawy kierowca autobusu linii 517, pan Andrzej, uratował życie młodej pasażerki, która straciła przytomność. Przerwał kurs, by przeprowadzić reanimację do przyjazdu karetki. Jego bohaterska postawa spotkała się z uznaniem miejskich zakładów autobusowych oraz internautów, którzy apelują o nagrodę dla kierowcy. Wszyscy czekają na dalsze informacje o stanie zdrowia uratowanej dziewczyny. Na drodze krajowej numer 50 w miejscowości Bońki pod Płońskiem doszło do groźnego wypadku. Zderzyły się tam dwa samochody osobowe i ciągnik rolniczy, co spowodowało utrudnienia w ruchu. Policja ustaliła, że kierowca Forda nie zastosował się do sygnalizacji świetlnej, co doprowadziło do kolizji. Ruch odbywa się obecnie wahadłowo, a służby nadal pracują na miejscu zdarzenia. W Nowych Szpakach doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął 3-letni Julek. Chłopiec wbiegł pod koła traktora prowadzonego przez swojego ojca, który ruszał, by zaczepić przyczepę. Mimo szybkiej reakcji służb ratunkowych, dziecka nie udało się uratować. Prokuratura prowadzi śledztwo, a ojciec w stanie szoku trafił do szpitala. W Zabierzowie pod Krakowem padła główna wygrana w zdrabce Viva La Casa, przynosząc szczęśliwcowi 1 000 000 zł. Zwycięzca zainwestował jedynie 20 zł, co uczyniło go nowym polskim milionerem. Dzięki tej wygranej Zabierzów znalazł się na mapie miejsc z najwyższymi nagrodami totalizatora sportowego. Od początku roku zdrabki przyniosły już kilka imponujących wygranych, co pokazuje rosnące zainteresowanie tą formą rozrywki. Muzeum Narodowe w Krakowie otworzyło wystawę Gotyk w Karpatach, która prezentuje niemal 100 dzieł sztuki z 10 krajów. Ekspozycja, przygotowywana przez 6 lat, ukazuje region Karpat jako wspólną przestrzeń artystyczną średniowiecza. Wśród unikatów znajduje się krucyfiks z Siedmiogrodu oraz rzeźba ze Świątnik Górny, która okazała się oryginałem. Wystawę można zwiedzać do 9 sierpnia. Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu przedstawiła nowe informacje dotyczące śmiertelnego wypadku z udziałem Łukasza Litewki. Tablice rejestracyjne i telefon komórkowy kierowcy Mitsubishi zostały zabezpieczone przez śledczych. Prokuratura apeluje o powstrzymanie się od samodzielnych prób wyjaśniania przyczyn wypadku i prosi świadków o zgłaszanie się. Śledczy badają, czy kierowca używał telefonu przed wypadkiem. W centrum Szczecina inspektorzy Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami uratowali psa, który przez rok żył w opuszczonym lokalu. Jego właścicielka wyemigrowała na Islandię, pozostawiając na jego utrzymanie jedynie 10 zł miesięcznie. Zwierzę trafiło do schroniska, a sprawa została zgłoszona na policję. Internauci wyrazili oburzenie i współczucie dla czworonoga, który przez 12 miesięcy cierpiał w samotności. W sprawie morderstwa 11-letniej Danusi z Jeleniej Góry nastąpił przełom. Rodzina dziewczynki znalazła jej telefon w mule niedaleko miejsca zbrodni. Urządzenie zostało zabezpieczone i przekazane sądowi, który prowadzi śledztwo. Wciąż nie wiadomo, czy uda się odzyskać z niego istotne dane. Tymczasem 12-letnia podejrzana o dokonanie zbrodni pozostaje w izolacji. W Kudowie Zdroju powstaje nowa atrakcja turystyczna. Drewniana kładka nad zbiornikiem wodnym. Promenada o długości 180 metrów, będąca częścią polsko-czeskiego projektu, ma przyciągać turystów swoim wyjątkowym wyglądem, szczególnie po zmroku. Konstrukcja łączy oba brzegi stawu i oferuje miejsce do relaksu w otoczeniu kwitnących lilii wodnych. Inwestycja ma na celu ożywienie ruchu turystycznego i podkreślenie walorów uzdrowiska.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Białymstoku lekkie opady deszczu i temperatura 5 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 9 metrów na sekundę. We Wrocławiu małe zachmurzenie i temperatura 9 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 7 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1022 hektopaskali. Stan powietrza w tej chwili w obu miastach można ocenić jako umiarkowany, co jest dość typowe dla sezonu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość? Czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości. Do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja. Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sport i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Lamine Yamal, gwiazda FC Barcelony, doznał kontuzji mięśnia podczas meczu z Celtą Vigo, co wyklucza go z gry do końca sezonu. Jego występ na Mistrzostwach Świata, które zaczynają się 11 czerwca, jest poważnie zagrożony. Mecz zakończył się wynikiem 1-0 dla Barcelony, a zwycięskiego gola z rzutu karnego strzelił właśnie Yamal. Szczegółowe badania mają dać odpowiedź na pytanie o jego szansę na udział w Mundialu. Robert Lewandowski wziął udział w transmisji na żywo na kanale Łatwogang na YouTube, wspierając fundację Cancer Fighter. Podczas rozmowy zasugerował, że chciałby zaprosić podopiecznych fundacji na czerwcowy mecz reprezentacji Polski w Warszawie. Anna Lewandowska szybko zareagowała, pytając męża, czy dostanie powołanie do kadry i czy je przyjmie. Sprawa przyszłości Lewandowskiego w reprezentacji pozostaje otwarta. Rząd Anglii i Szkocji podjął decyzję o wydłużeniu godzin otwarcia pubów na czas zbliżających się Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Turniej, który odbędzie się w Kanadzie, Meksyku i Stanach Zjednoczonych, rozpocznie się 11 czerwca i po raz pierwszy weźmie w nim udział 48 drużyn. Ze względu na różnicę czasu, wiele meczów będzie rozgrywanych w nocy, dlatego puby będą mogły działać do pierwszej lub drugiej w nocy. Anglia zagra w grupie L z Chorwacją, Ganą i Panamą, a Szkocja w grupie C z Brazylią, Marokiem i Haiti.
2: Adam Małysz zrezygnował z ubiegania się o kolejną kadencję na stanowisku prezesa Polskiego Związku Narciarskiego. Decyzję tłumaczył różnicami w wizji zarządzania z obecnym zarządem oraz niechęcią do chodzenia po trupach. Na jego miejsce kandydować ma Apoloniusz Tajner, były trener Małysza.
0: Sport w Radiu Super Express.
1: Decker Dean, 25-letni skoczek narciarski z USA, ogłosił zakończenie kariery sportowej. Jeszcze na początku roku brał udział w Mistrzostwach Świata w lotach narciarskich, jednak przyznał, że stracił motywację do rywalizacji na najwyższym poziomie. Dean zadebiutował w Pucharze Świata w 2021 roku, a w swojej karierze wystąpił między innymi na Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie. W ostatnich sezonach jego forma spadła, co wpłynęło na decyzję o zakończeniu kariery. Carlos Alcaraz nie zagra w tegorocznym Roland Garros z powodu kontuzji nadgarstka. Hiszpański tenisista, który zdobył tytuły w 2024 i 2025 roku, zrezygnował również z udziału w turnieju w Rzymie. Decyzja o wycofaniu się została podjęta po konsultacjach medycznych, a powrót na kort zależy od postępów w leczeniu. Alcaraz przegrał niedawno finał Monte Carlo Masters z Jannikiem Sinnerem, co kosztowało go pozycję lidera rankingu ATP.
2: Iga Świątek odpadła z turnieju WTA w Madrycie, poddając mecz w trzecim secie z powodu złego samopoczucia. Polka od początku spotkania z Amerykanką Ann Lee grała nierówno i popełniała wiele błędów. W decydującym secie skorzystała z przerwy medycznej, ale ostatecznie nie była w stanie kontynuować gry. Kibice martwią się teraz o jej zdrowie, mając nadzieję, że to tylko chwilowa niedyspozycja. Jakub Moder, polski pomocnik Feyenoordu Rotterdam, ponownie zmaga się z kontuzją i nie zagra już w tym sezonie. Trener Robin van Persie potwierdził, że Moder opuści sobotni mecz i najprawdopodobniej resztę rozgrywek. Feyenoord, walczący o wicemistrzostwo, musi radzić sobie bez niego, odpierając nacisk NEC Nijmegen i FC Twente. Drużyna nie ma już szans na dogonienie liderującego PSV Eindhoven.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Robert Lewandowski ponownie spędził cały mecz na ławce rezerwowych Barcelony, co wywołało ostrą krytykę ze strony Jana Tomaszewskiego. Były bramkarz reprezentacji Polski zarzuca trenerowi Hansiemu Flickowi zbyt intensywne treningi i brak szacunku dla polskiego napastnika. Tomaszewski sugeruje, że Lewandowski powinien rozważyć zmianę klubu, wskazując na Juventus jako potencjalne nowe miejsce dla kapitana biało-czerwonych. Sytuacja Lewandowskiego budzi niepokój wśród kibiców i ekspertów piłkarskich. Maria Szarapowa ponownie przyciągnęła uwagę internautów, publikując w mediach społecznościowych zmysłowe zdjęcia w śmiałej kreacji. Była gwiazda tenisa, znana z urody i elegancji. Zakończyła karierę 6 lat temu, ale wciąż wzbudza zachwyt. Jej majątek, głównie z kontraktów reklamowych, wynosi 325 milionów dolarów. Obecnie Szarapowa cieszy się spokojnym życiem na emeryturze, planując sformalizować związek z Aleksandrem Gilkesem. Mateusz Gamrot, czołowy polski zawodnik MMA, po zwycięstwie nad Estebanem Ribowiczem, podzielił się swoimi przemyśleniami na temat kariery. Gamrot podkreślił, że każda porażka to lekcja, a jego celem jest dominacja przeciwników dzięki umiejętnościom zapaśniczym. Mimo 36 lat planuje intensywnie trenować i startować w Mistrzostwach Świata w brazylijskim jiu-jitsu oraz kolejnych walkach UFC. Zawodnik ceni szacunek i zasady fair play, co odróżnia go od powszechnego w MMA trash talku.
1: Rapper Bedos wraz z 11-letnią Mają Mecan zainicjowali akcję charytatywną na rzecz Fundacji Cancer Fighters, tworząc piosenkę Ciągle tutaj jestem. W ramach tej inicjatywy twórca internetowy Łatwogang zorganizował 9-dniowy stream, który przyciągnął uwagę wielu znanych osób, w tym Roberta Lewandowskiego. Dzięki zaangażowaniu uczestników zebrano już ponad 13 milionów złotych. Finał akcji zaplanowano na 26 kwietnia, a wydarzenie zakończy się specjalną licytacją gadżetów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Bydgoszczy za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 8 stopni. Natomiast w Warszawie można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 9 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1019 hektopaskali. Jakość powietrza w obydwóch miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia zapraszają na emocjonujący odcinek 3373, który zostanie wyemitowany we wtorek, 5 maja o 25 na TVP2. Hubert otrzymuje zaproszenie na wyjątkowy balet od ojca wdzięcznej pacjentki, co z pewnością doda mu skrzydeł. Tymczasem Daniel próbuje naprawić relacje z synem, choć jego kontrowersyjne metody mogą wywołać burzę. Ewa podejmuje odważną decyzję, zapraszając Romeo na święta, co może nie spodobać się Aleksowi. Serial, pełen zwrotów akcji, jest dostępny także online w serwisie TVP VOD. Warto śledzić losy bohaterów, bo emocji na pewno nie zabraknie. Barwy szczęścia wkraczają w emocjonujący 3373 odcinek, który zostanie wyemitowany 5 maja o 25 na TVP2. Dominika w końcu zdecyduje się wyznać Sebastianowi swoje obawy dotyczące Renaty. Sebastian doradzi jej, by odsunęła przyjaciółkę z ich wspólnego biznesu, co wywoła w Dominice mieszane uczucia. Choć Renata kiedyś była dla niej jak siostra, teraz stała się ciężarem. Dominika zacznie rozważać wszystkie za i przeciw, zdając sobie sprawę, że decyzja nie będzie łatwa. Wsparcie męża okaże się dla niej nieoczekiwane. Czy Dominika zdecyduje się na radykalny krok i odsunie Renatę? Odpowiedź poznamy już wkrótce. W 3381 odcinku Barw Szczęścia relacja Ewy i Romeo zostaje wystawiona na próbę. Choć zaręczyny miały być początkiem szczęśliwego rozdziału, powrót Aleksa do życia Ewy wywołuje w Romeo falę zazdrości. 18 urodziny Ewy stają się dla niego dniem pełnym emocji i niepewności. Czy dawne uczucie do Aleksa zburzy ich związek? Odcinek ten będzie można obejrzeć już w piątek, 15 maja, o godzinie 25 na TVP2. Dla tych, którzy przegapią emisję, dostępne są powtórki online w serwisie TVP VOD. Serial Barwy Szczęścia to nie tylko telenowela, ale prawdziwe lustro polskiego społeczeństwa, pełne emocji i niespodziewanych zwrotów akcji.
0: Serial Dziedzictwo wciąga widzów w emocjonujące wydarzenia. Odcinki od 895 do 899, które TVP1 wyemituje od 20 do 24 kwietnia, obfitują w dramatyczne zwroty akcji. Kansel knuje, by przejąć majątek. Aderia udaje swoją siostrę, co prowadzi do nieoczekiwanych komplikacji. Sinan zmaga się z kulinarnymi wyzwaniami. Anana odkrywa prawdę o uczuciach Poiraza, co prowadzi do nieporozumień. Aise martwi się o Ferita, który z kolei wikła się w skomplikowane relacje z Leilą. Piknik, który miał być chwilą wytchnienia, staje się areną napięć. Serial można oglądać codziennie o 16.05 na TVP1, a także na platformie VOD TVP.
1: W 4211 odcinku Pierwszej Miłości Eliza staje przed dramatycznym wyborem, próbując odzyskać porwaną córkę Angelikę. W desperacji spędza noc ze Świdrem, wierząc, że to jedyny sposób, by kibole wypuścili jej dziecko. Odcinek pełen jest mrocznych emocji, gdzie miłość rodzicielska zderza się z najgorszymi instynktami. Wątek porwania Angeliki wkracza w najbardziej kontrowersyjną fazę, a Eliza przejmuje inicjatywę, gdy Bolesław okazuje się niezdolny do działania. Darek, manipulując obiema stronami konfliktu, dąży do ostatecznej konfrontacji z Bolesławem. Ten emocjonujący epizod zostanie wyemitowany w czwartek, 7 maja, o godzinie 18 na Polsacie. Wszystkie odcinki można również oglądać online na platformie Polsat Box Go. Hiszpańska telenowela Akacjowa 38 wciąga widzów w wir emocji i dramatów. W 866 odcinku, który zostanie wyemitowany 12 maja, napięcie sięga zenitu. Generał traci zaufanie do swojej żony i planuje ją otruć, co stawia Sylwię w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Casilda, pogrążona w żałobie po stracie Martina, szuka ukojenia w lekach, a Servando organizuje eleganckie pożegnanie dla przyjaciela. Felipe dostarcza ważny list, który może zmienić losy bohaterów. Tymczasem Carmen, młoda kobieta uwikłana w dramatyczne wydarzenia, walczy o przetrwanie i bezpieczeństwo swojej córki. Jej historia pełna jest zwrotów akcji i emocji, które trzymają widzów w napięciu. Barwy Szczęścia, odcinek 3372, zadebiutuje na ekranach 4 maja. W tym odcinku Daniel stawia pierwsze kroki w redakcji brukowca Szok, co wywołuje zawiść jego kolegów. Agata popełnia fatalny błąd, który może pozbawić Huberta szans na odszkodowanie. A Mariusz staje na krawędzi bankructwa z powodu ogromnych kosztów oczyszczenia terenu po pożarze. Dominika rozważa rezygnację z Feel Good z powodu konfliktów z Renatą. Janka zmaga się z emocjami po ataku serca ojca, co zmusza ją do przemyśleń i przeprosin. Karpiuk staje przed widmem finansowej przepaści z powodu gigantycznych długów. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 25 na TVP2, a także na platformie TVP VOD. 3383 odcinku serialu Barwy Szczęścia czeka nas prawdziwa burza emocji. Emisja już we wtorek, 19 maja, o godzinie 25 w TVP2. Lucyna wywiera ogromną presję na Emila, by wziął na siebie winę za eksplozję fajerwerków w garażu Pyrków. Asia, matka Emila, jest przekonana o jego winie i ignoruje wszelkie tłumaczenia syna. Tymczasem prawdziwą sprawczynią wybuchu okazuje się być właśnie Lucyna, która manipuluje sytuacją, by osiągnąć swoje cele. Emil stoi przed trudnym wyborem, czy ulec presji i przyznać się do winy, czy walczyć o prawdę. Decyzja, którą podejmie, może na zawsze zmienić jego relacje z rodziną Pyrków.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają bezchmurne niebo. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1022 hektopaskali. W Gdańsku temperatura wyniesie 6 stopni, z wiatrem z prędkością 9 metrów na sekundę. Dla Poznania przewidywana temperatura to 8 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 7 metrów na sekundę. W nocy dzisiaj w obydwóch miastach jakość powietrza będzie umiarkowana.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. 22 kwietnia uroczyście otwarto zmodernizowaną strzelnicę wozów bojowych w Nietoperku, kluczową bazę szkoleniową dla 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej. Modernizacja, przeprowadzona przez żołnierzy 5. Batalionu

0: Umożliwiają wykradanie tajnych informacji i ataki na infrastrukturę krytyczną. W odpowiedzi na zagrożenia Polska wprowadziła zakaz wjazdu chińskich samochodów na teren obiektów wojskowych, aby chronić się przed potencjalnym szpiegostwem. Zachodnie służby wywiadowcze ostrzegają, że Chiny stosują te metody na dużą skalę, co stanowi poważne wyzwanie dla bezpieczeństwa międzynarodowego. Małgorzata i Dariusz Orzechowscy, mieszkający od ponad 20 lat w Nowym Jorku, zostali wybrani marszałkami Parady Pułaskiego. Poprowadzą kontyngent z Ridgewood, największego skupiska polonii w mieście, podczas uroczystości na Piątej Alei. Orzechowscy podkreślają, że to dla nich ogromny zaszczyt i dowód zaufania ze strony lokalnej społeczności. Parada Pułaskiego odbędzie się 4 października, a jej celem jest podtrzymywanie polskich tradycji USA.
1: Sezon grillowy oficjalnie się rozpoczął, a sklep Action przygotował szeroką ofertę produktów, które ułatwią organizację spotkań na świeżym powietrzu. W asortymencie znajdziemy zarówno akcesoria do grillowania, jak i jednorazowe naczynia oraz przekąski. Wszystko to dostępne jest w przystępnych cenach, co pozwala na ekonomiczne przygotowanie się do sezonu. Dzięki różnorodności produktów każdy znajdzie coś dla siebie, by cieszyć się wspólnym czasem z rodziną i przyjaciółmi.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Domowe sposoby na czyszczenie toalety mogą być równie skuteczne jak sklepowe detergenty. Wystarczy połączyć ocet spirytusowy, proszek do prania i sól, by stworzyć pastę, która usunie osady i nieprzyjemne zapachy. Po nałożeniu mieszanki na zabrudzone powierzchnie i pozostawieniu jej na kilka godzin wystarczy przetrzeć wszystko szczotką. Regularne stosowanie tej metody pozwala uniknąć używania chemii z marketu, zapewniając czystość i świeżość w łazience. Naukowcy z Uniwersytetu Illinois zbadali, w jakich zawodach najczęściej można spotkać osoby z zaburzeniami osobowości, takimi jak psychopatia, narcyzm i makiawelizm. Okazało się, że psychopaci często wybierają zawody związane z bezpośrednim kontaktem z przedmiotami, takie jak mechanik czy elektryk. Z kolei osoby z narcystycznym zaburzeniem osobowości preferują kariery w polityce i sztuce, gdzie mogą zdobyć uznanie i wysoki status społeczny. Badania pokazują, że cechy osobowości mogą wpływać na wybory zawodowe.
0: Posłanka Urszula Pasławska wnioskuje o zniesienie obowiązkowej matury z matematyki, argumentując, że obecny system jest przestarzały i generuje niepotrzebne koszty. Wskazuje, że matematyka jest najczęściej oblewanym przedmiotem, a przymus jej zdawania zmusza rodziny do wydatków na korepetycje, co pogłębia nierówności społeczne. Pasławska podkreśla, że w dobie sztucznej inteligencji nacisk na manualne obliczenia jest nieaktualny, a edukacja powinna skupić się na krytycznym myśleniu i analizie danych. Posłanka pyta Ministerstwo Edukacji o sens utrzymywania obecnych wymogów i możliwość wprowadzenia zmian już w roku szkolnym 2026-27.
1: Folia aluminiowa, znana głównie z kuchni, zyskuje nowe zastosowania w sprzątaniu. Zgnieciona w kulkę, działa jak delikatny druciak, skutecznie usuwając zaschnięty brud z metalowych powierzchni bez użycia agresywnych detergentów. Może także polerować stalowe zlewy i baterie oraz chronić przed zabrudzeniami, gdy jest wyłożona na dnie piekarnika. To prosty sposób na oszczędność czasu i środków czystości.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Specjaliści psychoterapii uzależnień wciąż czekają na ustawowe uregulowanie swojego zawodu, co prowadzi do problemów płacowych i zniechęca do pracy w tej dziedzinie. Posłanka Joanna Wicha zwróciła się do Ministerstwa Zdrowia z interpelacją, pytając o losy gotowego projektu ustawy, który miał trafić do resortu już w zeszłym roku. Środowisko zawodowe ostrzega, że brak regulacji może skutkować drastycznym niedoborem specjalistów w przyszłości. Posłanka domaga się jasnych deklaracji dotyczących przyszłości zawodu i działań zapobiegających dalszemu wykluczeniu płacowemu.
0: Poduszki, z którymi mamy codzienny kontakt, mogą stać się siedliskiem bakterii i roztoczy, co wpływa na stan naszej cery i alergię. Tradycyjne pranie często niszczy poduszki i nie usuwa wszystkich zanieczyszczeń. Istnieje jednak prosty sposób na ich odświeżenie bez użycia pralki. Wystarczy posypać poduszki sodą oczyszczoną, która pochłania wilgoć i neutralizuje zapachy, a następnie dokładnie je odkurzyć. Sok z kiszonych ogórków, często wylewany jako produkt uboczny, jest prawdziwą skarbnicą zdrowia. Zawiera dobroczynne bakterie wspierające mikroflorę jelitową, co może poprawić trawienie i ogólne samopoczucie. Działa również jako naturalny izotonik, dostarczając organizmowi niezbędnych elektrolitów. Warto jednak spożywać go z umiarem ze względu na wysoką zawartość soli.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Szczecinie bezchmurne niebo i temperatura 8 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 6 metrów na sekundę. W Krakowie umiarkowane zachmurzenie i temperatura 9 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 7 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1024 hektopaskali. Aktualnie jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana. Warto jednak monitorować dalsze zmiany.
3: Najważniejsze informacje.

0: Radio Super Express.
1: Reklama.
2: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
1: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Małgorzata Socha znowu zaskakuje. Tym razem aktorka postanowiła połączyć elegancję z luzem, prezentując się w satynowej spódnicy i oversize'owej bluzie. Kto by pomyślał, że takie zestawienie stanie się hitem wiosny 2026? Socha udowadnia, że moda to nie tylko klasyka, ale i odrobina szaleństwa.
2: Warsaw Music Festival 2026 już na horyzoncie, a czwartkowe launch party rozgrzało atmosferę do czerwoności. Na scenie błysnęli Helena Ciuraba, Cezary Mackay, DJ Otek, a także Calvi and Remy. Wśród gości pojawiła się nawet Joanna Senyszyn, która mimo 77 lat bawiła się jak nastolatka. W czerwcu na stadionie Legii zagrają m.in. Black Eyed Peas, a festiwalowe miasteczko będzie otwarte przez cały czas trwania imprezy. Czyżby Warszawa szykowała się na muzyczne lato stulecia?
1: Łatwogang, internetowy twórca, zorganizował 9-dniową transmisję na żywo, podczas której w kółko odtwarzany jest utwór Ciągle tutaj jestem. W tej niezwykłej akcji charytatywnej, wspieranej przez takie gwiazdy jak Doda i Oliwka Brazil, udało się już zebrać ponad 16 milionów złotych. Nawet Bieg Przemek, znany z akcji Eska, odwołuje zimę 2026, przebiegł półmaraton i zgolił włosy na oczach widzów. Dołączyła też Kasia Węsierska z Radia Eska, pokazując, że w tej walce każda złotówka ma znaczenie.
2: W Polsce trwa emocjonalna burza po tragicznej śmierci posła Łukasza Litewki. Doda, znana piosenkarka i przyjaciółka zmarłego, nie zamierza odpuścić i oferuje 25 tysięcy złotych za informację o sprawcy wypadku. Prokuratura jednak apeluje o spokój i zaniechanie samosądów, twierdząc, że nie ma dowodów na celowe działanie. Czyżbyśmy mieli nową detektyw w show biznesie? Czas pokaże, czy Doda rozwiąże tę zagadkę.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu. W Krakowie ruszyła 19. edycja festiwalu Mastercard Off Camera, gdzie na gali otwarcia pojawiła się cała plejada polskich gwiazd, a także legendarny Jim Sheridan. Ten irlandzki reżyser, znany z emocjonalnego kina, odbierze prestiżową nagrodę Pod prąd. Festiwal to prawdziwa uczta dla miłośników niezależnego kina, którzy będą mogli obejrzeć przedpremierowo jego najnowszy film Werdykt. Cóż, wygląda na to, że Kraków na chwilę stał się stolicą światowego kina, a celebryci z pewnością nie zawiedli swoją obecnością.
2: Bob Geldof, punkowy buntownik z Dublina, który kiedyś krzyczał na polityków i kościół, stał się globalnym aktywistą, próbującym zmieniać świat za pomocą muzyki. Jego przełomowy moment nadszedł w 1984 roku, gdy widok głodujących dzieci w Etiopii zmusił go do działania. Tak narodził się Band Aid, a później Life Aid, które zebrały miliony na pomoc potrzebującym. Jednak ironia losu sprawiła, że Geldof, który nie ufał politykom, sam stał się ikoną, niemal świętym, z tytułem Sir, przyklejonym do jego nazwiska. Teraz, mimo że świat pokochał jego aktywizm, jego muzyczna kariera pozostała w cieniu, a on sam stał się zakładnikiem własnych ideałów. Jay Weinberg, były perkusista Slipknota, opowiedział o swoim tajemniczym wejściu i równie zagadkowym wyjściu z zespołu. Po prawie 10 latach grania Weinberg został wyrzucony bez żadnych wyjaśnień, co pozostawiło go w szoku. Mimo że przez lata starał się odnaleźć w zespole, zawsze czuł się jak ten nowy. Teraz, po rozstaniu z maskami Slipknota, rozwija karierę solową i dołączył do zespołów Infectious Grooves i Suicidal Tendencies. Cóż, życie w świecie rocka nigdy nie jest nudne. Travis Barker, perkusista Blink 182, znowu na tapecie. Już latem na Hulu pojawi się dokument Louder Than Fear, który obnaży jego życie po katastrofie lotniczej. To nie będzie kolejna słodka opowieść o gwieździe, ale surowa historia przetrwania. A dla fanów Blink 182 jeszcze jedna dobra wiadomość. Nowy album zespołu może być tuż za rogiem, choć na premierę czekamy już od 2025 roku. Czyżby wreszcie nadszedł czas na nowe dźwięki?
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Richie Blackmore, znany z Ciętego Języka, zaskoczył wszystkich, chwaląc Eddiego Van Halena. Ten legendarny gitarzysta, który wymyślił gitarę na nowo, był według Blackmora zbyt skromny, by docenić własny geniusz. Van Halen, choć zrewolucjonizował świat rocka, zmagał się z wrażliwością i presją branży. Blackmore, który sam niedawno otrzymał nagrodę za całokształt twórczości, przyznał, że rozumie, jak trudne bywa życie w świetle reflektorów.
1: Stevie Nicks, mistyczna królowa rocka lat 70., była nie tylko ikoną sceny, ale i strażniczką gorzkiej prawdy o miłości w Blasku Fleszy. Jej związek z Lindsayem Buckinghamem, choć pełen namiętności, zakończył się spektakularnym rozstaniem, które dało światu niezapomniany album Rumors. W świecie Fleetwood Mac miłość i lojalność były jedynie kolejnymi instrumentami w twórczym chaosie. Nicks, zamiast szukać stabilizacji, oddała się muzyce, stając się głosem dla pokoleń kobiet, które w jej piosenkach odnajdywały swoje historie. Paula Roma znowu uderza w czułe struny serc swoim najnowszym singlem Więcej czasu na miłość. Czyżby ktoś w końcu zauważył, że w dzisiejszym świecie brakuje nam czasu na to, co naprawdę ważne? Utwór, stworzony z Leonem Krześniakiem, przypomina o emocjonalnym oddaleniu i odkładaniu bliskości na później. Premiera albumu z resztek już 22 maja, więc może warto zatrzymać się na chwilę i posłuchać, zanim będzie za późno.
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 6 stopni w Toruniu, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 8 metrów na sekundę. W Katowicach natomiast przewiduje się umiarkowane zachmurzenie. Temperatura wyniesie 8 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 5 metrów na sekundę. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Dziś po południu na trasie DK50 w miejscowości Bońki pod Płońskiem doszło do poważnego wypadku z udziałem dwóch samochodów osobowych i ciągnika rolniczego. Wstępne ustalenia wskazują, że kierowca Forda nie zastosował się do sygnalizacji świetlnej, co doprowadziło do zderzenia. Na miejscu trwają prace służb, a ruch odbywa się wahadłowo, co powoduje utrudnienia dla kierowców. Stołeczny Zarząd Dróg Miejskich ogłosił przetarg na modernizację trzech pasaży w centrum Warszawy, w okolicach Pałacu Kultury i Nauki oraz Dworca Centralnego. Projekt przewiduje wymianę nawierzchni na kamienne płyty, co ułatwi poruszanie się pieszym i rowerzystom. Dodatkowo teren zyska nowe nasadzenia roślinne, pergole i ławki, a także odtworzony zostanie zegar słoneczny. Prace mają rozpocząć się jeszcze w tym roku i potrwać około 6 miesięcy.
2: Mieszkańcy gmin Tarczyn i Prażmów protestują przeciwko planowanej autostradzie A50, która może zniszczyć ich domy i lasy. Budowa ma rozpocząć się w 2033 roku, ale wciąż nie zdecydowano, którędy dokładnie przebiegnie trasa. Mieszkańcy domagają się, by droga powstała wzdłuż istniejącej Krajowej 50, co zminimalizowałoby szkody. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zapewnia, że wszystkie głosy są brane pod uwagę, ale nie przekonuje to protestujących. Dziś rano na Dworcu Zachodnim w Warszawie doszło do rozboju. 23-letni mężczyzna, grożąc pobiciem, zabrał podróżnemu gotówkę. Dzięki szybkiej reakcji policji, sprawcę zatrzymano na jednym z peronów. Mężczyzna był wcześniej notowany za przestępstwa, a część skradzionych pieniędzy odzyskano.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Waśkowulce pod Łosicami doszło do tragicznego pożaru, w którym zginęła Joanna O., próbując uratować starszych sąsiadów. Bohaterska kobieta osierociła 7-letniego synka Patryka, który teraz pozostaje pod opieką rodziny. Przyczyny pożaru są badane, a wstępne ustalenia wskazują na zwarcie instalacji elektrycznej. Pogrzeb Joanny zgromadził wielu mieszkańców, a Patryk pożegnał mamę, wrzucając do grobu białą różę. Na drogowej mapie Mazowsza pojawił się nowy fotoradar, zainstalowany w sierpcu na drodze krajowej numer 10, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę. To kolejne urządzenie uruchomione w regionie w tym roku. Kierowcy powinni również uważać na nowe odcinkowe pomiary prędkości, które pojawiły się na trasach takich jak S8, S7 i S2. Dodatkowo system Red Light działa na skrzyżowaniu w miejscowości Korzuszki Parcel.
1: Mysłowice pogrążone są w żałobie po śmierci posła Łukasza Litewki. Prezydent miasta Dariusz Wójtowicz zdecydował o opuszczeniu flagi na budynku Urzędu Miasta do połowy masztu, by uczcić jego pamięć. Łukasz Litewka był znany z zaangażowania w sprawy regionu i bliskich relacji z mieszkańcami. Wiele instytucji oraz mieszkańcy miasta również wyrażają swój smutek, wspominając jego wkład w rozwój Mysłowic.
2: W centrum Szczecina przez ponad rok pies żył samotnie w mieszkaniu, podczas gdy jego właścicielka przebywała na Islandii, wysyłając jedynie 10 zł miesięcznie na jego utrzymanie. Sprawę ujawnili wolontariusze Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, którzy po anonimowym zgłoszeniu odkryli dramatyczne warunki, w jakich przebywało zwierzę. Pies został zabezpieczony i przewieziony do schroniska, a TOZ zapowiada zgłoszenie sprawy na policję jako porzucenie zwierzęcia. Internauci wyrażają oburzenie i współczucie dla psa, który teraz potrzebuje opieki i odbudowania zaufania do ludzi.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Funkcjonariusze Morskiego Oddziału Straży Granicznej udaremnili próbę nielegalnego przekroczenia granicy z Polski do Niemiec. Zatrzymano 4 mężczyzn podających się za Somalijczyków oraz 27-letniego obywatela Ukrainy, który zorganizował transport za wynagrodzenie w kryptowalutach. Mężczyźni zostali odesłani na Litwę, a Ukrainiec skazany na rok więzienia w zawieszeniu, grzywnę i zakaz wjazdu do strefy Schengen przez 5 lat. Straż Graniczna podkreśla skuteczność wzmocnionych kontroli przy zachodniej granicy. W Berlinie, tuż obok Checkpoint Charlie, znajduje się kontrowersyjna instalacja Friedesay mit Dir, autorstwa Petera Lenka. Ta monumentalna praca, znana również jako Pimmel über Berlin, przedstawia karykaturę z groteskowo wydłużonym penisem, ciągnącym się przez 5 pięter budynku. Instalacja, będąca satyrycznym komentarzem do świata mediów i polityki, przyciąga codziennie tłumy turystów. Berlin, znany z odważnej sztuki ulicznej, przyjmuje te kontrowersje z otwartymi ramionami.
2: Prokuratura we Wrocławiu postawiła poważne zarzuty Kazimierzowi L., kapłanowi i wykładowcy, oskarżając go o nadużycia seksualne wobec 2 osób. Duchowny, znany jako lider grupy Umiłowany i Umiłowana, został objęty policyjnym dozorem i zakazem kontaktu z ofiarami. Kazimierz L. jest oskarżony o gwałt na osobie niepełnoletniej oraz zmuszenie innej osoby do czynności seksualnych. Śledztwo w tej sprawie jest w toku, a prokuratura kontynuuje działania wyjaśniające.
1: budowie Zdroju powstaje nowa atrakcja. Drewniana promenada nad wodą, która ma stać się hitem wśród turystów i kuracjuszy. Promenada o długości 180 metrów połączy oba brzegi stawu i będzie oświetlona, co stworzy wyjątkową atmosferę wieczornych spacerów. Inwestycja jest częścią polsko-czeskiego projektu Balneum Glasensis, który ma na celu rozwój turystyki na pograniczu. Budowa Zdrój, znana z bogatej tradycji leczniczej, zyska nowy powód do odwiedzin.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Białymstoku zapowiadane są lekkie opady deszczu z temperaturą 5 stopni. Wiatr będzie wiał północno-zachodni z prędkością 9 metrów na sekundę. We Wrocławiu prognozowane jest małe zachmurzenie, a termometry wskażą 9 stopni. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 7 metrów na sekundę. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co 4. osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Główny Inspektorat Sanitarny oraz sieć Kaufland ogłosiły wycofanie rolady Ustrzyckiej z powodu wykrycia bakterii Listeria monocytogenes. Decyzja dotyczy wszystkich partii produktu, niezależnie od daty ważności. Konsumentom zaleca się nie spożywać produktu, a w razie jego posiadania zwrócić go do sklepu. Bakteria Listeria może być szczególnie groźna dla kobiet w ciąży, osób starszych i z osłabionym układem odpornościowym. Producent, firma Agrona, wstrzymał produkcję i pracuje nad wyeliminowaniem źródła skażenia. Kaufland i Agrona podjęły szybkie działania, aby zapewnić bezpieczeństwo konsumentów.
2: KGHM skupia się na strategii local content, wykorzystując własne spółki córki do większości prac, co pozwala na efektywne zarządzanie zasobami. Firma inwestuje w utrzymanie produkcji miedzi, srebra i renu, a także w poprawę warunków pracy pod ziemią. Bezpieczeństwo pracowników jest priorytetem, co podkreśla wiceprezes Zbigniew Bryja. KGHM posiada 7 koncesji eksploatacyjnych na złoża rud miedzi i jedną na sól potasową. Firma produkuje rocznie ponad 700 tysięcy ton miedzi i 1300 ton srebra, będąc jednym z czołowych producentów renu na świecie. W miarę pogłębiania wydobycia, wyzwaniem stają się trudniejsze warunki pracy, co wymaga nowych technologii i lepszej wentylacji.
1: Zakład Ubezpieczeń Społecznych planuje, aby emerytury i renty były przekazywane wyłącznie na konta bankowe, co może oznaczać koniec wypłat gotówkowych. Powodem są oszczędności, ponieważ przelew kosztuje 9 groszy, a przekaz pocztowy prawie 20 zł. Obecnie ponad 80% świadczeń trafia na konta bankowe, a liczba ta rośnie. Zmiany mają dotyczyć głównie nowych świadczeń, więc obecni emeryci nadal będą mogli otrzymywać pieniądze w tradycyjny sposób. Rząd pracuje także nad zniesieniem obowiązku składania rocznych zaświadczeń o dochodach dla dorabiających emerytów, co ma wejść w życie w 2027 roku. Wyższa Szkoła Nauk Medycznych w Warszawie, założona przez grupę LuxMed, działa już ponad rok. Jest to pierwsza uczelnia medyczna w Polsce założona przez podmiot leczniczy. Oferuje studia dla pielęgniarek, fizjoterapeutów oraz kierunki podyplomowe związane z jakością i zarządzaniem w ochronie zdrowia. Uczelnia kładzie duży nacisk na praktyczne kształcenie i nowoczesne technologie, w tym sztuczną inteligencję. Niedawno otwarto nowoczesny kampus z najnowocześniejszą infrastrukturą w kraju. Kadra dydaktyczna składa się głównie z praktyków, co pozwala na szybki kontakt studentów z pacjentami.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Meta, właściciel Facebooka i Instagrama, ogłosiła kolejną falę zwolnień, która rozpocznie się 20 maja. Pracę straci około 8 tysięcy osób, co stanowi 10% załogi. Decyzja jest częścią strategii Roku Efektywności, mającej na celu zwiększenie automatyzacji i inwestycje w sztuczną inteligencję. Zwolnienia dotkną głównie działy niezwiązane bezpośrednio z inżynierią, takie jak marketing czy rekrutacja. Firma rezygnuje również z planów zatrudnienia na 6 tysięcy otwartych stanowisk. To kolejny krok w stronę budowy bardziej technicznej i zautomatyzowanej firmy. Polska gospodarka znajduje się w czołówce światowej, ale nie możemy spocząć na laurach. Kluczowe wyzwania to zwiększenie inwestycji i obniżenie cen energii, co poprawi naszą konkurencyjność. Współpraca nauki z biznesem rozwija się, choć wciąż jest wiele do zrobienia. Sztuczna inteligencja nie zabierze miejsc pracy, lecz pomoże lepiej wykorzystać ludzkie umiejętności. Polska powinna inwestować w technologię i dążyć do silniejszej pozycji w zjednoczonej Europie. Rozsądna polityka migracyjna i wykorzystanie sztucznej inteligencji są niezbędne dla dalszego rozwoju. Poczta Polska przechodzi transformację, by stać się nowoczesnym hubem logistyczno-retailowym. Po latach problemów firma stawia na cyfryzację i rozwój e-doręczeń, które mają zastąpić tradycyjne listy. Udział poczty w rynku paczkowym spadł z 20% do 5%, a liczba przesyłek listowych maleje. E-doręczenia z mocą prawną tradycyjnego listu zyskują na popularności, a już teraz korzysta z nich administracja. W przyszłości dołączą do tego przedsiębiorcy i obywatele. Poczta Polska liczy na zwiększenie liczby użytkowników do kilkunastu milionów.
2: Na linii Polska-Rosja doszło do kolejnego spięcia. Szef Rosyjskiego Funduszu Inwestycji Bezpośrednich, Kirill Dmitriew, ostro odpowiedział na wpis premiera Donalda Tuska, sugerując, że Polska będzie musiała prosić Rosję o energię. Dmitriew nawiązał do możliwych niedoborów paliw w Europie, co związane jest z niestabilną sytuacją na Bliskim Wschodzie. Wpis Tuska dotyczący braku Rosjan na spotkaniu Rady Europejskiej wywołał reakcję Kremla, który oskarżył go o rusofobię. W obronie Tuska stanął ekspert do spraw energetyki Jakub Wiech, przypominając wspominając o wcześniejszych problemach z dostawami gazu z Rosji. Sytuacja pokazuje, jak napięte są obecnie relacje między Polską a Rosją.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Wiosna przynosi ożywienie nie tylko w przyrodzie, ale także na rynku pracy. W Warszawie i okolicach ogłoszenia o zatrudnieniu można usłyszeć nawet w sklepach i warsztatach samochodowych. Pracodawcy oferują atrakcyjne warunki, w tym wysokie wynagrodzenia i liczne benefity, aby przyciągnąć pracowników. W wielu miejscach wystarczy krótka rozmowa, by otrzymać ofertę pracy. Firmy rezygnują z wymogu CV. Liczy się jedynie chęć do pracy. W sieci również roi się od ofert, a pracodawcy są coraz bardziej zdesperowani, by znaleźć odpowiednich kandydatów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Bydgoszczy zapowiadane jest bezchmurne niebo z temperaturą 8 stopni. Wiatr będzie wiał północno-zachodni z prędkością 7 metrów na sekundę. W Warszawie prognozowane jest małe zachmurzenie, a termometry wskażą 9 stopni. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 8 metrów na sekundę. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia zapraszają na emocjonujący odcinek 3373, który zostanie wyemitowany we wtorek, 5 maja o 25 na TVP2. Hubert otrzymuje zaproszenie na wyjątkowy balet od ojca wdzięcznej pacjentki, co z pewnością doda mu skrzydeł. Tymczasem Daniel próbuje naprawić relację z synem, choć jego kontrowersyjne metody mogą wywołać burzę. Ewa podejmuje odważną decyzję, zapraszając Romeo na święta, co może nie spodobać się Aleksowi. Serial, pełen zwrotów akcji, jest dostępny także online w serwisie TVP VOD. Warto śledzić losy bohaterów, bo emocji na pewno nie zabraknie. Barwy szczęścia wkraczają w emocjonujący 3373 odcinek, który zostanie wyemitowany 5 maja o 25 na TVP2. Dominika w końcu zdecyduje się wyznać Sebastianowi swoje obawy dotyczące Renaty. Sebastian doradzi jej, by odsunęła przyjaciółkę z ich wspólnego biznesu, co wywoła w Dominice mieszane uczucia. Choć Renata kiedyś była dla niej jak siostra, teraz stała się ciężarem. Dominika zacznie rozważać wszystkie za i przeciw, zdając sobie sprawę, że decyzja nie będzie łatwa. Wsparcie męża okaże się dla niej nieoczekiwane. Czy Dominika zdecyduje się na radykalny krok i odsunie Renatę? Odpowiedź poznamy już wkrótce. W 3381 odcinku Barw Szczęścia relacja Ewy i Romeo zostaje wystawiona na próbę. Choć zaręczyny miały być początkiem szczęśliwego rozdziału, powrót Aleksa do życia Ewy wywołuje w Romeo falę zazdrości. 18 urodziny Ewy stają się dla niego dniem pełnym emocji i niepewności. Czy dawne uczucie do Aleksa zburzy ich związek? Odcinek ten będzie można obejrzeć już w piątek, 15 maja, o godzinie 25 na TVP2. Dla tych, którzy przegapią emisję, dostępne są powtórki online w serwisie TVP VOD. Serial Barwy Szczęścia to nie tylko telenowela, ale prawdziwe lustro polskiego społeczeństwa, pełne emocji i niespodziewanych zwrotów akcji.
0: Serial Dziedzictwo wciąga widzów w emocjonujące wydarzenia. Odcinki od 895 do 899, które TVP1 wyemituje od 20 do 24 kwietnia, obfitują w dramatyczne zwroty akcji. Kansel knuje, by przejąć majątek. Aderia udaje swoją siostrę, co prowadzi do nieoczekiwanych komplikacji. Sinan zmaga się z kulinarnymi wyzwaniami. Anana odkrywa prawdę o uczuciach Poiraza, co prowadzi do nieporozumień. Aise martwi się o Ferita, który z kolei wikła się w skomplikowane relacje z Leilą. Piknik, który miał być chwilą wytchnienia, staje się areną napięć. Serial można oglądać codziennie o 16.05 na TVP1, a także na platformie VOD TVP.
1: W 4211 odcinku Pierwszej Miłości Eliza staje przed dramatycznym wyborem, próbując odzyskać porwaną córkę Angelikę. W desperacji spędza noc ze Świdrem, wierząc, że to jedyny sposób, by kibole wypuścili jej dziecko. Odcinek pełen jest mrocznych emocji, gdzie miłość rodzicielska zderza się z najgorszymi instynktami. Wątek porwania Angeliki wkracza w najbardziej kontrowersyjną fazę, a Eliza przejmuje inicjatywę, gdy Bolesław okazuje się niezdolny do działania. Darek, manipulując obiema stronami konfliktu, dąży do ostatecznej konfrontacji z Bolesławem. Ten emocjonujący epizod zostanie wyemitowany w czwartek, 7 maja, o godzinie 18 na Polsacie. Wszystkie odcinki można również oglądać online na platformie Polsat Box Go. Hiszpańska telenowela Akacjowa 38 wciąga widzów w wir emocji i dramatów. W 866 odcinku, który zostanie wyemitowany 12 maja, napięcie sięga zenitu. Generał traci zaufanie do swojej żony i planuje ją otruć, co stawia Sylwię w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Kasilda, pogrążona w żałobie po stracie Martina, szuka ukojenia w lekach, a Servando organizuje eleganckie pożegnanie dla przyjaciela. Felipe dostarcza ważny list, który może zmienić losy bohaterów. Tymczasem Carmen, młoda kobieta uwikłana w dramatyczne wydarzenia, walczy o przetrwanie i bezpieczeństwo swojej córki. Jej historia pełna jest zwrotów akcji i emocji, które trzymają widzów w napięciu. Barwy Szczęścia, odcinek 3372, zadebiutuje na ekranach 4 maja. W tym odcinku Daniel stawia pierwsze kroki w redakcji Brukowca Szok, co wywołuje zawiść jego kolegów. Agata popełnia fatalny błąd, który może pozbawić Huberta szans na odszkodowanie. A Mariusz staje na krawędzi bankructwa z powodu ogromnych kosztów oczyszczenia terenu po pożarze. Dominika rozważa rezygnację z Feel Good z powodu konfliktów z Renatą. Janka zmaga się z emocjami po ataku serca ojca, co zmusza ją do przemyśleń i przeprosin. Karpiuk staje przed widmem finansowej przepaści z powodu gigantycznych długów. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 25 na TVP2, a także na platformie TVP VOD. 3383 odcinku serialu Barwy Szczęścia czeka nas prawdziwa burza emocji. Emisja już we wtorek, 19 maja, o godzinie 25 w TVP2. Lucyna wywiera ogromną presję na Emila, by wziął na siebie winę za eksplozję fajerwerków w garażu Pyrków. Asia, matka Emila, jest przekonana o jego winie i ignoruje wszelkie tłumaczenia syna. Tymczasem prawdziwą sprawczynią wybuchu okazuje się być właśnie Lucyna, która manipuluje sytuacją, by osiągnąć swoje cele. Emil stoi przed trudnym wyborem, czy ulec presji i przyznać się do winy, czy walczyć o prawdę. Decyzja, którą podejmie, może na zawsze zmienić jego relacje z rodziną Pyrków.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będzie bezchmurne niebo. Gdańsk to miasto przywita nas temperaturą 6 stopni i wiatrem północno-zachodnim o prędkości 9 metrów na sekundę. W Poznaniu natomiast termometry pokażą 8 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie maksymalnie 7 metrów na sekundę. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwierleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła szósta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Pogrzeb posła Łukasza Litewki odbędzie się 29 kwietnia o godzinie 13.30 w Sosnowcu i będzie miał charakter państwowy. Msza żałobna zostanie odprawiona w kościele świętego Joachima, a uroczystość będzie transmitowana. Po mszy ceremonia na cmentarzu będzie miała charakter prywatny, przeznaczony wyłącznie dla rodziny i bliskich. Poseł zginął tragicznie 23 kwietnia w Dąbrowie Górniczej, potrącony przez samochód podczas jazdy na rowerze.
3: Wojciech Mann pożegnał zmarłego Andrzeja Olechowskiego, nazywając go najdłuższą przyjaźnią życia. Ich relacja, trwająca ponad 60 lat, zaczęła się od przestrogi nauczyciela, która paradoksalnie ich połączyła. Wspólna pasja do rock and rolla scementowała ich więź, która przetrwała próbę czasu. Informacja o śmierci Olechowskiego pojawiła się w mediach 25 kwietnia.

0: Szef BND, Martin Jäger, podkreśla, że agencja musi stać się pierwszą linią obrony Niemiec. Chiński cyberwywiad wykorzystuje domowe urządzenia, takie jak routery czy inteligentne lodówki, do przeprowadzania ataków hakerskich na Zachodzie. Według raportu Financial Times sprzęty te tworzą sieci botów, które umożliwiają wykradanie tajnych informacji i ataki na infrastrukturę krytyczną. W odpowiedzi na zagrożenia Polska wprowadziła zakaz wjazdu chińskich samochodów na teren obiektów wojskowych, aby chronić się przed potencjalnym szpiegostwem. Zachodnie służby wywiadowcze ostrzegają, że Chiny stosują te metody na dużą skalę, co stanowi poważne wyzwanie dla bezpieczeństwa międzynarodowego.
1: Słuchacie Radia Super Express. Debbie Dickinson, znana supermodelka i aktorka, ma polskie korzenie, które odegrały kluczową rolę w jej życiu. Jej dziadkowie przybyli do USA z Polski w 1895 roku, a rodzina osiedliła się w Pensylwanii, gdzie prowadzili tawernę. Debbie rozpoczęła karierę jako gimnastyczka, a później zdobyła międzynarodową sławę w modelingu i filmie. Obecnie mieszka w Nowym Jorku, ale planuje kolejną wizytę w Polsce i poszukuje tam możliwości zawodowych. Domowe sposoby na czyszczenie toalety mogą być równie skuteczne jak sklepowe detergenty. Wystarczy połączyć ocet spirytusowy, proszek do prania i sól, by stworzyć pastę, która usunie osady i nieprzyjemne zapachy. Po nałożeniu mieszanki na zabrudzone powierzchnie i pozostawieniu jej na kilka godzin, wystarczy przetrzeć wszystko szczotką. Regularne stosowanie tej metody pozwala uniknąć używania chemii z marketu, zapewniając czystość i świeżość w łazience.
0: Posłanka Urszula Pasławska wnioskuje o zniesienie obowiązkowej matury z matematyki, argumentując, że obecny system jest przestarzały i generuje niepotrzebne koszty. Wskazuje, że matematyka jest najczęściej oblewanym przedmiotem, a przymus jej zdawania zmusza rodziny do wydatków na korepetycje, co pogłębia nierówności społeczne. Pasławska podkreśla, że w dobie sztucznej inteligencji nacisk na manualne obliczenia jest nieaktualny, a edukacja powinna skupić się na krytycznym myśleniu i analizie danych. Posłanka pyta Ministerstwo Edukacji o sens utrzymywania obecnych wymogów i możliwość wprowadzenia zmian już w roku szkolnym 2026-27. Egzamin maturalny z geografii na poziomie rozszerzonym odbędzie się 15 maja o godzinie 9 i potrwa 180 minut. Geografia, choć nieobowiązkowa, jest popularnym wyborem wśród maturzystów, zwłaszcza tych planujących studia przyrodnicze, ekonomiczne czy logistyczne. Eksperci zalecają analizę arkuszy CKE z poprzednich lat oraz skupienie się na takich zagadnieniach jak czytanie map, przekroje geologiczne czy problemy demograficzne. Wyniki matur zostaną ogłoszone 8 lipca.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express. Specjaliści psychoterapii uzależnień wciąż czekają na ustawowe uregulowanie swojego zawodu, co prowadzi do problemów płacowych i zniechęca do pracy w tej dziedzinie. Posłanka Joanna Wicha zwróciła się do Ministerstwa Zdrowia z interpelacją, pytając o losy gotowego projektu ustawy, który miał trafić do resortu już w zeszłym roku. Środowisko zawodowe ostrzega, że brak regulacji może skutkować drastycznym niedoborem specjalistów w przyszłości. Posłanka domaga się jasnych deklaracji dotyczących przyszłości zawodu i działań zapobiegających dalszemu wykluczeniu płacowemu.
0: Sok z kiszonych ogórków, często wylewany jako produkt uboczny, jest prawdziwą skarbnicą zdrowia. Zawiera dobroczynne bakterie wspierające mikroflorę jelitową, co może poprawić trawienie i ogólne samopoczucie. Działa również jako naturalny izotonik, dostarczając organizmowi niezbędnych elektrolitów. Warto jednak spożywać go z umiarem ze względu na wysoką zawartość soli.
1: Blisko 500 tysięcy Polaków otrzymuje emeryturę poniżej 1800 zł miesięcznie, co stanowi wzrost o 30 tysięcy osób w porównaniu do ubiegłego roku. Seniorzy w Warszawie, z którymi rozmawiał reporter, zmagają się z trudnościami finansowymi, często nie mogąc związać końca z końcem. Wielu z nich musi dorabiać, a ich rozgoryczenie sytuacją jest ogromne. Apelują do rządzących o zrozumienie i poprawę warunków życia. Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Szczecinie zapowiadane jest bezchmurne niebo z temperaturą 8 stopni. Wiatr będzie wiał północno-zachodni z prędkością 6 metrów na sekundę. W Krakowie prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą 11 stopni. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 9 metrów na sekundę. Przyjemna temperatura i brak opadów to świetna okazja, by zostawić samochód w garażu i wybrać się na rower.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Czy to my wybieramy miłość? Czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości. Do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja. Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości.

0: stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
1: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Wielki powrót. Diabeł ubiera się u Prady 2 już za rogiem, a emocje sięgają zenitu. Meryl Streep i Anne Hathaway znów w akcji, ale tym razem nie tylko moda jest na językach. Azjatyccy widzowie grzmią o rasizmie, zarzucając twórcom wprowadzenie krzywdzących stereotypów. Zachodni widzowie z kolei wzruszają ramionami, twierdząc, że to burza w szklance wody. Polska premiera już 1 maja, a kontrowersje tylko podgrzewają atmosferę.
2: Dominika Tajner, była żona Michała Wiśniewskiego, zrzuciła aż 50 kg i teraz z dumą prezentuje swoją nową sylwetkę. Na warszawskim wydarzeniu jogarty by Karolina Woźniak, Enmus Gravid celebrytki, w tym Tajner, ćwiczyły jogę w obcisłych leginsach, odsłaniając swoje zgrabne figury. Wśród uczestniczek znalazły się także inne znane panie, jak Sylwia Bomba czy Maja Chyży, które również nie stronią od medycyny estetycznej. Cóż, joga i skalpel to teraz najlepsze przyjaciółki gwiazd.
1: D for Fade, znany amerykański muzyk, znalazł się w samym środku skandalu, który mógłby być scenariuszem mrocznego thrillera. W jego Tesli odkryto szczątki 14-letniej Celeste Rivas, a sam artysta został oskarżony o jej zamordowanie. Jakby tego było mało, śledczy znaleźli u niego pliki z pornografią dziecięcą. Jeśli nie udowodni swojej niewinności, może go czekać kara śmierci. Cóż, od gier komputerowych do dramatów sądowych, kariera D for VD nabrała zupełnie nowego, przerażającego wymiaru. Sebastian Fabiański, znany aktor i obecnie gwiazda Tańca z Gwiazdami, szykuje się do ujawnienia tajemnicy, która może wstrząsnąć widzami. W najbliższym odcinku zamierza zdradzić, co naprawdę stoi za jego udziałem w programie. Choć na razie milczy na temat szczegółów, zapowiada, że to coś bardzo osobistego i istotnego. Czyżby taniec miał być dla niego czymś więcej niż tylko krokiem na parkiecie?
0: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Joanna Senyszyn znów w centrum uwagi. Tym razem z ostrą krytyką przeciwników edukacji seksualnej. Według niej niezdrowe emocje wobec tego tematu mogą mieć tylko osoby o wypaczonym podejściu. Polityczka nie szczędziła słów, porównując rozdzielenie edukacji zdrowotnej od seksualnej do nauczania medycyny bez omawiania części chorób. W jej opinii brak wiedzy to prosta droga do problemów, a młodzi ludzie muszą być świadomi zagrożeń, takich jak choroby weneryczne czy zły dotyk.
2: Edyta Górniak, jedna z największych gwiazd polskiej sceny, odsłania kulisy swojego życia w nowym dokumencie, ale to jej syn Alan kradnie show. Młody artysta nie owija w bawełnę i zdradza, że praca na planie była daleka od ideału. Choć początkowo kamery były jak niechciani goście, szybko stały się częścią rodziny, a cała przygoda okazała się wyjątkowa. Wszystko zaczęło się w Tajlandii, co nadało produkcji egzotyczny klimat, a Alan podkreśla, że to dla niego nie tylko projekt, ale osobista podróż pełna wspomnień. Tomasz Jakubiak, znany kucharz i gwiazda TVN, odszedł 30 kwietnia zeszłego roku, przegrywając walkę z rzadkim nowotworem. Jego życie pełne było emocji, od miłosnych zawirowań po dramatyczną walkę o zdrowie w Grecji. W ostatnich chwilach, zamiast przytulenia żony, musiał zadowolić się rozmową telefoniczną. Syn, który od małego marzył o kosmosie, teraz puszcza bańki mydlane, wierząc, że lecą do taty. A kto by pomyślał, że Iron Maiden zagrają na polskim weselu? W sierpniu 1984 roku, po koncercie w Poznaniu, brytyjscy metalowcy wpadli na imprezę w restauracji Adria. Po negocjacjach z orkiestrą przejęli instrumenty i zagrali rockowe klasyki dla młodej pary. To wydarzenie, choć brzmi jak legenda, zostało uwiecznione na taśmie w filmie dokumentalnym Behind the Iron Curtain. Cóż, nawet metalowcy potrafią rozkręcić wesele.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Kiefer Sutherland, znany jako nieustraszony Jack Bauer, znowu zaskakuje. Tym razem nie na ekranie, ale na scenie warszawskiej Stodoły, gdzie już 27 kwietnia zagra koncert. Fani mogą spodziewać się nie tylko znanych hitów, ale i przedsmaku nowego albumu Grey, który ma pojawić się w maju. Czyżby aktor zamierzał porzucić Hollywood na rzecz muzycznej kariery? Cóż, czas pokaże. Ale jedno jest pewne. Emocji nie zabraknie. Kto by pomyślał, że zanim Black Sabbath stało się ikoną heavy metalu, istniało jako Earth zespół o zupełnie innym brzmieniu. Właśnie teraz, po latach, wczesne nagrania tej formacji wracają do prawowitych właścicieli dzięki Sharon Osbourne, która dogadała się z dawnym menedżerem, Jimem Simpsonem. Te legendarne taśmy, pełne bluesowego klimatu, mogą wkrótce ujrzeć światło dzienne, jeśli tylko Tony Iommi i spółka zdecydują się je ujawnić. Ciekawe, czy fani metalu będą gotowi na tę muzyczną podróż w przeszłość. Roger Taylor, perkusista Queen, postanowił podzielić się swoją listą najlepszych z najlepszych w świecie rockowych bębnów. Na jego podium znaleźli się Mitch Mitchell, John Bonham i Keith Moon. Taylor, znany jako rockowy buntownik, przyznał, że Mitchell oszołomił go swoją jazzową techniką. Bonham brzmiał jak grom z jasnego nieba, a Moon był po prostu fenomenalny. Cóż, nawet legendy mają swoich idoli. Po 8 latach ciszy The Casualties wracają z hukiem. Nowy album Detonate już zbiera pochwały, a weterani nowojorskiego street punka zagrają w Krakowie 10 czerwca. Klub Zaścianek stanie się areną dla ich surowego brzmienia i energetycznych występów. Bilety w sprzedaży od 26 kwietnia, więc czas szykować się na solidną dawkę hardcore punka.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Toruniu lekkie opady deszczu i temperatura 8 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 8 metrów na sekundę. W Katowicach umiarkowane zachmurzenie i temperatura 10 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 6 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1021 hektopaskali. Łagodny wiosenny wiatr niesie ze sobą zapach kwitnących drzew. Przyroda coraz śmielej budzi się do życia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. W powiecie piaseczyńskim policja i Straż Graniczna przechwyciły duży transport narkotyków. Zatrzymano dwóch mężczyzn, którzy próbowali uciec przed funkcjonariuszami. W samochodzie i lokalach należących do podejrzanych znaleziono 49 kg marihuany, 4 telefony oraz ponad 80 tysięcy złotych w gotówce. Obaj mężczyźni zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące.
1: W województwie mazowieckim pojawił się nowy fotoradar na DK10 w Sierpcu, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę. Od początku 2026 roku w regionie zamontowano już kilka takich urządzeń, w tym na DK60 w Grabinie i Goślicach oraz na DK50 w Rębowie. Dodatkowo wprowadzono nowe odcinkowe pomiary prędkości na kluczowych trasach, takich jak S8 i A2, a także system Red Light na DK92 w Kożuszkach Parcel. Sieć monitoringu drogowego na Mazowszu dynamicznie się rozwija.
0: Od poniedziałku, 27 kwietnia, na linii Otwockiej pociągi SKM zostaną całkowicie odwołane, a składy kolei mazowieckich będą kursować w ograniczonym zakresie. Powodem są przedłużone prace przy budowie nowego systemu sterowania ruchem kolejowym. Utrzymana zostanie autobusowa komunikacja zastępcza, a przywrócenie pełnego ruchu planowane jest na 1 maja. Pasażerowie muszą liczyć się z utrudnieniami do 30 kwietnia.
1: Biskup warszawsko-praski Romuald Kamiński zaapelował do diecezjan o modlitwę o deszcz i pomyślną pogodę. Przedłużająca się susza dotyka rolników, sadowników i hodowców. Dlatego hierarcha zachęca do włączenia tej intencji w modlitwy podczas mszy. Biskup wyraził nadzieję, że wierni uwzględnią tę prośbę w swoich osobistych modlitwach. Wszystkim uczestniczącym w tej inicjatywie udzielił pasterskiego błogosławieństwa. W centrum Warszawy kierowca autobusu linii 517, pan Andrzej, uratował życie młodej pasażerki, która straciła przytomność. Przerwał kurs, by przeprowadzić reanimację do przyjazdu karetki. Jego bohaterska postawa spotkała się z uznaniem miejskich zakładów autobusowych oraz internautów, którzy apelują o nagrodę dla kierowcy. Wszyscy czekają na dalsze informacje o stanie zdrowia uratowanej dziewczyny. Na drodze krajowej numer 50 w miejscowości Bońki pod Płońskiem doszło do groźnego wypadku. Zderzyły się tam dwa samochody osobowe i ciągnik rolniczy, co spowodowało utrudnienia w ruchu. Policja ustaliła, że kierowca Forda nie zastosował się do sygnalizacji świetlnej, co doprowadziło do kolizji. Ruch odbywa się obecnie wahadłowo, a służby nadal pracują na miejscu zdarzenia. W Zabierzowie pod Krakowem padła główna wygrana w zdrapce Viva La Casa, przynosząc szczęśliwcowi 1 000 000 zł. Zwycięzca zainwestował jedynie 20 zł, co uczyniło go nowym polskim milionerem. Dzięki tej wygranej Zabierzów znalazł się na mapie miejsc z najwyższymi nagrodami totalizatora sportowego. Od początku roku zdrapki przyniosły już kilka imponujących wygranych, co pokazuje rosnące zainteresowanie tą formą rozrywki. Muzeum Narodowe w Krakowie otworzyło wystawę Gotyk w Karpatach, która prezentuje niemal 100 dzieł sztuki z 10 krajów. Ekspozycja, przygotowywana przez 6 lat, ukazuje region Karpat jako wspólną przestrzeń artystyczną średniowiecza. Wśród unikatów znajduje się krucyfiks z Siedmiogrodu oraz rzeźba ze Świątnik Górny, która okazała się oryginałem. Wystawę można zwiedzać do 9 sierpnia. 15 maja o godzinie 9 rozpocznie się matura z geografii na poziomie rozszerzonym. Egzamin potrwa 3 godziny, a uczniowie będą musieli rozwiązać około 50 zadań. Geografia cieszy się dużą popularnością, ponieważ zdobyte punkty mogą pomóc w rekrutacji na kierunki przyrodnicze, ekonomiczne i logistyczne. Kluczowe zagadnienia to m.in. odczytywanie map, relacje człowiek-środowisko oraz globalne kryzysy ekologiczne.
0: W Białce Tatrzańskiej doszło do tragicznego wypadku drogowego, w którym zginął 26-letni obywatel Słowacji, kierujący Fordem Mondeo. Jego 24-letnia pasażerka została ciężko ranna i przetransportowana do szpitala. Policja bada, czy drugi pojazd, Ford Fiesta, na słowackich numerach, ma związek z wypadkiem. W związku z tym zatrzymano 4 młodych obywateli Słowacji, podróżujących tym autem.
1: W centrum Szczecina inspektorzy Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami uratowali psa, który przez rok żył w opuszczonym lokalu. Jego właścicielka wyemigrowała na Islandię, pozostawiając na jego utrzymanie jedynie 10 zł miesięcznie. Zwierzę trafiło do schroniska, a sprawa została zgłoszona na policję. Internauci wyrazili oburzenie i współczucie dla czworonoga, który przez 12 miesięcy cierpiał w samotności. W sprawie morderstwa 11-letniej Danusi z Jeleniej Góry nastąpił przełom. Rodzina dziewczynki znalazła jej telefon w mule niedaleko miejsca zbrodni. Urządzenie zostało zabezpieczone i przekazane sądowi, który prowadzi śledztwo. Wciąż nie wiadomo, czy uda się odzyskać z niego istotne dane. Tymczasem 12-letnia podejrzana o dokonanie zbrodni pozostaje w izolacji. Kazimierz L., zakonnik i wykładowca z Wrocławia, usłyszał zarzuty dotyczące wykorzystania seksualnego dwóch osób. Prokuratura zarzuca mu zgwałcenie osoby małoletniej oraz zmuszenie innej osoby do czynności seksualnej. Duchowny został objęty środkami zapobiegawczymi, w tym dozorem policji i zakazem opuszczania kraju. Sprawa jest w toku, a prokuratura prowadzi dalsze działania wyjaśniające.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza przewiduje lekkie opady deszczu i temperaturę 6 stopni w Białymstoku, z wiatrem północno-zachodnim o sile 10 metrów na sekundę. We Wrocławiu zauważymy niewielkie zachmurzenie, temperaturę 10 stopni, a wiatr północno-zachodni powieje z prędkością 7 metrów na sekundę. Ptaki śpiewają coraz śmielej, a pierwsze kwiaty zdobią parki i skwery. Wiosenna atmosfera udziela się wszystkim.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2026 podkreślono znaczenie Polski w grupie G20, co potwierdza jej silną pozycję w światowej gospodarce. Uczestnictwo w G20 to nie tylko prestiż, ale także możliwość wpływania na globalne decyzje strategiczne. Polska ma szansę dołączyć do G7 w ciągu najbliższych 10-15 lat, pod warunkiem realizacji inwestycji o wartości ponad biliona złotych w kluczowe sektory, takie jak energetyka, obronność i logistyka. Kluczowe jest utrzymanie ciągłości projektu inwestycyjnych oraz wspieranie lokalnych firm. Polska nie jest już zależna wyłącznie od funduszy unijnych, a jej rozwój zależy od efektywnego wykorzystania własnych zasobów.
2: PKP Intercity planuje znaczące zmiany w swojej ofercie. Już w te wakacje Pendolino dotrze do Ustki i Kołobrzegu, a także wydłuży trasę ze Szczecina do Świnoujścia. W przyszłym roku podróż ze Śląska do Warszawy ma trwać poniżej 2 godzin dzięki przyspieszeniu do 250 km na godzinę. PKP Intercity inwestuje również w nowoczesny tabor, w tym hybrydowe zespoły trakcyjne, które pojawią się na trasach niezelektryfikowanych. Spółka planuje przewieźć w tym roku 96 milionów pasażerów, co ma być nowym rekordem. Wszystkie te działania mają na celu zwiększenie efektywności i atrakcyjności podróży koleją.
1: Geopolityka stała się kluczowym czynnikiem wpływającym na strategie biznesowe firm na całym świecie. Aż 87% korporacji planuje przebudowę łańcuchów dostaw, stawiając bezpieczeństwo nad maksymalizację zysków. Firmy przenoszą produkcję bliżej rynków zbytu, aby ograniczyć ryzyko związane z niestabilnością polityczną. Ponad 60% przedsiębiorstw wydłuża okres zabezpieczeń kursowych, chroniąc się przed wahaniami walut. Rynek fuzji i przejęć odżywa, a korporacje realizują swoje plany rozwoju w bardziej przemyślany sposób. W obliczu niepewności stabilność często wygrywa z innowacją, a technologia staje się nowym polem rywalizacji geopolitycznej.
2: Wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej Jan Szyszko ujawnił problemy z programem Czyste Powietrze, który nie uzyskał zwrotu ponad 4 miliardów złotych z Unii Europejskiej. Może to obciążyć budżet państwa. Jednocześnie pojawia się szansa na podniesienie progu podatkowego do 140 tysięcy złotych rocznie, co mogłoby przynieść ulgę ponad 2 milionom Polaków, w tym nauczycielom i pielęgniarkom. Źródła finansowania tej reformy to m.in. podatek cyfrowy dla dużych firm technologicznych oraz akcyza na alkohol. Rząd rozważa te zmiany, a prezydent zapowiedział poparcie dla podniesienia progu podatkowego. Projekt ma realne szanse na realizację. Podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2026 w Katowicach minister aktywów państwowych Wojciech Balczun podkreślił znaczenie strategii Local Content dla polskiej gospodarki. Chodzi o to, by polskie firmy czerpały jak najwięcej korzyści z krajowych inwestycji, szczególnie w energetyce i zbrojeniówce. Planowane są inwestycje na poziomie 800 miliardów złotych, obejmujące m.in. energetykę wiatrową i jądrową. Balczun zaznaczył, że Polska powinna wybierać najlepsze oferty, a nie najtańsze, by wspierać lokalne przedsiębiorstwa. W kontekście Orlenu i rynku paliwowego minister wskazał na wyzwania związane z sytuacją na Bliskim Wschodzie. Dodatkowo trwają prace nad podatkiem od nadmiarowych zysków oraz analizą fuzji PKO i PZU. Polska energetyka dysponuje obecnie nadwyżką mocy zainstalowanej nad dobowym zapotrzebowaniem. Kluczowe jest efektywne zarządzanie tymi zasobami oraz magazynowanie energii z odnawialnych źródeł, by uniknąć jej marnowania. E.ON wprowadza nowoczesne liczniki energii, które umożliwią zdalne odczytywanie zużycia oraz algorytmy optymalizujące zużycie energii w najtańszych godzinach. Rosnąca rola prosumentów i energetyki rozproszonej, wspierana spadającymi kosztami technologii, ma poprawić bezpieczeństwo energetyczne i stabilność sieci. Prezes E.ON Andrzej Modzelewski podkreśla znaczenie postępu technologicznego i redukcji zużycia węglowodorów dla osiągnięcia niezależności energetycznej. Polska Spółka Gazownictwa stawia na rozwój krajowego biznesu, współpracując z firmami spełniającymi kryteria Local Content. Ponad 93% wykonawców PSR działa i płaci podatki w Polsce. Spółka inwestuje rocznie ponad 3 miliardy złotych, wspierając rozwój polskich przedsiębiorstw. Gaz ziemny ma odegrać kluczową rolę w transformacji energetycznej, a jego zużycie w Polsce ma wzrosnąć. PSR przygotowuje się na ten wzrost, inwestując w przyłączenia nowych odbiorców i rozwój biometanu. Współpraca z polskimi firmami ma na celu nie tylko rozwój gospodarki, ale także zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego.
1: ruszyła sprzedaż biletów na warszawskie targi obronne, które odbędą się 20 czerwca 2026 roku w Centrum Expo 2021. To nowe wydarzenie łączy sektor biznesowy, instytucje publiczne i obywateli, skupiając się na obronności i bezpieczeństwie. W programie przewidziano pokazy nowoczesnego sprzętu, innowacyjne technologie oraz konsultacje z ekspertami. Dzień otwarty jest dostępny dla wszystkich, a posiadacze Karty Warszawiaka i Karty Młodego Warszawiaka wejdą za darmo. Targi mają na celu budowanie odporności państwa poprzez współpracę administracji, biznesu i społeczeństwa. Patronat nad wydarzeniem objęły m.in. Ministerstwo Obrony Narodowej i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Bydgoszcz za oknem lekkie opady deszczu z temperaturą 7 stopni. Natomiast w Warszawie można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 9 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1022 hektopaskali. Wiosenne powietrze pachnie świeżością, a łagodne ciepło zachęca do leniwej kawy na tarasie lub w ogrodzie.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia zapraszają na emocjonujący odcinek 3373, który zostanie wyemitowany we wtorek, 5 maja o 25 na TVP2. Hubert otrzymuje zaproszenie na wyjątkowy balet od ojca wdzięcznej pacjentki, co z pewnością doda mu skrzydeł. Tymczasem Daniel próbuje naprawić relacje z synem, choć jego kontrowersyjne metody mogą wywołać burzę. Ewa podejmuje odważną decyzję, zapraszając Romeo na święta, co może nie spodobać się Aleksowi. Serial, pełen zwrotów akcji, jest dostępny także online w serwisie TVP VOD. Warto śledzić losy bohaterów, bo emocji na pewno nie zabraknie. Barwy szczęścia wkraczają w emocjonujący 3373 odcinek, który zostanie wyemitowany 5 maja o 25 na TVP2. Dominika w końcu zdecyduje się wyznać Sebastianowi swoje obawy dotyczące Renaty. Sebastian doradzi jej, by odsunęła przyjaciółkę z ich wspólnego biznesu, co wywoła w Dominice mieszane uczucia. Choć Renata kiedyś była dla niej jak siostra, teraz stała się ciężarem. Dominika zacznie rozważać wszystkie za i przeciw, zdając sobie sprawę, że decyzja nie będzie łatwa. Wsparcie męża okaże się dla niej nieocenione. Czy Dominika zdecyduje się na radykalny krok i odsunie Renatę? Odpowiedź poznamy już wkrótce. W 3381 odcinku Barw Szczęścia relacja Ewy i Romeo zostaje wystawiona na próbę. Choć zaręczyny miały być początkiem szczęśliwego rozdziału, powrót Aleksa do życia Ewy wywołuje w Romeo falę zazdrości. 18 urodziny Ewy stają się dla niego dniem pełnym emocji i niepewności. Czy dawne uczucie do Aleksa zburzy ich związek? Odcinek ten będzie można obejrzeć już w piątek, 15 maja, o godzinie 25 na TVP2. Dla tych, którzy przegapią emisję, dostępne są powtórki online w serwisie TVP VOD. Serial Barwy Szczęścia to nie tylko telenowela, ale prawdziwe lustro polskiego społeczeństwa, pełne emocji i niespodziewanych zwrotów akcji.
0: Serial Dziedzictwo wciąga widzów w emocjonujące wydarzenia. Odcinki od 895 do 899, które TVP1 wyemituje od 20 do 24 kwietnia, obfitują w dramatyczne zwroty akcji. Kansel knuje, by przejąć majątek. Aderia udaje swoją siostrę, co prowadzi do nieoczekiwanych komplikacji. Sinan zmaga się z kulinarnymi wyzwaniami. Anana odkrywa prawdę o uczuciach Poirasa, co prowadzi do nieporozumień. Aise martwi się o Ferita, który z kolei wikła się w skomplikowane relacje z Leilą. Piknik, który miał być chwilą wytchnienia, staje się areną napięć. Serial można oglądać codziennie o 16:05 na TVP1, a także na platformie VOD TVP.
1: W 4211 odcinku Pierwszej Miłości Eliza staje przed dramatycznym wyborem, próbując odzyskać porwaną córkę Angelikę. W desperacji spędza noc ze Świdrem, wierząc, że to jedyny sposób, by kibole wypuścili jej dziecko. Odcinek pełen jest mrocznych emocji, gdzie miłość rodzicielska zderza się z najgorszymi instynktami. Wątek porwania Angeliki wkracza w najbardziej kontrowersyjną fazę, a Eliza przejmuje inicjatywę, gdy Bolesław okazuje się niezdolny do działania. Darek, manipulując obiema stronami konfliktu, dąży do ostatecznej konfrontacji z Bolesławem. Ten emocjonujący epizod zostanie wyemitowany w czwartek, 7 maja, o godzinie 18 na Polsacie. Wszystkie odcinki można również oglądać online na platformie Polsat Box Go. Hiszpańska telenowela Akacjowa 38 wciąga widzów w wir emocji i dramatów. W 866 odcinku, który zostanie wyemitowany 12 maja, napięcie sięga zenitu. Generał traci zaufanie do swojej żony i planuje ją otruć, co stawia Sylwię w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Casilda, pogrążona w żałobie po stracie Martina, szuka ukojenia w lekach, a Servando organizuje eleganckie pożegnanie dla przyjaciela. Felipe dostarcza ważny list, który może zmienić losy bohaterów. Tymczasem Carmen, młoda kobieta uwikłana w dramatyczne wydarzenia, walczy o przetrwanie i bezpieczeństwo swojej córki. Jej historia pełna jest zwrotów akcji i emocji, które trzymają widzów w napięciu. Barwy Szczęścia, odcinek 3372, zadebiutuje na ekranach 4 maja. W tym odcinku Daniel stawia pierwsze kroki w redakcji Brukowca Show, co wywołuje zawiść jego kolegów. Agata popełnia fatalny błąd, który może pozbawić Huberta szans na odszkodowanie, a Mariusz staje na krawędzi bankructwa z powodu ogromnych kosztów oczyszczenia terenu po pożarze. Dominika rozważa rezygnację z Feel Good z powodu konfliktów z Renatą. Janka zmaga się z emocjami po ataku serca ojca, co zmusza ją do przemyśleń i przeprosin. Karpiuk staje przed widmem finansowej przepaści z powodu gigantycznych długów. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 25 na TVP2, a także na platformie TVP VOD. 3383 odcinku serialu Barwy Szczęścia czeka nas prawdziwa burza emocji. Emisja już we wtorek, 19 maja, o godzinie 25 w TVP2. Lucyna wywiera ogromną presję na Emila, by wziął na siebie winę za eksplozję fajerwerków w garażu Pyrków. Asia, matka Emila, jest przekonana o jego winie i ignoruje wszelkie tłumaczenia syna. Tymczasem prawdziwą sprawczynią wybuchu okazuje się być właśnie Lucyna, która manipuluje sytuacją, by osiągnąć swoje cele. Emil stoi przed trudnym wyborem, czy ulec presji i przyznać się do winy, czy walczyć o prawdę. Decyzja, którą podejmie, może na zawsze zmienić jego relacje z rodziną Pyrków.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będzie bezchmurne niebo. Gdańsk to miasto przywita nas temperaturą 6 stopni i wiatrem północno-zachodnim o prędkości 9 metrów na sekundę. W Poznaniu natomiast termometry pokażą 8 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie maksymalnie 7 metrów na sekundę. Wiosna rozgościła się na dobre. Przyjemna temperatura i delikatny wiatr zachęcają do dłuższych spacerów na świeżym powietrzu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła siódma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. 22 kwietnia uroczyście otwarto zmodernizowaną strzelnicę wozów bojowych w Nietoperku, kluczową bazę szkoleniową dla 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej. Modernizacja, przeprowadzona przez żołnierzy 5. Batalionu Saperów, obejmowała utworzenie drugiego pasa ćwiczeń ogniowych i nowego kierunku strzelania. Dzięki temu obiekt umożliwia teraz szkolenie z użyciem karabinów i broni gładkolufowej, co znacznie zwiększa jego potencjał szkoleniowy. W uroczystości otwarcia uczestniczyli przedstawiciele Sztabu Generalnego Wojska Polskiego oraz dowództwa brygady.
2: Małgorzata i Dariusz Orzechowscy, mieszkający od ponad 20 lat w Nowym Jorku, zostali wybrani marszałkami Parady Pułaskiego. Poprowadzą kontyngent z Ridgewood, największego skupiska Polonii w mieście, podczas uroczystości na 5. Alei. Orzechowscy podkreślają, że to dla nich ogromny zaszczyt i dowód zaufania ze strony lokalnej społeczności. Parada Pułaskiego odbędzie się 4 października, a jej celem jest podtrzymywanie polskich tradycji USA.
1: Sezon grillowy oficjalnie się rozpoczął, a sklep Action przygotował szeroką ofertę produktów, które ułatwią organizację spotkań na świeżym powietrzu. W asortymencie znajdziemy zarówno akcesoria do grillowania, jak i jednorazowe naczynia oraz przekąski. Wszystko to dostępne

0: Dzień cieplejszych dni warto przeprowadzić wiosenne porządki w szafie. To doskonała okazja, by schować zimowe ubrania i zrobić miejsce na lżejsze stylizacje. Eksperci radzą, by przy okazji przejrzeć garderobę i pozbyć się rzeczy, których już nie nosimy. Dzięki temu zyskamy więcej przestrzeni i łatwiej będzie nam kompletować codzienne stroje. Poduszki, z którymi mamy codzienny kontakt, mogą stać się siedliskiem bakterii i roztoczy, co wpływa na stan naszej cery i alergie. Tradycyjne pranie często niszczy poduszki i nie usuwa wszystkich zanieczyszczeń. Istnieje jednak prosty sposób na ich odświeżenie bez użycia pralki. Wystarczy posypać poduszki sodą oczyszczoną, która pochłania wilgoć i neutralizuje zapachy, a następnie dokładnie je odkurzyć.
1: Słuchacie Radia Super Ekspres.
0: 23 kwietnia w Dąbrowie Górniczej zginął tragicznie Łukasz Litewka, poseł Lewicy, w wieku 36 lat. Do wypadku doszło, gdy kierowca samochodu zjechał na przeciwległy pas ruchu, zderzając się czołowo z rowerzystą. Litewka był znany z bliskiej relacji z mamą i babcią, które zawsze wspierały go w życiu i karierze. Policja bada przyczyny wypadku.
1: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza przewiduje bezchmurne niebo i temperaturę 8 stopni w Szczecinie z wiatrem północno-zachodnim o sile 6 metrów na sekundę. W Krakowie zauważymy lekkie opady deszczu, temperaturę 12 stopni, a wiatr północno-zachodni powieje z prędkością 9 metrów na sekundę. Promienie słońca odbijają się od delikatnie zazielenionych drzew. Pogoda sprzyja każdemu, kto tęsknił za wiosennym powietrzem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Ekspres. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Agnieszka Woźniak-Starak i Doda znów na wojennej ścieżce. Doda odkurzyła starą bójkę z toalet, twierdząc, że Agnieszka groziła jej materiałami o rodzicach. Woźniak-Starak odpowiada, nazywając Dodę kłamczuchą i sugerując, że cała afera to tylko chwyt marketingowy przed koncertem na PGE Narodowym. Cóż, nie jest łatwo wyprzedać stadion, ale czy naprawdę trzeba sięgać po takie historie? Warsaw Music Festival 2026 już na horyzoncie, a czwartkowe launch party rozgrzało atmosferę do czerwoności. Na scenie błysnęli Helena Ciuraba, Cezary Mackay and DJ Otek, a także Calvi and Remy. Wśród gości pojawiła się nawet Joanna Senyszyn, która mimo 77 lat bawiła się jak nastolatka. W czerwcu na stadionie Legii zagrają m.in. Black Eyed Peas, a festiwalowe miasteczko będzie otwarte przez cały czas trwania imprezy. Czyżby Warszawa szykowała się na muzyczne lato stulecia?
2: Cleo i Blanka, obecne gwiazdy polskiej sceny muzycznej i trenerki The Voice Kids, nie zawsze miały życie usłane różami. Cleo, zanim zdobyła sławę, pracowała jako kelnerka w Szkocji i sprzedawała własnoręcznie malowane akwarele, by związać koniec z końcem. Z kolei Blanka, wykazując się nie lada sprytem, sprzedawała kremy do stóp jako luksusowe kremy do twarzy, co przynosiło jej zaskakująco dobre zyski. Cóż, kto by pomyślał, że droga na szczyt może prowadzić przez takie zakręty? Łatwogang, internetowy twórca, zorganizował 9-dniową transmisję na żywo, podczas której w kółko odtwarzany jest utwór Ciągle tutaj jestem. W tej niezwykłej akcji charytatywnej, wspieranej przez takie gwiazdy jak Doda i Oliwka Brazil, udało się już zebrać ponad 16 milionów złotych. Nawet Bieg Przemek, znany z akcji Eska, odwołuje zimę 2026, przebiegł półmaraton i zgolił włosy na oczach widzów. Dołączyła też Kasia Węsierska z Radia Eska, pokazując, że w tej walce każda złotówka ma znaczenie.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: W Polsce trwa emocjonalna burza po tragicznej śmierci posła Łukasza Litewki. Doda, znana piosenkarka i przyjaciółka zmarłego, nie zamierza odpuścić i oferuje 25 tysięcy złotych za informację o sprawcy wypadku. Prokuratura jednak apeluje o spokój i zaniechanie samosądów, twierdząc, że nie ma dowodów na celowe działanie. Czyżbyśmy mieli nową detektyw w show biznesie? Czas pokaże, czy Doda rozwiąże tę zagadkę.
2: W Krakowie ruszyła 19. edycja festiwalu Mastercard Off Camera, gdzie na gali otwarcia pojawiła się cała plejada polskich gwiazd, a także legendarny Jim Sheridan. Ten irlandzki reżyser, znany z emocjonalnego kina, odbierze prestiżową nagrodę Pod prąd. Festiwal to prawdziwa uczta dla miłośników niezależnego kina, którzy będą mogli obejrzeć przedpremierowo jego najnowszy film Verdict. Cóż, wygląda na to, że Kraków na chwilę stał się stolicą światowego kina, a celebryci z pewnością nie zawiedli swoją obecnością.
1: Bob Geldof, punkowy buntownik z Dublina, który kiedyś krzyczał na polityków i kościół, stał się globalnym aktywistą, próbującym zmieniać świat za pomocą muzyki. Jego przełomowy moment nadszedł w 1984 roku, gdy widok głodujących dzieci w Etiopii zmusił go do działania. Tak narodził się Band Aid, a później Life Aid, które zebrały miliony na pomoc potrzebującym. Jednak ironia losu sprawiła, że Geldof, który nie ufał politykom, sam stał się ikoną, niemal świętym, z tytułem Sir, przyklejonym do jego nazwiska. Teraz, mimo że świat pokochał jego aktywizm, jego muzyczna kariera pozostała w cieniu, a on sam stał się zakładnikiem własnych ideałów. Foo Fighters powracają z nowym albumem Your Favorite Toy, który jest jak powrót do korzeni. Ale czy to wystarczy? Po burzliwych latach, w tym skandalu z pozamałżeńskim dzieckiem Dave'a Grohla i zmianach w składzie zespołu, muzycy postanowili zagrać to, co im w duszy gra. Nowe utwory są głośne i buntownicze, ale czy zostaną z nami na dłużej? Cóż, wygląda na to, że Foo Fighters nie muszą już nikomu nic udowadniać.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Richie Blackmore, znany z Ciętego Języka, zaskoczył wszystkich, chwaląc Eddiego Van Halena. Ten legendarny gitarzysta, który wymyślił gitarę na nowo, był według Blackmora zbyt skromny, by docenić własny geniusz. Van Halen, choć zrewolucjonizował świat rocka, zmagał się z wrażliwością i presją branży. Blackmore, który sam niedawno otrzymał nagrodę za całokształt twórczości, przyznał, że rozumie, jak trudne bywa życie w świetle reflektorów.
2: Stevie Nicks, mistyczna królowa rocka lat 70., była nie tylko ikoną sceny, ale i strażniczką gorzkiej prawdy o miłości w blasku fleszy. Jej związek z Lindsayem Buckinghamem, choć pełen namiętności, zakończył się spektakularnym rozstaniem, które dało światu niezapomniany album Rumors. W świecie Fleetwood Mac miłość i lojalność były jedynie kolejnymi instrumentami w twórczym chaosie. Nicks, zamiast szukać stabilizacji, oddała się muzyce, stając się głosem dla pokoleń kobiet, które w jej piosenkach odnajdywały swoje historie.
1: Shane McGowan, znany jako upadła gwiazda rocka, w rzeczywistości nigdy nie chciał nią być. Zamiast blichtru i stadionów wolał puby i irlandzką muzykę, którą uważał za prawdziwszą. Jego życie było nieustannym zderzeniem punkowego Londynu z irlandzkimi korzeniami, a jego kariera toczyła się na granicy geniuszu i chaosu. Nawet po śmierci żegnano go nie jako rockmana, ale jako ostatniego prawdziwego barda, którego głos na zawsze pozostanie częścią irlandzkiego krajobrazu.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Umiarkowane zachmurzenie w Toruniu z temperaturą 8 stopni. W Katowicach natomiast zauważymy lekkie opady deszczu, a temperatura osiągnie maksymalnie 12 stopni. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1021 hektopaskali. Wiosna rozpieszcza dziś łagodnym ciepłem i piękną aurą. Doskonały dzień na dłuższy spacer w towarzystwie rodziny lub przyjaciół.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na Uniwersytecie Warszawskim doszło do poważnego ataku hakerskiego, w wyniku którego skradziono tysiące dokumentów z danymi osobowymi studentów i pracowników. Skradzione pliki pojawiły się w darknecie, co zwiększyło ryzyko kradzieży tożsamości. Policja i służby cyberbezpieczeństwa intensywnie pracują nad ustaleniem sprawców. Uniwersytet wprowadził dodatkowe zabezpieczenia, a osoby związane z uczelnią są zachęcane do zmiany haseł i monitorowania swojej aktywności kredytowej.
2: Rozpoczęła się sprzedaż wejściówek na warszawskie targi obronne, które odbędą się 20 czerwca 2026 roku w centrum Expo do 21. Wydarzenie skierowane jest do wszystkich zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa, oferując pokazy sprzętu, prezentacje technologii oraz możliwość rozmów z ekspertami. Dzień otwarty jest dostępny dla każdego, a mieszkańcy Warszawy z kartą warszawiaka mogą wejść za darmo. Targi mają na celu zbliżenie obywateli, instytucji i biznesu w budowaniu skutecznego systemu bezpieczeństwa. Mieszkańcy gmin Tarczyn i Prażmów protestują przeciwko planowanej autostradzie A50, która może zniszczyć ich domy i lasy. Budowa ma rozpocząć się w 2033 roku, ale wciąż nie zdecydowano, którędy dokładnie przebiegnie trasa. Mieszkańcy domagają się, by droga powstała wzdłuż istniejącej Krajowej 50, co zminimalizowałoby szkody. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zapewnia, że wszystkie głosy są brane pod uwagę, ale nie przekonuje to protestujących. Na drogowej mapie Mazowsza pojawił się nowy fotoradar, zainstalowany w sierpcu na drodze krajowej numer 10, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę. To kolejne urządzenie uruchomione w regionie w tym roku. Kierowcy powinni również uważać na nowe odcinkowe pomiary prędkości, które pojawiły się na trasach takich jak S8, S7 i S2. Dodatkowo system Red Light działa na skrzyżowaniu w miejscowości Korzuszki Parcel.
1: Mysłowice pogrążone są w żałobie po śmierci posła Łukasza Litewki. Prezydent miasta Dariusz Wójtowicz zdecydował o opuszczeniu flagi na budynku Urzędu Miasta do połowy masztu, by uczcić jego pamięć. Łukasz Litewka był znany z zaangażowania w sprawy regionu i bliskich relacji z mieszkańcami. Wiele instytucji oraz mieszkańcy miasta również wyrażają swój smutek, wspominając jego wkład w rozwój Mysłowic. W Berlinie, tuż obok Checkpoint Charlie, znajduje się kontrowersyjna instalacja Friedesay mit Dir, autorstwa Petera Lenka. Ta monumentalna praca, znana również jako Pimmel über Berlin, przedstawia karykaturę z groteskowo wydłużonym penisem, ciągnącym się przez 5 pięter budynku. Instalacja, będąca satyrycznym komentarzem do świata mediów i polityki, przyciąga codziennie tłumy turystów. Berlin, znany z odważnej sztuki ulicznej, przyjmuje te kontrowersje z otwartymi ramionami. Pogrzeb posła Łukasza Litewki odbędzie się 29 kwietnia o godzinie 13.30 w Sosnowcu i będzie miał charakter państwowy. Msza żałobna zostanie odprawiona w kościele świętego Joachima, a uroczystość będzie transmitowana. Po mszy ceremonia na cmentarzu będzie miała charakter prywatny, przeznaczony wyłącznie dla rodziny i bliskich. Poseł zginął tragicznie 23 kwietnia w Dąbrowie Górniczej, potrącony przez samochód podczas jazdy na rowerze. Zmarł Andrzej Olechowski, były minister finansów i spraw zagranicznych oraz współzałożyciel Platformy Obywatelskiej. Miał 79 lat. Jego śmierć wywołała poruszenie w świecie polityki, a kondolencje złożyli m.in. premier Donald Tusk i Władysław Kosiniak-Kamysz. Olechowski był cenionym ekonomistą i dyplomatą, który odegrał ważną rolę w polskiej transformacji ustrojowej.
2: W Prawie i Sprawiedliwości narasta konflikt między frakcjami, co może prowadzić do poważnych zmian w partii. Mateusz Morawiecki, były premier, rozważa budowanie własnej pozycji, co może skutkować stworzeniem nowych struktur organizacyjnych. Ekspert, dr Rafałowski, podkreśla, że napięcia są autentyczne, a podział w partii może otworzyć drogę do nowych układów politycznych. Wciąż nie wiadomo, czy niedawne porozumienie między Jarosławem Kaczyńskim a Morawieckim będzie trwałe. Wojciech Mann pożegnał zmarłego Andrzeja Olechowskiego, nazywając go najdłuższą przyjaźnią życia. Ich relacja, trwająca ponad 60 lat, zaczęła się od przestrogi nauczyciela, która paradoksalnie ich połączyła. Wspólna pasja do rock and rolla scementowała ich więź, która przetrwała próbę czasu. Informacja o śmierci Olechowskiego pojawiła się w mediach 25 kwietnia. Prokuratura we Wrocławiu postawiła poważne zarzuty Kazimierzowi L., kapłanowi i wykładowcy, oskarżając go o nadużycia seksualne wobec dwóch osób. Duchowny, znany jako lider grupy Umiłowany i Umiłowana, został objęty policyjnym dozorem i zakazem kontaktu z ofiarami. Kazimierz L. jest oskarżony o gwałt na osobie niepełnoletniej oraz zmuszenie innej osoby do czynności seksualnych. Śledztwo w tej sprawie jest w toku, a prokuratura kontynuuje działania wyjaśniające.
1: W budowie Zdroju powstaje nowa atrakcja turystyczna. Drewniana kładka nad zbiornikiem wodnym. Promenada o długości 180 metrów, będąca częścią polsko-czeskiego projektu, ma przyciągać turystów swoim wyjątkowym wyglądem, szczególnie po zmroku. Konstrukcja łączy oba brzegi Stawu i oferuje miejsce do relaksu w otoczeniu kwitnących lilii wodnych. Inwestycja ma na celu ożywienie ruchu turystycznego i podkreślenie walorów uzdrowiska.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Białymstoku zapowiadane są lekkie opady deszczu z temperaturą 8 stopni. Wiatr będzie wiał północno-zachodni z prędkością 10 metrów na sekundę. We Wrocławiu prognozowane jest niewielkie zachmurzenie, a termometry wskażą 12 stopni. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 7 metrów na sekundę. Ciepłe promienie słońca i umiarkowana temperatura sprawiają, że dzisiejszy dzień jest wręcz stworzony do spacerów.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: sport i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Jesús Imaz stał się najlepszym zagranicznym strzelcem w historii Ekstraklasy, zdobywając 110 goli. Były król strzelców, Igor Angulo, chwali jego instynkt strzelecki i profesjonalizm, podkreślając, że wiek nie przeszkadza mu w utrzymaniu formy. Przed Jagiellonią hitowy mecz z Górnikiem, w którym obie drużyny mają duże ambicje, a wynik może zależeć od szczegółów. Angulo kibicuje Górnikowi w walce o mistrzostwo i Puchar Polski. Robert Lewandowski wziął udział w transmisji na żywo na kanale Łatwogang na YouTube, wspierając fundację Cancer Fighter. Podczas rozmowy zasugerował, że chciałby zaprosić podopiecznych fundacji na czerwcowy mecz reprezentacji Polski w Warszawie. Anna Lewandowska szybko zareagowała, pytając męża, czy dostanie powołanie do kadry i czy je przyjmie. Sprawa przyszłości Lewandowskiego w reprezentacji pozostaje otwarta. Adam Małysz ogłosił, że nie będzie ubiegał się o kolejną kadencję jako prezes Polskiego Związku Narciarskiego, co wywołało wątpliwości dotyczące współpracy ze Stefanem Horngacherem. Negocjacje z austriackim trenerem były prowadzone przez Małysza, ale zarząd sprzeciwił się podejmowaniu decyzji przed wyborami zaplanowanymi na 13 czerwca. Małysz ma nadzieję, że nowe władze wrócą do rozmów, choć nie wiadomo, czy Horngacher będzie chciał czekać. Decker Dean, 25-letni skoczek narciarski z USA, ogłosił zakończenie kariery sportowej. Jeszcze na początku roku brał udział w Mistrzostwach Świata w lotach narciarskich, jednak przyznał, że stracił motywację do rywalizacji na najwyższym poziomie. Dean zadebiutował w Pucharze Świata w 2021 roku, a w swojej karierze wystąpił między innymi na Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie. W ostatnich sezonach jego forma spadła, co wpłynęło na decyzję o zakończeniu kariery.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Carlos Alcaraz nie zagra w tegorocznym Roland Garros z powodu kontuzji nadgarstka. Hiszpański tenisista, który zdobył tytuły w 2024 i 2025 roku, zrezygnował również z udziału w turnieju w Rzymie. Decyzja o wycofaniu się została podjęta po konsultacjach medycznych, a powrót na kort zależy od postępów w leczeniu. Alcaraz przegrał niedawno finał Monte Carlo Masters z Jannikiem Sinnerem, co kosztowało go pozycję lidera rankingu ATP.
2: Iga Świątek odpadła z turnieju WTA w Madrycie, poddając mecz w trzecim secie z powodu złego samopoczucia. Polka od początku spotkania z Amerykanką Ann Lee grała nierówno i popełniała wiele błędów. W decydującym secie skorzystała z przerwy medycznej, ale ostatecznie nie była w stanie kontynuować gry. Kibice martwią się teraz o jej zdrowie, mając nadzieję, że to tylko chwilowa niedyspozycja. Jakub Moder, polski pomocnik Feyenoordu Rotterdam, ponownie zmaga się z kontuzją i nie zagra już w tym sezonie. Trener Robin van Persie potwierdził, że Moder opuści sobotni mecz i najprawdopodobniej resztę rozgrywek. Feyenoord, walczący o wicemistrzostwo, musi radzić sobie bez niego, odpierając nacisk NEC Nijmegen i FC Twente. Drużyna nie ma już szans na dogonienie liderującego PSV Eindhoven. W Dąbrowie Górniczej doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął 36-letni poseł i aktywista Łukasz Litewka. Został potrącony przez samochód prowadzony przez 57-latka, który prawdopodobnie zasnął lub stracił przytomność. Śmierć Litewki wstrząsnęła opinią publiczną, a w mediach społecznościowych żegnają go znane postaci, w tym siatkarz Marcin Możdżonek i piłkarz Jakub Rzeźniczak. Rzeźniczak, poruszony stratą, udał się do świątyni, by pomodlić się za zmarłego posła.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Robert Lewandowski ponownie spędził cały mecz na ławce rezerwowych Barcelony, co wywołało ostrą krytykę ze strony Jana Tomaszewskiego. Były bramkarz reprezentacji Polski zarzuca trenerowi Hansiemu Flickowi zbyt intensywne treningi i brak szacunku dla polskiego napastnika. Tomaszewski sugeruje, że Lewandowski powinien rozważyć zmianę klubu, wskazując na Juventus jako potencjalne nowe miejsce dla kapitana biało-czerwonych. Sytuacja Lewandowskiego budzi niepokój wśród kibiców i ekspertów piłkarskich. Mateusz Gamrot, czołowy polski zawodnik MMA, po zwycięstwie nad Estebanem Ribowiczem, podzielił się swoimi przemyśleniami na temat kariery. Gamrot podkreślił, że każda porażka to lekcja, a jego celem jest dominacja przeciwników dzięki umiejętnościom zapaśniczym. Mimo 36 lat planuje intensywnie trenować i startować w Mistrzostwach Świata w brazylijskim jiu-jitsu oraz kolejnych walkach UFC. Zawodnik ceni szacunek i zasady fair play, co odróżnia go od powszechnego w MMA trash talku.
1: Robert Lewandowski wrócił do podstawowego składu Barcelony i przyczynił się do wygranej 2-0 nad Getafe. Polak zaliczył kluczową asystę przy drugim golu, co pomogło przełamać 6-letnią serię bez zwycięstwa na tym stadionie. Dzięki temu triumfowi Barcelona ma już 85 punktów w lidze, wyprzedzając Real Madryt o 11 punktów i zbliżając się do mistrzowskiego tytułu. Kolejny mecz, który może przypieczętować sukces, odbędzie się 2 maja przeciwko Osasunie. W Akademii Lecha Poznań doszło do skandalicznego incydentu. Trener Maciej P. został zatrzymany przez policję za potajemne nagrywanie nagich zawodników podczas kąpieli. Klub zareagował błyskawicznie, zawiadamiając służby i zwalniając trenera. Młodzi piłkarze otrzymali wsparcie psychologiczne, a sprawą zajmują się odpowiednie instytucje.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Bydgoszczy przewidywana temperatura wynosi 8 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 8 metrów na sekundę. Dla Warszawy zaś termometry pokażą 10 stopni, a wiatr północno-zachodni może osiągnąć 9 metrów na sekundę. Wiosna w pełni. Parkowe alejki i leśne ścieżki zapraszają na długie spacery wśród budzącej się przyrody.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia zapraszają na emocjonujący odcinek 3373, który zostanie wyemitowany we wtorek, 5 maja o 25 na TVP2. Hubert otrzymuje zaproszenie na wyjątkowy balet od ojca wdzięcznej pacjentki, co z pewnością doda mu skrzydeł. Tymczasem Daniel próbuje naprawić relację z synem, choć jego kontrowersyjne metody mogą wywołać burzę. Ewa podejmuje odważną decyzję, zapraszając Romeo na święta, co może nie spodobać się Aleksowi. Serial, pełen zwrotów akcji, jest dostępny także online w serwisie TVP VOD. Warto śledzić losy bohaterów, bo emocji na pewno nie zabraknie. Barwy szczęścia wkraczają w emocjonujący 3373 odcinek, który zostanie wyemitowany 5 maja o 25 na TVP2. Dominika w końcu zdecyduje się wyznać Sebastianowi swoje obawy dotyczące Renaty. Sebastian doradzi jej, by odsunęła przyjaciółkę z ich wspólnego biznesu, co wywoła w Dominice mieszane uczucia. Choć Renata kiedyś była dla niej jak siostra, teraz stała się ciężarem. Dominika zacznie rozważać wszystkie za i przeciw, zdając sobie sprawę, że decyzja nie będzie łatwa. Wsparcie męża okaże się dla niej nieocenione. Czy Dominika zdecyduje się na radykalny krok i odsunie Renatę? Odpowiedź poznamy już wkrótce. W 3381 odcinku Barw Szczęścia relacja Ewy i Romeo zostaje wystawiona na próbę. Choć zaręczyny miały być początkiem szczęśliwego rozdziału, powrót Aleksa do życia Ewy wywołuje w Romeo falę zazdrości. 18 urodziny Ewy stają się dla niego dniem pełnym emocji i niepewności. Czy dawne uczucie do Aleksa zburzy ich związek? Odcinek ten będzie można obejrzeć już w piątek, 15 maja, o godzinie 25 na TVP2. Dla tych, którzy przegapią emisję, dostępne są powtórki online w serwisie TVP VOD. Serial Barwy Szczęścia to nie tylko telenowela, ale prawdziwe lustro polskiego społeczeństwa, pełne emocji i niespodziewanych zwrotów akcji.
0: Serial Dziedzictwo wciąga widzów w emocjonujące wydarzenia. Odcinki od 895 do 899, które TVP1 wyemituje od 20 do 24 kwietnia, obfitują w dramatyczne zwroty akcji. Kansel knuje, by przejąć majątek. Aderia udaje swoją siostrę, co prowadzi do nieoczekiwanych komplikacji. Sinan zmaga się z kulinarnymi wyzwaniami. Anana odkrywa prawdę o uczuciach Poirasa, co prowadzi do nieporozumień. Aise martwi się o Ferita, który z kolei wikła się w skomplikowane relacje z Leilą. Piknik, który miał być chwilą wytchnienia, staje się areną napięć. Serial można oglądać codziennie o 16:05 na TVP1, a także na platformie VOD TVP.
1: W 4211 odcinku Pierwszej Miłości Eliza staje przed dramatycznym wyborem, próbując odzyskać porwaną córkę Angelikę. W desperacji spędza noc ze świdrem, wierząc, że to jedyny sposób, by kibole wypuścili jej dziecko. Odcinek pełen jest mrocznych emocji, gdzie miłość rodzicielska zderza się z najgorszymi instynktami. Wątek porwania Angeliki wkracza w najbardziej kontrowersyjną fazę, a Eliza przejmuje inicjatywę, gdy Bolesław okazuje się niezdolny do działania. Darek, manipulując obiema stronami konfliktu, dąży do ostatecznej konfrontacji z Bolesławem. Ten emocjonujący epizod zostanie wyemitowany w czwartek, 7 maja, o godzinie 18 na Polsacie. Wszystkie odcinki można również oglądać online na platformie Polsat Box Go. Hiszpańska telenowela Akacjowa 38 wciąga widzów w wir emocji i dramatów. W 866 odcinku, który zostanie wyemitowany 12 maja, napięcie sięga zenitu. Generał traci zaufanie do swojej żony i planuje ją otruć, co stawia Sylwię w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Casilda, pogrążona w żałobie po stracie Martina, szuka ukojenia w lekach, a Servando organizuje eleganckie pożegnanie dla przyjaciela. Felipe dostarcza ważny list, który może zmienić losy bohaterów. Tymczasem Carmen, młoda kobieta uwikłana w dramatyczne wydarzenia, walczy o przetrwanie i bezpieczeństwo swojej córki. Jej historia pełna jest zwrotów akcji i emocji, które trzymają widzów w napięciu. Barwy Szczęścia, odcinek 3372, zadebiutuje na ekranach 4 maja. W tym odcinku Daniel stawia pierwsze kroki w redakcji Brukowca Show, co wywołuje zawiść jego kolegów. Agata popełnia fatalny błąd, który może pozbawić Huberta szans na odszkodowanie. A Mariusz staje na krawędzi bankructwa z powodu ogromnych kosztów oczyszczenia terenu po pożarze. Dominika rozważa rezygnację z Feel Good z powodu konfliktów z Renatą. Janka zmaga się z emocjami po ataku serca ojca, co zmusza ją do przemyśleń i przeprosin. Karpiuk staje przed widmem finansowej przepaści z powodu gigantycznych długów. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 25 na TVP2, a także na platformie TVP VOD. 3383 odcinku serialu Barwy Szczęścia czeka nas prawdziwa burza emocji. Emisja już we wtorek, 19 maja, o godzinie 25 w TVP2. Lucyna wywiera ogromną presję na Emila, by wziął na siebie winę za eksplozję fajerwerków w garażu Pyrków. Asia, matka Emila, jest przekonana o jego winie i ignoruje wszelkie tłumaczenia syna. Tymczasem prawdziwą sprawczynią wybuchu okazuje się być właśnie Lucyna, która manipuluje sytuacją, by osiągnąć swoje cele. Emil stoi przed trudnym wyborem, czy ulec presji i przyznać się do winy, czy walczyć o prawdę. Decyzja, którą podejmie, może na zawsze zmienić jego relacje z rodziną Pyrków.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Dziś nad Polską przeważać będzie bezchmurne niebo. Gdańsk to miasto przywita nas temperaturą 7 stopni i wiatrem północno-zachodnim o prędkości 9 metrów na sekundę. W Poznaniu natomiast termometry pokażą 9 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie maksymalnie 7 metrów na sekundę. Coraz cieplejsze dni to idealna okazja, by odświeżyć ogród lub balkon. Wiosna zachęca do działania i przygotowania przestrzeni.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
5: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Minęła ósma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Wojciech Mann pożegnał zmarłego Andrzeja Olechowskiego, nazywając go najdłuższą przyjaźnią życia. Ich relacja, trwająca ponad 60 lat, zaczęła się od przestrogi nauczyciela, która paradoksalnie ich połączyła. Wspólna pasja do rock and rolla scementowała ich więź, która przetrwała próbę czasu. Informacja o śmierci Olechowskiego pojawiła się w mediach 25 kwietnia.
0: Rząd Niemiec planuje znaczące rozszerzenie uprawnień Federalnej Służby Wywiadowczej w odpowiedzi na rosnące zagrożenia, takie jak cyberataki i sabotaż, zwłaszcza ze strony Rosji. Nowelizacja ustawy ma przekształcić BND w agencję zdolną do aktywnego przeciwdziałania zagrożeniom, co wywołuje zarówno poparcie, jak i obawy o granice między bezpieczeństwem a praworządnością. Projekt ustawy jest obecnie konsultowany z ministerstwami, a opozycja krytykuje powolność procesu. Szef BND, Martin Jäger, podkreśla, że agencja musi stać się pierwszą linią obrony Niemiec. Chiński cyberwywiad wykorzystuje domowe urządzenia, takie jak routery czy inteligentne lodówki, do przeprowadzania ataków hakerskich na Zachodzie. Według raportu Financial Times, sprzęty te tworzą sieci botów, które umożliwiają wykradanie tajnych informacji i ataki na infrastrukturę krytyczną. W odpowiedzi na zagrożenia Polska wprowadziła zakaz wjazdu chińskich samochodów na teren obiektów wojskowych, aby chronić się przed potencjalnym szpiegostwem. Zachodnie służby wywiadowcze ostrzegają, że Chiny stosują te metody na dużą skalę, co stanowi poważne wyzwanie dla bezpieczeństwa międzynarodowego. Po 4 latach od tragicznego wydarzenia w Highland Park, sąd hrabstwa Lake skazał Nicholasa Cabana i Jacoba Firestone'a za zabójstwo drugiego stopnia Matthew Ascaridisa. Do tragedii doszło we wrześniu 2022 roku, gdy Ascaridis został brutalnie pobity na plaży Fort Sheridan. Proces trwał 6 dni, a wyrok zapadnie 18 czerwca. Sprawcom grozi od 4 do 20 lat więzienia.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super

0: osady i nieprzyjemne zapachy. Po nałożeniu mieszanki na zabrudzone powierzchnie i pozostawieniu jej na kilka godzin wystarczy przetrzeć wszystko szczotką. Regularne stosowanie tej metody pozwala uniknąć używania chemii z marketu, zapewniając czystość i świeżość w łazience.
1: Hortensje, popularne w polskich ogrodach, wymagają regularnego podlewania i odpowiedniego nasłonecznienia. Kluczowe jest także systematyczne nawożenie, które można przeprowadzić za pomocą ekologicznych odżywek, takich jak mieszanki, zmniszka lekarskiego czy drożdży. Te naturalne metody wspierają wzrost roślin i chronią je przed chorobami. Okres kwitnienia hortensji trwa od czerwca do września, a ich imponujące kwiatostany przyciągają wzrok przez całe lato.
0: Naukowcy z Uniwersytetu Illinois zbadali, w jakich zawodach najczęściej można spotkać osoby z zaburzeniami osobowości, takimi jak psychopatia, narcyzm i makiawelizm. Okazało się, że psychopaci często wybierają zawody związane z bezpośrednim kontaktem z przedmiotami, takie jak mechanik czy elektryk. Z kolei osoby z narcystycznym zaburzeniem osobowości preferują kariery w polityce i sztuce, gdzie mogą zdobyć uznanie i wysoki status społeczny. Badania pokazują, że cechy osobowości mogą wpływać na wybory zawodowe.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Posłanka Urszula Pasławska wnioskuje o zniesienie obowiązkowej matury z matematyki, argumentując, że obecny system jest przestarzały i generuje niepotrzebne koszty. Wskazuje, że matematyka jest najczęściej oblewanym przedmiotem, a przymus jej zdawania zmusza rodziny do wydatków na korepetycje, co pogłębia nierówności społeczne. Pasławska podkreśla, że w dobie sztucznej inteligencji nacisk na manualne obliczenia jest nieaktualny, a edukacja powinna skupić się na krytycznym myśleniu i analizie danych. Posłanka pyta Ministerstwo Edukacji o sens utrzymywania obecnych wymogów i możliwość wprowadzenia zmian już w roku szkolnym 2026-27.
0: Specjaliści psychoterapii uzależnień wciąż czekają na ustawowe uregulowanie swojego zawodu, co prowadzi do problemów płacowych i zniechęca do pracy w tej dziedzinie. Posłanka Joanna Wicha zwróciła się do Ministerstwa Zdrowia z interpelacją, pytając o losy gotowego projektu ustawy, który miał trafić do resortu już w zeszłym roku. Środowisko zawodowe ostrzega, że brak regulacji może skutkować drastycznym niedoborem specjalistów w przyszłości. Posłanka domaga się jasnych deklaracji dotyczących przyszłości zawodu i działań zapobiegających dalszemu wykluczeniu płacowemu.
1: Sok z kiszonych ogórków, często wylewany jako produkt uboczny, jest prawdziwą skarbnicą zdrowia. Zawiera dobroczynne bakterie wspierające mikroflorę jelitową, co może poprawić trawienie i ogólne samopoczucie. Działa również jako naturalny izotonik, dostarczając organizmowi niezbędnych elektrolitów. Warto jednak spożywać go z umiarem ze względu na wysoką zawartość soli.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 8 stopni w Szczecinie, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 6 metrów na sekundę. W Krakowie natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie 12 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 9 metrów na sekundę. Przyjemna aura sprzyja ruchowi na świeżym powietrzu. Świetny moment na rozpoczęcie sezonu joggingowego.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Co słychać w świecie gwiazd i show biznesu? Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Małgorzata Socha znowu zaskakuje. Tym razem aktorka postanowiła połączyć elegancję z luzem, prezentując się w satynowej spódnicy i oversize'owej bluzie. Kto by pomyślał, że takie zestawienie stanie się hitem wiosny 2026? Socha udowadnia, że moda to nie tylko klasyka, ale i odrobina szaleństwa.
2: Wielki powrót Diabeł ubiera się u Prady 2 już za rogiem, a emocje sięgają zenitu. Meryl Streep i Anne Hathaway znów w akcji, ale tym razem nie tylko moda jest na językach. Azjatyccy widzowie grzmią o rasizmie, zarzucając twórcom wprowadzenie krzywdzących stereotypów. Zachodni widzowie z kolei wzruszają ramionami, twierdząc, że to burza w szklance wody. Polska premiera już 1 maja, a kontrowersje tylko podgrzewają atmosferę.
1: Dominika Tajner, była żona Michała Wiśniewskiego, zrzuciła aż 50 kg i teraz z dumą prezentuje swoją nową sylwetkę. Na warszawskim wydarzeniu jogarty by Karolina Woźniak, Enmus Gravit celebrytki, w tym Tajner, ćwiczyły jogę w obcisłych leginsach, odsłaniając swoje zgrabne figury. Wśród uczestniczek znalazły się także inne znane panie, jak Sylwia Bomba czy Maja Chyży, które również nie stronią od medycyny estetycznej. Cóż, joga i skalpel to teraz najlepsze przyjaciółki gwiazd.
2: D4VD, znany amerykański muzyk, znalazł się w samym środku skandalu, który mógłby być scenariuszem mrocznego thrillera. W jego Tesli odkryto szczątki 14-letniej Celeste Rivas, a sam artysta został oskarżony o jej zamordowanie. Jakby tego było mało, śledczy znaleźli u niego pliki z pornografią dziecięcą. Jeśli nie udowodni swojej niewinności, może go czekać kara śmierci. Cóż, od gier komputerowych do dramatów sądowych, kariera D4VD nabrała zupełnie nowego, przerażającego wymiaru.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Joanna Senyszyn znów w centrum uwagi, tym razem z ostrą krytyką przeciwników edukacji seksualnej. Według niej niezdrowe emocje wobec tego tematu mogą mieć tylko osoby o wypaczonym podejściu. Polityczka nie szczędziła słów, porównując rozdzielenie edukacji zdrowotnej od seksualnej do nauczania medycyny bez omawiania części chorób. W jej opinii brak wiedzy to prosta droga do problemów, a młodzi ludzie muszą być świadomi zagrożeń, takich jak choroby weneryczne czy zły dotyk.
1: Edyta Górniak, jedna z największych gwiazd polskiej sceny, odsłania kulisy swojego życia w nowym dokumencie, ale to jej syn Alan kradnie show. Młody artysta nie owija w bawełnę i zdradza, że praca na planie była daleka od ideału. Choć początkowo kamery były jak niechciani goście, szybko stały się częścią rodziny, a cała przygoda okazała się wyjątkowa. Wszystko zaczęło się w Tajlandii, co nadało produkcji egzotyczny klimat, a Alan podkreśla, że to dla niego nie tylko projekt, ale osobista podróż pełna wspomnień. Tomasz Jakubiak, znany kucharz i gwiazda TVN, odszedł 30 kwietnia zeszłego roku, przegrywając walkę z rzadkim nowotworem. Jego życie pełne było emocji, od miłosnych zawirowań po dramatyczną walkę o zdrowie w Grecji. W ostatnich chwilach, zamiast przytulenia żony, musiał zadowolić się rozmową telefoniczną. Syn, który od małego marzył o kosmosie, teraz puszcza bańki mydlane, wierząc, że lecą do taty. A kto by pomyślał, że Iron Maiden zagrają na polskim weselu? W sierpniu 1984 roku, po koncercie w Poznaniu, brytyjscy metalowcy wpadli na imprezę w restauracji Adria. Po negocjacjach z orkiestrą przejęli instrumenty i zagrali rockowe klasyki dla młodej pary. To wydarzenie, choć brzmi jak legenda, zostało uwiecznione na taśmie w filmie dokumentalnym Behind the Iron Curtain. Cóż, nawet metalowcy potrafią rozkręcić wesele.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Travis Barker, perkusista Blink 182, znowu na tapecie. Już latem na Hulu pojawi się dokument Louder Than Fear, który obnaży jego życie po katastrofie lotniczej. To nie będzie kolejna słodka opowieść o gwieździe, ale surowa historia przetrwania. A dla fanów Blink 182 jeszcze jedna dobra wiadomość. Nowy album zespołu może być tuż za rogiem, choć na premierę czekamy już od 2025 roku. Czyżby wreszcie nadszedł czas na nowe dźwięki? Kto by pomyślał, że zanim Black Sabbath stało się ikoną heavy metalu, istniało jako Earth zespół o zupełnie innym brzmieniu? Właśnie teraz, po latach, wczesne nagrania tej formacji wracają do prawowitych właścicieli dzięki Sharon Osbourne, która dogadała się z dawnym menedżerem, Jimem Simpsonem. Te legendarne taśmy, pełne bluesowego klimatu, mogą wkrótce ujrzeć światło dzienne, jeśli tylko Tony Iommi i spółka zdecydują się je ujawnić. Ciekawe, czy fani metalu będą gotowi na tę muzyczną podróż w przeszłość. Roger Taylor, perkusista Queen, postanowił podzielić się swoją listą najlepszych z najlepszych w świecie rockowych bębnów. Na jego podium znaleźli się Mitch Mitchell, John Bonham i Keith Moon. Taylor, znany jako rockowy buntownik, przyznał, że Mitchell oszołomił go swoją jazzową techniką. Bonham brzmiał jak grom z jasnego nieba, a Moon był po prostu fenomenalny. Cóż, nawet legendy mają swoich idoli. Po 8 latach ciszy The Casualties wracają z hukiem. Nowy album Detonate już zbiera pochwały, a weterani nowojorskiego street punka zagrają w Krakowie 10 czerwca. Klub Zaścianek stanie się areną dla ich surowego brzmienia i energetycznych występów. Bilety w sprzedaży od 26 kwietnia, więc czas szykować się na solidną dawkę hardcore punka.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Toruniu prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie oraz temperatura 8 stopni. W tym samym czasie w Katowicach możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 12 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1021 hektopaskali. Przyjemne, wiosenne powietrze dodaje energii i zachęca do spędzenia dnia na świeżym powietrzu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. W powiecie piaseczyńskim policja i Straż Graniczna przechwyciły duży transport narkotyków. Zatrzymano dwóch mężczyzn, którzy próbowali uciec przed funkcjonariuszami. W samochodzie i lokalach należących do podejrzanych znaleziono 49 kg marihuany, 4 telefony oraz ponad 80 tysięcy złotych w gotówce. Obaj mężczyźni zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące. Od poniedziałku, 27 kwietnia, na linii otwockiej pociągi SKM zostaną całkowicie odwołane, a składy kolei mazowieckich będą kursować w ograniczonym zakresie. Powodem są przedłużone prace przy budowie nowego systemu sterowania ruchem kolejowym. Utrzymana zostanie autobusowa komunikacja zastępcza, a przywrócenie pełnego ruchu planowane jest na 1 maja. Pasażerowie muszą liczyć się z utrudnieniami do 30 kwietnia.
1: Biskup warszawsko-praski Romuald Kamiński zaapelował do diecezjan o modlitwę o deszcz i pomyślną pogodę. Przedłużająca się susza dotyka rolników, sadowników i hodowców. Dlatego hierarcha zachęca do włączenia tej intencji w modlitwy podczas mszy. Biskup wyraził nadzieję, że wierni uwzględnią tę prośbę w swoich osobistych modlitwach. Wszystkim uczestniczącym w tej inicjatywie udzielił pasterskiego błogosławieństwa. W centrum Warszawy kierowca autobusu linii 517, pan Andrzej, uratował życie młodej pasażerki, która straciła przytomność. Przerwał kurs, by przeprowadzić reanimację do przyjazdu karetki. Jego bohaterska postawa spotkała się z uznaniem miejskich zakładów autobusowych oraz internautów, którzy apelują o nagrodę dla kierowcy. Wszyscy czekają na dalsze informacje o stanie zdrowia uratowanej dziewczyny.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na drodze krajowej numer 50 w miejscowości Bońki pod Płońskiem doszło do groźnego wypadku. Zderzyły się tam dwa samochody osobowe i ciągnik rolniczy, co spowodowało utrudnienia w ruchu. Policja ustaliła, że kierowca Forda nie zastosował się do sygnalizacji świetlnej, co doprowadziło do kolizji. Ruch odbywa się obecnie wahadłowo, a służby nadal pracują na miejscu zdarzenia.
0: W Waśkowulce pod Łosicami doszło do tragicznego pożaru, w którym zginęła Joanna O., próbując uratować starszych sąsiadów. Bohaterska kobieta osierociła 7-letniego synka Patryka, który teraz pozostaje pod opieką rodziny. Przyczyny pożaru są badane, a wstępne ustalenia wskazują na zwarcie instalacji elektrycznej. Pogrzeb Joanny zgromadził wielu mieszkańców, a Patryk pożegnał mamę, wrzucając do grobu białą różę.
1: Muzeum Narodowe w Krakowie otworzyło wystawę Gotyk w Karpatach, która prezentuje niemal 100 dzieł sztuki z 10 krajów. Ekspozycja, przygotowywana przez 6 lat, ukazuje region Karpat jako wspólną przestrzeń artystyczną średniowiecza. Wśród unikatów znajduje się krucyfiks z Siedmiogrodu oraz rzeźba ze Świątnik Górny, która okazała się oryginałem. Wystawę można zwiedzać do 9 sierpnia. 15 maja o godzinie 9 rozpocznie się matura z geografii na poziomie rozszerzonym. Egzamin potrwa 3 godziny, a uczniowie będą musieli rozwiązać około 50 zadań. Geografia cieszy się dużą popularnością, ponieważ zdobyte punkty mogą pomóc w rekrutacji na kierunki przyrodnicze, ekonomiczne i logistyczne. Kluczowe zagadnienia to m.in. odczytywanie map, relacje człowiek-środowisko oraz globalne kryzysy ekologiczne.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. W Białce Tatrzańskiej doszło do tragicznego wypadku drogowego, w którym zginął 26-letni obywatel Słowacji, kierujący Fordem Mondeo. Jego 24-letnia pasażerka została ciężko ranna i przetransportowana do szpitala. Policja bada, czy drugi pojazd, Ford Fiesta, na słowackich numerach, ma związek z wypadkiem. W związku z tym zatrzymano 4 młodych obywateli Słowacji, podróżujących tym autem.
1: W centrum Szczecina inspektorzy Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami uratowali psa, który przez rok żył w opuszczonym lokalu. Jego właścicielka wyemigrowała na Islandię, pozostawiając na jego utrzymanie jedynie 10 zł miesięcznie. Zwierzę trafiło do schroniska, a sprawa została zgłoszona na policję. Internauci wyrazili oburzenie i współczucie dla czworonoga, który przez 12 miesięcy cierpiał w samotności. W sprawie morderstwa 11-letniej Danusi z Jeleniej Góry nastąpił przełom. Rodzina dziewczynki znalazła jej telefon w mule niedaleko miejsca zbrodni. Urządzenie zostało zabezpieczone i przekazane sądowi, który prowadzi śledztwo. Wciąż nie wiadomo, czy uda się odzyskać z niego istotne dane. Tymczasem 12-letnia podejrzana o dokonanie zbrodni pozostaje w izolacji. W budowie Zdroju powstaje nowa atrakcja – drewniana promenada nad wodą, która ma stać się hitem wśród turystów i kuracjuszy. Promenada o długości 180 metrów połączy oba brzegi stawu i będzie oświetlona, co stworzy wyjątkową atmosferę wieczornych spacerów. Inwestycja jest częścią polsko-czeskiego projektu Balneum Glasensis, który ma na celu rozwój turystyki na pograniczu. Hudowa Zdrój, znana z bogatej tradycji leczniczej, zyska nowy powód do odwiedzin.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Kazimierz L., zakonnik i wykładowca z Wrocławia, usłyszał zarzuty dotyczące wykorzystania seksualnego dwóch osób. Prokuratura zarzuca mu zgwałcenie osoby małoletniej oraz zmuszenie innej osoby do czynności seksualnej. Duchowny został objęty środkami zapobiegawczymi, w tym dozorem policji i zakazem opuszczania kraju. Sprawa jest w toku, a prokuratura prowadzi dalsze działania wyjaśniające.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Dziś nad Polską lekkie opady deszczu wystąpi w Białymstoku, gdzie temperatura osiągnie 8 stopni. Z kolei we Wrocławiu zapowiadane jest niewielkie zachmurzenie, a termometry wskażą 12 stopni. Ciśnienie atmosferyczne w kraju utrzyma się na poziomie 1023. Ciepłe promienie słońca przebijają się przez chmury, a powietrze pachnie budzącą się do życia przyrodą. Idealny dzień na relaks na łonie natury.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
5: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej Jan Szyszko ujawnił problemy z programem Czyste Powietrze, który nie uzyskał zwrotu ponad 4 miliardów złotych z Unii Europejskiej. Może to obciążyć budżet państwa. Jednocześnie pojawia się szansa na podniesienie progu podatkowego do 140 tysięcy złotych rocznie, co mogłoby przynieść ulgę ponad 2 milionom Polaków, w tym nauczycielom i pielęgniarkom. Źródła finansowania tej reformy to m.in. podatek cyfrowy dla dużych firm technologicznych oraz akcyza na alkohol. Rząd rozważa te zmiany, a prezydent zapowiedział poparcie dla podniesienia progu podatkowego. Projekt ma realne szanse na realizację.
2: KGHM skupia się na strategii local content, wykorzystując własne spółki córki do większości prac, co pozwala na efektywne zarządzanie zasobami. Firma inwestuje w utrzymanie produkcji miedzi, srebra i renu, a także w poprawę warunków pracy pod ziemią. Bezpieczeństwo pracowników jest priorytetem, co podkreśla wiceprezes Zbigniew Bryja. KGHM posiada 7 koncesji eksploatacyjnych na złoża rud miedzi i jedną na sól potasową. Firma produkuje rocznie ponad 700 tysięcy ton miedzi i 1300 ton srebra, będąc jednym z czołowych producentów renu na świecie. W miarę pogłębiania wydobycia, wyzwaniem stają się trudniejsze warunki pracy, co wymaga nowych technologii i lepszej wentylacji. Unia Europejska wprowadza nowe przepisy dotyczące badań technicznych samochodów, które mają wejść w życie jeszcze w tym roku. Zmiany mają na celu wyeliminowanie fikcyjnych przeglądów i niedopuszczanie do ruchu niesprawnych pojazdów. Nowe regulacje szczególnie dotkną właścicieli starszych aut, zwłaszcza tych z silnikami diesla, które mogą nie przejść bardziej rygorystycznych kontroli. Wprowadzone zostaną surowe testy emisji spalin oraz dokładniejsze sprawdzanie stanu elektroniki i systemów bezpieczeństwa. Dla wielu właścicieli starszych pojazdów może to oznaczać konieczność kosztownych napraw. W efekcie popyt na młodsze auta i hybrydy może wzrosnąć, a samochody z udokumentowaną historią zyskają na wartości.
1: Polska Spółka Gazownictwa stawia na rozwój krajowego biznesu, współpracując z firmami spełniającymi kryteria local content. Ponad 93% wykonawców PSR działa i płaci podatki w Polsce. Spółka inwestuje rocznie ponad 3 miliardy złotych, wspierając rozwój polskich przedsiębiorstw. Gaz ziemny ma odegrać kluczową rolę w transformacji energetycznej, a jego zużycie w Polsce ma wzrosnąć. PSR przygotowuje się na ten wzrost, inwestując w przyłączenia nowych odbiorców i rozwój biometanu. Współpraca z polskimi firmami ma na celu nie tylko rozwój gospodarki, ale także zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego. ZUS ogłosił bardzo dobrą kondycję finansową Funduszu Ubezpieczeń Społecznych za 2025 rok. Fundusz pokrył około 82,5% swoich wydatków z własnych środków, co świadczy o stabilności systemu emerytalnego. Kluczowym czynnikiem okazała się korzystna sytuacja na rynku pracy, która przyniosła rekordowe wpływy ze składek. W 2025 roku do funduszu wpłynęło ponad 377 miliardów złotych, co jest wynikiem rosnących pensji i liczby ubezpieczonych. Dzięki temu ZUS potrzebował mniejszej dotacji z budżetu państwa, co pozwoliło zaoszczędzić 17 miliardów złotych. Stabilność systemu emerytalnego jest zapewniona, o ile sytuacja gospodarcza pozostanie korzystna.
2: Ruszyła sprzedaż biletów na warszawskie targi obronne, które odbędą się 20 czerwca 2026 roku w Centrum Expo WDUT 21. To nowe wydarzenie łączy sektor biznesowy, instytucje publiczne i obywateli, skupiając się na obronności i bezpieczeństwie. W programie przewidziano pokazy nowoczesnego sprzętu, innowacyjne technologie oraz konsultacje z ekspertami. Dzień otwarty jest dostępny dla wszystkich, a posiadacze karty warszawiaka i karty młodego warszawiaka wejdą za darmo. Targi mają na celu budowanie odporności państwa poprzez współpracę administracji, biznesu i społeczeństwa. Patronat nad wydarzeniem objęły m.in. Ministerstwo Obrony Narodowej i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Na linii Polska-Rosja doszło do kolejnego spięcia. Szef Rosyjskiego Funduszu Inwestycji Bezpośrednich, Kirill Dmitriew, ostro odpowiedział na wpis premiera Donalda Tuska, sugerując, że Polska będzie musiała prosić Rosję o energię. Dmitriew nawiązał do możliwych niedoborów paliw w Europie, co związane jest z niestabilną sytuacją na Bliskim Wschodzie. Wpis Tuska dotyczący braku Rosjan na spotkaniu Rady Europejskiej wywołał reakcję Kremla, który oskarżył go o rusofobię. W obronie Tuska stanął ekspert do spraw energetyki Jakub Wiech, przypominając o wcześniejszych problemach z dostawami gazu z Rosji. Sytuacja pokazuje, jak napięte są obecnie relacje między Polską a Rosją. Fabryka broni w Radomiu nie planuje zwolnień, a w tym roku zostaną podpisane dodatkowe zamówienia. Wiceminister aktywów państwowych Konrad Gołota podkreśla, że Polska prowadzi dialog z Komisją Europejską w sprawie zamówień obronnych. Jeśli procedury się przedłużą, możliwe jest przesunięcie terminów podpisywania umów. Polska dąży do wszechstronnego partnerstwa z Koreą Południową i Japonią, co ma zapewnić transfer technologii i lokalizację produkcji. W przyszłym tygodniu zostanie podpisane porozumienie z Hyundai Rotem, co przywróci zdolności produkcji czołgów w Polsce. Od 2029 roku z polskich linii produkcyjnych będą schodzić czołgi Ki-2.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1022 hektopaskali. Termometry w Bydgoszczy na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 8 stopni. Z kolei dla Warszawy temperatura będzie wynosić 10 stopni Celsjusza. Aura sprzyja aktywności. Może warto zabrać rodzinę na krótki wypad za miasto i cieszyć się pierwszymi dniami prawdziwej wiosny.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia zapraszają na emocjonujący odcinek 3373, który zostanie wyemitowany we wtorek, 5 maja o 20:05 na TVP2. Hubert otrzymuje zaproszenie na wyjątkowy balet od ojca wdzięcznej pacjentki, co z pewnością doda mu skrzydeł. Tymczasem Daniel próbuje naprawić relacje z synem, choć jego kontrowersyjne metody mogą wywołać burzę. Ewa podejmuje odważną decyzję, zapraszając Romeo na święta, co może nie spodobać się Aleksowi. Serial, pełen zwrotów akcji, jest dostępny także online w serwisie TVP.VOD. Warto śledzić losy bohaterów, bo emocji na pewno nie zabraknie. Barwy szczęścia wkraczają w emocjonujący 3373 odcinek, który zostanie wyemitowany 5 maja o 20:05 na TVP2. Dominika w końcu zdecyduje się wyznać Sebastianowi swoje obawy dotyczące Renaty. Sebastian doradzi jej, by odsunęła przyjaciółkę z ich wspólnego biznesu, co wywoła w Dominice mieszane uczucia. Choć Renata kiedyś była dla niej jak siostra, teraz stała się ciężarem. Dominika zacznie rozważać wszystkie za i przeciw, zdając sobie sprawę, że decyzja nie będzie łatwa. Wsparcie męża okaże się dla niej nieoczekiwane. Czy Dominika zdecyduje się na radykalny krok i odsunie Renatę? Odpowiedź poznamy już wkrótce. W 3381 odcinku Barw Szczęścia relacja Ewy i Romeo zostaje wystawiona na próbę. Choć zaręczyny miały być początkiem szczęśliwego rozdziału, powrót Aleksa do życia Ewy wywołuje w Romeo falę zazdrości. 18 urodziny Ewy stają się dla niego dniem pełnym emocji i niepewności. Czy dawne uczucie do Aleksa zburzy ich związek? Odcinek ten będzie można obejrzeć już w piątek, 15 maja, o godzinie 20:05 na TVP2. Dla tych, którzy przegapią emisję, dostępne są powtórki online w serwisie TVP.VOD. Serial Barwy Szczęścia to nie tylko telenowela, ale prawdziwe lustro polskiego społeczeństwa, pełne emocji i niespodziewanych zwrotów akcji.
0: Serial Dziedzictwo wciąga widzów w emocjonujące wydarzenia. Odcinki od 895 do 899, które TVP1 wyemituje od 20 do 24 kwietnia, obfitują w dramatyczne zwroty akcji. Kansel knuje, by przejąć majątek. Aderia udaje swoją siostrę, co prowadzi do nieoczekiwanych komplikacji. Sinan zmaga się z kulinarnymi wyzwaniami. Anana odkrywa prawdę o uczuciach Poiraza, co prowadzi do nieporozumień. Aise martwi się o Ferita, który z kolei wikła się w skomplikowane relacje z Leilą. Piknik, który miał być chwilą wytchnienia, staje się areną napięć. Serial można oglądać codziennie o 16:05 na TVP1, a także na platformie VOD TVP.
1: W 4211 odcinku Pierwszej Miłości Eliza staje przed dramatycznym wyborem, próbując odzyskać porwaną córkę Angelikę. W desperacji spędza noc ze Świdrem, wierząc, że to jedyny sposób, by kibole wypuścili jej dziecko. Odcinek pełen jest mrocznych emocji, gdzie miłość rodzicielska zderza się z najgorszymi instynktami. Wątek porwania Angeliki wkracza w najbardziej kontrowersyjną fazę, a Eliza przejmuje inicjatywę, gdy Bolesław okazuje się niezdolny do działania. Darek, manipulując obiema stronami konfliktu, dąży do ostatecznej konfrontacji z Bolesławem. Ten emocjonujący epizod zostanie wyemitowany w czwartek, 7 maja, o godzinie 18 na Polsacie. Wszystkie odcinki można również oglądać online na platformie Polsat Box Go. Hiszpańska telenowela Akacjowa 38 wciąga widzów w wir emocji i dramatów. W 866 odcinku, który zostanie wyemitowany 12 maja, napięcie sięga zenitu. Generał traci zaufanie do swojej żony i planuje ją otruć, co stawia Sylwię w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Casilda, pogrążona w żałobie po stracie Martina, szuka ukojenia w lekach, a Servando organizuje eleganckie pożegnanie dla przyjaciela. Felipe dostarcza ważny list, który może zmienić losy bohaterów. Tymczasem Carmen, młoda kobieta uwikłana w dramatyczne wydarzenia, walczy o przetrwanie i bezpieczeństwo swojej córki. Jej historia pełna jest zwrotów akcji i emocji, które trzymają widzów w napięciu. Barwy Szczęścia, odcinek 3372, zadebiutuje na ekranach 4 maja. W tym odcinku Daniel stawia pierwsze kroki w redakcji Brukowca Show, co wywołuje zawiść jego kolegów. Agata popełnia fatalny błąd, który może pozbawić Huberta szans na odszkodowanie. A Mariusz staje na krawędzi bankructwa z powodu ogromnych kosztów oczyszczenia terenu po pożarze. Dominika rozważa rezygnację z Feel Good z powodu konfliktów z Renatą. Janka zmaga się z emocjami po ataku serca ojca, co zmusza ją do przemyśleń i przeprosin. Karpiuk staje przed widmem finansowej przepaści z powodu gigantycznych długów. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 20:05 na TVP2, a także na platformie TVP VOD. 3383 odcinku serialu Barwy Szczęścia czeka nas prawdziwa burza emocji. Emisja już we wtorek, 19 maja, o godzinie 25 w TVP2. Lucyna wywiera ogromną presję na Emila, by wziął na siebie winę za eksplozję fajerwerków w garażu Pyrków. Asia, matka Emila, jest przekonana o jego winie i ignoruje wszelkie tłumaczenia syna. Tymczasem prawdziwą sprawczynią wybuchu okazuje się być właśnie Lucyna, która manipuluje sytuacją, by osiągnąć swoje cele. Emil stoi przed trudnym wyborem, czy ulec presji i przyznać się do winy, czy walczyć o prawdę. Decyzja, którą podejmie, może na zawsze zmienić jego relacje z rodziną Pyrków.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie bezchmurne niebo. Dla Gdańska przewidywana temperatura wynosi 7 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 9 metrów na sekundę. Dla Poznania zaś termometry pokażą 9 stopni, a wiatr północno-zachodni może osiągnąć 7 metrów na sekundę. Wiosenne powietrze i coraz cieplejsze dni to znak, że już czas zacząć planować pierwsze krótkie wypady poza miasto.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. Trzy dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła dziewiąta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. 22 kwietnia uroczyście otwarto zmodernizowaną strzelnicę wozów bojowych w Nietoperku, kluczową bazę szkoleniową dla 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej. Modernizacja, przeprowadzona przez żołnierzy 5. Batalionu Saperów, obejmowała utworzenie drugiego pasa ćwiczeń ogniowych i nowego kierunku strzelania. Dzięki temu obiekt umożliwia teraz szkolenie z użyciem karabinów i broni gładkolufowej, co znacznie zwiększa jego potencjał szkoleniowy. W uroczystości otwarcia uczestniczyli przedstawiciele Sztabu Generalnego Wojska Polskiego oraz dowództwa brygady.
2: Małgorzata i Dariusz Orzechowscy, mieszkający od ponad 20 lat w Nowym Jorku, zostali wybrani marszałkami Parady Pułaskiego. Poprowadzą kontyngent z Ridgewood, największego skupiska Polonii w mieście, podczas uroczystości na 5. Alei. Orzechowscy podkreślają, że to dla nich ogromny zaszczyt i dowód zaufania ze strony lokalnej społeczności. Parada Pułaskiego odbędzie się 4 października, a jej celem jest podtrzymywanie polskich tradycji USA.
1: Sezon grillowy oficjalnie się rozpoczął, a sklep Action przygotował szeroką ofertę produktów, które ułatwią organizację spotkań na świeżym powietrzu. W asortymencie znajdziemy zarówno akcesoria do grillowania, jak i jednorazowe naczynia oraz przekąski. Wszystko to dostępne jest w przystępnych cenach, co pozwala na ekonomiczne przygotowanie się do sezonu. Dzięki różnorodności produktów każdy znajdzie coś dla siebie, by cieszyć się wspólnym czasem z rodziną i przyjaciółmi. Zbliżają się matury, a abiturienci już za kilka dni przystąpią do egzaminów z języka polskiego i matematyki. Jasnowidz Krzysztof Jackowski z Człuchowa uspokaja, że tegoroczne testy będą łatwe. Z języka polskiego można spodziewać się tematów związanych z pozytywizmem i lalką Bolesława Prusa. W matematyce mogą pojawić się zadania ze statystyki i rachunku prawdopodobieństwa.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Niektóre znaki zodiaku, takie jak baran, byk, lew, skorpion i koziorożec, mają trudności z przyznaniem się do błędów. Duma i silne przekonanie o własnej racji sprawiają, że słowo przepraszam rzadko przechodzi im przez gardło. Barany i lwy często unikają odpowiedzialności, podczas gdy byki i koziorożce wolą bronić swojego stanowiska. Skorpiony natomiast mogą manipulować sytuacją, by uniknąć przyznania się do pomyłki. Kostka brukowa często traci swój urok przez brud, mech i chwasty. Istnieje jednak prosty, domowy sposób na jej odświeżenie. Wystarczy przygotować mieszankę z szarego mydła, soli i wrzątku, by skutecznie usunąć zabrudzenia i niechcianą roślinność. Dzięki temu kostka brukowa odzyska swój pierwotny. Skutecznie usunąć zabrudzenia

0: Pepco stały się prawdziwym hitem sprzedażowym. Klientki doceniają je za uniwersalny krój, przyjemny materiał i wyjątkowo niską cenę, wynoszącą około 10 zł. Te bawełniane t-shirty idealnie wpisują się w modę na minimalizm i kapsułowe szafy, oferując wszechstronność i komfort. Dzięki temu szybko znikają z półek, stając się nieodłącznym elementem wielu stylizacji.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Niewłaściwe rozmrażanie mięsa może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych. Rozmrażanie w temperaturze pokojowej sprzyja namnażaniu się bakterii, co zwiększa ryzyko zatrucia pokarmowego. Najlepiej rozmrażać mięso powoli w lodówce, co zapewnia równomierne rozmrożenie i minimalizuje ryzyko. Ważne jest także, by nie zamrażać ponownie raz rozmrożonego mięsa.
2: Wraz z nadejściem cieplejszych dni warto przeprowadzić wiosenne porządki w szafie. To doskonała okazja, by schować zimowe ubrania i zrobić miejsce na lżejsze stylizacje. Eksperci radzą, by przy okazji przejrzeć garderobę i pozbyć się rzeczy, których już nie nosimy. Dzięki temu zyskamy więcej przestrzeni i łatwiej będzie nam kompletować codzienne stroje. Poduszki, z którymi mamy codzienny kontakt, mogą stać się siedliskiem bakterii i roztoczy, co wpływa na stan naszej cery i alergie. Tradycyjne pranie często niszczy poduszki i nie usuwa wszystkich zanieczyszczeń. Istnieje jednak prosty sposób na ich odświeżenie bez użycia pralki. Wystarczy posypać poduszki sodą oczyszczoną, która pochłania wilgoć i neutralizuje zapachy, a następnie dokładnie je odkurzyć.
0: Blisko 500 tysięcy Polaków otrzymuje emeryturę poniżej 1800 zł miesięcznie, co stanowi wzrost o 30 tysięcy osób w porównaniu do ubiegłego roku. Seniorzy w Warszawie, z którymi rozmawiał reporter, zmagają się z trudnościami finansowymi, często nie mogąc związać końca z końcem. Wielu z nich musi dorabiać, a ich rozgoryczenie sytuacją jest ogromne. Apelują do rządzących o zrozumienie i poprawę warunków życia.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: 23 kwietnia w Dąbrowie Górniczej zginął tragicznie Łukasz Litewka, poseł Lewicy, w wieku 36 lat. Do wypadku doszło, gdy kierowca samochodu zjechał na przeciwległy pas ruchu, zderzając się czołowo z rowerzystą. Litewka był znany z bliskiej relacji z mamą i babcią, które zawsze wspierały go w życiu i karierze. Policja bada przyczyny wypadku.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda nad Polską dzisiaj przedstawia się następująco. Na niebie nad Szczecinem zaobserwujemy bezchmurne niebo oraz temperaturę 9 stopni. Tymczasem nad Krakowem będzie można dojrzeć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie tutaj maksymalnie 12 stopni. Delikatny wiosenny wiatr porusza gałęziami drzew, a przyjemna temperatura sprawia, że świat wydaje się bardziej kolorowy. W końcu już niedługo wszystko zakwitnie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: W świecie, gdzie influencerzy prześcigają się w pomysłach na przyciągnięcie uwagi, Patryk Garkowski z Łatwoganga podniósł poprzeczkę na nowy poziom. 9-dniowy stream charytatywny, który przyciągnął tłumy widzów, stał się areną dla gwiazd, które bez wahania golą głowy na łyso. Kasia Nosowska, Edyta Pazura, a nawet Kevin Mgley. Wszyscy z maszynką w ręku, by zebrać miliony na ratowanie dzieci chorych na raka. Polska jeszcze nie widziała takiego show, gdzie golenie głowy stało się symbolem solidarności i nową modą wśród celebrytów.
2: Dania znowu na fali. Søren Torpegaard Lund, młody talent z Gudme, ma szansę przywieźć do kraju pierwsze zwycięstwo na Eurowizji od 2013 roku. Jego utwór Før vi går hjem już teraz wzbudza emocje, a sam Søren porównywany jest do polskiego Janna. Ciekawe, czy to podobieństwo przyniesie mu szczęście na scenie w Wiedniu. Tymczasem Eurowizja 2026 zapowiada się skromniej niż zwykle. Zaledwie 35 krajów weźmie udział, a wszystko przez bojkot związany z udziałem Izraela.
1: Michał Kassin, gwiazda Tańca z Gwiazdami, marzy o tańcu z Małgorzatą Kożuchowską. Wygląda na to, że parkiet to dla niego nie tylko miejsce pracy, ale i spełniania dziecięcych marzeń. Kassin, znany z surowości na parkiecie, w życiu prywatnym stawia na autentyczność i akceptację siebie. Teraz pracuje nad książką o hejcie, bo przecież każdy tancerz musi mieć swoje literackie 5 minut.
2: W londyńskim Soho doszło do tragicznego wypadku, który zakończył się śmiercią polskiej influencerki Klaudii Zakrzewskiej. Wszystko zaczęło się od kłótni między celebrytkami, która przerodziła się w dramatyczną szarpaninę. Gabrielle Carrington, finalistka X Factor, postanowiła rozwiązać konflikt, wsiadając do luksusowego auta i wjeżdżając w tłum. Zakrzewska, znana jako Claudia Glam, zmarła w szpitalu po kilku dniach walki o życie. Brytyjska policja już postawiła zarzuty kierującej pojazdem, a śledztwo wciąż trwa.
0: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: W Polsce trwa emocjonalna burza po tragicznej śmierci posła Łukasza Litewki. Doda, znana piosenkarka i przyjaciółka zmarłego, nie zamierza odpuścić i oferuje 25 tysięcy złotych za informację o sprawcy wypadku. Prokuratura jednak apeluje o spokój i zaniechanie samosądów, twierdząc, że nie ma dowodów na celowe działanie. Czyżbyśmy mieli nową detektyw w show biznesie? Czas pokaże, czy Doda rozwiąże tę zagadkę. Bob Geldof, punkowy buntownik z Dublina, który kiedyś krzyczał na polityków i kościół, stał się globalnym aktywistą, próbującym zmieniać świat za pomocą muzyki. Jego przełomowy moment nadszedł w 1984 roku, gdy widok głodujących dzieci w Etiopii zmusił go do działania. Tak narodził się Band Aid, a później Life Aid, które zebrały miliony na pomoc potrzebującym. Jednak ironia losu sprawiła, że Geldof, który nie ufał politykom, sam stał się ikoną, niemal świętym, z tytułem Sir, przyklejonym do jego nazwiska. Teraz, mimo że świat pokochał jego aktywizm, jego muzyczna kariera pozostała w cieniu, a on sam stał się zakładnikiem własnych ideałów. Jay Weinberg, były perkusista Slipknota, opowiedział o swoim tajemniczym wejściu i równie zagadkowym wyjściu z zespołu. Po prawie 10 latach grania Weinberg został wyrzucony bez żadnych wyjaśnień, co pozostawiło go w szoku. Mimo że przez lata starał się odnaleźć w zespole, zawsze czuł się jak ten nowy. Teraz, po rozstaniu z maskami Slipknota, rozwija karierę solową i dołączył do zespołów Infectious Grooves i Suicidal Tendencies. Cóż, życie w świecie rocka nigdy nie jest nudne. Kiefer Sutherland, znany jako nieustraszony Jack Bauer, znowu zaskakuje. Tym razem nie na ekranie, ale na scenie warszawskiej Stodoły, gdzie już 27 kwietnia zagra koncert. Fani mogą spodziewać się nie tylko znanych hitów, ale i przedsmaku nowego albumu Grey, który ma pojawić się w maju. Czyżby aktor zamierzał porzucić Hollywood na rzecz muzycznej kariery? Cóż, czas pokaże. Ale jedno jest pewne. Emocji nie zabraknie.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Richie Blackmore, znany z Ciętego Języka, zaskoczył wszystkich, chwaląc Eddiego Van Halena. Ten legendarny gitarzysta, który wymyślił gitarę na nowo, był według Blackmora zbyt skromny, by docenić własny geniusz. Van Halen, choć zrewolucjonizował świat rocka, zmagał się z wrażliwością i presją branży. Blackmore, który sam niedawno otrzymał nagrodę za całokształt twórczości, przyznał, że rozumie, jak trudne bywa życie w świetle reflektorów.
1: Stevie Nicks, mistyczna królowa rocka lat 70., była nie tylko ikoną sceny, ale i strażniczką gorzkiej prawdy o miłości w Blasku Fleszy. Jej związek z Lindsayem Buckinghamem, choć pełen namiętności, zakończył się spektakularnym rozstaniem, które dało światu niezapomniany album Rumours. W świecie Fleetwood Mac miłość i lojalność były jedynie kolejnymi instrumentami w twórczym chaosie. Nicks, zamiast szukać stabilizacji, oddała się muzyce, stając się głosem dla pokoleń kobiet, które w jej piosenkach odnajdywały swoje historie. Paula Roma znowu uderza w czułe struny serc swoim najnowszym singlem Więcej czasu na miłość. Czyżby ktoś w końcu zauważył, że w dzisiejszym świecie brakuje nam czasu na to, co naprawdę ważne? Utwór, stworzony z Leonem Krześniakiem, przypomina o emocjonalnym oddaleniu i odkładaniu bliskości na później. Premiera albumu Z resztek już 22 maja, więc może warto zatrzymać się na chwilę i posłuchać, zanim będzie za późno.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Toruniu zapowiadane jest umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 9 stopni. Wiatr będzie wiał północno-zachodni z prędkością 8 metrów na sekundę. W Katowicach prognozowane są lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 12 stopni. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 7 metrów na sekundę. Wiosna trwa w najlepsze. Drzewa nabierają soczystych barw, a temperatura sprzyja coraz dłuższym wędrówkom.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na Uniwersytecie Warszawskim doszło do poważnego ataku hakerskiego, w wyniku którego skradziono tysiące dokumentów z danymi osobowymi studentów i pracowników. Skradzione pliki pojawiły się w darknecie, co zwiększyło ryzyko kradzieży tożsamości. Policja i służby cyberbezpieczeństwa intensywnie pracują nad ustaleniem sprawców. Uniwersytet wprowadził dodatkowe zabezpieczenia, a osoby związane z uczelnią są zachęcane do zmiany haseł i monitorowania swojej aktywności kredytowej.
2: Rozpoczęła się sprzedaż wejściówek na warszawskie targi obronne, które odbędą się 20 czerwca 2026 roku w Centrum Expo do 21. Wydarzenie skierowane jest do wszystkich zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa, oferując pokazy sprzętu, prezentacje technologii oraz możliwość rozmów z ekspertami. Dzień otwarty jest dostępny dla każdego, a mieszkańcy Warszawy z kartą warszawiaka mogą wejść za darmo. Targi mają na celu zbliżenie obywateli, instytucji i biznesu w budowaniu skutecznego systemu bezpieczeństwa. Na drogowej mapie Mazowsza pojawił się nowy fotoradar, zainstalowany w sierpcu na drodze krajowej numer 10, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę. To kolejne urządzenie uruchomione w regionie w tym roku. Kierowcy powinni również uważać na nowe odcinkowe pomiary prędkości, które pojawiły się na trasach takich jak S8, S7 i S2. Dodatkowo system Red Light działa na skrzyżowaniu w miejscowości Kożuszki Parcel.
1: W Zabierzowie pod Krakowem padła główna wygrana w zdrabce Viva La Casa, przynosząc szczęśliwcowi 1 000 000 zł. Zwycięzca zainwestował jedynie 20 zł, co uczyniło go nowym polskim milionerem. Dzięki tej wygranej Zabierzów znalazł się na mapie miejsc z najwyższymi nagrodami totalizatora sportowego. Od początku roku zdrabki przyniosły już kilka imponujących wygranych, co pokazuje rosnące zainteresowanie tą formą rozrywki.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Berlinie, tuż obok Checkpoint Charlie, znajduje się kontrowersyjna instalacja Friede sei mit dir, autorstwa Petera Lenka. Ta monumentalna praca, znana również jako Pimmel über Berlin, przedstawia karykaturę z groteskowo wydłużonym penisem, ciągnącym się przez 5 pięter budynku. Instalacja, będąca satyrycznym komentarzem do świata mediów i polityki, przyciąga codziennie tłumy turystów. Berlin, znany z odważnej sztuki ulicznej, przyjmuje te kontrowersje z otwartymi ramionami. Chiński cyberwywiad wykorzystuje domowe urządzenia, takie jak routery czy inteligentne lodówki, do przeprowadzania ataków hakerskich na Zachodzie. Według raportu Financial Times, sprzęty te tworzą sieci botów, które umożliwiają wykradanie tajnych informacji i ataki na infrastrukturę krytyczną. W odpowiedzi na zagrożenia Polska wprowadziła zakaz wjazdu chińskich samochodów na teren obiektów wojskowych, aby chronić się przed potencjalnym szpiegostwem. Zachodnie służby wywiadowcze ostrzegają, że Chiny stosują te metody na dużą skalę, co stanowi poważne wyzwanie dla bezpieczeństwa międzynarodowego. Park Miraculum w Milowicach, znany jako czeski Disneyland, przyciąga tłumy turystów, mimo że jego wygląd budzi skrajne emocje. Zamiast perfekcyjnych dekoracji oferuje surowe konstrukcje i chaotyczny układ, co wyróżnia go na tle innych parków rozrywki. Dzieci są zachwycone, a park został zaprojektowany z myślą o najmłodszych, oferując im liczne atrakcje na ponad 12 hektarach. Co ciekawe, park powstał na terenie dawnej bazy wojskowej, której elementy zostały wkomponowane w jego przestrzeń.
2: Prokuratura we Wrocławiu postawiła poważne zarzuty Kazimierzowi L., kapłanowi i wykładowcy, oskarżając go o nadużycia seksualne wobec dwóch osób. Duchowny, znany jako lider grupy Umiłowany i Umiłowana, został objęty policyjnym dozorem i zakazem kontaktu z ofiarami. Kazimierz L. jest oskarżony o gwałt na osobie niepełnoletniej oraz zmuszenie innej osoby do czynności seksualnych. Śledztwo w tej sprawie jest w toku, a prokuratura kontynuuje działania wyjaśniające.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Hudowie Zdroju powstaje nowa atrakcja turystyczna. Drewniana kładka nad zbiornikiem wodnym. Promenada o długości 180 metrów, będąca częścią polsko-czeskiego projektu, ma przyciągać turystów swoim wyjątkowym wyglądem, szczególnie po zmroku. Konstrukcja łączy oba brzegi stawu i oferuje miejsce do relaksu w otoczeniu kwitnących lilii wodnych. Inwestycja ma na celu ożywienie ruchu turystycznego i podkreślenie walorów uzdrowiska.
2: 2 tygodnie po 16. rocznicy katastrofy smoleńskiej Joanna Racewicz, która w tragedii straciła męża, zwróciła uwagę na los wieńców składanych przez władze na grobach ofiar. Jak się okazało, kwiaty te trafiły do kontenerów na śmieci, co dziennikarka skomentowała jako symboliczne dla pamięci o ofiarach. Racewicz podkreśliła, że wolałaby, aby pieniądze przeznaczane na wieńce trafiły do potrzebujących. W jej opinii gesty pamięci powinny mieć bardziej trwały i praktyczny wymiar. Dziś mija 40 lat od katastrofy w Czarnobylu, jednej z największych awarii jądrowych w historii. Choć reaktor nie działa od 2000 roku, obiekt wciąż wymaga stałego nadzoru i pozostaje podatny na nowe zagrożenia. Rosyjska inwazja w 2022 roku dodatkowo zwiększyła ryzyko, a niedawne uszkodzenie nowej bezpiecznej powłoki przez dron pokazuje, że sytuacja jest nadal niestabilna. Największe obawy dotyczą obecnie zaporoskiej elektrowni jądrowej, która znajduje się pod rosyjską okupacją i wymaga stałego chłodzenia paliwa jądrowego.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza przewiduje lekkie opady deszczu i temperaturę 8 stopni w Białymstoku, z wiatrem północno-zachodnim o sile 10 metrów na sekundę. We Wrocławiu zauważymy niewielkie zachmurzenie, temperaturę 13 stopni, a wiatr północno-zachodni powieje z prędkością 7 metrów na sekundę. Ptaki śpiewają coraz śmielej, a pierwsze kwiaty zdobią parki i skwery. Wiosenna atmosfera udziela się wszystkim.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Paratum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sport i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Jesús Imaz stał się najlepszym zagranicznym strzelcem w historii Ekstraklasy, zdobywając 110 goli. Były król strzelców, Igor Angulo, chwali jego instynkt strzelecki i profesjonalizm, podkreślając, że wiek nie przeszkadza mu w utrzymaniu formy. Przed Jagiellonią hitowy mecz z Górnikiem, w którym obie drużyny mają duże ambicje, a wynik może zależeć od szczegółów. Angulo kibicuje Górnikowi w walce o mistrzostwo i Puchar Polski. Robert Lewandowski wziął udział w transmisji na żywo na kanale Łatwogang na YouTube, wspierając fundację Cancer Fighter. Podczas rozmowy zasugerował, że chciałby zaprosić podopiecznych fundacji na czerwcowy mecz reprezentacji Polski w Warszawie. Anna Lewandowska szybko zareagowała, pytając męża, czy dostanie powołanie do kadry i czy je przyjmie. Sprawa przyszłości Lewandowskiego w reprezentacji pozostaje otwarta. Siatkarze Aluronu, CMC Warty Zawiercie, pewnie pokonali Bogdankę 3-0 w pierwszym meczu finału Plus Ligi. Najlepszym zawodnikiem spotkania został Aaron Russell, zdobywca 20 punktów. Mimo porażki, kapitan Bogdanki, Marcin Komenda, podkreśla, że rywalizacja o mistrzostwo wciąż jest otwarta. Kolejne starcie odbędzie się 29 kwietnia w Lublinie. Adam Małysz ogłosił, że nie będzie ubiegał się o kolejną kadencję jako prezes Polskiego Związku Narciarskiego, co wywołało wątpliwości dotyczące współpracy ze Stefanem Horngacherem. Negocjacje z austriackim trenerem były prowadzone przez Małysza, ale zarząd sprzeciwił się podejmowaniu decyzji przed wyborami zaplanowanymi na 13 czerwca. Małysz ma nadzieję, że nowe władze wrócą do rozmów, choć nie wiadomo, czy Horngacher będzie chciał czekać.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Carlos Alcaraz nie zagra w tegorocznym Roland Garros z powodu kontuzji nadgarstka. Hiszpański tenisista, który zdobył tytuły w 2024 i 2025 roku, zrezygnował również z udziału w turnieju w Rzymie. Decyzja o wycofaniu się została podjęta po konsultacjach medycznych, a powrót na kort zależy od postępów w leczeniu. Alcaraz przegrał niedawno finał Monte Carlo Masters z Jannikiem Sinnerem, co kosztowało go pozycję lidera rankingu ATP.
2: Iga Świątek wycofała się z turnieju WTA 1000 w Madrycie z powodu choroby. Polka przegrała z Ann Lee po tym, jak w trzecim secie poczuła się bardzo źle, doświadczając zawrotów głowy i utraty koordynacji. Świątek podejrzewa, że złapała wirusa żołądkowego, który krąży wśród tenisistów w Madrycie. Planowane są teraz kilka dni przerwy na regenerację przed kolejnymi treningami. Jakub Moder, polski pomocnik Feyenoordu Rotterdam, ponownie zmaga się z kontuzją i nie zagra już w tym sezonie. Trener Robin van Persie potwierdził, że Moder opuści sobotni mecz i najprawdopodobniej resztę rozgrywek. Feyenoord, walczący o wicemistrzostwo, musi radzić sobie bez niego, odpierając nacisk NEC Nijmegen i FC Twente. Drużyna nie ma już szans na dogonienie liderującego PSV Eindhoven. Robert Lewandowski ponownie spędził cały mecz na ławce rezerwowych Barcelony, co wywołało ostrą krytykę ze strony Jana Tomaszewskiego. Były bramkarz reprezentacji Polski zarzuca trenerowi Hansiemu Flickowi zbyt intensywne treningi i brak szacunku dla polskiego napastnika. Tomaszewski sugeruje, że Lewandowski powinien rozważyć zmianę klubu, wskazując na Juventus jako potencjalne nowe miejsce dla kapitana biało-czerwonych. Sytuacja Lewandowskiego budzi niepokój wśród kibiców i ekspertów piłkarskich.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Maria Szarapowa ponownie przyciągnęła uwagę internautów, publikując w mediach społecznościowych zmysłowe zdjęcia w śmiałej kreacji. Była gwiazda tenisa, znana z urody i elegancji. Zakończyła karierę 6 lat temu, ale wciąż wzbudza zachwyt. Jej majątek, głównie z kontraktów reklamowych, wynosi 325 milionów dolarów. Obecnie Szarapowa cieszy się spokojnym życiem na emeryturze, planując sformalizować związek z Aleksandrem Gilkesem. Mateusz Gamrot, czołowy polski zawodnik MMA, po zwycięstwie nad Estebanem Ribowiczem, podzielił się swoimi przemyśleniami na temat kariery. Gamrot podkreślił, że każda porażka to lekcja, a jego celem jest dominacja przeciwników dzięki umiejętnościom zapaśniczym. Mimo 36 lat planuje intensywnie trenować i startować w Mistrzostwach Świata, w brazylijskim jiu-jitsu oraz kolejnych walkach UFC. Zawodnik ceni szacunek i zasady fair play, co odróżnia go od powszechnego w MMA trash talku.
1: Raper Bedos wraz z 11-letnią Mają Mecan zainicjowali akcję charytatywną na rzecz Fundacji Cancer Fighters, tworząc piosenkę Ciągle tutaj jestem. W ramach tej inicjatywy twórca internetowy Łatwogang zorganizował 9-dniowy stream, który przyciągnął uwagę wielu znanych osób, w tym Roberta Lewandowskiego. Dzięki zaangażowaniu uczestników zebrano już ponad 13 milionów złotych. Finał akcji zaplanowano na 26 kwietnia, a wydarzenie zakończy się specjalną licytacją gadżetów. Robert Lewandowski wrócił do podstawowego składu Barcelony i przyczynił się do wygranej 2-0 nad Getafe. Polak zaliczył kluczową asystę przy drugim golu, co pomogło przełamać 6-letnią serię bez zwycięstwa na tym stadionie. Dzięki temu triumfowi Barcelona ma już 85 punktów w lidze, wyprzedzając Real Madryt o 11 punktów i zbliżając się do mistrzowskiego tytułu. Kolejny mecz, który może przypieczętować sukces, odbędzie się 2 maja przeciwko Osasunie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza przewiduje bezchmurne niebo i temperaturę 9 stopni w Bydgoszczy, z wiatrem północno-zachodnim o sile 8 metrów na sekundę. W Warszawie zauważymy lekkie opady deszczu, temperaturę 10 stopni, a wiatr północno-zachodni powieje z prędkością 9 metrów na sekundę. Coraz cieplejsze dni to idealna okazja, by odświeżyć ogród lub balkon. Wiosna zachęca do działania i przygotowania przestrzeni.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia zapraszają na emocjonujący odcinek 3373, który zostanie wyemitowany we wtorek, 5 maja o 25 na TVP2. Hubert otrzymuje zaproszenie na wyjątkowy balet od ojca wdzięcznej pacjentki, co z pewnością doda mu skrzydeł. Tymczasem Daniel próbuje naprawić relację z synem, choć jego kontrowersyjne metody mogą wywołać burzę. Ewa podejmuje odważną decyzję, zapraszając Romeo na święta, co może nie spodobać się Aleksowi. Serial, pełen zwrotów akcji, jest dostępny także online w serwisie TVP VOD. Warto śledzić losy bohaterów, bo emocji na pewno nie zabraknie. Barwy szczęścia wkraczają w emocjonujący 3373 odcinek, który zostanie wyemitowany 5 maja o 25 na TVP2. Dominika w końcu zdecyduje się wyznać Sebastianowi swoje obawy dotyczące Renaty. Sebastian doradzi jej, by odsunęła przyjaciółkę z ich wspólnego biznesu, co wywoła w Dominice mieszane uczucia. Choć Renata kiedyś była dla niej jak siostra, teraz stała się ciężarem. Dominika zacznie rozważać wszystkie za i przeciw, zdając sobie sprawę, że decyzja nie będzie łatwa. Wsparcie męża okaże się dla niej nieoczekiwane. Czy Dominika zdecyduje się na radykalny krok i odsunie Renatę? Odpowiedź poznamy już wkrótce. W 3381 odcinku Barw Szczęścia relacja Ewy i Romeo zostaje wystawiona na próbę. Choć zaręczyny miały być początkiem szczęśliwego rozdziału, powrót Aleksa do życia Ewy wywołuje w Romeo falę zazdrości. 18 urodziny Ewy stają się dla niego dniem pełnym emocji i niepewności. Czy dawne uczucie do Aleksa zburzy ich związek? Odcinek ten będzie można obejrzeć już w piątek, 15 maja, o godzinie 25 na TVP2. Dla tych, którzy przegapią emisję, dostępne są powtórki online w serwisie TVP VOD. Serial Barwy Szczęścia to nie tylko telenowela, ale prawdziwe lustro polskiego społeczeństwa, pełne emocji i niespodziewanych zwrotów akcji.
0: Serial Dziedzictwo wciąga widzów w emocjonujące wydarzenia. Odcinki od 895 do 899, które TVP1 wyemituje od 20 do 24 kwietnia, obfitują w dramatyczne zwroty akcji. Kansel knuje, by przejąć majątek. Aderia udaje swoją siostrę, co prowadzi do nieoczekiwanych komplikacji. Sinan zmaga się z kulinarnymi wyzwaniami. Anana odkrywa prawdę o uczuciach Poiraza, co prowadzi do nieporozumień. Aise martwi się o Ferita, który z kolei wikła się w skomplikowane relacje z Leilą. Piknik, który miał być chwilą wytchnienia, staje się areną napięć. Serial można oglądać codziennie o 16:05 na TVP1, a także na platformie VOD TVP.
1: W 4211 odcinku Pierwszej Miłości Eliza staje przed dramatycznym wyborem, próbując odzyskać porwaną córkę Angelikę. W desperacji spędza noc ze Świdrem, wierząc, że to jedyny sposób, by kibole wypuścili jej dziecko. Odcinek pełen jest mrocznych emocji, gdzie miłość rodzicielska zderza się z najgorszymi instynktami. Wątek porwania Angeliki wkracza w najbardziej kontrowersyjną fazę, a Eliza przejmuje inicjatywę, gdy Bolesław okazuje się niezdolny do działania. Darek, manipulując obiema stronami konfliktu, dąży do ostatecznej konfrontacji z Bolesławem. Ten emocjonujący epizod zostanie wyemitowany w czwartek, 7 maja, o godzinie 18 na Polsacie. Wszystkie odcinki można również oglądać online na platformie Polsat Box Go. Hiszpańska telenowela Akacjowa 38 wciąga widzów w wir emocji i dramatów. W 866 odcinku, który zostanie wyemitowany 12 maja, napięcie sięga zenitu. Generał traci zaufanie do swojej żony i planuje ją otruć, co stawia Sylwię w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Kasilda, pogrążona w żałobie po stracie Martina, szuka ukojenia w lekach, a Servando organizuje eleganckie pożegnanie dla przyjaciela. Felipe dostarcza ważny list, który może zmienić losy bohaterów. Tymczasem Carmen, młoda kobieta uwikłana w dramatyczne wydarzenia, walczy o przetrwanie i bezpieczeństwo swojej córki. Jej historia pełna jest zwrotów akcji i emocji, które trzymają widzów w napięciu. Barwy Szczęścia, odcinek 3372, zadebiutuje na ekranach 4 maja. W tym odcinku Daniel stawia pierwsze kroki w redakcji brukowca Szok, co wywołuje zawiść jego kolegów. Agata popełnia fatalny błąd, który może pozbawić Huberta szans na odszkodowanie. A Mariusz staje na krawędzi bankructwa z powodu ogromnych kosztów oczyszczenia terenu po pożarze. Dominika rozważa rezygnację z Feel Good z powodu konfliktów z Renatą. Janka zmaga się z emocjami po ataku serca ojca, co zmusza ją do przemyśleń i przeprosin. Karpiuk staje przed widmem finansowej przepaści z powodu gigantycznych długów. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 25 na TVP2, a także na platformie TVP VOD. 3383 odcinku serialu Barwy Szczęścia czeka nas prawdziwa burza emocji. Emisja już we wtorek, 19 maja, o godzinie 25 w TVP2. Lucyna wywiera ogromną presję na Emila, by wziął na siebie winę za eksplozję fajerwerków w garażu Pyrków. Asia, matka Emila, jest przekonana o jego winie i ignoruje wszelkie tłumaczenia syna. Tymczasem prawdziwą sprawczynią wybuchu okazuje się być właśnie Lucyna, która manipuluje sytuacją, by osiągnąć swoje cele. Emil stoi przed trudnym wyborem, czy ulec presji i przyznać się do winy, czy walczyć o prawdę. Decyzja, którą podejmie, może na zawsze zmienić jego relacje z rodziną Pyrków.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Dziś w Polsce dominować będzie bezchmurne niebo. W Gdańsku prognozowana temperatura to 8 stopni. Z wiatrem północno-zachodnim, wiejącym z prędkością 9 metrów na sekundę. Natomiast w Poznaniu termometry pokażą 10 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie 7 metrów na sekundę. Promienie słońca odbijają się od delikatnie zazielenionych drzew. Pogoda sprzyja każdemu, kto tęsknił za wiosennym powietrzem.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Minęła 10.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Wybory prezydenckie w 2005 roku zakończyły się zwycięstwem Lecha Kaczyńskiego nad Donaldem Tuskiem. Słynne słowa Kaczyńskiego: panie prezesie, melduję wykonanie zadania, stały się symbolem tamtych wyborów. Dla Tuska porażka była punktem zwrotnym, który zapoczątkował jego głęboką przemianę polityczną. To doświadczenie przyczyniło się do jego późniejszych sukcesów, w tym dwukrotnego zwycięstwa w wyborach parlamentarnych i objęcia funkcji premiera.
1: Dziś mija 40 lat od katastrofy w Czarnobylu, jednej z największych awarii jądrowych w historii. Choć reaktor nie działa od 2000 roku, obiekt wciąż wymaga stałego nadzoru i pozostaje podatny na nowe zagrożenia. Rosyjska inwazja w 2022 roku dodatkowo zwiększyła ryzyko, a niedawne uszkodzenie nowej bezpiecznej powłoki przez dron pokazuje, że sytuacja jest nadal niestabilna. Największe obawy dotyczą obecnie zaporoskiej elektrowni jądrowej, która znajduje się pod rosyjską okupacją i wymaga stałego chłodzenia paliwa jądrowego.
2: Rząd Niemiec planuje znaczące rozszerzenie uprawnień Federalnej Służby Wywiadowczej w odpowiedzi na rosnące zagrożenia, takie jak cyberataki i sabotaż, zwłaszcza ze strony Rosji. Nowelizacja ustawy ma przekształcić BND w agencję zdolną do aktywnego przeciwdziałania zagrożeniom, co wywołuje zarówno poparcie, jak i obawy o granice między bezpieczeństwem a praworządnością. Projekt ustawy jest obecnie konsultowany z ministerstwami, a opozycja krytykuje powolność procesu. Szef BND Martin Jäger podkreśla, że agencja musi stać się pierwszą linią obrony Niemiec. Chiński cyberwywiad wykorzystuje domowe urządzenia, takie jak routery czy inteligentne lodówki, do przeprowadzania ataków hakerskich na Zachodzie. Według raportu Financial Times sprzęty te tworzą sieci botów, które umożliwiają wykradanie tajnych informacji i ataki na infrastrukturę krytyczną. W odpowiedzi na zagrożenia Polska wprowadziła zakaz wjazdu chińskich samochodów na teren obiektów wojskowych, aby chronić się przed potencjalnym szpiegostwem. Zachodnie służby wywiadowcze ostrzegają, że Chiny stosują te metody na dużą skalę, co stanowi poważne wyzwanie dla bezpieczeństwa międzynarodowego.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Domowe sposoby na czyszczenie toalety mogą być równie skuteczne jak sklepowe detergenty. Wystarczy połączyć ocet spirytusowy, proszek do prania i sól, by stworzyć pastę, która usunie osady i nieprzyjemne zapachy. Po nałożeniu mieszanki na zabrudzone powierzchnie i pozostawieniu jej na kilka godzin wystarczy przetrzeć wszystko szczotką. Regularne stosowanie tej metody pozwala uniknąć używania chemii z marketu, zapewniając czystość i świeżość w łazience.
2: Posłanka Urszula Pasławska wnioskuje o zniesienie obowiązkowej matury z matematyki, argumentując, że obecny system jest przestarzały i generuje niepotrzebne koszty. Wskazuje, że matematyka jest najczęściej oblewanym przedmiotem, a przymus jej zdawania zmusza rodziny do wydatków na korepetycje, co pogłębia nierówności społeczne. Pasławska podkreśla, że w dobie sztucznej inteligencji nacisk na manualne obliczenia jest nieaktualny, a edukacja powinna skupić się na krytycznym myśleniu i analizie danych. Posłanka pyta Ministerstwo Edukacji.

0: Czerwca. Mariusz Majewski, znany podróżnik, który odwiedził wszystkie kraje świata, przeżył dramatyczne 100 dni w Demokratycznej Republice Konga. W lutym 2024 roku został tam oskarżony o szpiegostwo, co doprowadziło do jego uwięzienia. Zarzuty opierały się na absurdalnych teoriach, a jego rekordy Guinnessa stały się dowodem rzekomej winy. Majewski został skazany na dożywocie i wysoką grzywnę, choć jego jedynym celem była kolejna podróż.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Folia aluminiowa, znana głównie z kuchni, zyskuje nowe zastosowania w sprzątaniu. Zgnieciona w kulkę, działa jak delikatny druciak, skutecznie usuwając zaschnięty brud z metalowych powierzchni bez użycia agresywnych detergentów. Może także polerować stalowe zlewy i baterie oraz chronić przed zabrudzeniami, gdy jest wyłożona na dnie piekarnika. To prosty sposób na oszczędność czasu i środków czystości.
0: Rosół to klasyka polskiej kuchni, ale jego smak często psuje popularna przyprawa – kostka rosołowa. Zawarty w niej glutaminian sodu, zamiast podkreślać naturalne aromaty, dominuje je, nadając zupie sztuczny smak. Tradycyjny rosół nie potrzebuje takich wzmacniaczy, bo jego siła tkwi w jakości składników. Świeże warzywa, aromatyczne przyprawy i dobrej jakości mięso to klucz do zachowania autentycznego smaku i klarowności bulionu. Sok z kiszonych ogórków, często wylewany jako produkt uboczny, jest prawdziwą skarbnicą zdrowia. Zawiera dobroczynne bakterie wspierające mikroflorę jelitową, co może poprawić trawienie i ogólne samopoczucie. Działa również jako naturalny izotonik, dostarczając organizmowi niezbędnych elektrolitów. Warto jednak spożywać go z umiarem ze względu na wysoką zawartość soli.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 10 stopni w Szczecinie, gdzie wiatr północny osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. W Krakowie natomiast przewiduje się umiarkowane zachmurzenie. Temperatura wyniesie 12 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 9 metrów na sekundę. Wiosenne powietrze pachnie świeżością, a łagodne ciepło zachęca do leniwej kawy na tarasie lub w ogrodzie.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Agnieszka Woźniak-Starak i Doda znów na wojennej ścieżce. Doda odkurzyła starą bójkę z toalet, twierdząc, że Agnieszka groziła jej materiałami o rodzicach. Woźniak-Starak odpowiada, nazywając Dodę kłamczuchą i sugerując, że cała afera to tylko chwyt marketingowy przed koncertem na PGE Narodowym. Cóż, nie jest łatwo wyprzedać stadion, ale czy naprawdę trzeba sięgać po takie historie? Wielki powrót Diabeł ubiera się u Prady 2 już za rogiem, a emocje sięgają zenitu. Meryl Streep i Anne Hathaway znów w akcji, ale tym razem nie tylko moda jest na językach. Azjatyccy widzowie grzmią o rasizmie, zarzucając twórcom wprowadzenie krzywdzących stereotypów. Zachodni widzowie z kolei wzruszają ramionami, twierdząc, że to burza w szklance wody. Polska premiera już 1 maja, a kontrowersje tylko podgrzewają atmosferę.
2: Dominika Tajner, była żona Michała Wiśniewskiego, zrzuciła aż 50 kg i teraz z dumą prezentuje swoją nową sylwetkę. Na warszawskim wydarzeniu jogarty by Karolina Woźniak, Enmu Zgrawit celebrytki, w tym Tajner, ćwiczyły jogę w obcisłych leginsach, odsłaniając swoje zgrabne figury. Wśród uczestniczek znalazły się także inne znane panie, jak Sylwia Bomba czy Maja Chyży, które również nie stronią od medycyny estetycznej. Cóż, joga i skalpel to teraz najlepsze przyjaciółki gwiazd.
1: D4VD, znany amerykański muzyk, znalazł się w samym środku skandalu, który mógłby być scenariuszem mrocznego thrillera. W jego Tesli odkryto szczątki 14-letniej Celeste Rivas, a sam artysta został oskarżony o jej zamordowanie. Jakby tego było mało, śledczy znaleźli u niego pliki z pornografią dziecięcą. Jeśli nie udowodni swojej niewinności, może go czekać kara śmierci. Cóż, od gier komputerowych do dramatów sądowych, kariera D4VD nabrała zupełnie nowego, przerażającego wymiaru.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Joanna Senyszyn znów w centrum uwagi, tym razem z ostrą krytyką przeciwników edukacji seksualnej. Według niej niezdrowe emocje wobec tego tematu mogą mieć tylko osoby o wypaczonym podejściu. Polityczka nie szczędziła słów, porównując rozdzielenie edukacji zdrowotnej od seksualnej do nauczania medycyny bez omawiania części chorób. W jej opinii brak wiedzy to prosta droga do problemów, a młodzi ludzie muszą być świadomi zagrożeń, takich jak choroby weneryczne czy zły dotyk.
2: Edyta Górniak, jedna z największych gwiazd polskiej sceny, odsłania kulisy swojego życia w nowym dokumencie, ale to jej syn Alan kradnie show. Młody artysta nie owija w bawełnę i zdradza, że praca na planie była daleka od ideału. Choć początkowo kamery były jak niechciani goście, szybko stały się częścią rodziny, a cała przygoda okazała się wyjątkowa. Wszystko zaczęło się w Tajlandii, co nadało produkcji egzotyczny klimat, a Alan podkreśla, że to dla niego nie tylko projekt, ale osobista podróż pełna wspomnień. W Krakowie ruszyła 19. edycja festiwalu Mastercard Off Camera, gdzie na gali otwarcia pojawiła się cała plejada polskich gwiazd, a także legendarny Jim Sheridan. Ten irlandzki reżyser, znany z emocjonalnego kina, odbierze prestiżową nagrodę Pod prąd. Festiwal to prawdziwa uczta dla miłośników niezależnego kina, którzy będą mogli obejrzeć przedpremierowo jego najnowszy film Werdykt. Cóż, wygląda na to, że Kraków na chwilę stał się stolicą światowego kina, a celebryci z pewnością nie zawiedli swoją obecnością. Tomasz Jakubiak, znany kucharz i gwiazda TVN, odszedł 30 kwietnia zeszłego roku, przegrywając walkę z rzadkim nowotworem. Jego życie pełne było emocji, od miłosnych zawirowań po dramatyczną walkę o zdrowie w Grecji. W ostatnich chwilach, zamiast przytulenia żony, musiał zadowolić się rozmową telefoniczną. Syn, który od małego marzył o kosmosie, teraz puszcza bańki mydlane, wierząc, że lecą do taty.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Foo Fighters powracają z nowym albumem Your Favorite Toy, który jest jak powrót do korzeni. Ale czy to wystarczy? Po burzliwych latach, w tym skandalu z pozamałżeńskim dzieckiem Dave'a Grohla i zmianach w składzie zespołu, muzycy postanowili zagrać to, co im w duszy gra. Nowe utwory są głośne i buntownicze, ale czy zostaną z nami na dłużej? Cóż, wygląda na to, że Foo Fighters nie muszą już nikomu nic udowadniać. Travis Barker, perkusista Blink 182, znowu na tapecie. Już latem na Hulu pojawi się dokument Louder Than Fear, który obnaży jego życie po katastrofie lotniczej. To nie będzie kolejna słodka opowieść o gwieździe, ale surowa historia przetrwania. A dla fanów Blink 182 jeszcze jedna dobra wiadomość. Nowy album zespołu może być tuż za rogiem, choć na premierę czekamy już od 2025 roku. Czyżby wreszcie nadszedł czas na nowe dźwięki? Roger Taylor, perkusista Queen, postanowił podzielić się swoją listą najlepszych z najlepszych w świecie rockowych bębnów. Na jego podium znaleźli się Mitch Mitchell, John Bonham i Keith Moon. Taylor, znany jako rockowy buntownik, przyznał, że Mitchell oszołomił go swoją jazzową techniką. Bonham brzmiał jak grom z jasnego nieba, a Moon był po prostu fenomenalny. Cóż, nawet legendy mają swoich idoli. Po 8 latach ciszy The Casualties wracają z hukiem. Nowy album Detonate już zbiera pochwały, a weterani nowojorskiego street punka zagrają w Krakowie 10 czerwca. Klub Zaścianek stanie się areną dla ich surowego brzmienia i energetycznych występów. Bilety w sprzedaży od 26 kwietnia, więc czas szykować się na solidną dawkę hardcore punka.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza przewiduje bezchmurne niebo i temperaturę 10 stopni w Toruniu. Z wiatrem północno-zachodnim o sile 8 metrów na sekundę. W Katowicach zauważymy niewielkie zachmurzenie. Temperaturę 12 stopni. A wiatr północno-zachodni powieje z prędkością 7 metrów na sekundę. Aura sprzyja aktywności. Może warto zabrać rodzinę na krótki wypad za miasto i cieszyć się pierwszymi dniami prawdziwej wiosny?
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. W powiecie piaseczyńskim policja i Straż Graniczna przechwyciły duży transport narkotyków. Zatrzymano dwóch mężczyzn, którzy próbowali uciec przed funkcjonariuszami. W samochodzie i lokalach należących do podejrzanych znaleziono 49 kg marihuany, 4 telefony oraz ponad 80 tysięcy złotych w gotówce. Obaj mężczyźni zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące.
1: W województwie mazowieckim pojawił się nowy fotoradar na DK10 w Sierpcu, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę. Od początku 2026 roku w regionie zamontowano już kilka takich urządzeń, w tym na DK60 w Grabinie i Goślicach oraz na DK50 w Rębowie. Dodatkowo wprowadzono nowe odcinkowe pomiary prędkości na kluczowych trasach, takich jak S8 i A2, a także system Red Light na DK92 w Kożuszkach Parcel. Sieć monitoringu drogowego na Mazowszu dynamicznie się rozwija.
0: Od poniedziałku, 27 kwietnia, na linii Otwockiej pociągi SKM zostaną całkowicie odwołane, a składy kolei mazowieckich będą kursować w ograniczonym zakresie. Powodem są przedłużone prace przy budowie nowego systemu sterowania ruchem kolejowym. Utrzymana zostanie autobusowa komunikacja zastępcza, a przywrócenie pełnego ruchu planowane jest na 1 maja. Pasażerowie muszą liczyć się z utrudnieniami do 30 kwietnia.
1: W centrum Warszawy kierowca autobusu linii 517, pan Andrzej, uratował życie młodej pasażerki, która straciła przytomność. Przerwał kurs, by przeprowadzić reanimację do przyjazdu karetki. Jego bohaterska postawa spotkała się z uznaniem miejskich zakładów autobusowych oraz internautów, którzy apelują o nagrodę dla kierowcy. Wszyscy czekają na dalsze informacje o stanie zdrowia uratowanej dziewczyny.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na drodze krajowej numer 50 w miejscowości Bońki pod Płońskiem doszło do groźnego wypadku. Zderzyły się tam dwa samochody osobowe i ciągnik rolniczy, co spowodowało utrudnienia w ruchu. Policja ustaliła, że kierowca Forda nie zastosował się do sygnalizacji świetlnej, co doprowadziło do kolizji. Ruch odbywa się obecnie wahadłowo, a służby nadal pracują na miejscu zdarzenia.
0: W Waśkowulce pod Łosicami doszło do tragicznego pożaru, w którym zginęła Joanna O., próbując uratować starszych sąsiadów. Bohaterska kobieta osierociła 7-letniego synka Patryka, który teraz pozostaje pod opieką rodziny. Przyczyny pożaru są badane, a wstępne ustalenia wskazują na zwarcie instalacji elektrycznej. Pogrzeb Joanny zgromadził wielu mieszkańców, a Patryk pożegnał mamę, wrzucając do grobu białą różę. Tegoroczne egzaminy maturalne z języka polskiego i matematyki mają być łatwe i proste, jak przewiduje jasnowidz Krzysztof Jackowski. Uczniowie zmierzą się z nimi już 4 i 5 maja. Jackowski sugeruje, że na egzaminie z polskiego pojawi się lalka Bolesława Prusa oraz pozytywizm, a z matematyki mogą być zadania ze statystyki i rachunku prawdopodobieństwa. Czy te przewidywania się sprawdzą? Dowiemy się już wkrótce.
1: W Zabierzowie padła główna wygrana w zdrabce Viva La Casa. Szczęśliwiec zdobył 1 000 000 zł, inwestując jedynie 20 zł. To kolejna duża wygrana w Małopolsce, po tym jak kilka dni temu w Brzesku ktoś zgarnął 2 miliony w lotto. Od początku roku zdrabki przyniosły już wiele radości, z głównymi wygranymi sięgającymi nawet 2 milionów złotych.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. W Białce Tatrzańskiej doszło do tragicznego wypadku drogowego, w którym zginął 26-letni obywatel Słowacji, kierujący Fordem Mondeo. Jego 24-letnia pasażerka została ciężko ranna i przetransportowana do szpitala. Policja bada, czy drugi pojazd, Ford Fiesta, na słowackich numerach, ma związek z wypadkiem. W związku z tym zatrzymano 4 młodych obywateli Słowacji, podróżujących tym autem.
1: Mysłowice pogrążone są w żałobie po śmierci posła Łukasza Litewki. Prezydent miasta Dariusz Wójtowicz zdecydował o opuszczeniu flagi na budynku Urzędu Miasta do połowy masztu, by uczcić jego pamięć. Łukasz Litewka był znany z zaangażowania w sprawy regionu i bliskich relacji z mieszkańcami. Wiele instytucji oraz mieszkańcy miasta również wyrażają swój smutek, wspominając jego wkład w rozwój Mysłowic.
0: Niemcza, malownicze miasteczko położone 40 km od Wrocławia, to idealne miejsce na weekendowy wypad. Znane z unikalnego, średniowiecznego układu urbanistycznego, oferuje zabytki takie jak Zamek Jadwigi i zachowane mury obronne. W okolicy znajduje się również Arboretum Wojsławice, słynne z bogatej kolekcji roślin. To doskonała propozycja dla miłośników historii i przyrody.
1: sprawie morderstwa 11-letniej Danusi z Jeleniej Góry nastąpił przełom. Rodzina dziewczynki znalazła jej telefon w mule niedaleko miejsca zbrodni. Urządzenie zostało zabezpieczone i przekazane sądowi, który prowadzi śledztwo. Wciąż nie wiadomo, czy uda się odzyskać z niego istotne dane. Tymczasem 12-letnia podejrzana o dokonanie zbrodni pozostaje w izolacji.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Kazimierz L., zakonnik i wykładowca z Wrocławia, usłyszał zarzuty dotyczące wykorzystania seksualnego dwóch osób. Prokuratura zarzuca mu zgwałcenie osoby małoletniej oraz zmuszenie innej osoby do czynności seksualnej. Duchowny został objęty środkami zapobiegawczymi, w tym dozorem policji i zakazem opuszczania kraju. Sprawa jest w toku, a prokuratura prowadzi dalsze działania wyjaśniające.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Białymstoku za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 8 stopni. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 14 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1024 hektopaskali. Łagodny, wiosenny wiatr niesie ze sobą zapach kwitnących drzew. Przyroda coraz śmielej budzi się do życia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co 4. osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: System kaucyjny w Polsce zebrał już 520 milionów opakowań w ciągu pierwszych 3 miesięcy pełnego działania. Mimo sukcesu pojawiają się problemy z logistyką, ponieważ transport pustych butelek generuje ogromne koszty. Obecnie w kraju działa około 52 tysięcy punktów zbiórki, z czego tylko 9,5 tysiąca to automaty, co jest niewystarczające. Eksperci podkreślają, że potrzeba znacznie więcej automatów, aby system był wygodny dla użytkowników. Czyste butelki PET są bardzo cenne dla recyklingu, ponieważ nie wymagają dodatkowego czyszczenia. Przewiduje się, że system ustabilizuje się w ciągu kilku miesięcy, co stworzy nowe miejsca pracy.
2: W Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych narasta konflikt między pracownikami a zarządem. Trzecia tura rozmów zakończyła się bez porozumienia, a związkowcy złożyli protokół rozbieżności. Pracownicy domagają się zwiększenia liczby etatów oraz poprawy atmosfery pracy. Konflikt wchodzi teraz w fazę mediacji, co oznacza, że do rozmów dołączy bezstronny mediator. Najbliższe tygodnie pokażą, czy uda się znaleźć kompromis, co jest kluczowe dla stabilności działania ZUS. Główny Inspektorat Sanitarny wydał pilne ostrzeżenie dotyczące tatara wołowego, w którym wykryto groźną bakterię Listeria monocytogenes. Produkt ten jest wycofywany ze sklepów, a jego spożycie bez obróbki termicznej może prowadzić do listeriozy. Szczególnie narażone są kobiety w ciąży, noworodki, osoby starsze i z obniżoną odpornością. Producent, Zakład Przemysłu Mięsnego Biernacki, natychmiast podjął działania, by zabezpieczyć konsumentów. Zaleca się sprawdzenie lodówek i zwrot produktu do sklepu lub jego utylizację. W razie wystąpienia niepokojących objawów po spożyciu należy skontaktować się z lekarzem.
1: Zygmunt Solosz spotkał się z Donaldem Trumpem w Virginii, aby omówić inwestycje w energetykę, sztuczną inteligencję i sektor kosmiczny. Polski miliarder wyraził uznanie dla wizji Trumpa i zadeklarował chęć inwestowania w USA. Wizyta obejmowała także rozmowy z przedstawicielami Białego Domu oraz liderami firm OpenAI i X-Energy. Solosz planuje rozwijać projekty energetyczne i AI w Polsce, w tym technologię SMR. Już wcześniej zainwestował w firmę kosmiczną Axiom Space. Spotkanie było częścią strategii budowania relacji inwestycyjnych między Polską a Stanami Zjednoczonymi.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
2: Rada Nadzorcza Totalizatora Sportowego zawiesiła wiceprezesa Szymona Gawryszczaka. Decyzja ta jest związana z ochroną wizerunku spółki po postawieniu mu publicznych zarzutów. W tle sprawy pojawiają się działania Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz jego wniosek pokontrolny. Szczegóły zarzutów nie zostały ujawnione, a decyzja o zawieszeniu jest tymczasowa. Rada Nadzorcza zdystansowała się od doniesień medialnych dotyczących powiązań biznesowych Gawryszczaka, twierdząc, że nie mają one związku z wnioskiem CBA. Dalsze kroki będą zależne od wyników wewnętrznych ustaleń. Kierowcy mogą spodziewać się obniżek cen paliw. Eksperci przewidują, że już w przyszłym tygodniu ceny benzyny PB95 mogą spaść poniżej 6 zł za litr, a diesel może kosztować od 7 zł i 1 grosza do ponad 7 zł za litr. Spadki cen są wynikiem obniżek na rynku hurtowym, gdzie ceny oleju napędowego spadły o ponad 8%. Benzyna również potaniała, co już widać na stacjach paliw. Ministerstwo Energii prowadziło przepisy ograniczające maksymalne ceny, co dodatkowo stabilizuje sytuację na rynku. Sejm po raz kolejny nie zdołał odrzucić weta prezydenta Karola Nawrockiego dotyczącego ustawy o kryptoaktywach. Do przełamania sprzeciwu zabrakło 20 głosów, co oznacza, że kluczowe regulacje dla rynku kryptowalut w Polsce na razie nie wejdą w życie. Ustawa miała wprowadzić unijne rozporządzenie MiCA i wzmocnić nadzór KNF nad rynkiem kryptoaktywów. Prezydent uznał jednak, że przepisy są zbyt restrykcyjne i nie uwzględniają poprawek. Koalicja rządząca obawia się, że brak regulacji tworzy luki prawne i utrudnia ochronę konsumentów. To już druga nieudana próba odrzucenia prezydenckiego weta w tej sprawie.
1: Lufthansa podjęła decyzję o natychmiastowym zakończeniu działalności swojej regionalnej linii Lufthansa City Line. Od 18 kwietnia wszystkie samoloty City Line zostały uziemione, co spowodowało chaos w siatce połączeń, w tym zawieszenie tras z polskich lotnisk. Głównymi powodami tej decyzji są wzrost cen paliwa i problemy pracownicze. Lufthansa planuje przenieść operację do nowej, tańszej linii Lufthansa City Airlines. Nowa linia ma utrzymać standardy obsługi, a jej flota będzie się powiększać o nowoczesne samoloty Airbus A 220 do 300. Pasażerowie powinni monitorować systemy rezerwacyjne i komunikaty przewoźnika w związku z możliwymi zmianami w siatce połączeń.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Navantia i niemiecka firma TKMS podpisały memorandum dotyczące współpracy przy budowie okrętów podwodnych. Porozumienie zakłada wykorzystanie hiszpańskich stoczni do produkcji niemieckich jednostek, co ma przyspieszyć terminy dostaw i zwiększyć elastyczność produkcji. Współpraca ta wpisuje się w trend konsolidacji europejskiego przemysłu okrętowego.
3: niego.
2: Dla Navanti oznacza to możliwość utrzymania i rozwijania kompetencji w segmencie okrętów podwodnych. Porozumienie ma charakter ramowy i nie przesądza o konkretnych zamówieniach, ale tworzy podstawę do wspólnego oferowania jednostek na rynku. To także krok w stronę bardziej zintegrowanej współpracy w ramach NATO.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1015 hektopaskali. W Bydgoszczy odnotujemy 18 stopni, a pogoda przyniesie zachmurzenie całkowite. W Warszawie możemy spodziewać się temperatury 19 stopni oraz umiarkowane zachmurzenie. Dzisiejsza łagodna aura przypomina, że zmiana pory roku jest coraz bliżej. Warto cieszyć się naturą.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia zapraszają na emocjonujący odcinek 3373, który zostanie wyemitowany we wtorek, 5 maja o 25 na TVP2. Hubert otrzymuje zaproszenie na wyjątkowy balet od ojca wdzięcznej pacjentki, co z pewnością doda mu skrzydeł. Tymczasem Daniel próbuje naprawić relację z synem, choć jego kontrowersyjne metody mogą wywołać burzę. Ewa podejmuje odważną decyzję, zapraszając Romeo na święta, co może nie spodobać się Aleksowi. Serial, pełen zwrotów akcji, jest dostępny także online w serwisie TVP VOD. Warto śledzić losy bohaterów, bo emocji na pewno nie zabraknie. Barwy szczęścia wkraczają w emocjonujący 3373 odcinek, który zostanie wyemitowany 5 maja o 25 na TVP2. Dominika w końcu zdecyduje się wyznać Sebastianowi swoje obawy dotyczące Renaty. Sebastian doradzi jej, by odsunęła przyjaciółkę z ich wspólnego biznesu, co wywoła w Dominice mieszane uczucia. Choć Renata kiedyś była dla niej jak siostra, teraz stała się ciężarem. Dominika zacznie rozważać wszystkie za i przeciw, zdając sobie sprawę, że decyzja nie będzie łatwa. Wsparcie męża okaże się dla niej nieoczekiwane. Czy Dominika zdecyduje się na radykalny krok i odsunie Renatę? Odpowiedź poznamy już wkrótce. W 3381 odcinku Barw Szczęścia relacja Ewy i Romeo zostaje wystawiona na próbę. Choć zaręczyny miały być początkiem szczęśliwego rozdziału, powrót Aleksa do życia Ewy wywołuje w Romeo falę zazdrości. 18 urodziny Ewy stają się dla niego dniem pełnym emocji i niepewności. Czy dawne uczucie do Aleksa zburzy ich związek? Odcinek ten będzie można obejrzeć już w piątek, 15 maja, o godzinie 25 na TVP2. Dla tych, którzy przegapią emisję, dostępne są powtórki online w serwisie TVP VOD. Serial Barwy Szczęścia to nie tylko telenowela, ale prawdziwe lustro polskiego społeczeństwa, pełne emocji i niespodziewanych zwrotów akcji.
0: Serial Dziedzictwo wciąga widzów w emocjonujące wydarzenia. Odcinki od 895 do 899, które TVP1 wyemituje od 20 do 24 kwietnia, obfitują w dramatyczne zwroty akcji. Kansel knuje, by przejąć majątek. Aderia udaje swoją siostrę, co prowadzi do nieoczekiwanych komplikacji. Sinan zmaga się z kulinarnymi wyzwaniami. Anana odkrywa prawdę o uczuciach Poiraza, co prowadzi do nieporozumień. Aise martwi się o Ferita, który z kolei wikła się w skomplikowane relacje z Leilą. Piknik, który miał być chwilą wytchnienia, staje się areną napięć. Serial można oglądać codziennie o 16.05 na TVP1, a także na platformie VOD TVP.
1: W 4211 odcinku Pierwszej Miłości Eliza staje przed dramatycznym wyborem, próbując odzyskać porwaną córkę Angelikę. W desperacji spędza noc ze Świdrem, wierząc, że to jedyny sposób, by kibole wypuścili jej dziecko. Odcinek pełen jest mrocznych emocji, gdzie miłość rodzicielska zderza się z najgorszymi instynktami. Wątek porwania Angeliki wkracza w najbardziej kontrowersyjną fazę, a Eliza przejmuje inicjatywę, gdy Bolesław okazuje się niezdolny do działania. Darek, manipulując obiema stronami konfliktu, dąży do ostatecznej konfrontacji z Bolesławem. Ten emocjonujący epizod zostanie wyemitowany w czwartek, 7 maja, o godzinie 18 na Polsacie. Wszystkie odcinki można również oglądać online na platformie Polsat Box Go. Hiszpańska telenowela Akacjowa 38 wciąga widzów w wir emocji i dramatów. W 866 odcinku, który zostanie wyemitowany 12 maja, napięcie sięga zenitu. Generał traci zaufanie do swojej żony i planuje ją otruć, co stawia Sylwię w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Kasilda, pogrążona w żałobie po stracie Martina, szuka ukojenia w lekach, a Servando organizuje eleganckie pożegnanie dla przyjaciela. Felipe dostarcza ważny list, który może zmienić losy bohaterów. Tymczasem Carmen, młoda kobieta uwikłana w dramatyczne wydarzenia, walczy o przetrwanie i bezpieczeństwo swojej córki. Jej historia pełna jest zwrotów akcji i emocji, które trzymają widzów w napięciu. Barwy Szczęścia, odcinek 3372, zadebiutuje na ekranach 4 maja. W tym odcinku Daniel stawia pierwsze kroki w redakcji brukowca Szok, co wywołuje zawiść jego kolegów. Agata popełnia fatalny błąd, który może pozbawić Huberta szans na odszkodowanie. A Mariusz staje na krawędzi bankructwa z powodu ogromnych kosztów oczyszczenia terenu po pożarze. Dominika rozważa rezygnację z Feel Good z powodu konfliktów z Renatą. Janka zmaga się z emocjami po ataku serca ojca, co zmusza ją do przemyśleń i przeprosin. Karpiuk staje przed widmem finansowej przepaści z powodu gigantycznych długów. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 25 na TVP2, a także na platformie TVP VOD. 3383 odcinku serialu Barwy Szczęścia czeka nas prawdziwa burza emocji. Emisja już we wtorek, 19 maja, o godzinie 25 w TVP2. Lucyna wywiera ogromną presję na Emila, by wziął na siebie winę za eksplozję fajerwerków w garażu Pyrków. Asia, matka Emila, jest przekonana o jego winie i ignoruje wszelkie tłumaczenia syna. Tymczasem prawdziwą sprawczynią wybuchu okazuje się być właśnie Lucyna, która manipuluje sytuacją, by osiągnąć swoje cele. Emil stoi przed trudnym wyborem, czy ulec presji i przyznać się do winy, czy walczyć o prawdę. Decyzja, którą podejmie, może na zawsze zmienić jego relacje z rodziną Pyrków.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1024 hektopaskali. Termometry w Gdańsku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 8 stopni. Z kolei dla Poznania temperatura będzie wynosić 11 stopni Celsjusza. Promienie słońca odbijają się od delikatnie zazielenionych drzew. Pogoda sprzyja każdemu, kto tęsknił za wiosennym powietrzem.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Minęła 11.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. 22 kwietnia uroczyście otwarto zmodernizowaną strzelnicę wozów bojowych w Nietoperku, kluczową bazę szkoleniową dla 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej. Modernizacja, przeprowadzona przez żołnierzy 5. Batalionu Saperów, obejmowała utworzenie drugiego pasa ćwiczeń ogniowych i nowego kierunku strzelania. Dzięki temu obiekt umożliwia teraz szkolenie z użyciem karabinów i broni gładkolufowej, co znacznie zwiększa jego potencjał szkoleniowy. W uroczystości otwarcia uczestniczyli przedstawiciele Sztabu Generalnego Wojska Polskiego oraz dowództwa brygady. Debbie Dickinson, znana supermodelka i aktorka, ma polskie korzenie, które odegrały kluczową rolę w jej życiu. Jej dziadkowie przybyli do USA z Polski w 1895 roku, a rodzina osiedliła się w Pensylwanii, gdzie prowadzili tawernę. Debbie rozpoczęła karierę jako gimnastyczka, a później zdobyła międzynarodową sławę w modelingu i filmie. Obecnie mieszka w Nowym Jorku, ale planuje kolejną wizytę w Polsce i poszukuje tam możliwości zawodowych.
2: Małgorzata i Dariusz Orzechowscy, mieszkający od ponad 20 lat w Nowym Jorku, zostali wybrani marszałkami Parady Pułaskiego. Poprowadzą kontyngent z Ridgewood, największego skupiska Polonii w mieście, podczas uroczystości na 5. Alei. Orzechowscy podkreślają, że to dla nich ogromny zaszczyt i dowód zaufania ze strony lokalnej społeczności. Parada Pułaskiego odbędzie się 4 października, a jej celem jest podtrzymywanie polskich tradycji USA.
1: Sezon grillowy oficjalnie się rozpoczął, a sklep Action przygotował szeroką ofertę produktów, które ułatwią organizację spotkań na świeżym powietrzu. W asortymencie znajdziemy zarówno akcesoria do grillowania, jak i jednorazowe naczynia oraz przekąski. Wszystko to dostępne jest w przystępnych cenach, co pozwala na ekonomiczne przygotowanie się do sezonu. Dzięki różnorodności produktów każdy znajdzie coś dla siebie, by cieszyć się wspólnym czasem z rodziną i przyjaciółmi. Naukowcy z Uniwersytetu Illinois zbadali, w jakich zawodach najczęściej można spotkać osoby z zaburzeniami osobowości, takimi jak psychopatia, narcyzm i makiawelizm. Okazało się, że psychopaci często wybierają zawody związane z bezpośrednim kontaktem z przedmiotami, takie jak mechanik czy elektryk. Z kolei osoby z narcystycznym zaburzeniem osobowości preferują kariery w polityce i sztuce, gdzie mogą zdobyć uznanie i wysoki status społeczny. Badania pokazują, że cechy osobowości mogą wpływać na wybory zawodowe. Zbliżają się matury, a abiturienci już za kilka dni przystąpią do egzaminów z języka polskiego i matematyki. Jasnowic Krzysztof Jackowski z Człuchowa uspokaja, że tegoroczne testy będą łatwe. Z języka polskiego można spodziewać się tematów związanych z pozytywizmem i lalką Bolesława Prusa. W matematyce mogą pojawić się zadania ze statystyki i rachunku prawdopodobieństwa.
2: Niektóre znaki zodiaku, takie jak baran, byk, lew, skorpion i koziorożec, mają trudności z przyznaniem się do błędów. Duma i silne przekonanie o własnej racji sprawiają, że słowo przepraszam rzadko przechodzi im przez gardło. Barany i lwy często unikają odpowiedzialności, podczas gdy byki i koziorożce wolą bronić swojego stanowiska. Skorpiony natomiast mogą manipulować sytuacją, by uniknąć przyznania się do pomyłki.
1: Majówka 2026 zapowiada się z pogodową huśtawką. Piątek, 1 maja, przyniesie słoneczną aurę z temperaturami sięgającymi 20 stopni, szczególnie na zachodzie kraju. W sobotę i niedzielę nastąpi lekkie ochłodzenie, zwłaszcza na północy i wschodzie, gdzie termometry pokażą od 12 do 15 stopni. Zachodnia Polska nadal będzie cieszyć się cieplejszą pogodą, z temperaturami do 21 stopni. Specjaliści psychoterapii uzależnień wciąż czekają na ustawowe uregulowanie swojego zawodu, co prowadzi do problemów płacowych i zniechęca do pracy w tej dziedzinie. Posłanka Joanna Wicha zwróciła się do Ministerstwa Zdrowia z interpelacją, pytając o losy gotowego projektu ustawy, który miał trafić do resortu już w zeszłym roku. Środowisko zawodowe ostrzega, że brak regulacji może skutkować drastycznym niedoborem specjalistów w przyszłości. Posłanka domaga się jasnych deklaracji dotyczących przyszłości zawodu i działań zapobiegających dalszemu wykluczeniu płacowemu.
2: Wraz z nadejściem cieplejszych dni warto przeprowadzić wiosenne porządki w szafie. To doskonała okazja, by schować zimowe ubrania i zrobić miejsce na lżejsze stylizacje. Eksperci radzą, by przy okazji przejrzeć garderobę i pozbyć się rzeczy, które

0: do kontenerów na śmieci, co dziennikarka skomentowała jako symboliczne dla pamięci o ofiarach. Racewicz podkreśliła, że wolałaby, aby pieniądze przeznaczane na wieńce trafiły do potrzebujących. W jej opinii gesty pamięci powinny mieć bardziej trwały i praktyczny wymiar.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Szczecinie prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 10 stopni. W tym samym czasie w Krakowie możemy zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą 12 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1025 hektopaskali. Rześki poranek i przyjemnie ciepłe popołudnie to idealny przepis na aktywny dzień w plenerze.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Opole 2026 zapowiada się jako prawdziwy festiwal niespodzianek. Sebastian Fabiański, znany z parkietu Tańca z Gwiazdami, teraz próbuje swoich sił w muzyce i wystąpi w duecie z Darią Frączek. Michał Wiśniewski, w trakcie kolejnego rozwodu, zaśpiewa osobisty utwór Do moich dzieci. Na scenie pojawią się także Patrycja Markowska, Kamil Bednarek i Andrzej Krzywy, a nagrody czekają zarówno od jury, jak i publiczności. Czerwiec w Opolu będzie pełen emocji.
2: Kanye West miał zagrać koncert w Polsce, ale cóż, nie tym razem. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego uznało, że artysta promuje niewłaściwe wartości, a rząd nie zamierza na to przymykać oka. Koncert na Stadionie Śląskim został odwołany z przyczyn formalno-prawnych, a organizatorzy posłuchali Rady Minister Cienkowskiej. Wygląda na to, że polskie wartości mają się dobrze i nie potrzebują wsparcia z Zachodu. Świat filmu pogrążony w żałobie po śmierci Nadii Fares, znanej z Marsylii i Purpurowych rzek. 57-letnia aktorka zmarła po dramatycznej walce o życie w paryskim szpitalu. Przyjaciółka, Katarzyna Sowińska, pożegnała ją wzruszającym wpisem, podkreślając wyjątkową więź, która je łączyła. Oficjalne przyczyny śmierci wciąż pozostają tajemnicą, ale spekulacje krążą wokół problemów zdrowotnych aktorki.
1: Michał Szpak, znany z emocjonalnych występów, tym razem zaskakuje szczerością w nowym singlu Fire. Opowiada o burzliwym rozstaniu, które, choć nie zakończyło się happy endem, przekształciło się w przyjaźń. Artysta przyznaje, że początkowo czuł się jak w więzieniu, ale teraz cieszy się wolnością i nowymi możliwościami. Czyżby miłość nie zawsze musiała kończyć się dramatem?
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Krzysztof Rutkowski, nasz ulubiony detektyw celebryta, znów pojawił się w sądzie. Tym razem w sprawie z Piotrem Krysiakiem. Jak zwykle nie zawiódł, przyciągając uwagę swoim ekstrawaganckim stylem. Czarne futro, złota biżuteria i ciemne okulary. Czyżby inspirował się gwiazdami Hollywood? Wydaje się, że Rutkowski bardziej dba o modę niż o swoje problemy prawne. Skolim i Blanka zrobili furorę swoim nowym hitem Niewinna, który w mgnieniu oka zdobył serca internautów. W teledysku pojawiła się nawet Oliwka Brazil, a liczba wyświetleń w ciągu doby przekroczyła 7 milionów. Skolim, nie przebierając w słowach, skrytykował Eurowizję, nazywając ją bandyckim klimatem i sugerując, że o sukcesie decydują układy, a nie talent. Cóż, wygląda na to, że w świecie muzyki nie wszystko jest takie niewinne, jak się wydaje. Taco Hemingway znowu na językach, ale tym razem nie za sprawą nowego hitu, a decyzji Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego. GIF nakazał usunięcie z utworu Zakochałem się pod apteką nazwy leku, co wywołało burzę wśród fanów i wytwórni. Wydawca artysty, Wytwórnia 2020, oskarża inspektorat o cenzurę i naruszenie wolności słowa. Eksperci muzyczni i fani zgodnie twierdzą, że to absurdalne, a Taco po prostu rymował, nie reklamował.
1: Zayn Malik, były członek One Direction, znowu na ustach wszystkich, ale tym razem nie z powodu nowego albumu Conacol. 33-letni artysta trafił do szpitala, co skutecznie przyćmiło premierę jego piątego krążka. Fani są w szoku, a przyszłość jego trasy koncertowej wisi na włosku. Jakby tego było mało, Zayn dolał oliwy do ognia, przyznając, że nigdy nie kochał Gigi Hadid, matki swojego dziecka. Cóż, życie gwiazdy to nie tylko blask fleszy, ale i niekończące się zawirowania.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Oliwka Brazil, znana z bezkompromisowych tekstów i pewności siebie, zaskoczyła wszystkich, dzieląc się osobistą historią o spotkaniu z ojcem na sali sądowej. Pierwsze spotkanie twarzą w twarz z tatą, który przybył z teczką dokumentów przeciwko niej, było dla niej szokiem. Mimo to raperka wyznaje, że darzy go specyficzną miłością, choć nie ukrywa podziwu dla mamy, która samotnie wychowała ją i jej rodzeństwo. Cóż, życie pisze najbardziej zaskakujące scenariusze, nawet dla gwiazd rapu.
1: Kiedy Rush stanęli na krawędzi bankructwa, zamiast nagrać radiowe hity, postanowili zaryzykować wszystko. Wydali album 2012 z 20-minutową suitą science fiction, która miała być ich muzycznym samobójstwem. Ku zaskoczeniu wszystkich, płyta stała się hitem, a fani rocka pokochali ich za bezkompromisowość. Wytwórnia, która chciała ich zmusić do prostych piosenek, musiała uznać porażkę, a Rush zyskali artystyczną wolność na dekady.
2: Freddie Mercury, król sceny i władca stadionów, wiódł życie pełne paradoksów. Na scenie był bogiem rocka, ale po zejściu z niej zmagał się z samotnością, której nie potrafił pokonać nawet milionami fanów. Jego serce należało do Mary Austin, którą nazywał swoją formalną żoną, choć prawdziwą miłość znalazł w ramionach Jima Huttona, swojego męża. Jednak to koty były jego prawdziwymi towarzyszami, dając mu bezwarunkową miłość, której nie mógł znaleźć wśród ludzi. Ach, The Doors. Zespół, który z hukiem wszedł na scenę muzyczną, a potem równie spektakularnie z niej zszedł. Ostatni koncert z Jimem Morrisonem w Nowym Orleanie w 1970 roku zakończył się, cóż, nieco chaotycznie, gdy Jim postanowił zniszczyć scenę i usiąść, twierdząc, że nie da rady już śpiewać. Mimo to zespół nagrał jeszcze jeden album, L.A. Woman, który stał się ich pożegnaniem z Morrisonem. Jim, jak przystało na legendę, zmarł w tajemniczych okolicznościach w Paryżu, co oczywiście wywołało lawinę teorii spiskowych. Cóż, niektórzy twierdzą, że prawdziwe gwiazdy nigdy nie gasną.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze zachmurzenie całkowite. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1015 hektopaskali. Termometry w Katowicach na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 20 stopni. Z kolei dla Torunia temperatura będzie wynosić również 20 stopni Celsjusza. Ciepło nadaje dniom subtelnego uroku i lekkości. Warto wykorzystać tę pogodę na spacer lub chwilę relaksu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Warszawie doszło do tragicznego zdarzenia z udziałem 44-letniej obywatelki Kazachstanu, Jekateryny Szy, która zaginęła w dniu planowanego powrotu do ojczyzny. Policja zatrzymała jej ukraińskiego współlokatora, który wskazał miejsce ukrycia ciała kobiety. Jekaterina przyjechała do Polski, by zarobić na utrzymanie bliskich, jednak jej oszczędności zniknęły z mieszkania. Rodzina zmarłej stara się sprowadzić jej szczątki do Kazachstanu i walczy o sprawiedliwość. Od maja grodziskie przewozy autobusowe wprowadzają innowacyjne połączenia turystyczne do Puszczy Kampinoskiej. Elektryczne autobusy z przyczepami na rowery będą kursować w weekendy, umożliwiając wygodny transport dla rowerzystów i spacerowiczów. Na miejscu czekają darmowe wycieczki z przewodnikiem, a bilety kosztują jedynie 4 zł, z dodatkową opłatą 5 zł za przewóz roweru. Rezerwacje miejsc można dokonać przez internet, a przewoźnik przygotował się na duże zainteresowanie, planując ponad 90 wycieczek w sezonie. W Warszawie przy ulicy Szubińskiej rusza budowa nowoczesnego domu opieki dla seniorów, który połączy funkcje medyczne z obronnymi. Na powierzchni powstanie placówka z pełną opieką medyczną, a pod ziemią schron dla 600 osób. Inwestycja, której koszt wyniesie ponad 42 miliony złotych, ma zakończyć się za 2 lata. To część szerszego planu miasta, mającego na celu poprawę opieki nad seniorami i zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców. Na lotnisku Chopina w Warszawie doszło do poważnego incydentu, gdy pasażerowie przylatujący z Antalii ominęli kontrolę graniczną. Błąd obsługi naziemnej spowodował, że podróżni weszli do terminala bez odprawy paszportowej. Straż Graniczna szybko zareagowała, zatrzymując pasażerów i przeprowadzając wymaganą kontrolę dokumentów. Sprawa jest obecnie badana przez odpowiednie służby.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Prokuratura w Warszawie złożyła wniosek o umorzenie postępowania przeciwko Mieszkowi R., który w maju ubiegłego roku brutalnie zabił portierkę na Uniwersytecie Warszawskim. Decyzja wynika z opinii biegłych, którzy stwierdzili, że podejrzany był niepoczytalny w chwili popełnienia czynu. Prokuratura proponuje umieszczenie go w zakładzie psychiatrycznym, ponieważ nie można przypisać mu winy ani wymierzyć kary. Czas pobytu w szpitalu nie jest określony, co oznacza, że Mieszko R. może tam pozostać na stałe.
0: W Ciechanowie odbył się pogrzeb 23-letniego Adriana P., którego życie zakończyło się w tragicznych okolicznościach. W uroczystości uczestniczyli bliscy, przyjaciele i znajomi, którzy do końca mieli nadzieję na jego powrót. W związku z jego śmiercią aresztowano 5 mężczyzn, którym grozi do 25 lat więzienia. Śledztwo w tej sprawie prowadzi miejscowa prokuratura. Ptaszkowa, malownicza wieś w Małopolsce, przyciąga turystów swoim zabytkowym kościołem pod wezwaniem Wszystkich Świętych z XVI wieku. Świątynia jest częścią szlaku architektury drewnianej i kryje w sobie dzieło przypisywane Witowi Stwoszowi. Wieś, położona wśród wzniesień Beskidu Niskiego, ma bogatą historię sięgającą XIV wieku, kiedy to król Kazimierz Wielki nadał jej akt lokacyjny. Ptaszkowa to idealne miejsce dla miłośników historii i pięknych krajobrazów.
1: Mijają 4 lata od tajemniczego zniknięcia Sylwestra Suszka, znanego przedsiębiorcy z branży kryptowalut. Jego siostra, Nicole Suszek, nie ustaje w poszukiwaniach prawdy, jednocześnie walcząc w sądzie z dawnymi partnerami biznesowymi brata. Sprawa zaginionego króla kryptowalut wciąż budzi kontrowersje, a dodatkowe problemy pojawiają się wokół platformy Zonda Krypto, związane z wypłatą środków użytkowników. Nicole Suszek podkreśla, że nie wierzy w dobrowolne zniknięcie brata i zapowiada dalsze działania w celu wyjaśnienia sprawy.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Planowany koncert Kanye Westa na Stadionie Śląskim w Chorzowie prawdopodobnie nie dojdzie do skutku. Zarząd stadionu rozważa zerwanie umowy z powodu fali krytyki wobec rapera, który jest znany z kontrowersyjnych wypowiedzi i działań. Minister kultury Marta Cienkowska stanowczo sprzeciwiła się organizacji koncertu, podkreślając, że nie można tolerować szerzenia nienawiści. Problemy z występami Westa pojawiają się także w innych krajach Europy, gdzie jego koncerty są odwoływane lub przesuwane. Na Horten Arenie trwają wojskowe targi służby i pracy. Największe tego typu wydarzenie w regionie. Uczestnicy mogą zapoznać się z ofertą 12 jednostek wojskowych, wziąć udział w treningach strzeleckich i warsztatach oraz zobaczyć pokazy sprzętu wojskowego. Na miejscu dostępne są mobilne punkty rekrutacyjne, gdzie można uzyskać informacje o pracy w wojsku. Targi potrwają do soboty do godziny 17. We Wrocławiu padła rekordowa wygrana w lotto. Szczęśliwy gracz, który postawił na chybił, trafił. Zgarnął ponad 8,6 miliona złotych. To już 32. główna wygrana w historii miasta, a pierwsza tak wysoka w tej kolekturze. Wygrana pozwala na zakup luksusowego apartamentu, domu z basenem czy floty samochodów premium. Prokuratura potwierdziła, że 26-latek zastrzelony w Bystrzycy Kłodzkiej był jednym z oprawców na brutalnym nagraniu, które niedawno wyciekło do sieci. Film dokumentuje zdarzenie z września 2022 roku, gdzie grupa osób upokarzała młodego mężczyznę. Cztery osoby z nagrania zostały zatrzymane i usłyszały zarzuty, a zmarły również by je usłyszał. Sprawca strzelaniny, Borys B., został aresztowany i oskarżony o zabójstwo, choć twierdzi, że działał w obronie koniecznej.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Białymstoku zachmurzenie całkowite i temperatura 15 stopni oraz wiatr północno-wschodni o prędkości 2 metry na sekundę. We Wrocławiu lekkie opady deszczu i temperatura 16 stopni i wiatr wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1017 hektopaskali. Dzisiejsza ciepła pogoda nadaje dniom optymizmu i delikatnej lekkości. Idealny czas na wyciszenie.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: sport i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. Ali Golizadeh, kluczowy zawodnik Lecha Poznań, odgrywa decydującą rolę w walce o Mistrzostwo Polski. Jego doskonała forma i wpływ na grę kolejorza są niepodważalne, co potwierdzają eksperci. Lech Poznań, z Golizadehem na czele, jest głównym kandydatem do zdobycia tytułu. Przed irańskim pomocnikiem również szansa na udział w Mistrzostwach Świata z kadrą Iranu.
1: Karol Nawrocki, prezydent RP, zmaga się z falą krytyki ze strony kibiców po zawetowaniu nowelizacji kodeksu postępowania karnego. Kibice zarzucają mu zdradę oczekiwań i domagają się zmian ograniczających arbitralność prokuratury. Nawrocki wyjaśnił, że jego decyzja wynikała z obaw o możliwość utrudnienia aresztowania pedofilów przez nową ustawę. Podkreślił, że szanuje wolnościowe postawy kibiców, ale nie żałuje swojej decyzji. Jacek Magiera, drugi trener reprezentacji Polski, zmarł 10 kwietnia, a jego pogrzeb odbył się 16 kwietnia na cmentarzu wojskowym na Powązkach w Warszawie. Spoczął obok legend polskiej piłki, takich jak Kazimierz Górski, Kazimierz Dejna i Lucjan Brychczy. Magiera był ceniony za swoje analityczne myślenie i podejście do zawodników, a także za to, że w świecie piłki pozostał człowiekiem bez hejteru. W swojej karierze trenerskiej osiągnął m.in. awans do Ligi Mistrzów i Mistrzostwo Polski z Legią Warszawa. Świat futbolu pogrążył się w żałobie po tragicznej śmierci Alexa Manningera. 48-letni były bramkarz Arsenalu i Juventusu zginął w wypadku, gdy jego samochód zderzył się z pociągiem na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Austrii. Mimo szybkiej interwencji służb ratunkowych, jego życia nie udało się uratować. Manninger był jednym z najbardziej rozpoznawalnych austriackich golkiperów, reprezentując kraj w 33 meczach.
0: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
1: Nikola Grbić ogłosił szeroki skład siatkarskiej reprezentacji Polski, w którym zabrakło Bartosza Kurka. Decyzja ta wywołała zaskoczenie. Jednak trener wyjaśnił, że Kurek zmagał się z problemami zdrowotnymi i nie gra na oczekiwanym poziomie. Grbić podkreślił, że drzwi do reprezentacji dla Kurka pozostają otwarte, a o jego powrocie zadecydują w przyszłym roku. W międzyczasie funkcję kapitana przejmie Aleksander Śliwka.
0: Siatkarze Bogdanki Lublin po raz drugi pokonali projekt Warszawa 3-1, awansując do finału Plus Ligi. Kapitan Marcin Komenda podkreśla, że drużyna wróciła do formy, a kluczowe okazały się zagrywki i wsparcie kibiców. Trener projektu, Kamil Nalepka, wskazuje na błędy jako przyczynę porażki. W finale Bogdanka ponownie zmierzy się z Aluronem CMC Wartą Zawiercie.
1: Na warszawskim Torwarze trwa gala KSW 117, gdzie największe emocje budzi walka wieczoru między Mamedem Halidowem a Pawłem Pawlakiem. Halidow, niepokonany od blisko 7 lat, broni tytułu przeciwko byłemu mistrzowi. W drugiej walce wieczoru Phil de Vries zmierzy się z Marcinem Wójcikiem w obronie pasa wagi ciężkiej.
0: Iga Świątek zmierzy się z Mirą Andrzejewą w ćwierćfinale turnieju WTA w Stuttgarcie. Młoda Rosjanka, znana z dobrej gry na mączce, ma przewagę w dotychczasowych spotkaniach z Polką, wygrywając 2 z 3 meczów. Andrzejewa ostatnio triumfowała w turnieju WTA 500 w Lincu, co dodało jej pewności siebie. Świątek rozpoczęła turniej w Stuttgarcie od zwycięstwa nad Laurą Ziegemund. Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Zakończył się sezon skoków narciarskich, a plany Adama Małysza dotyczące powrotu Stefana Horngachera do Polski zostały wstrzymane przez Polski Związek Narciarski. Zarząd uznał, że decyzje o tak strategicznych zmianach powinny należeć do nowych władz po nadchodzących wyborach. Mimo trudnego sezonu, Kacper Tomasiak wyróżnił się jako lider polskiej ekipy, zajmując 23 miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Maciej Maciusiak pozostanie trenerem kadry na kolejny rok. Anna Lewandowska wzięła udział w zawodach Hyrox na PGE Narodowym w Warszawie. Towarzyszył jej Luis, znany jako Beluso Workout, z którym tworzyła duet w wyścigu par. Mimo intensywnego wysiłku, oboje świetnie się bawili, co uwieczniono na zdjęciach. Na trybunach kibicowała im m.in. Iwona Lewandowska, mama Roberta. Julia Szeremeta, wicemistrzyni olimpijska z Paryża, odpoczywa w południowej Brazylii. Bokserka spędza czas w malowniczym Foz do Iguacu, gdzie podziwia spektakularne wodospady. Szeremeta, która zdobyła srebro na Pucharze Świata w Brazylii, dzieli się wrażeniami z wakacji na Instagramie. Młoda zawodniczka cieszy się ogromną sympatią kibiców i zapowiada kolejne sportowe sukcesy.
0: W sobotę, podczas meczu Śląska, Wrocław ze Zniczem Pruszków, oddano hołd zmarłemu trenerowi Jackowi Magierze. W 19 minucie i 47 sekundzie spotkanie zostało przerwane, a stadion wypełniła cisza przerywana oklaskami. Na trybunach zaprezentowano specjalną oprawę, a na zewnętrznej membranie stadionu wyświetlono słowa pożegnania. Jacek Magiera, zasłużony trener, poprowadził Śląsk do wielu sukcesów, w tym do tytułu wicemistrza kraju w 2024 roku.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Zmarł Oscar Daniel Bezerra Schmidt, legendarny brazylijski koszykarz znany jako Święta Ręka. Miał 68 lat i przez 15 lat zmagał się z rakiem mózgu. Schmidt był rekordzistą w liczbie zdobytych punktów na Igrzyskach Olimpijskich i odrzucił grę w NBA, by reprezentować Brazylię. Jego osiągnięcia i osobowość uczyniły go ikoną koszykówki na całym świecie.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody. Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1015 hektopaskali. W Bydgoszczy odnotujemy 18 stopni, a pogoda przyniesie zachmurzenie całkowite. W Warszawie możemy spodziewać się temperatury 19 stopni oraz umiarkowane zachmurzenie. Dzisiejsza ciepła pogoda sprzyja chwilom spędzonym na świeżym powietrzu. Idealny moment na zatrzymanie się.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia w 3361 odcinku przyniosą emocjonujące zwroty akcji. Renata wciąż nie chce przyznać, że jest uzależniona od leków, co prowadzi do kolejnych kłótni z Marcinem Kodurem. W piątek, 17 kwietnia o 20:05 na TVP2 zobaczymy, jak Marcin, zaniepokojony zachowaniem Renaty, zaczyna przeszukiwać jej rzeczy. Gdy Renata przyłapuje go na gorącym uczynku, wybucha kolejna awantura. Marcin próbuje załagodzić sytuację, przygotowując dla niej kolację i przepraszając za swoje zachowanie. Mimo chwilowego pojednania, napięcie między nimi nie znika. Czy Renata w końcu przyzna się do problemu i poprosi o pomoc? Złoty chłopak. Odcinek 276 już w piątek, 24 kwietnia. Seyran i Ferit podejmują dramatyczną decyzję o zakończeniu swojego związku. Ich miłość, pełna burz i namiętności, ostatecznie gaśnie. Tymczasem DR z determinacją usuwa przeszkody na drodze do ślubu, a Suna stawia Abidinowi ultimatum, które może zaważyć na ich małżeństwie. Senior rodu, Halis, knuje tajemniczy plan, by odzyskać kontrolę nad rodziną. Serial można oglądać na TVP1 o 14 w dni robocze. W rolach głównych występują Afra Saracoglu jako Seyran i Mert Ramazan Demir jako Feri. M jak miłość w 1927 odcinku przyniesie emocjonujące zwroty akcji. Natalka i Adam Karski staną przed poważnym wyzwaniem, gdy w ich życiu pojawi się nowy dyrektor szkoły, Mikołaj Lipiński. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 21 kwietnia o godzinie 20:55 na TVP2. Mikołaj zakocha się w Natalce od pierwszego wejrzenia, co może zagrozić jej związkowi z Adamem. Podczas pierwszego spotkania Natalka weźmie Mikołaja za poszukiwanego przestępcę, co doprowadzi do zabawnej sytuacji. Mimo to Mikołaj zaprosi ją na kawę, a Natalka zgodzi się na spotkanie, nie informując o tym Adama. Czy ten trójkąt miłosny zmieni losy bohaterów? Przekonajcie się sami, oglądając najnowszy odcinek. M jak miłość wkracza w emocjonujący etap w 1927 odcinku, który zostanie wyemitowany we wtorek, 21 kwietnia o 20:55 na TVP2. Artur Rogowski staje przed trudnym wyborem między chorą żoną Marysią, a młodą lekarką Joanną. Gdy w Grabinie szaleje grypa, Artur poświęca całą swoją uwagę Joannie, zaniedbując Marysię. Zauroczony młodą kardiolożką spędza przy niej cały wieczór, zapominając o rodzinie. Sytuacja komplikuje się, gdy Marysia podsłuchuje rozmowę męża z Joanną. Czy Artur zdoła naprawić relację z żoną? Odpowiedzi na te pytania przyniesie najnowszy odcinek.
0: M jak miłość. Odcinek 1928 przyniesie prawdziwe emocje. Już 27 kwietnia o 20:55 na TVP 2 widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. Nieobliczalna Paulina wpadnie w szał i brutalnie zaatakuje Magdę, żonę Andrzeja. To nie koniec niespodzianek, bo Magda i Andrzej dokonają szokującego odkrycia na temat Pauliny. Dotychczas bronili jej przed mężem gangsterem, ale teraz mogą tego gorzko pożałować. Nadchodzący odcinek zapowiada się pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji. To będzie wieczór pełen emocji, którego nie można przegapić.
1: Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela, która nieustannie przyciąga widzów przed ekrany. Już 7 maja TVP1 wyemituje 863 odcinek, pełen emocji i dramatycznych zwrotów akcji. W centrum wydarzeń znajdzie się Diego, który przekazuje strajkującym kluczową informację o planowanych negocjacjach z rządem i właścicielami kopalni. Jednak sytuacja szybko wymyka się spod kontroli, gdy żołnierz otrzymuje rozkaz zlikwidowania Diego. Brutalne starcie z gwardzistami prowokują opłaceni przez Ursulę robotnicy. W tle tej burzliwej akcji poznajemy tragiczną historię Carmen, która w akcie samoobrony zabiła swojego agresywnego męża i uciekła z matką. Podczas ucieczki urodziła córkę, którą zostawiła w sierocińcu, przysięgając powrót. Carmen, przyjmując nowe imię Manuela, zaczyna nowe życie jako pokojówka w kamienicy przy Akacjowej 38. Barwy szczęścia zbliżają się do emocjonującego 3375 odcinka, który zostanie wyemitowany 7 maja o 20:05 na TVP2. Lucyna Zwierzchowska, która zdobyła zaufanie rodziny Pyrków, zaczyna wywierać presję na Agatę i Ignacego, by opuścili dom. Jej działania wywołują falę nieporozumień i podejrzeń o ukryte motywy. Na horyzoncie pojawia się deweloper Maciej Wilk, planujący wyburzenie okolicznych budynków, co dodatkowo komplikuje sytuację. Lucyna proponuje młodej parze zakup apartamentu, który należy do Wilka, co wzbudza niepokój w rodzinie. W 3380 odcinku o świętach Hubert odkrywa, że kolejna osoba sprzedała swoją nieruchomość deweloperowi, co prowadzi do dramatycznych napięć w rodzinie. Agata zaczyna interesować się ofertą Wilka, co dla Pyrków jest bolesnym ciosem. Dziedzictwo wkracza na nowe, emocjonujące tory. W nadchodzącym 903 odcinku, który zostanie wyemitowany we wtorek, 28 kwietnia, Kancel posuwa się do przerażających czynów, próbując oszpecić Nanę. Na szczęście w ostatniej chwili interweniuje Shahin, ratując sytuację. Tymczasem Derya prowadza się do domu Ferita i Aise, planując skłócić parę i wykorzystać ich gościnność do własnych celów. Ainur odkrywa bolesne tajemnice Sinana, co pozwala jej lepiej zrozumieć jego trudny charakter. Serial Dziedzictwo można oglądać codziennie o 16:05 na TVP1, a także online w serwisie TVP VOD.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. W naszym kraju dzisiaj w przewadze zachmurzenie całkowite. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1018 hektopaskali. Termometry w Gdańsku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 12 stopni. Z kolei dla Poznania temperatura będzie wynosić 16 stopni Celsjusza. Dzisiejsze ciepłe powietrze to idealny moment na aktywność na świeżym powietrzu i docenienie piękna otoczenia.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 12.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Federalne Ministerstwo Obrony Niemiec wprowadziło nowe przepisy ograniczające użycie prywatnych urządzeń elektronicznych w swoich biurach. Decyzja ta ma na celu ochronę przed szpiegostwem, szczególnie ze strony Rosji i Chin. Nowe zasady zakazują wnoszenia prywatnych telefonów i smartwatchy na spotkania dotyczące poufnych informacji. Politycy różnie oceniają te działania. CDU popiera je jako konieczne, a Zieloni krytykują za zbyt późne wprowadzenie.
3: Naukowcy z Uniwersytetu Masaryka w Brnie odkryli, że kleszcze najczęściej wybierają osoby z grupą krwi A. Badania laboratoryjne wykazały, że w 36% przypadków w organizmach kleszczy znajdowała się właśnie ta grupa krwi. Eksperci podkreślają, że mimo tych wyników każdy powinien zachować ostrożność na świeżym powietrzu, stosując repelenty i odpowiedni ubiór. Kleszcze mogą przenosić groźne choroby, dlatego ważne jest szybkie usuwanie ich ze skóry. Sztuczna inteligencja przeanalizowała dane i wskazała grupę imion żeńskich, które często pojawiają się wśród kobiet uznawanych za bardzo inteligentne. Na liście znalazły się takie imiona jak Anna, Zofia, Maria, Katarzyna, Magdalena, Aleksandra, Julia, Natalia, Lena i Joanna. Choć wyniki są interesujące, podkreśla się, że rzeczywiste zdolności i sukcesy zależą od indywidualnych wysiłków i rozwoju, a nie od samego imienia. Imię może być ciekawą wskazówką statystyczną, ale to osobowość i praca nad sobą mają największe znaczenie. Mają.
2: Posłanka Dorota Marek zwróciła się do Ministerstwa Edukacji z interpelacją dotyczącą obowiązkowego egzaminu z matematyki na maturze. Wskazuje, że jednolity poziom trudności egzaminu stanowi barierę dla uczniów o predyspozycjach humanistycznych i artystycznych, co może prowadzić do rezygnacji z matury. Posłanka pyta o możliwość wprowadzenia zmian, które pozwoliłyby na wybór przedmiotu obowiązkowego zgodnie z uzdolnieniami ucznia oraz o rozszerzenie wsparcia dla uczniów z trudnościami w nauce matematyki. Wyraża nadzieję na dialog, który uwzględni dobrostan i rozwój każdego ucznia.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło harmonogram ferii zimowych na 2027 rok. Zimowa przerwa rozpocznie się o dzień wcześniej niż w poprzednich latach, czyli 18 stycznia. Utrzymano podział na 3 tury, co ma pomóc w równomiernym rozłożeniu ruchu turystycznego i lepszym wykorzystaniu bazy noclegowej. Rodzice mogą już teraz zaplanować zimowe wyjazdy, sprawdzając przypisane dla ich regionów daty. Poseł Jarosław Krajewski skierował interpelację do ministra finansów, domagając się ujawnienia szczegółowych informacji na temat nagród i premii wypłacanych w resorcie w latach od 2024 do 2026. W obliczu trudnej sytuacji finansów publicznych, gdzie deficyt w 2025 roku wyniósł ponad 7% PKB, poseł podkreśla konieczność pełnej jawności wydatków. Krajewski pyta również o plany resortu na 2026 rok, w tym o to, czy wydatki na premie będą ograniczane. Celem interpelacji jest uzyskanie jasnej deklaracji dotyczącej polityki nagród w kontekście obecnej sytuacji budżetowej.
3: Magdalena Ogórek ujawniła, że zmaga się z poważnymi problemami zdrowotnymi, spowodowanymi skrajnym przemęczeniem i nadmiarem obowiązków. Prezenterka doświadczyła kilku omdleń i dwukrotnie trafiła do szpitala. Ogórek łączy intensywną pracę zawodową z prowadzeniem fundacji, budową Muzeum Sztuki Zagrabionej oraz opieką nad byłym mężem i córką. Wyraziła wdzięczność darczyńcom za wsparcie finansowe, które pomogło w realizacji projektów fundacji. Monika Miller otwarcie mówi o swoich zmaganiach z chorobą afektywną dwubiegunową i depresją, traktując to jako misję, by edukować i wspierać innych. Kluczowym wsparciem w jej życiu jest partner Pawlo Moskalenko, z którym poznała się w internecie. Monika odnosi sukcesy zawodowe, między innymi w serialu Gliniarze, a jej otwartość na temat zdrowia psychicznego spotyka się z pozytywnym odbiorem. Para rozważa również plany ślubne, choć oficjalnych zaręczyn jeszcze nie było.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Marta Nawrocka, pierwsza dama, w lutym udzieliła kontrowersyjnego wywiadu stacji TVN24, który wywołał szerokie poruszenie w mediach. Joanna Kryńska, dziennikarka prowadząca rozmowę, przyznała, że spodziewała się takiego rozgłosu. Kryńska podkreśliła, że celem wywiadu było poznanie opinii pierwszej damy.

0: zatytułowana Radykalna. Wszystkie sprzeczności Jadwigi Staniszkis. Autorstwa Krzysztofa Katkowskiego. Książka rzuca światło na życie znanej socjolożki, w tym na jej burzliwy związek z pisarzem Ireneuszem Iredyńskim. Iredyński, znany z problemów z alkoholem i przemocy, był ważną, choć kontrowersyjną postacią w jej życiu. Biografia ukazuje zarówno zawodowe osiągnięcia Staniszkis, jak i osobiste wyzwania, z którymi się zmagała.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Szczecina przewidywana temperatura wynosi 13 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Krakowa zaś termometry pokażą 18 stopni, a wiatr wschodni może osiągnąć 3 metry na sekundę. Dzisiejsze ciepłe powietrze to idealny moment na aktywność na świeżym powietrzu i docenienie piękna otoczenia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Francja postanowiła zaskoczyć Europę, wysyłając na Eurowizję 17-letnią Monroe, która już zdążyła podbić serca Francuzów swoim potężnym głosem. Młoda śpiewaczka operowa, znana z wygranej w talent show Prodigies, zaprezentuje swój debiutancki singiel Regard. Ciekawe, czy jej występ rzeczywiście pokaże bogactwo francuskiej muzyki, czy może po prostu będzie kolejną próbą zdobycia serc jurorów. A wszystko to w jubileuszowej 70. edycji Eurowizji, która odbędzie się w Wiedniu, choć nie wszyscy chcą tam być. 5 krajów postanowiło bojkotować imprezę. Grecja znowu w grze na Eurowizji. Akylas, młody wokalista, który podbił serca tiktokowymi coverami, teraz celuje w zwycięstwo z utworem Ferto. Podchwytliwą melodią kryje się opowieść o dzieciństwie w ubóstwie i przesłanie przeciwko konsumpcjonizmowi. Czy Grecja po 21 latach znów sięgnie po trofeum? O tym przekonamy się już 16 maja, podczas finału w Wiedniu. Dorota Chotecka i Radosław Pazura to prawdziwi mistrzowie w kategorii miłość na wieki. Od 36 lat są nierozłączni, a ich związek przetrwał nawet dramatyczny wypadek, który mógł zakończyć się tragicznie. Wydaje się, że nawet po tylu latach nie mogą się od siebie oderwać, co udowodnili ostatnio przed budynkiem Polsatu, gdzie nie szczędzili sobie czułości. Cóż, niektórzy wciąż wierzą w bajki o wiecznej miłości. Daria Syta, znana z Tańca z Gwiazdami, szykuje się do zmiany stanu cywilnego, a jej narzeczony, Igor Grobelny, dzielnie organizuje wesele. Para planuje huczną, dwudniową zabawę dla 170 gości, a szczegóły zaręczyn były równie nietypowe, co spontaniczne. Igor oświadczył się Darii, gdy była w piżamie i z rozczochraną fryzurą, co tylko potwierdza, że prawdziwa miłość nie potrzebuje makijażu. Ciekawe, czy na weselu też będzie tak naturalnie.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Edyta Górniak, niekwestionowana królowa polskiej estrady, znowu zaskakuje. Tym razem nie nowym utworem, a wspomnieniami swoich najbardziej szalonych stylizacji. Od czerwonego kapturka po jutowy worek na ziemniaki. Górniak z humorem i dystansem ocenia swoje modowe wybory z przeszłości. Kto by pomyślał, że diwa z takim wdziękiem przyzna się do modowych wpadek?
1: Justin Bieber powrócił na scenę z hukiem podczas festiwalu Coachella 2026, przypominając wszystkim, że wciąż jest królem popu. Jego utwory, w tym Beauty and a Beat z Nicki Minaj, szturmem zdobywają listy przebojów na Spotify. Jednak mimo tego sukcesu Bieber nie zarabia na swoich dawnych hitach ani grosza. Wszystko przez decyzję z 2022 roku, kiedy sprzedał prawa do swojej muzyki, oddając zyski w ręce korporacji. Ale kto by się tym przejmował, skoro koncerty wciąż przynoszą fortunę? Na Coachelli doszło do muzycznego trzęsienia ziemi. Madonna, królowa popu, zaskoczyła wszystkich, dołączając do Sabriny Carpenter na scenie. Wspólnie zaśpiewały Like a Prayer i nowy utwór z nadchodzącego albumu Confessions Drew. Internet oszalał, a fani nie mogą przestać zachwycać się tym niecodziennym duetem. Czyżby to był początek nowej ery w muzyce? Francuska ikona kina, Nathalie Bay, odeszła w wieku 77 lat, zostawiając za sobą nie tylko 4 Cezary, ale i wspomnienia z planu z samym Leonardo DiCaprio. Jej życie prywatne było równie barwne, co zawodowe, zwłaszcza związek z francuskim Elvisem, Johnnym Hallydayem. Bay od lat zmagała się z otępieniem z ciałami lewego, co nie przeszkodziło jej w walce o prawo do godnej śmierci. Cóż, nawet gwiazdy muszą kiedyś zejść ze sceny.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: W polskim showbiznesie trwa prawdziwy baby boom. Gwiazdy prześcigają się w ogłaszaniu radosnych nowin, a fani zasypują ich gratulacjami. Influencerka Lil Masti, czyli Aniela Woźniakowska, podzieliła się nawet filmem z porodu, co wywołało niemałe poruszenie w sieci. Tymczasem Paweł DeLong i jego partnerka Patrycja Komorowska czekają na swoje trzecie dziecko, a Barbara Garstka-Puciaty już niebawem powita na świecie swoją pierwszą pociechę. Wiosna przynosi nie tylko kwitnące kwiaty, ale i nowe życie w świecie celebrytów.
1: Margaret, znana z odwagi i szczerości, po raz kolejny zaskakuje, włączając się w kampanię Cześć Ciało. Artystka opowiedziała o swoich traumatycznych doświadczeniach z przemocą seksualną, podkreślając, że zgoda na kontakt fizyczny to podstawa. W swoim przesłaniu do młodych dziewczyn apeluje, by nie bały się szukać pomocy i walczyć o swoje prawa. Jak widać, Margaret nie boi się mówić głośno o tym, co naprawdę ważne.
2: Ponad 50 lat po premierze The Dark Side of the Moon, fani Pink Floyd wciąż szukają ukrytych znaczeń w tej kultowej płycie. Jedna z teorii, która rozgrzewa wyobraźnię, sugeruje, że album idealnie synchronizuje się z filmem Czarnoksiężnik z Oz. Mimo że muzycy zespołu konsekwentnie zaprzeczają, że to celowy zabieg, fani nie dają za wygraną. Może to tylko efekt apofenii, czyli naszej skłonności do szukania wzorców tam, gdzie ich nie ma. Ale kto by się tym przejmował, gdy można połączyć rockowy klasyk z filmową magią?
1: Bobby Fuller, wschodząca gwiazda rock'n'rolla, zginął w okolicznościach, które mogłyby być scenariuszem filmu kryminalnego. Jego ciało znaleziono w samochodzie, dosłownie nasączone benzyną, a policja uznała to za nieszczęśliwy wypadek. Ślady pobicia i krew w płucach? Cóż, najwyraźniej dla LAPD to tylko drobne szczegóły. A jego hit I Fought the Law? Ironia losu, bo prawo wygrało, ale nie w sposób, o jakim marzył.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie zachmurzenie całkowite. Dla Katowic przewidywana temperatura wynosi 18 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. Dla Torunia zaś termometry pokażą tak samo 18 stopni, a wiatr wschodni może osiągnąć 5 metrów na sekundę. Dzisiejsze ciepło to wyjątkowy moment, który zaprasza do wyjścia i podziwiania natury pełnym rozkwicie.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W nocy z 16 na 17 kwietnia w okolicach Zbyszyna w powiecie płońskim doszło do poważnego wypadku. Pasażerski minibus marki Iveco z nieznanych przyczyn wypadł z drogi i przewrócił się do rowu. 6 kobiet zostało rannych, a jedna z nich została przetransportowana do szpitala śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego. Policja bada przyczyny zdarzenia, a kierowca minibusa był trzeźwy. Prokuratura wnioskuje o umorzenie postępowania wobec Mieszka R., który w maju ubiegłego roku zabił pracownicę Uniwersytetu Warszawskiego i ranił ochroniarza. Decyzja opiera się na opinii biegłych, którzy stwierdzili, że sprawca był niepoczytalny w momencie popełnienia czynu. Mieszko R. ma zostać umieszczony w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym, a czas jego pobytu nie jest określony. Policja na Mazowszu poszukuje prawie 2000 osób, w tym kilkanaście młodych kobiet urodzonych po 2000 roku. Wśród poszukiwanych dominują mężczyźni, ale na liście znajduje się również 146 kobiet. Najmłodsze osoby są podejrzewane o różne przestępstwa, od kradzieży po groźby karalne. Funkcjonariusze apelują o pomoc w ustaleniu ich miejsca pobytu, podkreślając znaczenie czujności obywateli.
2: Sąd Najwyższy podtrzymał wyrok 20 lat więzienia dla Przemysława D., który w 2024 roku w Ostrołęce zabił Rafała A. podczas towarzyskiego spotkania. Obrona próbowała złagodzić karę, argumentując ograniczoną poczytalność oskarżonego. Jednak kasacja została uznana za bezzasadną. Wyrok jest ostateczny i nie podlega dalszym odwołaniom.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Ciechanowie odbył się pogrzeb 23-letniego Adriana P., który zginął w tragicznych okolicznościach. Mężczyzna był więziony i katowany przez znajomych, którzy zostali aresztowani i grozi im do 25 lat więzienia. Rodzina i przyjaciele licznie zgromadzili się na ceremonii, by pożegnać młodego człowieka. Śledztwo w tej sprawie jest skomplikowane i wymaga długotrwałej pracy śledczych.
2: Sztuczna inteligencja, ChatGPT, wskazała Börnerowo na Bemowie jako najpiękniejsze osiedle w Warszawie. Decyzję uzasadniono przedwojennym układem przestrzennym i kameralnym charakterem zabudowy, przypominającym miasto-ogród. Börnerowo wyróżnia się dużą ilością zieleni i spokojem, co odróżnia je od typowych miejskich osiedli. Początki tego miejsca sięgają lat 20. XX wieku, a jego urbanistyczny układ wpisano do gminnej ewidencji zabytków.
1: W Warszawie doszło do tragicznego zdarzenia z udziałem 44-letniej obywatelki Kazachstanu, Jekateriny Szy. Kobieta zaginęła w lutym, a jej ciało odnaleziono po kilku tygodniach. Zatrzymano jej współlokatora, Siergieja D., który wskazał miejsce ukrycia ciała i usłyszał zarzut zabójstwa. Rodzina Jekateriny podejrzewa, że motywem zbrodni były pieniądze, które kobieta oszczędzała przez 2 lata pracy w Polsce.
2: Wieś Sułoszowa w Małopolsce zyskała międzynarodowy rozgłos dzięki swojemu unikalnemu układowi przestrzennemu, który najlepiej widać z lotu ptaka. Zdjęcia przedstawiające równoległe pasy zieleni i brązu, tworzone przez długie, wąskie działki rolne, obiegły światowe media. Sułoszowa stała się jedną z najbardziej fotogenicznych wsi w Europie. Oprócz niezwykłych widoków, okolica oferuje atrakcje takie jak zamek w Pieskowej Skale i Ojcowski Park Narodowy.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Prezydent Krakowa, Aleksander Miszalski, przyznał, że wprowadzenie strefy czystego transportu było błędem. Decyzja ta spotkała się z dużym oporem mieszkańców, którzy krytykują brak dialogu i zbyt radykalne podejście. Już 24 maja krakowianie zdecydują w referendum o ewentualnym odwołaniu Miszalskiego oraz obecnego składu Rady Miejskiej. Aby referendum było ważne, wymagana jest odpowiednia frekwencja. 14 kwietnia w tragicznym wypadku zginął Bogdan U., naczelnik OSP Trąbki, jadąc na akcję gaszenia pożaru. Miał 35 lat, pozostawił żonę i 3 córki. W piątek odbył się jego pogrzeb, a strażaka pośmiertnie odznaczono krzyżem świętego Floriana. W intencji zmarłego zamówiono nabożeństwa, a lokalna społeczność organizuje zbiórkę na rzecz jego rodziny.
1: Prokuratura Okręgowa w Szczecinie skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 28-letniemu Damianowi K., oskarżonemu o brutalne morderstwo 63-letniej mieszkanki Przytoru pod Świnoujściem. Kobieta zginęła od ciosów drewnianą kantówką, a oskarżonemu grozi dożywocie. Po zabójstwie Damian K. miał zniszczyć laptop ofiary i ukraść sprzęt elektroniczny. Mężczyzna był wcześniej karany i przebywał w areszcie przez cały okres śledztwa. W czwartek we Wrocławiu padła główna wygrana w lotto, wynosząca ponad 8,6 miliona złotych. Szczęśliwy kupon został wysłany metodą na chybił, trafił w kolekturze przy ulicy Maurycego Mochnackiego. To już 32 szóstka trafiona w tym mieście, a jednocześnie rekordowa suma wygrana w tym punkcie. Zwycięzca ma teraz ogromne możliwości finansowe, od zakupu luksusowych nieruchomości po inwestycje w biznes.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Prokuratura potwierdziła, że mężczyzna zastrzelony w Bystrzycy Kłodzkiej był jednym jednym z uczestników brutalnego nagrania, które obiegło internet. Na filmie z września zeszłego roku uwieczniono dręczenie młodego chłopaka przez grupę 5 osób. 4 osoby zostały zatrzymane i usłyszały zarzuty, a 3 z nich przyznały się do winy. Strzelec, który zabił 26-latka, został oskarżony o morderstwo, ale twierdzi, że działał w obronie koniecznej.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Zachmurzenie całkowite i temperatura 14 stopni w Białymstoku, gdzie wiatr północno-wschodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. We Wrocławiu natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie 15 stopni, a wiatr zachodni będzie wiał z prędkością 4 metry na sekundę. Ciepłe dni przypominają, że przyroda budzi się do życia. Idealny czas na spacery i chwilę wytchnienia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Minister energii Miłosz Motyka ogłosił nowe maksymalne ceny detaliczne paliw. Od soboty do poniedziałku litr benzyny 95 nie przekroczy 6 zł. Benzyny 98, około 6,5 zł, a oleju napędowego 7 zł. Zmiany te będą odczuwalne dla kierowców na stacjach paliw. Nowe stawki mają obowiązywać przez cały weekend. To ważna informacja dla wszystkich planujących podróże w najbliższych dniach.
2: Sprawa giełdy kryptowalut Zonda Krypto nabiera tempa. Premier Donald Tusk poinformował, że poszkodowanych może być nawet 30 tysięcy osób. Tusk skrytykował niejasne tłumaczenia firmy i podkreślił, że zaufanie buduje się poprzez wypłatę zobowiązań. Prokuratura ma zająć się sprawą po otrzymaniu zgłoszeń od poszkodowanych. Premier zwrócił uwagę na brak odpowiednich przepisów, które utrudniają kontrolę nad rynkiem kryptoaktywami. Sytuację dodatkowo komplikuje weto prezydenta do ustawy o kryptoaktywach. Od 1 maja do 30 września w sanatoriach obowiązują wyższe stawki za pobyt, co oznacza, że pacjenci muszą przygotować się na większe wydatki. NFZ pokrywa koszty zabiegów, ale pacjenci muszą zapłacić za zakwaterowanie, wyżywienie, dojazd i inne dodatkowe opłaty. Przykładowo, pokój jednoosobowy z łazienką kosztuje teraz niecałe 41 zł za dobę, co jest znacznie droższe niż poza sezonem. Osoby ubezpieczone zdrowotnie mogą korzystać z sanatoriów na NFZ, ale muszą liczyć się z dodatkowymi kosztami. Dzieci, młodzież ucząca się do 26 roku życia oraz osoby z niepełnosprawnością znaczną są zwolnione z opłat. Aby zaoszczędzić, warto rozważyć wyjazd w sezonie jesienno-zimowym, gdy ceny są niższe.
1: Prezes Narodowego Banku Polskiego, Adam Glapiński, jako pierwszy w historii osobiście sprawdził polskie rezerwy złota w Skarbcu Banku Rezerwy Federalnej w Nowym Jorku. Potwierdzono, że sztaby złota są bezpieczne i spełniają najwyższe standardy. Wizyta podkreśla znaczenie dywersyfikacji miejsc przechowywania rezerw przez banki centralne. Glapiński wskazał na demografię i wysokie ceny energii jako kluczowe wyzwania dla polskiej gospodarki. Sugeruje rozwój energetyki jądrowej jako długoterminowe rozwiązanie. Polska od grudnia zeszłego roku jest pełnoprawnym członkiem G20, co wzmacnia jej pozycję na arenie międzynarodowej. W 2026 roku Polacy wciąż szukają sposobów na ochronę swoich oszczędności przed inflacją. Lokaty i konta oszczędnościowe oferują bezpieczeństwo, ale ich zyski są minimalne. Fundusze inwestycyjne, złoto i nieruchomości to opcje z większym potencjałem zysku, ale także z wyższym ryzykiem. Inflacja, choć niższa niż w poprzednich latach, nadal wpływa na wzrost cen usług, zdrowia i edukacji. Eksperci zalecają dywersyfikację oszczędności, aby zminimalizować ryzyko i zwiększyć szanse na zysk. Kluczowe jest unikanie trzymania pieniędzy bez oprocentowania, co prowadzi do realnej straty.
2: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów organizuje darmowe warsztaty dla studentów prawa i ekonomii, które odbędą się w dniach od 14 do 18 września w Warszawie. Uczestnicy poznają techniki tajemniczego klienta i białego wywiadu, pracując na prawdziwych studiach przypadków. Najlepsi mogą liczyć na płatny staż, a zgłoszenia przyjmowane są do 15 czerwca. Rekrutacja wymaga przygotowania eseju oraz 90-sekundowego nagrania wideo. UOKiK pokrywa koszty zakwaterowania i wyżywienia dla 25 wybranych uczestników. To wyjątkowa okazja, by zdobyć praktyczne doświadczenie i rozpocząć karierę w nietypowym miejscu. Leszek Miller w najnowszym wywiadzie podkreśla, że odzyskanie wolności przez Polskę w 1989 roku było możliwe dzięki trzem kluczowym czynnikom: reformom Gorbaczowa, silnej opozycji antyustrojowej oraz reformatorskim kręgom w obozie władzy. Były premier zaznacza, że choć Lech Wałęsa odegrał ważną rolę w historii Solidarności, to ruch ten powstałby nawet bez niego, choć mógłby wyglądać inaczej. Miller wskazuje, że przyczyny powstania Solidarności były głównie ekonomiczne, a nie polityczne. Podkreśla również, że w 1980 roku podpisanie porozumień z Solidarnością miało na celu zakończenie strajków, a nie było jedynie grą na czas. Wspomina także, że władza obawiała się interwencji radzieckiej, jeśli sytuacja wymknie się spod kontroli. Fabryka broni Łucznik w Radomiu stoi w obliczu niepewnej przyszłości z powodu braku nowych zamówień publicznych. Premier Donald Tusk wskazuje na weto prezydenta jako źródło problemów, które mogą prowadzić do masowych zwolnień. Wiceminister Paweł Bejda oraz szef BBN Sławomir Cęckiewicz odwiedzili fabrykę, podkreślając potrzebę wsparcia i inwestycji. Polska Grupa Zbrojeniowa zapewnia o pełnym wsparciu dla zakładu, a rząd poszukuje alternatywnych rozwiązań finansowych. Fabryka, będąca częścią Polskiej Grupy Zbrojeniowej, jest kluczowym producentem broni strzeleckiej w Polsce. W Opolu podpisano list intencyjny dotyczący powołania opolskiego klastra obronnego. To ważna inicjatywa, która łączy Polską Grupę Zbrojeniową z województwem opolskim, mająca na celu rozwój przemysłu obronnego i gospodarki regionu. Dokument sygnowali m.in. prezes PGZ Adam Leszkiewicz oraz marszałek województwa Szymon Ogłaza. Klaster skupi się na analizie zasobów, rozwoju technologii i kształceniu kadr. Współpraca obejmie także regionalne uczelnie, takie jak Politechnika Opolska. Inicjatywa zyskała szerokie wsparcie lokalnych instytucji i organizacji gospodarczych.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1015 hektopaskali. Dla Warszawy prognozowana temperatura to 17 stopni, a widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. W Bydgoszczy termometry pokażą 18 stopni i zachmurzenie całkowite. Dzisiejsza ciepła pogoda sprzyja chwilom spędzonym na świeżym powietrzu. Idealny moment na zatrzymanie się.
3: Radio Super Express.

0: chwycić. Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia w 3361 odcinku przyniosą emocjonujące zwroty akcji. Renata wciąż nie chce przyznać, że jest uzależniona od leków, co prowadzi do kolejnych kłótni z Marcinem Kodurem. W piątek, 17 kwietnia o 20:05 na TVP2 zobaczymy, jak Marcin, zaniepokojony zachowaniem Renaty, zaczyna przeszukiwać jej rzeczy. Gdy Renata przyłapuje go na gorącym uczynku, wybucha kolejna awantura. Marcin próbuje załagodzić sytuację, przygotowując dla niej kolację i przepraszając za swoje zachowanie. Mimo chwilowego pojednania, napięcie między nimi nie znika. Czy Renata w końcu przyzna się do problemu i poprosi o pomoc? W 3364 odcinku Barw Szczęścia Małgorzata i Józefina będą namawiać Natalię, by po sprzedaży domu z Cezarym przeniosła się z Leą do mieszkania Jaworskiego. To lokum ma idealną lokalizację, blisko pracy i rodziny. Jednak mieszkanie ma mroczną przeszłość, bo doszło tam do zbrodni. Natalia zdecyduje się na zakup, ale negocjacje przerwie pogarszający się stan chorej na Alzheimera Krystyny. W 3367 odcinku temat zakupu powróci, gdy Rawiczowa zacznie naciskać na Krzysztofa, by sprzedał mieszkanie. Czy Krzysztof zgodzi się na sprzedaż, mimo niepochlebnej historii lokalu? Odpowiedź poznamy już wkrótce. Złoty Chłopak. Odcinek 276, już w piątek, 24 kwietnia. Sejran i Ferit podejmują dramatyczną decyzję o zakończeniu swojego związku. Ich miłość, pełna burz i namiętności, ostatecznie gaśnie. Tymczasem DR z determinacją usuwa przeszkody na drodze do ślubu, a Suna stawia Abidinowi ultimatum, które może zaważyć na ich małżeństwie. Senior rodu, Halis, knuje tajemniczy plan, by odzyskać kontrolę nad rodziną. Serial można oglądać na TVP1 o 14 w dni robocze. W rolach głównych występują Afra Saraçoğlu jako Sejran i Mert Ramazan Demir jako Ferit.
0: W 1926 odcinku M jak miłość czekają nas pełne napięcia chwile. Emisja już w poniedziałek, 20 kwietnia o 20:55 na TVP2. Marysia Rogowska odkryje na grobie Franki wskazówki dotyczące dramatycznych planów Pawła. Przerażające sny Marysi staną się rzeczywistością, gdy Paweł podejmie próbę samobójczą. Na szczęście w ostatniej chwili Marysia uratuje syna, znajdując go nieprzytomnego w mieszkaniu. Pogotowie zabierze Pawła do szpitala, gdzie rozpocznie się walka o jego życie. Czy rodzina z Duńskich usłyszy dobrą diagnozę? Oglądajcie, by dowiedzieć się, jak potoczą się losy bohaterów.
2: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: W 1927 odcinku M jak miłość Tadeusz staje w obliczu przerażającej diagnozy. Podczas wizyty u lekarza Artura Rogowskiego dowiaduje się, że cierpi na nadciśnienie, co może prowadzić do udaru. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 21 kwietnia o godzinie 20:55 na TVP2. Tadeusz, zaniepokojony objawami takimi jak zmęczenie i zawroty głowy, musi poddać się dodatkowym badaniom. Rogowski zleca echo serca, EKG i Doppler naczyń szyjnych, aby dokładnie zbadać jego stan. Mimo że Tadeusz prowadzi aktywny tryb życia, lekarz podkreśla znaczenie diety, kontroli stresu i regularnego przyjmowania leków. Przyszłość Tadeusza pozostaje niepewna, a widzowie będą śledzić jego walkę o zdrowie w kolejnych odcinkach.
0: M jak miłość. Odcinek 1928 przyniesie prawdziwe emocje. Już 27 kwietnia o 20:55 na TVP2 widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. Nieobliczalna Paulina wpadnie w szał i brutalnie zaatakuje Magdę, żonę Andrzeja. To nie koniec niespodzianek, bo Magda i Andrzej dokonają szokującego odkrycia na temat Pauliny. Dotychczas bronili jej przed mężem gangsterem, ale teraz mogą tego gorzko pożałować. Nadchodzący odcinek zapowiada się pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji. To będzie wieczór pełen emocji, którego nie można przegapić.
1: Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela, która nieustannie przyciąga widzów przed ekrany. Już 7 maja TVP1 wyemituje 863 odcinek, pełen emocji i dramatycznych zwrotów akcji. W centrum wydarzeń znajdzie się Diego, który przekazuje strajkującym kluczową informację o planowanych negocjacjach z rządem i właścicielami kopalni. Jednak sytuacja szybko wymyka się spod kontroli, gdy żołnierz otrzymuje rozkaz zlikwidowania Diego. Brutalne starcie z gwardzistami prowokują opłaceni przez Ursulę robotnicy. W tle tej burzliwej akcji poznajemy tragiczną historię Carmen, która w akcie samoobrony zabiła swojego agresywnego męża i uciekła z matką. Podczas ucieczki urodziła córkę, którą zostawiła w sierocińcu, przysięgając powrót. Carmen, przyjmując nowe imię Manuela, zaczyna nowe życie jako pokojówka w kamienicy przy Akacjowej 38. W najnowszym 3371 odcinku serialu Barwy Szczęścia losy Mariusza i Janki ponownie się splotą. Mariusz, wracając do Brzezin, zauważy zepsute auto Janki i zaoferuje jej pomoc. Sytuacja stanie się dramatyczna, gdy okaże się, że ojciec Janki walczy o życie w szpitalu. Mariusz bez wahania zmieni plany i zawiezie Jankę do Warszawy, za co dziewczyna wyrazi ogromną wdzięczność. Po powrocie na wieś Mariusz zajmie się naprawą auta Janki. W kolejnym 3372 odcinku Janka przyjedzie do Brzezin, by podziękować Mariuszowi. Kasia, znając trudną sytuację rodzinną Janki, okaże jej wsparcie, co skłoni Jankę do szczerych przeprosin. Czy to oznacza koniec dawnych konfliktów?
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie zachmurzenie całkowite. Dla Gdańska przewidywana temperatura wynosi 11 stopni, a wiatr północno-wschodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. Dla Poznania zaś termometry pokażą 16 stopni, a wiatr wschodni może osiągnąć 4 metry na sekundę. Dzisiejsza ciepła pogoda sprzyja chwilom spędzonym na świeżym powietrzu. Idealny moment na zatrzymanie się.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: minęła 13.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. W Berlinie doszło do nietypowego wydarzenia kulinarnego, które zaczęło się od prima aprilisowego żartu Lidla. Dyskont ogłosił, że wprowadzi do oferty kebab w croissancie, co wywołało ogromne zainteresowanie. W dniu akcji, 11 kwietnia, setki ludzi ustawiły się w kolejce, by spróbować tego nietypowego dania, a wszystkie 1000 porcji rozeszło się błyskawicznie. Pomysł zdobył popularność w internecie, a podobne hybrydy zaczynają pojawiać się w innych miastach.
2: W południowym Libanie doszło do tragicznego incydentu, w wyniku którego zginął izraelski żołnierz, a 9 zostało rannych. Eksplozja miała miejsce pod pojazdem inżynieryjnym w strefie kontrolowanej przez armię Izraela. Wstępne ustalenia sugerują, że za atakiem może stać Hezbollah, który użył improwizowanego ładunku wybuchowego. To drugi przypadek śmierci izraelskiego żołnierza od czasu wprowadzenia zawieszenia broni. Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, ogłosił, że po raz pierwszy w historii wojny pozycja przeciwnika została zdobyta wyłącznie przez bezzałogowe platformy, takie jak drony i systemy naziemne. Operacja ta odbyła się bez udziału piechoty i bez strat po stronie ukraińskiej. Ukraina intensywnie rozwija swoje zdolności w zakresie dronów i systemów bezzałogowych, co ma na celu ochronę życia ludzkiego i zwiększenie skuteczności działań wojskowych. Zełenski podkreślił, że Ukraina jest gotowa do współpracy z partnerami, oferując swoje zaawansowane technologie obronne. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Bank Gospodarstwa Krajowego podpisały umowę na utworzenie spółki Krobry S.A. Jej celem będzie realizacja zadań Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Na ten cel przeznaczono około 22,5 miliarda złotych, które zostaną rozdysponowane między samorządy i przedsiębiorstwa. Środki te mają wspierać inwestycje w bezpieczeństwo, infrastrukturę i cybermodernizację.
1: Słuchacie Radia Super Express. W 2026 roku wybór prezentu na pierwszą komunię świętą dla dziewczynki to wyzwanie, które łączy tradycję z nowoczesnością. Popularne są zarówno klasyczne prezenty, jak biżuteria z grawerem, jak i nowoczesne gadżety technologiczne, takie jak tablety edukacyjne. Coraz częściej stawia się także na doświadczenia, które pozostawiają trwałe wspomnienia, jak kursy czy wycieczki. Ważne, by prezent był przemyślany i dopasowany do osobowości dziecka.
2: Kotlety schabowe to klasyka polskiej kuchni, ale często bywają suche i twarde. Aby temu zapobiec, warto namoczyć mięso w mleku z cebulą przed smażeniem. Mleko zmiękcza mięso, a cebula dodaje mu głębszego aromatu. Dzięki temu prostemu trikowi kotlety będą soczyste i kruche, zachowując jednocześnie chrupiącą panierkę. Moda sportowa wciąż króluje, a najnowsza kolekcja Pepco idealnie wpisuje się w ten trend. Ubrania charakteryzują się prostym designem, stonowaną kolorystyką i przystępnymi cenami, co pozwala na skompletowanie garderoby bez obciążania budżetu. Kolekcja oferuje wygodne i stylowe rozwiązania dla całej rodziny, od dzieci po dorosłych, idealne na różne okazje. Dzięki uniwersalnym fasonom i kolorom ubrania można łatwo łączyć, tworząc zarówno sportowe, jak i casualowe zestawy. Imię Tymoteusz, niegdyś rzadko spotykane, zyskuje na popularności w Polsce. W 2025 roku nadano je 1396 razy, co uplasowało je na 27 miejscu wśród najczęściej wybieranych imion męskich. Tymoteusz ma greckie korzenie i oznacza czczącego Boga, a jego popularność wzrosła dzięki postaci biblijnej świętego Tymoteusza. Obecnie w Polsce nosi je 40 741 mężczyzn, co daje mu 102 pozycję w rankingu najpopularniejszych imion.
1: Słuchajcie Radia Super Express.
2: Mikrofalówka to jedno z najczęściej używanych urządzeń w domach, ale jej częste użytkowanie prowadzi do zabrudzeń. Zamiast sięgać po chemiczne środki, można wykorzystać naturalny sposób z użyciem skórek pomarańczowych. Wystarczy umieścić skórki w miseczce z wodą, odgrzać je w mikrofalówce, a następnie przetrzeć wnętrze wilgotną ściereczką. Dzięki temu metoda jest ekologiczna, skuteczna i pozostawia przyjemny cytrusowy zapach. Nordic Walking, niegdyś popularna forma aktywności fizycznej, ustępuje miejsca nowej metodzie – marszowi afgańskiemu. Ta technika, wywodząca się z tradycji afgańskich nomadów, polega na synchronizacji oddechu z krokami, co poprawia wydolność i redukuje stres. Marsz afgański, nazywany jogą chodzenia, zyskuje coraz większe uznanie dzięki korzyściom zdrowotnym i prostocie praktykowania. Jest dostępny dla każdego, niezależnie od wieku czy kondycji fizycznej. Łukasz Mejza, poseł, zrzekł się immunitetu po licznych wykroczeniach drogowych, co skutkuje utratą prawa jazdy i koniecznością ponownego zdawania egzaminu. Mejza zgromadził 99 punktów karnych i musi zapłacić mandaty na łączną kwotę 11 400 zł. Mimo problemów Mejza trenował boks z Przemysławem Czarneckim w warszawskim parku, pomagając mu w przygotowaniach do walki freak fightowej. Trening odbył się w przyjacielskiej atmosferze. Mejza udzielał

0: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1012 hektopaskali. Dla Szczecina przewiduje się 12 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Krakowie termometry pokażą 17 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Dzisiejsza aura wprowadza do miasta harmonię i lekkość. Warto docenić tę pogodę.
1: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
2: Reklama.
3: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
2: I po reklamie.
1: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Filip Gurłacz, znany z serialu Dzielnica Strachu, ujawnia, że jego serce bije dla komedii. Aktor przyznaje, że współczesna sztuka często próbuje być głęboka przez bycie niejasną, co go nie przekonuje. Woli prostotę i szczerość komedii, gdzie nie ma miejsca na udawanie. Jego najnowsza produkcja Podlasie jest już dostępna na Netflixie, więc można się przekonać, jak dobrze potrafi rozśmieszać. Julia Wieniawa, gwiazda polskiego show biznesu, zaskakuje nas swoim scenicznym alter ego, Anastazją, która pozwala jej wyżyć się na scenie, a prywatnie zachować spokój. Wieniawa, choć niechętnie, poruszyła temat finansów, podkreślając, że nie chce być kojarzona z pieniędzmi, mimo że odrzuciła lukratywną ofertę od sieci fast foodowej. Jak widać, wartości są dla niej ważniejsze niż grubość portfela. Ciekawe, czy Anastazja też ma coś do powiedzenia na ten temat.
2: Kanye West miał zagrać koncert w Polsce, ale cóż, nie tym razem. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego uznało, że artysta promuje niewłaściwe wartości, a rząd nie zamierza na to przymykać oka. Koncert na Stadionie Śląskim został odwołany z przyczyn formalno-prawnych, a organizatorzy posłuchali Rady Minister Cienkowskiej. Wygląda na to, że polskie wartości mają się dobrze i nie potrzebują wsparcia z Zachodu. Świat filmu pogrążony w żałobie po śmierci Nadi Fares, znanej z Marsylii i Purpurowych rzek. 57-letnia aktorka zmarła po dramatycznej walce o życie w paryskim szpitalu. Przyjaciółka, Katarzyna Sowińska, pożegnała ją wzruszającym wpisem, podkreślając wyjątkową więź, która je łączyła. Oficjalne przyczyny śmierci wciąż pozostają tajemnicą, ale spekulacje krążą wokół problemów zdrowotnych aktorki.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: Marcin Prokop, znany prezenter, zakończył swoje 20-letnie małżeństwo, co wywołało prawdziwą burzę w mediach. Plotki o rzekomym romansie z Mary z Polski rozgrzały internet do czerwoności, ale piosenkarka szybko je zdementowała, ujawniając, że jej serce należy do Mateusza Golisa. Prokop, z charakterystycznym dla siebie dystansem, kpi z całej sytuacji, sugerując, że zmiana stanu cywilnego to najlepszy sposób na zdobycie medialnej uwagi. Cóż, może czas na nową karierę w show biznesie jako specjalista od skandali? Krzysztof Rutkowski, nasz ulubiony detektyw celebryta, znów pojawił się w sądzie, tym razem w sprawie z Piotrem Krysiakiem. Jak zwykle nie zawiódł, przyciągając uwagę swoim ekstrawaganckim stylem. Czarne futro, złota biżuteria i ciemne okulary. Czyżby inspirował się gwiazdami Hollywood? Wydaje się, że Rutkowski bardziej dba o modę niż o swoje problemy prawne. Skolim i Blanka zrobili furorę swoim nowym hitem Niewinna, który w mgnieniu oka zdobył serca internautów. W teledysku pojawiła się nawet Oliwka Brazil, a liczba wyświetleń w ciągu doby przekroczyła 7 milionów. Skolim, nie przebierając w słowach, skrytykował Eurowizję, nazywając ją bandyckim klimatem i sugerując, że o sukcesie decydują układy, a nie talent. Cóż, wygląda na to, że w świecie muzyki nie wszystko jest takie niewinne, jak się wydaje. Taco Hemingway znowu na językach, ale tym razem nie za sprawą nowego hitu, a decyzji Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego. GIF nakazał usunięcie z utworu Zakochałem się pod apteką nazwy leku, co wywołało burzę wśród fanów i wytwórni. Wydawca artysty, Wytwórnia 2020, oskarża inspektorat o cenzurę i naruszenie wolności słowa. Eksperci muzyczni i fani zgodnie twierdzą, że to absurdalne, a Taco po prostu rymował, nie reklamował.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Oliwka Brazil, znana z bezkompromisowych tekstów i pewności siebie, zaskoczyła wszystkich, dzieląc się osobistą historią o spotkaniu z ojcem na sali sądowej. Pierwsze spotkanie twarzą w twarz z tatą, który przybył z teczką dokumentów przeciwko niej, było dla niej szokiem. Mimo to raperka wyznaje, że darzy go specyficzną miłością, choć nie ukrywa podziwu dla mamy, która samotnie wychowała ją i jej rodzeństwo. Cóż, życie pisze najbardziej zaskakujące scenariusze, nawet dla gwiazd rapu.
1: Kiedy Rush stanęli na krawędzi bankructwa, zamiast nagrać radiowe hity, postanowili zaryzykować wszystko. Wydali album 2001-12 z 20-minutową suitą science fiction, która miała być ich muzycznym samobójstwem. Ku zaskoczeniu wszystkich, płyta stała się hitem, a fani rocka pokochali ich za bezkompromisowość. Wytwórnia, która chciała ich zmusić do prostych piosenek, musiała uznać porażkę, a Rush zyskali artystyczną wolność na dekady.
2: Freddie Mercury, król sceny i władca stadionów, wiódł życie pełne paradoksów. Na scenie był bogiem rocka, ale po zejściu z niej zmagał się z samotnością, której nie potrafił pokonać nawet milionami fanów. Jego serce należało do Mary Austin, którą nazywał swoją formalną żoną, choć prawdziwą miłość znalazł w ramionach Jima Hattona, swojego męża. Jednak to koty były jego prawdziwymi towarzyszami, dając mu bezwarunkową miłość, której nie mógł znaleźć wśród ludzi. Amerykańska grupa Tool znowu zaskakuje, łącząc ciężkie brzmienia z matematycznymi łamigłówkami. Ich utwór Lateralus to prawdziwa spirala dźwięków, oparta na ciągu Fibonacciego, gdzie liczba sylab w tekście jest niczym innym jak matematycznym wyzwaniem. Perkusista Danny Carey poszedł jeszcze dalej, ustawiając swoje bębny według zasad świętej geometrii, wierząc w mistyczne moce rytmu. A fani tworzą teorie spiskowe, sugerując, że prawdziwy sens albumu odkrywa się dopiero po zmianie kolejności utworów. Cóż, może to nie CIA, ale na pewno coś, co warto posłuchać.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Katowicach lekkie opady deszczu i temperatura 16 stopni oraz wiatr południowo-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. W Toruniu zachmurzenie całkowite i temperatura też 16 stopni i wiatr północno-wschodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1013 hektopaskali. Dzisiejsza aura to delikatny powiew zmieniającej się pory roku. Warto zatrzymać się i poczuć tę harmonię.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Warszawie doszło do tragicznego zdarzenia z udziałem 44-letniej obywatelki Kazachstanu, Jekateryny Szy, która zaginęła w dniu planowanego powrotu do ojczyzny. Policja zatrzymała jej ukraińskiego współlokatora, który wskazał miejsce ukrycia ciała kobiety. Jekateryna przyjechała do Polski, by zarobić na utrzymanie bliskich, jednak jej oszczędności zniknęły z mieszkania. Rodzina zmarłej stara się sprowadzić jej szczątki do Kazachstanu i walczy o sprawiedliwość. Od maja grodziskie przewozy autobusowe wprowadzają innowacyjne połączenia turystyczne do Puszczy Kampinoskiej. Elektryczne autobusy z przyczepami na rowery będą kursować w weekendy, umożliwiając wygodny transport dla rowerzystów i spacerowiczów. Na miejscu czekają darmowe wycieczki z przewodnikiem, a bilety kosztują jedynie 4 zł, z dodatkową opłatą 5 zł za przewóz roweru. Rezerwacje miejsc można dokonać przez internet, a przewoźnik przygotował się na duże zainteresowanie, planując ponad 90 wycieczek w sezonie. W Warszawie przy ulicy Szubińskiej rusza budowa nowoczesnego domu opieki dla seniorów, który połączy funkcje medyczne z obronnymi. Na powierzchni powstanie placówka z pełną opieką medyczną, a pod ziemią schron dla 600 osób. Inwestycja, której koszt wyniesie ponad 42 miliony złotych, ma zakończyć się za 2 lata. To część szerszego planu miasta, mającego na celu poprawę opieki nad seniorami i zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców. Na lotnisku Chopina w Warszawie doszło do poważnego incydentu, gdy pasażerowie przylatujący z Antalii ominęli kontrolę graniczną. Błąd obsługi naziemnej spowodował, że podróżni weszli do terminala bez odprawy paszportowej. Straż Graniczna szybko zareagowała, zatrzymując pasażerów i przeprowadzając wymaganą kontrolę dokumentów. Sprawa jest obecnie badana przez odpowiednie służby.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Prokuratura w Warszawie złożyła wniosek o umorzenie postępowania przeciwko Mieszkowi R., który w maju ubiegłego roku brutalnie zabił portierkę na Uniwersytecie Warszawskim. Decyzja wynika z opinii biegłych, którzy stwierdzili, że podejrzany był niepoczytalny w chwili popełnienia czynu. Prokuratura proponuje umieszczenie go w zakładzie psychiatrycznym, ponieważ nie można przypisać mu winy ani wymierzyć kary. Czas pobytu w szpitalu nie jest określony, co oznacza, że Mieszko R. może tam pozostać na stałe.
0: W Ciechanowie odbył się pogrzeb 23-letniego Adriana P., którego życie zakończyło się w tragicznych okolicznościach. W uroczystości uczestniczyli bliscy, przyjaciele i znajomi, którzy do końca mieli nadzieję na jego powrót. W związku z jego śmiercią aresztowano 5 mężczyzn, którym grozi do 25 lat więzienia. Śledztwo w tej sprawie prowadzi miejscowa prokuratura. Ptaszkowa, malownicza wieś w Małopolsce, przyciąga turystów swoim zabytkowym kościołem pod wezwaniem Wszystkich Świętych z XVI wieku. Świątynia jest częścią szlaku architektury drewnianej i kryje w sobie dzieło przypisywane Witowi Stwoszowi. Wieś, położona wśród wzniesień Beskidu Niskiego, ma bogatą historię sięgającą XIV wieku, kiedy to król Kazimierz Wielki nadał jej akt lokacyjny. Ptaszkowa to idealne miejsce dla miłośników historii i pięknych krajobrazów.
1: Mijają 4 lata od tajemniczego zniknięcia Sylwestra Suszka, znanego przedsiębiorcy z branży kryptowalut. Jego siostra, Nicole Suszek, nie ustaje w poszukiwaniach prawdy, jednocześnie walcząc w sądzie z dawnymi partnerami biznesowymi brata. Sprawa zaginionego króla kryptowalut wciąż budzi kontrowersje, a dodatkowe problemy pojawiają się wokół platformy Zonda Krypto, związane z wypłatą środków użytkowników. Nicole Suszek podkreśla, że nie wierzy w dobrowolne zniknięcie brata i zapowiada dalsze działania w celu wyjaśnienia sprawy.
0: Słuchajcie Radia Super Express.
1: Planowany koncert Kanye Westa na Stadionie Śląskim w Chorzowie prawdopodobnie nie dojdzie do skutku. Zarząd stadionu rozważa zerwanie umowy z powodu fali krytyki wobec rapera, który jest znany z kontrowersyjnych wypowiedzi i działań. Minister kultury Marta Cienkowska stanowczo sprzeciwiła się organizacji koncertu, podkreślając, że nie można tolerować szerzenia nienawiści. Problemy z występami Westa pojawiają się także w innych krajach Europy, gdzie jego koncerty są odwoływane lub przesuwane. Na Horten Arenie trwają wojskowe targi służby i pracy, największe tego typu wydarzenie w regionie. Uczestnicy mogą zapoznać się z ofertą 12 jednostek wojskowych, wziąć udział w treningach strzeleckich i warsztatach oraz zobaczyć pokazy sprzętu wojskowego. Na miejscu dostępne są mobilne punkty rekrutacyjne, gdzie można uzyskać informacje o pracy w wojsku. Targi potrwają do soboty do godziny 17. We Wrocławiu padła rekordowa wygrana w lotto. Szczęśliwy gracz, który postawił na chybił, trafił. Zgarnął ponad 8,6 miliona złotych. To już 32. główna wygrana w historii miasta, a pierwsza tak wysoka w tej kolekturze. Wygrana pozwala na zakup luksusowego apartamentu, domu z basenem czy floty samochodów premium. Prokuratura potwierdziła, że 26-latek zastrzelony w Bystrzycy Kłodzkiej był jednym z oprawców na brutalnym nagraniu, które niedawno wyciekło do sieci. Film dokumentuje zdarzenie z września 2022 roku, gdzie grupa osób upokarzała młodego mężczyznę. Cztery osoby z nagrania zostały zatrzymane i usłyszały zarzuty, a zmarły również by je usłyszał. Sprawca strzelaniny, Borys B., został aresztowany i oskarżony o zabójstwo, choć twierdzi, że działał w obronie koniecznej.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Białymstoku zapowiadane jest zachmurzenie całkowite z temperaturą 12 stopni. Wiatr będzie wiał północno-wschodni z prędkością 4 metry na sekundę. We Wrocławiu prognozowane są lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 14 stopni. Wiatr zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Ciepłe promienie słońca i umiarkowana temperatura sprawiają, że dzisiejszy dzień jest wręcz stworzony do spacerów.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
5: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. Ali Golizadeh, kluczowy zawodnik Lecha Poznań, odgrywa decydującą rolę w walce o Mistrzostwo Polski. Jego doskonała forma i wpływ na grę kolejorza są niepodważalne, co potwierdzają eksperci. Lech Poznań, z Golizadehem na czele, jest głównym kandydatem do zdobycia tytułu. Przed irańskim pomocnikiem również szansa na udział w Mistrzostwach Świata z kadrą Iranu.
1: Karol Nawrocki, prezydent RP, zmaga się z falą krytyki ze strony kibiców po zawetowaniu nowelizacji kodeksu postępowania karnego. Kibice zarzucają mu zdradę oczekiwań i domagają się zmian ograniczających arbitralność prokuratury. Nawrocki wyjaśnił, że jego decyzja wynikała z obaw o możliwość utrudnienia aresztowania pedofilów przez nową ustawę. Podkreślił, że szanuje wolnościowe postawy kibiców, ale nie żałuje swojej decyzji. Jacek Magiera, drugi trener reprezentacji Polski, zmarł 10 kwietnia, a jego pogrzeb odbył się 16 kwietnia na cmentarzu wojskowym na Powązkach w Warszawie. Spoczął obok legend polskiej piłki, takich jak Kazimierz Górski, Kazimierz Dejna i Lucjan Brychczy. Magiera był ceniony za swoje analityczne myślenie i podejście do zawodników, a także za to, że w świecie piłki pozostał człowiekiem bez hejteru. W swojej karierze trenerskiej osiągnął m.in. awans do Ligi Mistrzów i Mistrzostwo Polski z Legią Warszawa. Świat futbolu pogrążył się w żałobie po tragicznej śmierci Alexa Manningera. 48-letni były bramkarz Arsenalu i Juventusu zginął w wypadku, gdy jego samochód zderzył się z pociągiem na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Austrii. Mimo szybkiej interwencji służb ratunkowych, jego życia nie udało się uratować. Manninger był jednym z najbardziej rozpoznawalnych austriackich golkiperów, reprezentując kraj w 33 meczach.
0: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
1: Nikola Grbić ogłosił szeroki skład siatkarskiej reprezentacji Polski, w którym zabrakło Bartosza Kurka. Decyzja ta wywołała zaskoczenie. Jednak trener wyjaśnił, że Kurek zmagał się z problemami zdrowotnymi i nie gra na oczekiwanym poziomie. Grbić podkreślił, że drzwi do reprezentacji dla Kurka pozostają otwarte, a o jego powrocie zadecydują w przyszłym roku. W międzyczasie funkcję kapitana przejmie Aleksander Śliwka.
0: Siatkarze Bogdanki Lublin po raz drugi pokonali projekt Warszawa 3-1, awansując do finału Plus Ligi. Kapitan Marcin Komenda podkreśla, że drużyna wróciła do formy, a kluczowe okazały się zagrywki i wsparcie kibiców. Trener projektu, Kamil Nalepka, wskazuje na błędy jako przyczynę porażki. W finale Bogdanka ponownie zmierzy się z Aluronem CMC Wartą Zawiercie.
1: Na warszawskim Torwarze trwa gala KSW 117, gdzie największe emocje budzi walka wieczoru między Mamedem Khalidowem a Pawłem Pawlakiem. Khalidow, niepokonany od blisko 7 lat, broni tytułu przeciwko byłemu mistrzowi. W drugiej walce wieczoru Phil de Vries zmierzy się z Marcinem Wójcikiem w obronie pasa wagi ciężkiej.
0: Iga Świątek zmierzy się z Mirą Andrzejewą w ćwierćfinale turnieju WTA w Stuttgarcie. Młoda Rosjanka, znana z dobrej gry na mączce, ma przewagę w dotychczasowych spotkaniach z Polką, wygrywając 2 z 3 meczów. Andrzejewa ostatnio triumfowała w turnieju WTA 500 w Lincu, co dodało jej pewności siebie. Świątek rozpoczęła turniej w Stuttgarcie od zwycięstwa nad Laurą Ziegemund. Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Zakończył się sezon skoków narciarskich, a plany Adama Małysza dotyczące powrotu Stefana Horngachera do Polski zostały wstrzymane przez Polski Związek Narciarski. Zarząd uznał, że decyzje o tak strategicznych zmianach powinny należeć do nowych władz po nadchodzących wyborach. Mimo trudnego sezonu, Kacper Tomasiak wyróżnił się jako lider polskiej ekipy, zajmując 23 miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Maciej Maciusiak pozostanie trenerem kadry na kolejny rok. Anna Lewandowska wzięła udział w zawodach Hyrox na PGE Narodowym w Warszawie. Towarzyszył jej Luis, znany jako Beluso Workout, z którym tworzyła duet w wyścigu par. Mimo intensywnego wysiłku, oboje świetnie się bawili, co uwieczniono na zdjęciach. Na trybunach kibicowała im m.in. Iwona Lewandowska, mama Roberta. Julia Szeremeta, wicemistrzyni olimpijska z Paryża, odpoczywa w południowej Brazylii. Bokserka spędza czas w malowniczym Foz do Iguacu, gdzie podziwia spektakularne wodospady. Szeremeta, która zdobyła srebro na Pucharze Świata w Brazylii, dzieli się wrażeniami z wakacji na Instagramie. Młoda zawodniczka cieszy się ogromną sympatią kibiców i zapowiada kolejne sportowe sukcesy.
0: W sobotę, podczas meczu Śląska, Wrocław ze Zniczem Pruszków, oddano hołd zmarłemu trenerowi Jackowi Magierze. W 19 minucie i 47 sekundzie spotkanie zostało przerwane, a stadion wypełniła cisza przerywana oklaskami. Na trybunach zaprezentowano specjalną oprawę, a na zewnętrznej membranie stadionu wyświetlono słowa pożegnania. Jacek Magiera, zasłużony trener, poprowadził Śląsk do wielu sukcesów, w tym do tytułu wicemistrza kraju w 2024 roku.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Zmarł Oscar Daniel Bezerra Schmidt, legendarny brazylijski koszykarz znany jako Święta Ręka. Miał 68 lat i przez 15 lat zmagał się z rakiem mózgu. Schmidt był rekordzistą w liczbie zdobytych punktów na Igrzyskach Olimpijskich i odrzucił grę w NBA, by reprezentować Brazylię. Jego osiągnięcia i osobowość uczyniły go ikoną koszykówki na całym świecie.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1014 hektopaskali. W Warszawie odnotujemy 16 stopni, a pogoda przyniesie umiarkowane zachmurzenie. W Bydgoszczy możemy spodziewać się temperatury 17 stopni oraz zachmurzenie całkowite. Dzisiejsza ciepła pogoda sprzyja chwilom spędzonym na świeżym powietrzu. Idealny moment na zatrzymanie się.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia w 3361 odcinku przyniosą emocjonujące zwroty akcji. Renata wciąż nie chce przyznać, że jest uzależniona od leków, co prowadzi do kolejnych kłótni z Marcinem Kodurem. W piątek, 17 kwietnia o 20:05 na TVP2 zobaczymy, jak Marcin, zaniepokojony zachowaniem Renaty, zaczyna przeszukiwać jej rzeczy. Gdy Renata przyłapuje go na gorącym uczynku, wybucha kolejna awantura. Marcin próbuje załagodzić sytuację, przygotowując dla niej kolację i przepraszając za swoje zachowanie. Mimo chwilowego pojednania, napięcie między nimi nie znika. Czy Renata w końcu przyzna się do problemu i poprosi o pomoc? W 3364 odcinku Barw Szczęścia Małgorzata i Józefina będą namawiać Natalię, by po sprzedaży domu z Cezarym przeniosła się z Leą do mieszkania Jaworskiego. To lokum ma idealną lokalizację, blisko pracy i rodziny. Jednak mieszkanie ma mroczną przeszłość, bo doszło tam do zbrodni. Natalia zdecyduje się na zakup, ale negocjacje przerwie pogarszający się stan chorej na Alzheimera Krystyny. W 3367 odcinku temat zakupu powróci, gdy Rawiczowa zacznie naciskać na Krzysztofa, by sprzedał mieszkanie. Czy Krzysztof zgodzi się na sprzedaż, mimo niepochlebnej historii lokalu? Odpowiedź poznamy już wkrótce. Złoty Chłopak. Odcinek 276, już w piątek, 24 kwietnia. Sejran i Ferit podejmują dramatyczną decyzję o zakończeniu swojego związku. Ich miłość, pełna burz i namiętności, ostatecznie gaśnie. Tymczasem DR z determinacją usuwa przeszkody na drodze do ślubu, a Suna stawia Abidinowi ultimatum, które może zaważyć na ich małżeństwie. Senior rodu, Halis, knuje tajemniczy plan, by odzyskać kontrolę nad rodziną. Serial można oglądać na TVP1 o 14 w dni robocze. W rolach głównych występują Afra Saraçoğlu jako Sejran i Mert Ramazan Demir jako Feri.
2: W 1926 odcinku M jak miłość czekają nas pełne napięcia chwile. Emisja już w poniedziałek, 20 kwietnia o 20:55 na TVP2. Marysia Rogowska odkryje na grobie Franki wskazówki dotyczące dramatycznych planów Pawła. Przerażające sny Marysi staną się rzeczywistością, gdy Paweł podejmie próbę samobójczą. Na szczęście w ostatniej chwili Marysia uratuje syna, znajdując go nieprzytomnego w mieszkaniu. Pogotowie zabierze Pawła do szpitala, gdzie rozpocznie się walka o jego życie. Czy rodzina Zduńskich usłyszy dobrą diagnozę? Oglądajcie, by dowiedzieć się, jak potoczą się losy bohaterów.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: W 1927 odcinku M jak miłość Tadeusz staje w obliczu przerażającej diagnozy. Podczas wizyty u lekarza Artura Rogowskiego dowiaduje się, że cierpi na nadciśnienie, co może prowadzić do udaru. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 21 kwietnia o godzinie 20:55 na TVP2. Tadeusz, zaniepokojony objawami takimi jak zmęczenie i zawroty głowy, musi poddać się dodatkowym badaniom. Rogowski zleca echo serca, EKG i Doppler naczyń szyjnych, aby dokładnie zbadać jego stan. Mimo że Tadeusz prowadzi aktywny tryb życia, lekarz podkreśla znaczenie diety, kontroli stresu i regularnego przyjmowania leków. Przyszłość Tadeusza pozostaje niepewna, a widzowie będą śledzić jego walkę o zdrowie w kolejnych odcinkach.
2: M jak miłość. Odcinek 1928 przyniesie prawdziwe emocje. Już 27 kwietnia o 20:55 na TVP2 widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. Nieobliczalna Paulina wpadnie w szał i brutalnie zaatakuje Magdę, żonę Andrzeja. To nie koniec niespodzianek, bo Magda i Andrzej dokonają szokującego odkrycia na temat Pauliny. Dotychczas bronili jej przed mężem gangsterem, ale teraz mogą tego gorzko pożałować. Nadchodzący odcinek zapowiada się pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji. To będzie wieczór pełen emocji, którego nie można przegapić.
1: Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela, która nieustannie przyciąga widzów przed ekrany. Już 7 maja TVP1 wyemituje 863 odcinek, pełen emocji i dramatycznych zwrotów akcji. W centrum wydarzeń znajdzie się Diego, który przekazuje strajkującym kluczową informację o planowanych negocjacjach z rządem i właścicielami kopalni. Jednak sytuacja szybko wymyka się spod kontroli, gdy żołnierz otrzymuje rozkaz zlikwidowania Diego. Brutalne starcie z gwardzistami prowokują opłaceni przez Ursulę robotnicy. W tle tej burzliwej akcji poznajemy tragiczną historię Carmen, która w akcie samoobrony zabiła swojego agresywnego męża i uciekła z matką. Podczas ucieczki urodziła córkę, którą zostawiła w sierocińcu, przysięgając powrót. Carmen, przyjmując nowe imię Manuela, zaczyna nowe życie jako pokojówka w kamienicy przy Akacjowej 38. W najnowszym, 3371 odcinku serialu Barwy Szczęścia, losy Mariusza i Janki ponownie się splotą. Mariusz, wracając do Brzezin, zauważy zepsute auto Janki i zaoferuje jej pomoc. Sytuacja stanie się dramatyczna, gdy okaże się, że ojciec Janki walczy o życie w szpitalu. Mariusz bez wahania zmieni plany i zawiezie Jankę do Warszawy, za co dziewczyna wyrazi ogromną wdzięczność. Po powrocie na wieś, Mariusz zajmie się naprawą auta Janki. W kolejnym, 3372 odcinku Janka przyjedzie do Brzezin, by podziękować Mariuszowi. Kasia, znając trudną sytuację rodzinną Janki, okaże jej wsparcie, co skłoni Jankę do szczerych przeprosin. Czy to oznacza koniec dawnych konfliktów?
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Dzisiejsza prognoza. Zachmurzenie całkowite i temperatura 11 stopni w Gdańsku, gdzie wiatr północno-wschodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. W Poznaniu natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie 16 stopni, a wiatr wschodni będzie wiał z prędkością 4 metry na sekundę. Dzisiejsza ciepła aura to doskonały pretekst, by spędzić czas na spacerach i relaksie na świeżym powietrzu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 14.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Federalne Ministerstwo Obrony Niemiec wprowadziło nowe przepisy ograniczające użycie prywatnych urządzeń elektronicznych w swoich biurach. Decyzja ta ma na celu ochronę przed szpiegostwem, szczególnie ze strony Rosji i Chin. Nowe zasady zakazują wnoszenia prywatnych telefonów i smartwatchy na spotkania dotyczące poufnych informacji. Politycy różnie oceniają te działania. CDU popiera je jako konieczne, a Zieloni krytykują za zbyt późne wprowadzenie.
2: Naukowcy z Uniwersytetu Masaryka w Brnie odkryli, że kleszcze najczęściej wybierają osoby z grupą krwi A. Badania laboratoryjne wykazały, że w 36% przypadków w organizmach kleszczy znajdowała się właśnie ta grupa krwi. Eksperci podkreślają, że mimo tych wyników każdy powinien zachować ostrożność na świeżym powietrzu, stosując repelenty i odpowiedni ubiór. Kleszcze mogą przenosić groźne choroby, dlatego ważne jest szybkie usuwanie ich ze skóry. Sztuczna inteligencja przeanalizowała dane i wskazała grupę imion żeńskich, które często pojawiają się wśród kobiet uznawanych za bardzo inteligentne. Na liście znalazły się takie imiona jak Anna, Zofia, Maria, Katarzyna, Magdalena, Aleksandra, Julia, Natalia, Lena i Joanna. Choć wyniki są interesujące, podkreśla się, że rzeczywiste zdolności i sukcesy zależą od indywidualnych wysiłków i rozwoju, a nie od samego imienia. Imię może być ciekawą wskazówką statystyczną, ale to osobowość i praca nad sobą mają największe znaczenie. Mają.
0: Posłanka Dorota Marek zwróciła się do Ministerstwa Edukacji z interpelacją dotyczącą obowiązkowego egzaminu z matematyki na maturze. Wskazuje, że jednolity poziom trudności egzaminu stanowi barierę dla uczniów o predyspozycjach humanistycznych i artystycznych, co może prowadzić do rezygnacji z matury. Posłanka pyta o możliwość wprowadzenia zmian, które pozwoliłyby na wybór przedmiotu obowiązkowego zgodnie z uzdolnieniami ucznia oraz o rozszerzenie wsparcia dla uczniów z trudnościami w nauce matematyki. Wyraża nadzieję na dialog, który uwzględni dobrostan i rozwój każdego ucznia.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło harmonogram ferii zimowych na 2027 rok. Zimowa przerwa rozpocznie się o dzień wcześniej niż w poprzednich latach, czyli 18 stycznia. Utrzymano podział na 3 tury, co ma pomóc w równomiernym rozłożeniu ruchu turystycznego i lepszym wykorzystaniu bazy noclegowej. Rodzice mogą już teraz zaplanować zimowe wyjazdy, sprawdzając przypisane dla ich regionów daty. Poseł Jarosław Krajewski skierował interpelację do ministra finansów, domagając się ujawnienia szczegółowych informacji na temat nagród i premii wypłacanych w resorcie w latach od 2024 do 2026. W obliczu trudnej sytuacji finansów publicznych, gdzie deficyt w 2025 roku wyniósł ponad 7% PKB, poseł podkreśla konieczność pełnej jawności wydatków. Krajewski pyta również o plany resortu na 2026 rok, w tym o to, czy wydatki na premie będą ograniczane. Celem interpelacji jest uzyskanie jasnej deklaracji dotyczącej polityki nagród w kontekście obecnej sytuacji budżetowej.
2: Magdalena Ogórek ujawniła, że zmaga się z poważnymi problemami zdrowotnymi, spowodowanymi skrajnym przemęczeniem i nadmiarem obowiązków. Prezenterka doświadczyła kilku omdleń i dwukrotnie trafiła do szpitala. Ogórek łączy intensywną pracę zawodową z prowadzeniem fundacji, budową Muzeum Sztuki Zagrabionej oraz opieką nad byłym mężem i córką. Wyraziła wdzięczność darczyńcom za wsparcie finansowe, które pomogło w realizacji projektów fundacji. Monika Miller otwarcie mówi o swoich zmaganiach z chorobą afektywną dwubiegunową i depresją, traktując to jako misję, by edukować i wspierać innych. Kluczowym wsparciem w jej życiu jest partner Pawlo Moskalenko, z którym poznała się w internecie. Monika odnosi sukcesy zawodowe, między innymi w serialu Gliniarze, a jej otwartość na temat zdrowia psychicznego spotyka się z pozytywnym odbiorem. Para rozważa również plany ślubne, choć oficjalnych zaręczyn jeszcze nie było.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Marta Nawrocka, pierwsza dama, w lutym udzieliła kontrowersyjnego wywiadu stacji TVN24, który wywołał szerokie poruszenie w mediach. Joanna Kryńska, dziennikarka prowadząca rozmowę, przyznała, że spodziewała się takiego rozgłosu. Kryńska podkreśliła, że celem wywiadu było poznanie opinii pierwszej damy na kluczowe tematy społeczne. Wyraziła również nadzieję, że Nawrocka będzie kontynuować swoją aktywność w sprawach społecznych. Mijają 3 lata od śmierci Marii Teresy Kiszczak, wdowy po generale Czesławie Kiszczaku, która zmarła 17 kwietnia 2023 roku w wieku 88 lat. Małżeństwo Kiszczaków mieszkało w willi na warszawskiej Woli, która kiedyś uchodziła za luksusową, a obecnie prezentuje styl z epoki PRL. W 2016 roku Maria Kiszczak próbowała sprzedać dokumenty z czasów PRL, w tym teczki TW Bolka za 50 tysięcy złotych.
2: Na rynku ukazała się pierwsza biografia profesor Jadwigi Staniszkis, zatytułowana Radykalna. Wszystkie sprzeczności Jadwigi Staniszkis, autorstwa Krzysztofa Katkowskiego. Książka rzuca światło na życie znanej socjolożki, w tym na jej burzliwy związek z pisarzem Ireneuszem Iredyńskim. Iredyński, znany z problemów z alkoholem i przemocy, był ważną, choć kontrowersyjną postacią w jej życiu. Biografia ukazuje zarówno zawodowe osiągnięcia Staniszkis, jak i osobiste wyzwania, z którymi się zmagała.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.

0: emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
1: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Francja postanowiła zaskoczyć Europę, wysyłając na Eurowizję 17-letnią Monroe, która już zdążyła podbić serca Francuzów swoim potężnym głosem. Młoda śpiewaczka operowa, znana z wygranej w talent show Prodigies, zaprezentuje swój debiutancki singiel Regard. Ciekawe, czy jej występ rzeczywiście pokaże bogactwo francuskiej muzyki, czy może po prostu będzie kolejną próbą zdobycia serc jurorów. A wszystko to w jubileuszowej 70. edycji Eurowizji, która odbędzie się w Wiedniu, choć nie wszyscy chcą tam być. 5 krajów postanowiło bojkotować imprezę. Grecja znowu w grze na Eurowizji. Akylas, młody wokalista, który podbił serca tiktokowymi coverami, teraz celuje w zwycięstwo z utworem Ferto. Podchwytliwą melodią kryje się opowieść o dzieciństwie w ubóstwie i przesłanie przeciwko konsumpcjonizmowi. Czy Grecja po 21 latach znów sięgnie po trofeum? O tym przekonamy się już 16 maja, podczas finału w Wiedniu. Dorota Chotecka i Radosław Pazura to prawdziwi mistrzowie w kategorii miłość na wieki. Od 36 lat są nierozłączni, a ich związek przetrwał nawet dramatyczny wypadek, który mógł zakończyć się tragicznie. Wydaje się, że nawet po tylu latach nie mogą się od siebie oderwać, co udowodnili ostatnio przed budynkiem Polsatu, gdzie nie szczędzili sobie czułości. Cóż, niektórzy wciąż wierzą w bajki o wiecznej miłości. Daria Syta, znana z Tańca z Gwiazdami, szykuje się do zmiany stanu cywilnego, a jej narzeczony, Igor Grobelny, dzielnie organizuje wesele. Para planuje huczną, dwudniową zabawę dla 170 gości, a szczegóły zaręczyn były równie nietypowe, co spontaniczne. Igor oświadczył się Darii, gdy była w piżamie i z rozczochraną fryzurą, co tylko potwierdza, że prawdziwa miłość nie potrzebuje makijażu. Ciekawe, czy na weselu też będzie tak naturalnie.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Edyta Górniak, niekwestionowana królowa polskiej estrady, znowu zaskakuje. Tym razem nie nowym utworem, a wspomnieniami swoich najbardziej szalonych stylizacji. Od czerwonego kapturka po jutowy worek na ziemniaki. Górniak z humorem i dystansem ocenia swoje modowe wybory z przeszłości. Kto by pomyślał, że diwa z takim wdziękiem przyzna się do modowych wpadek?
1: Justin Bieber powrócił na scenę z hukiem podczas festiwalu Coachella 2026, przypominając wszystkim, że wciąż jest królem popu. Jego utwory, w tym Beauty and a Beat z Nicki Minaj, szturmem zdobywają listy przebojów na Spotify. Jednak mimo tego sukcesu Bieber nie zarabia na swoich dawnych hitach ani grosza. Wszystko przez decyzję z 2022 roku, kiedy sprzedał prawa do swojej muzyki, oddając zyski w ręce korporacji. Ale kto by się tym przejmował, skoro koncerty wciąż przynoszą fortunę? Na Coachelli doszło do muzycznego trzęsienia ziemi. Madonna, królowa popu, zaskoczyła wszystkich, dołączając do Sabriny Carpenter na scenie. Wspólnie zaśpiewały Like a Prayer i nowy utwór z nadchodzącego albumu Confessions Drew. Internet oszalał, a fani nie mogą przestać zachwycać się tym niecodziennym duetem. Czyżby to był początek nowej ery w muzyce? Francuska ikona kina, Natalie Bay, odeszła w wieku 77 lat, zostawiając za sobą nie tylko 4 Cezary, ale i wspomnienia z planu z samym Leonardo DiCaprio. Jej życie prywatne było równie barwne, co zawodowe, zwłaszcza związek z francuskim Elvisem, Johnnym Hallidayem. Bay od lat zmagała się z otępieniem z ciałami lewego, co nie przeszkodziło jej w walce o prawo do godnej śmierci. Cóż, nawet gwiazdy muszą kiedyś zejść ze sceny.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: W polskim showbiznesie trwa prawdziwy baby boom. Gwiazdy prześcigają się w ogłaszaniu radosnych nowin, a fani zasypują ich gratulacjami. Influencerka Lil Masti, czyli Aniela Woźniakowska, podzieliła się nawet filmem z porodu, co wywołało niemałe poruszenie w sieci. Tymczasem Paweł DeLong i jego partnerka Patrycja Komorowska czekają na swoje trzecie dziecko, a Barbara Garstka-Puciaty już niebawem powita na świecie swoją pierwszą pociechę. Wiosna przynosi nie tylko kwitnące kwiaty, ale i nowe życie w świecie celebrytów.
1: Margaret, znana z odwagi i szczerości, po raz kolejny zaskakuje, włączając się w kampanię Cześć Ciało. Artystka opowiedziała o swoich traumatycznych doświadczeniach z przemocą seksualną, podkreślając, że zgoda na kontakt fizyczny to podstawa. W swoim przesłaniu do młodych dziewczyn apeluje, by nie bały się szukać pomocy i walczyć o swoje prawa. Jak widać, Margaret nie boi się mówić głośno o tym, co naprawdę ważne.
2: Ponad 50 lat po premierze The Dark Side of the Moon, fani Pink Floyd wciąż szukają ukrytych znaczeń w tej kultowej płycie. Jedna z teorii, która rozgrzewa wyobraźnię, sugeruje, że album idealnie synchronizuje się z filmem Czarnoksiężnik z Oz. Mimo że muzycy zespołu konsekwentnie zaprzeczają, że to celowy zabieg, fani nie dają za wygraną. Może to tylko efekt apofenii, czyli naszej skłonności do szukania wzorców tam, gdzie ich nie ma. Ale kto by się tym przejmował, gdy można połączyć rockowy klasyk z filmową magią?
1: Bobby Fuller, wschodząca gwiazda rock'n'rolla, zginął w okolicznościach, które mogłyby być scenariuszem filmu kryminalnego. Jego ciało znaleziono w samochodzie, dosłownie nasączone benzyną, a policja uznała to za nieszczęśliwy wypadek. Ślady pobicia i krew w płucach? Cóż, najwyraźniej dla LAPD to tylko drobne szczegóły. A jego hit I Fought the Law? Ironia losu, bo prawo wygrało, ale nie w sposób, o jakim marzył.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Katowicach zapowiadane są lekkie opady deszczu z temperaturą 16 stopni. Wiatr będzie wiał południowo-zachodni z prędkością 2 metry na sekundę. W Toruniu prognozowane jest zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą także 16 stopni. Wiatr północno-wschodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. Ciepło wprowadza do miasta lekki i optymistyczny nastrój. Idealny moment na spacer wśród przyrody.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W nocy z 16 na 17 kwietnia w okolicach Zbyszyna w powiecie płońskim doszło do poważnego wypadku. Pasażerski minibus marki Iveco z nieznanych przyczyn wypadł z drogi i przewrócił się do rowu. 6 kobiet zostało rannych, a jedna z nich została przetransportowana do szpitala śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego. Policja bada przyczyny zdarzenia, a kierowca minibusa był trzeźwy. Prokuratura wnioskuje o umorzenie postępowania wobec Mieszka R., który w maju ubiegłego roku zabił pracownicę Uniwersytetu Warszawskiego i ranił ochroniarza. Decyzja opiera się na opinii biegłych, którzy stwierdzili, że sprawca był niepoczytalny w momencie popełnienia czynu. Mieszko R. ma zostać umieszczony w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym, a czas jego pobytu nie jest określony.
2: Sąd Najwyższy podtrzymał wyrok 20 lat więzienia dla Przemysława D., który w 2024 roku w Ostrołęce zabił Rafała A. podczas towarzyskiego spotkania. Obrona próbowała złagodzić karę, argumentując ograniczoną poczytalność oskarżonego. Jednak kasacja została uznana za bezzasadną. Wyrok jest ostateczny i nie podlega dalszym odwołaniom.
1: Na warszawskiej Białołęce doszło do dramatycznego zdarzenia, gdy 8-letni Dawid nagle przestał oddychać. Jego nastoletni bracia przez 24 minuty prowadzili reanimację, czekając na opóźnioną karetkę. Po przybyciu ratowników chłopiec został ustabilizowany, ale pierwsza ekipa odmówiła transportu do szpitala. Dawid, obecnie w stanie wegetatywnym, został zakwalifikowany do leczenia w klinice Budzik, a rodzina planuje podjąć kroki prawne w związku z nieprawidłowościami w działaniach służb medycznych. W Ciechanowie odbył się pogrzeb 23-letniego Adriana P., który zginął w tragicznych okolicznościach. Mężczyzna był więziony i katowany przez znajomych, którzy zostali aresztowani i grozi im do 25 lat więzienia. Rodzina i przyjaciele licznie zgromadzili się na ceremonii, by pożegnać młodego człowieka. Śledztwo w tej sprawie jest skomplikowane i wymaga długotrwałej pracy śledczych. W najbliższy weekend pasażerowie warszawskiej kolei dojazdowej muszą przygotować się na utrudnienia. Ruch pociągów na odcinku Warszawa-Śródmieście, Aleje Jerozolimskie zostanie całkowicie wstrzymany z powodu prac remontowych. Pasażerowie będą musieli korzystać z autobusów zastępczych i pociągów innych przewoźników, a bilety WKD będą honorowane w wybranych liniach autobusowych i kolejowych. Remonty mają zakończyć się w nocy z 3 na 4 maja.
2: Sztuczna inteligencja, ChatGPT, wskazała Börnerowo na Bemowie jako najpiękniejsze osiedle w Warszawie. Decyzję uzasadniono przedwojennym układem przestrzennym i kameralnym charakterem zabudowy, przypominającym miasto ogród. Börnerowo wyróżnia się dużą ilością zieleni i spokojem, co odróżnia je od typowych miejskich osiedli. Początki tego miejsca sięgają lat 20. XX wieku, a jego urbanistyczny układ wpisano do gminnej ewidencji zabytków.
1: W Warszawie doszło do tragicznego zdarzenia z udziałem 44-letniej obywatelki Kazachstanu, Jekateriny Szy. Kobieta zaginęła w lutym, a jej ciało odnaleziono po kilku tygodniach. Zatrzymano jej współlokatora, Siergieja D., który wskazał miejsce ukrycia ciała i usłyszał zarzut zabójstwa. Rodzina Jekateriny podejrzewa, że motywem zbrodni były pieniądze, które kobieta oszczędzała przez 2 lata pracy w Polsce.
2: Wieś Sułoszowa w Małopolsce zyskała międzynarodowy rozgłos dzięki swojemu unikalnemu układowi przestrzennemu, który najlepiej widać z lotu ptaka. Zdjęcia przedstawiające równoległe pasy zieleni i brązu, tworzone przez długie, wąskie działki rolne, obiegły światowe media. Sułoszowa stała się jedną z najbardziej fotogenicznych wsi w Europie. Oprócz niezwykłych widoków, okolica oferuje atrakcje takie jak zamek w Pieskowej Skale i Ojcowski Park Narodowy. 14 kwietnia w tragicznym wypadku zginął Bogdan U., naczelnik OSP Trąbki, jadąc na akcję gaszenia pożaru. Miał 35 lat, pozostawił żonę i 3 córki. W piątek odbył się jego pogrzeb, a strażaka pośmiertnie odznaczono krzyżem świętego Floriana. W intencji zmarłego zamówiono nabożeństwa, a lokalna społeczność organizuje zbiórkę na rzecz jego rodziny.
1: Prokuratura Okręgowa w Szczecinie skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 28-letniemu Damianowi K., oskarżonemu o brutalne morderstwo 63-letniej mieszkanki Przytoru pod Świnoujściem. Kobieta zginęła od ciosów drewnianą kantówką, a oskarżonemu grozi dożywocie. Po zabójstwie Damian K. miał zniszczyć laptop ofiary i ukraść sprzęt elektroniczny. Mężczyzna był wcześniej karany i przebywał w areszcie przez cały okres śledztwa. W czwartek we Wrocławiu padła główna wygrana w lotto, wynosząca ponad 8,6 miliona złotych. Szczęśliwy kupon został wysłany metodą na chybił, trafił w kolekturze przy ulicy Maurycego Mochnackiego. To już 32. szóstka trafiona w tym mieście, a jednocześnie rekordowa suma wygrana w tym punkcie. Zwycięzca ma teraz ogromne możliwości finansowe, od zakupu luksusowych nieruchomości po inwestycje w biznes.
2: Prokuratura potwierdziła, że mężczyzna zastrzelony w Bystrzycy Kłodzkiej był jednym z uczestników brutalnego nagrania, które obiegło internet. Na filmie z września zeszłego roku uwieczniono dręczenie młodego chłopaka przez grupę 5 osób. 4 osoby zostały zatrzymane i usłyszały zarzuty, a 3 z nich przyznały się do winy. Strzelec, który zabił 26-latka, został oskarżony o morderstwo, ale twierdzi, że działał w obronie koniecznej.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Białymstoku zachmurzenie całkowite i temperatura 12 stopni oraz wiatr północno-wschodni o prędkości 4 metry na sekundę. We Wrocławiu lekkie opady deszczu i temperatura 14 stopni i wiatr zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1017 hektopaskali. W powietrzu czuć zapach wiosny, a łagodne promienie słońca sprawiają, że coraz chętniej wychodzimy z domu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość? Czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja. Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Paratum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2026 podkreślono znaczenie Polski w grupie G20, co potwierdza jej silną pozycję w światowej gospodarce. Uczestnictwo w G20 to nie tylko prestiż, ale także możliwość wpływania na globalne decyzje strategiczne. Polska ma szansę dołączyć do G7 w ciągu najbliższych 10-15 lat, pod warunkiem realizacji inwestycji o wartości ponad biliona złotych w kluczowe sektory, takie jak energetyka, obronność i logistyka. Kluczowe jest utrzymanie ciągłości projektu inwestycyjnych oraz wspieranie lokalnych firm. Polska nie jest już zależna wyłącznie od funduszy unijnych, a jej rozwój zależy od efektywnego wykorzystania własnych zasobów. Geopolityka stała się kluczowym czynnikiem wpływającym na strategie biznesowe firm na całym świecie. Aż 87% korporacji planuje przebudowę łańcuchów dostaw, stawiając bezpieczeństwo nad maksymalizację zysków. Firmy przenoszą produkcję bliżej rynków zbytu, aby ograniczyć ryzyko związane z niestabilnością polityczną. Ponad 60% przedsiębiorstw wydłuża okres zabezpieczeń kursowych, chroniąc się przed wahaniami walut. Rynek fuzji i przejęć odżywa, a korporacje realizują swoje plany rozwoju w bardziej przemyślany sposób. W obliczu niepewności stabilność często wygrywa z innowacją, a technologia staje się nowym polem rywalizacji geopolitycznej.
2: Zakład Ubezpieczeń Społecznych planuje, aby emerytury i renty były przekazywane wyłącznie na konta bankowe, co może oznaczać koniec wypłat gotówkowych. Powodem są oszczędności, ponieważ przelew kosztuje 9 groszy, a przekaz pocztowy prawie 20 zł. Obecnie ponad 80% świadczeń trafia na konta bankowe, a liczba ta rośnie. Zmiany mają dotyczyć głównie nowych świadczeń, więc obecni emeryci nadal będą mogli otrzymywać pieniądze w tradycyjny sposób. Rząd pracuje także nad zniesieniem obowiązku składania rocznych zaświadczeń o dochodach dla dorabiających emerytów, co ma wejść w życie w 2027 roku. Meta, właściciel Facebooka i Instagrama, ogłosiła kolejną falę zwolnień, która rozpocznie się 20 maja. Pracę straci około 8 tysięcy osób, co stanowi 10% załogi. Decyzja jest częścią strategii Roku Efektywności, mającej na celu zwiększenie automatyzacji i inwestycje w sztuczną inteligencję. Zwolnienia dotkną głównie działy niezwiązane bezpośrednio z inżynierią, takie jak marketing czy rekrutacja. Firma rezygnuje również z planów zatrudnienia na 6 tysięcy otwartych stanowisk. To kolejny krok w stronę budowy bardziej technicznej i zautomatyzowanej firmy.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
2: Polska energetyka dysponuje obecnie nadwyżką mocy zainstalowanej nad dobowym zapotrzebowaniem. Kluczowe jest efektywne zarządzanie tymi zasobami oraz magazynowanie energii z odnawialnych źródeł, by uniknąć jej marnowania. E.ON wprowadza nowoczesne liczniki energii, które umożliwią zdalne odczytywanie zużycia oraz algorytmy optymalizujące zużycie energii w najtańszych godzinach. Rosnąca rola prosumentów i energetyki rozproszonej, wspierana spadającymi kosztami technologii, ma poprawić bezpieczeństwo energetyczne i stabilność sieci. Prezes E.ON Andrzej Modzelewski podkreśla znaczenie postępu technologicznego i redukcji zużycia węglowodorów dla osiągnięcia niezależności energetycznej. ZUS ogłosił bardzo dobrą kondycję finansową Funduszu Ubezpieczeń Społecznych za 2025 rok. Fundusz pokrył około 82,5% swoich wydatków z własnych środków, co świadczy o stabilności systemu emerytalnego. Kluczowym czynnikiem okazała się korzystna sytuacja na rynku pracy, która przyniosła rekordowe wpływy ze składek. W 2025 roku do funduszu wpłynęło ponad 377 miliardów złotych, co jest wynikiem rosnących pensji i liczby ubezpieczonych. Dzięki temu ZUS potrzebował mniejszej dotacji z budżetu państwa, co pozwoliło zaoszczędzić 17 miliardów złotych. Stabilność systemu emerytalnego jest zapewniona, o ile sytuacja gospodarcza pozostanie korzystna.
1: Ruszyła sprzedaż biletów na warszawskie targi obronne, które odbędą się 20 czerwca 2026 roku w Centrum Expo w Dud 21. To nowe wydarzenie łączy sektor biznesowy, instytucje publiczne i obywateli, skupiając się na obronności i bezpieczeństwie. W programie przewidziano pokazy nowoczesnego sprzętu, innowacyjne technologie oraz konsultacje z ekspertami. Dzień otwarty jest dostępny dla wszystkich, a posiadacze karty warszawiaka i karty młodego warszawiaka wejdą za darmo. Targi mają na celu budowanie odporności państwa poprzez współpracę administracji, biznesu i społeczeństwa. Patronat nad wydarzeniem objęły m.in. Ministerstwo Obrony Narodowej i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Na linii Polska-Rosja doszło do kolejnego spięcia. Szef Rosyjskiego Funduszu Inwestycji Bezpośrednich, Kirill Dmitriew, ostro odpowiedział na wpis premiera Donalda Tuska, sugerując, że Polska będzie musiała prosić Rosję o energię. Dmitriew nawiązał do możliwych niedoborów paliw w Europie, co związane jest z niestabilną sytuacją na Bliskim Wschodzie. Wpis Tuska dotyczący braku Rosjan na spotkaniu Rady Europejskiej wywołał reakcję Kremla, który oskarżył go o rusofobię. W obronie Tuska stanął ekspert do spraw energetyki Jakub Wiech, przypominając o wcześniejszych problemach z dostawami gazu z Rosji. Sytuacja pokazuje, jak napięte są obecnie relacje między Polską a Rosją.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. Bydgoszcz za oknem, bezchmurne niebo z temperaturą 10 stopni. Natomiast w Warszawie można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie także 10 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1024 hektopaskali. Łagodny wiosenny wiatr niesie ze sobą zapach kwitnących drzew. Przyroda coraz śmielej budzi się do życia.
3: Radio Super Express.

0: gdzie leży twój świat.
1: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
2: Barwy szczęścia zapraszają na emocjonujący odcinek 3373, który zostanie wyemitowany we wtorek, 5 maja o 25 na TVP2. Hubert otrzymuje zaproszenie na wyjątkowy balet od ojca wdzięcznej pacjentki, co z pewnością doda mu skrzydeł. Tymczasem Daniel próbuje naprawić relacje z synem, choć jego kontrowersyjne metody mogą wywołać burzę. Ewa podejmuje odważną decyzję, zapraszając Romeo na święta, co może nie spodobać się Aleksowi. Serial, pełen zwrotów akcji, jest dostępny także online w serwisie TVP VOD. Warto śledzić losy bohaterów, bo emocji na pewno nie zabraknie. Barwy szczęścia wkraczają w emocjonujący 3373 odcinek, który zostanie wyemitowany 5 maja o 25 na TVP2. Dominika w końcu zdecyduje się wyznać Sebastianowi swoje obawy dotyczące Renaty. Sebastian doradzi jej, by odsunęła przyjaciółkę z ich wspólnego biznesu, co wywoła w Dominice mieszane uczucia. Choć Renata kiedyś była dla niej jak siostra, teraz stała się ciężarem. Dominika zacznie rozważać wszystkie za i przeciw, zdając sobie sprawę, że decyzja nie będzie łatwa. Wsparcie męża okaże się dla niej nieocenione. Czy Dominika zdecyduje się na radykalny krok i odsunie Renatę? Odpowiedź poznamy już wkrótce. W 3381 odcinku Barw Szczęścia relacja Ewy i Romeo zostaje wystawiona na próbę. Choć zaręczyny miały być początkiem szczęśliwego rozdziału, powrót Aleksa do życia Ewy wywołuje w Romeo falę zazdrości. 18 urodziny Ewy stają się dla niego dniem pełnym emocji i niepewności. Czy dawne uczucie do Aleksa zburzy ich związek? Odcinek ten będzie można obejrzeć już w piątek, 15 maja, o godzinie 25 na TVP2. Dla tych, którzy przegapią emisję, dostępne są powtórki online w serwisie TVP VOD. Serial Barwy Szczęścia to nie tylko telenowela, ale prawdziwe lustro polskiego społeczeństwa, pełne emocji i niespodziewanych zwrotów akcji.
1: Serial Dziedzictwo wciąga widzów w emocjonujące wydarzenia. Odcinki od 895 do 899, które TVP1 wyemituje od 20 do 24 kwietnia, obfitują w dramatyczne zwroty akcji. Kansel knuje, by przejąć majątek. Aderia udaje swoją siostrę, co prowadzi do nieoczekiwanych komplikacji. Sinan zmaga się z kulinarnymi wyzwaniami. Anana odkrywa prawdę o uczuciach Poirasa, co prowadzi do nieporozumień. Aise martwi się o Ferita, który z kolei wikła się w skomplikowane relacje z Leilą. Piknik, który miał być chwilą wytchnienia, staje się areną napięć. Serial można oglądać codziennie o 16:05 na TVP1, a także na platformie VOD TVP.
2: W 4211 odcinku Pierwszej Miłości Eliza staje przed dramatycznym wyborem, próbując odzyskać porwaną córkę Angelikę. W desperacji spędza noc ze Świdrem, wierząc, że to jedyny sposób, by kibole wypuścili jej dziecko. Odcinek pełen jest mrocznych emocji, gdzie miłość rodzicielska zderza się z najgorszymi instynktami. Wątek porwania Angeliki wkracza w najbardziej kontrowersyjną fazę, a Eliza przejmuje inicjatywę, gdy Bolesław okazuje się niezdolny do działania. Darek, manipulując obiema stronami konfliktu, dąży do ostatecznej konfrontacji z Bolesławem. Ten emocjonujący epizod zostanie wyemitowany w czwartek, 7 maja, o godzinie 18 na Polsacie. Wszystkie odcinki można również oglądać online na platformie Polsat Box Go. Hiszpańska telenowela Akacjowa 38 wciąga widzów w wir emocji i dramatów. W 866 odcinku, który zostanie wyemitowany 12 maja, napięcie sięga zenitu. Generał traci zaufanie do swojej żony i planuje ją otruć, co stawia Sylwię w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Kasilda, pogrążona w żałobie po stracie Martina, szuka ukojenia w lekach, a Servando organizuje eleganckie pożegnanie dla przyjaciela. Felipe dostarcza ważny list, który może zmienić losy bohaterów. Tymczasem Carmen, młoda kobieta uwikłana w dramatyczne wydarzenia, walczy o przetrwanie i bezpieczeństwo swojej córki. Jej historia pełna jest zwrotów akcji i emocji, które trzymają widzów w napięciu. Barwy Szczęścia, odcinek 3372, zadebiutuje na ekranach 4 maja. W tym odcinku Daniel stawia pierwsze kroki w redakcji Brukowca Szok, co wywołuje zawiść jego kolegów. Agata popełnia fatalny błąd, który może pozbawić Huberta szans na odszkodowanie, a Mariusz staje na krawędzi bankructwa z powodu ogromnych kosztów oczyszczenia terenu po pożarze. Dominika rozważa rezygnację z Feel Good z powodu konfliktów z Renatą. Janka zmaga się z emocjami po ataku serca ojca, co zmusza ją do przemyśleń i przeprosin. Karpiuk staje przed widmem finansowej przepaści z powodu gigantycznych długów. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 25 na TVP2, a także na platformie TVP VOD. 3383 odcinku serialu Barwy Szczęścia czeka nas prawdziwa burza emocji. Emisja już we wtorek, 19 maja, o godzinie 25 w TVP2. Lucyna wywiera ogromną presję na Emila, by wziął na siebie winę za eksplozję fajerwerków w garażu Pyrków. Asia, matka Emila, jest przekonana o jego winie i ignoruje wszelkie tłumaczenia syna. Tymczasem prawdziwą sprawczynią wybuchu okazuje się być właśnie Lucyna, która manipuluje sytuacją, by osiągnąć swoje cele. Emil stoi przed trudnym wyborem, czy ulec presji i przyznać się do winy, czy walczyć o prawdę. Decyzja, którą podejmie, może na zawsze zmienić jego relacje z rodziną Pyrków.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsze prognozy wskazują na bezchmurne niebo nad Polską. W Gdańsku termometry wskażą 8 stopni, a wiatr zachodni osiągnie 6 metrów na sekundę. W Poznaniu zaś możemy liczyć na 9 stopni i wiatr północny z prędkością do 6 metrów na sekundę. Delikatny wiosenny wiatr porusza gałęziami drzew, a przyjemna temperatura sprawia, że świat wydaje się bardziej kolorowy. W końcu już niedługo wszystko zakwitnie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 15.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Wybory prezydenckie w 2005 roku zakończyły się zwycięstwem Lecha Kaczyńskiego nad Donaldem Tuskiem. Słynne słowa Kaczyńskiego: panie prezesie, melduję wykonanie zadania, stały się symbolem tamtych wyborów. Dla Tuska porażka była punktem zwrotnym, który zapoczątkował jego głęboką przemianę polityczną. To doświadczenie przyczyniło się do jego późniejszych sukcesów, w tym dwukrotnego zwycięstwa w wyborach parlamentarnych i objęcia funkcji premiera. Najnowszy sondaż w Niemczech pokazuje, że prawicowa partia AfD osiągnęła rekordowe poparcie na poziomie 28%, wyprzedzając chadeków z CDU-CSU. To historyczny wynik dla AfD, która stała się największą partią opozycyjną w kraju. Poparcie dla rządzącej SPD spadło do 14%, a Zieloni uzyskali 12%. Wyniki te wskazują na trudności w utworzeniu stabilnego rządu, co jest sygnałem alarmowym dla niemieckiego establishmentu politycznego.
1: Dziś mija 40 lat od katastrofy w Czarnobylu, jednej z największych awarii jądrowych w historii. Choć reaktor nie działa od 2000 roku, obiekt wciąż wymaga stałego nadzoru i pozostaje podatny na nowe zagrożenia. Rosyjska inwazja w 2022 roku dodatkowo zwiększyła ryzyko, a niedawne uszkodzenie nowej bezpiecznej powłoki przez dron pokazuje, że sytuacja jest nadal niestabilna. Największe obawy dotyczą obecnie zaporoskiej elektrowni jądrowej, która znajduje się pod rosyjską okupacją i wymaga stałego chłodzenia paliwa jądrowego.
2: Marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych czeka na wyniki przeglądu dotyczącego kosztów i technologii lotniskowców typu Ford. Decyzja, która zapadnie w maju, może wpłynąć na przyszłość amerykańskiej floty, w tym na zakup dwóch nowych jednostek. W tle rośnie konkurencja ze strony Chin, które budują swój czwarty lotniskowiec o napędzie atomowym, przewyższający amerykańskie odpowiedniki pod względem wielkości i technologii. Wynik przeglądu może mieć kluczowe znaczenie dla utrzymania przewagi USA na morzu.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Rząd Niemiec planuje znaczące rozszerzenie uprawnień Federalnej Służby Wywiadowczej w odpowiedzi na rosnące zagrożenia, takie jak cyberataki i sabotaż, zwłaszcza ze strony Rosji. Nowelizacja ustawy ma przekształcić BND w agencję zdolną do aktywnego przeciwdziałania zagrożeniom, co wywołuje zarówno poparcie, jak i obawy o granice między bezpieczeństwem a praworządnością. Projekt ustawy jest obecnie konsultowany z ministerstwami, a opozycja krytykuje powolność procesu. Szef BND Martin Jäger podkreśla, że agencja musi stać się pierwszą linią obrony Niemiec.
1: Domowe sposoby na czyszczenie toalety mogą być równie skuteczne jak sklepowe detergenty. Wystarczy połączyć ocet spirytusowy, proszek do prania i sól, by stworzyć pastę, która usunie osady i nieprzyjemne zapachy. Po nałożeniu mieszanki na zabrudzone powierzchnie i pozostawieniu jej na kilka godzin wystarczy przetrzeć wszystko szczotką. Regularne stosowanie tej metody pozwala uniknąć używania chemii z marketu, zapewniając czystość i świeżość w łazience. Zbliżają się matury, a abiturienci już za kilka dni przystąpią do egzaminów z języka polskiego i matematyki. Jasnowic Krzysztof Jackowski z Człuchowa uspokaja, że tegoroczne testy będą łatwe. Z języka polskiego można spodziewać się tematów związanych z pozytywizmem i lalką Bolesława Prusa. W matematyce mogą pojawić się zadania ze statystyki i rachunku prawdopodobieństwa.
2: Kostka brukowa często traci swój urok przez brud, mech i chwasty. Istnieje jednak prosty, domowy sposób na jej odświeżenie. Wystarczy przygotować mieszankę z szarego mydła, soli i wrzątku, by skutecznie usunąć zabrudzenia i niechcianą roślinność. Dzięki temu kostka brukowa odzyska swój pierwotny blask, bez potrzeby sięgania po drogie środki chemiczne.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Wraz z nadejściem cieplejszych dni warto przeprowadzić wiosenne porządki w szafie. To doskonała okazja, by schować zimowe ubrania i zrobić miejsce na lżejsze stylizacje. Eksperci radzą, by przy okazji przejrzeć garderobę i pozbyć się rzeczy, których już nie nosimy. Dzięki temu zyskamy więcej przestrzeni i łatwiej będzie nam kompletować codzienne stroje. Rosół to klasyka polskiej kuchni, ale jego smak często psuje popularna przyprawa – kostka rosołowa. Zawarty w niej glutaminian sodu, zamiast podkreślać naturalne aromaty, dominuje je, nadając zupie sztuczny smak. Tradycyjny rosół nie potrzebuje takich wzmacniaczy, bo jego siła tkwi w jakości składników. Świeże warzywa, aromatyczne przyprawy i dobrej jakości mięso to klucz do zachowania autentycznego smaku i klarowności bulionu.
1: Dziś przypada 30. rocznica wizyty królowej Elżbiety II w Polsce. W marcu 1996 roku brytyjska monarchini odwiedziła Warszawę i Kraków, gdzie spotkała się z prezydentem Aleksandrem Kwaśniewskim i oddała hołd poległym. Podczas przemówienia w polskim parlamencie królowa podkreśliła znaczenie Polski dla Europy, co spotkało się z owacją na stojąco. Wizyta zakończyła się zwiedzaniem Krakowa, gdzie królowa i książę Filip odwiedzili Wawel. Blisko 500 tysięcy Polaków otrzymuje emeryturę poniżej 1800 zł miesięcznie, co stanowi wzrost o 30 tysięcy osób w porównaniu do ubiegłego roku. Seniorzy w Warszawie, z którymi rozmawiał reporter, zmagają się z trudnościami finansowymi, często nie mogąc związać końca z końcem. Wielu z nich musi dorabiać, a ich rozgoryczenie sytuacją jest ogromne. Apelują do rządzących o zrozumienie i poprawę warunków życia.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza przewiduje bezchmurne niebo i temperaturę 7 stopni w Szczecinie, z wiatrem północnym o sile 4 metry na sekundę. W Krakowie zauważymy małe zachmurzenie, temperaturę 8 stopni, a wiatr północno-zachodni powieje z prędkością 7 metrów na sekundę. Pogoda kusi do dłuższego przebywania na zewnątrz. Może warto odwiedzić pobliski park, podładować baterie i nacieszyć się budzącą się życia zielenią.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama. Gdy życie to

0: ile można żyć dla innych. Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
1: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Agnieszka Woźniak-Starak i Doda znów na wojennej ścieżce. Doda odkurzyła starą bójkę z toalet, twierdząc, że Agnieszka groziła jej materiałami o rodzicach. Woźniak-Starak odpowiada, nazywając Dodę kłamczuchą i sugerując, że cała afera to tylko chwyt marketingowy przed koncertem na PGE Narodowym. Cóż, nie jest łatwo wyprzedać stadion, ale czy naprawdę trzeba sięgać po takie historie? Dania znowu na fali. Søren Torpegaard Lund, młody talent z Gudme, ma szansę przywieźć do kraju pierwsze zwycięstwo na Eurowizji od 2013 roku. Jego utwór Før vi går hjem już teraz wzbudza emocje, a sam Søren porównywany jest do polskiego Janna. Ciekawe, czy to podobieństwo przyniesie mu szczęście na scenie w Wiedniu. Tymczasem Eurowizja 2026 zapowiada się skromniej niż zwykle. Zaledwie 35 krajów weźmie udział, a wszystko przez bojkot związany z udziałem Izraela. Polski internet oszalał na punkcie akcji Patryka Garkowskiego, znanego jako Łatwogan. Gwiazdy masowo golą głowy, a licznik zebranych pieniędzy na leczenie dzieci z nowotworem przekroczył już 85 milionów złotych. Edyta Pazura, Michał Pol i inni celebryci postanowili poświęcić swoje fryzury w imię solidarności z pacjentami. Kto by pomyślał, że golenie głowy stanie się nowym symbolem wsparcia?
2: Michał Cassin, gwiazda Tańca z Gwiazdami, marzy o tańcu z Małgorzatą Kożuchowską. Wygląda na to, że parkiet to dla niego nie tylko miejsce pracy, ale i spełniania dziecięcych marzeń. Cassin, znany z surowości na parkiecie, w życiu prywatnym stawia na autentyczność i akceptację siebie. Teraz pracuje nad książką o hejcie, bo przecież każdy tancerz musi mieć swoje literackie 5 minut.
3: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Dominika Tajner, była żona Michała Wiśniewskiego, zrzuciła aż 50 kg i teraz z dumą prezentuje swoją nową sylwetkę. Na warszawskim wydarzeniu jogarty by Karolina Woźniak, Enmus Gravid celebrytki, w tym Tajner, ćwiczyły jogę w obcisłych leginsach, odsłaniając swoje zgrabne figury. Wśród uczestniczek znalazły się także inne znane panie, jak Sylwia Bomba czy Maja Chyży, które również nie stronią od medycyny estetycznej. Cóż, joga i skalpel to teraz najlepsze przyjaciółki gwiazd.
1: W Polsce trwa emocjonalna burza po tragicznej śmierci posła Łukasza Litewki. Doda, znana piosenkarka i przyjaciółka zmarłego, nie zamierza odpuścić i oferuje 25 tysięcy złotych za informację o sprawcy wypadku. Prokuratura jednak apeluje o spokój i zaniechanie samosądów, twierdząc, że nie ma dowodów na celowe działanie. Czyżbyśmy mieli nową detektyw w show biznesie? Czas pokaże, czy Doda rozwiąże tę zagadkę. D4VD, znany amerykański muzyk, znalazł się w samym środku skandalu, który mógłby być scenariuszem mrocznego thrillera. W jego Tesli odkryto szczątki 14-letniej Celeste Rivas, a sam artysta został oskarżony o jej zamordowanie. Jakby tego było mało, śledczy znaleźli u niego pliki z pornografią dziecięcą. Jeśli nie udowodni swojej niewinności, może go czekać kara śmierci. Cóż, od gier komputerowych do dramatów sądowych, kariera D4VD nabrała zupełnie nowego, przerażającego wymiaru. Joanna Senyszyn znów w centrum uwagi, tym razem z ostrą krytyką przeciwników edukacji seksualnej. Według niej niezdrowe emocje wobec tego tematu mogą mieć tylko osoby o wypaczonym podejściu. Polityczka nie szczędziła słów, porównując rozdzielenie edukacji zdrowotnej od seksualnej do nauczania medycyny bez omawiania części chorób. W jej opinii brak wiedzy to prosta droga do problemów, a młodzi ludzie muszą być świadomi zagrożeń, takich jak choroby weneryczne czy zły dotyk.
3: Słuchacie Radia Super Express.
2: W Krakowie ruszyła 19. edycja festiwalu Mastercard Off Camera, gdzie na gali otwarcia pojawiła się cała plejada polskich gwiazd, a także legendarny Jim Sheridan. Ten irlandzki reżyser, znany z emocjonalnego kina, odbierze prestiżową nagrodę Pod Prąd. Festiwal to prawdziwa uczta dla miłośników niezależnego kina, którzy będą mogli obejrzeć przedpremierowo jego najnowszy film Werdykt. Cóż, wygląda na to, że Kraków na chwilę stał się stolicą światowego kina, a celebryci z pewnością nie zawiedli swoją obecnością. Tomasz Jakubiak, znany kucharz i gwiazda TVN, odszedł 30 kwietnia zeszłego roku, przegrywając walkę z rzadkim nowotworem. Jego życie pełne było emocji, od miłosnych zawirowań po dramatyczną walkę o zdrowie w Grecji. W ostatnich chwilach, zamiast przytulenia żony, musiał zadowolić się rozmową telefoniczną. Syn, który od małego marzył o kosmosie, teraz puszcza bańki mydlane, wierząc, że lecą do taty. John Rzeznik, lider Goo Goo Dolls, stał na scenie, a fanki rzucały w jego stronę bieliznę. Ale zamiast czuć się jak rockowy bóg, zastanawiał się, czy gdyby tankował samochody, też by go tak uwielbiały. Ten syn polskich imigrantów z Buffalo, który napisał Iris, wciąż czuje się jak chłopak z sąsiedztwa, który nie do końca wierzy w swój sukces. Może właśnie dlatego jego piosenki są tak prawdziwe, bo każdy z nas czasem marzy o czymś więcej, nawet stojąc przy dystrybutorze.
1: Nowojorska legenda street punka The Casualties wraca do Polski. Fani surowego gitarowego grania mogą już zacierać ręce, bo 30 czerwca zespół zagra w Poznaniu. Niestety, organizatorzy postanowili trzymać nas w napięciu, nie zdradzając jeszcze miejsca koncertu ani szczegółów dotyczących biletów. Cóż, pozostaje nam tylko cierpliwie czekać i śledzić media społecznościowe, by nie przegapić żadnych nowinek.
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda nad Polską dzisiaj przedstawia się następująco. Na niebie nad Toruniem zaobserwujemy bezchmurne niebo oraz temperaturę 6 stopni. Tymczasem nad Katowicami będzie można dojrzeć niewielkie zachmurzenie, a temperatura wyniesie tutaj maksymalnie 9 stopni. Słońce coraz śmielej przebija się przez chmury, a ciepłe podmuchy wiatru przypominają, że zimowe dni można pożegnać na dobre, a przynajmniej do kolejnego roku.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. W powiecie piaseczyńskim policja i Straż Graniczna przechwyciły duży transport narkotyków. Zatrzymano dwóch mężczyzn, którzy próbowali uciec przed funkcjonariuszami. W samochodzie i lokalach należących do podejrzanych znaleziono 49 kg marihuany, 4 telefony oraz ponad 80 tysięcy złotych w gotówce. Obaj mężczyźni zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące.
1: W województwie mazowieckim pojawił się nowy fotoradar na DK10 w Sierpcu, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę. Od początku 2026 roku w regionie zamontowano już kilka takich urządzeń, w tym na DK60 w Grabinie i Goślicach oraz na DK50 w Rębowie. Dodatkowo wprowadzono nowe odcinkowe pomiary prędkości na kluczowych trasach, takich jak S8 i A2, a także system Red Light na DK92 w Kożuszkach Parcel. Sieć monitoringu drogowego na Mazowszu dynamicznie się rozwija.
0: Od poniedziałku, 27 kwietnia, na linii otwockiej pociągi SKM zostaną całkowicie odwołane, a składy kolei mazowieckich będą kursować w ograniczonym zakresie. Powodem są przedłużone prace przy budowie nowego systemu sterowania ruchem kolejowym. Utrzymana zostanie autobusowa komunikacja zastępcza, a przywrócenie pełnego ruchu planowane jest na 1 maja. Pasażerowie muszą liczyć się z utrudnieniami do 30 kwietnia.
1: W centrum Warszawy kierowca autobusu linii 517, pan Andrzej, uratował życie młodej pasażerki, która straciła przytomność. Przerwał kurs, by przeprowadzić reanimację do przyjazdu karetki. Jego bohaterska postawa spotkała się z uznaniem miejskich zakładów autobusowych oraz internautów, którzy apelują o nagrodę dla kierowcy. Wszyscy czekają na dalsze informacje o stanie zdrowia uratowanej dziewczyny.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na drodze krajowej numer 50 w miejscowości Bońki pod Płońskiem doszło do groźnego wypadku. Zderzyły się tam dwa samochody osobowe i ciągnik rolniczy, co spowodowało utrudnienia w ruchu. Policja ustaliła, że kierowca Forda nie zastosował się do sygnalizacji świetlnej, co doprowadziło do kolizji. Ruch odbywa się obecnie wahadłowo, a służby nadal pracują na miejscu zdarzenia.
0: W Waśkowulce pod Łosicami doszło do tragicznego pożaru, w którym zginęła Joanna O., próbując uratować starszych sąsiadów. Bohaterska kobieta osierociła 7-letniego synka Patryka, który teraz pozostaje pod opieką rodziny. Przyczyny pożaru są badane, a wstępne ustalenia wskazują na zwarcie instalacji elektrycznej. Pogrzeb Joanny zgromadził wielu mieszkańców, a Patryk pożegnał mamę, wrzucając do grobu białą różę. Tegoroczne egzaminy maturalne z języka polskiego i matematyki mają być łatwe i proste, jak przewiduje jasnowidz Krzysztof Jackowski. Uczniowie zmierzą się z nimi już 4 i 5 maja. Jackowski sugeruje, że na egzaminie z polskiego pojawi się lalka Bolesława Prusa oraz pozytywizm, a z matematyki mogą być zadania ze statystyki i rachunku prawdopodobieństwa. Czy te przewidywania się sprawdzą? Dowiemy się już wkrótce.
1: W Zabierzowie padła główna wygrana w zdrabce Viva La Casa. Szczęśliwiec zdobył 1 000 000 złotych, inwestując jedynie 20 zł. To kolejna duża wygrana w Małopolsce, po tym jak kilka dni temu w Brzesku ktoś zgarnął 2 miliony w lotto. Od początku roku zdrabki przyniosły już wiele radości, z głównymi wygranymi sięgającymi nawet 2 milionów złotych.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Białce Tatrzańskiej doszło do tragicznego wypadku drogowego, w którym zginął 26-letni obywatel Słowacji, kierujący Fordem Mondeo. Jego 24-letnia pasażerka została ciężko ranna i przetransportowana do szpitala. Policja bada, czy drugi pojazd, Ford Fiesta, na słowackich numerach, ma związek z wypadkiem. W związku z tym zatrzymano 4 młodych obywateli Słowacji, podróżujących tym autem.
1: Mysłowice pogrążone są w żałobie po śmierci posła Łukasza Litewki. Prezydent miasta Dariusz Wójtowicz zdecydował o opuszczeniu flagi na budynku Urzędu Miasta do połowy masztu, by uczcić jego pamięć. Łukasz Litewka był znany z zaangażowania w sprawy regionu i bliskich relacji z mieszkańcami. Wiele instytucji oraz mieszkańcy miasta również wyrażają swój smutek, wspominając jego wkład w rozwój Mysłowic.
0: Niemcza, malownicze miasteczko położone 40 km od Wrocławia, to idealne miejsce na weekendowy wypad. Znane z unikalnego, średniowiecznego układu urbanistycznego, oferuje zabytki takie jak Zamek Jadwigi i zachowane mury obronne. W okolicy znajduje się również Arboretum Wojsławice, słynne z bogatej kolekcji roślin. To doskonała propozycja dla miłośników historii i przyrody.
1: W sprawie morderstwa 11-letniej Danusi z Jeleniej Góry nastąpił przełom. Rodzina dziewczynki znalazła jej telefon w mule niedaleko miejsca zbrodni. Urządzenie zostało zabezpieczone i przekazane sądowi, który prowadzi śledztwo. Wciąż nie wiadomo, czy uda się odzyskać z niego istotne dane. Tymczasem 12-letnia podejrzana o dokonanie zbrodni pozostaje w izolacji.
2: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
1: Kazimierz L., zakonnik i wykładowca z Wrocławia, usłyszał zarzuty dotyczące wykorzystania seksualnego dwóch osób. Prokuratura zarzuca mu zgwałcenie osoby małoletniej oraz zmuszenie innej osoby do czynności seksualnej. Duchowny został objęty środkami zapobiegawczymi, w tym dozorem policji i zakazem opuszczania kraju. Sprawa jest w toku, a prokuratura prowadzi dalsze działania wyjaśniające.
2: Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
0: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1026 hektopaskali. Termometry w Białymstoku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 5 stopni. Z kolei dla Wrocławia temperatura będzie wynosić 8 stopni Celsjusza. Coraz cieplejsze dni to idealna okazja, by odświeżyć ogród lub balkon. Wiosna zachęca do działania i przygotowania przestrzeni.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co 4. osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Ekspres.

0: Emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Jesús Imaz stał się najlepszym zagranicznym strzelcem w historii Ekstraklasy, zdobywając 110 goli. Były król strzelców, Igor Angulo, chwali jego instynkt strzelecki i profesjonalizm, podkreślając, że wiek nie przeszkadza mu w utrzymaniu formy. Przed Jagiellonią hitowy mecz z Górnikiem, w którym obie drużyny mają duże ambicje, a wynik może zależeć od szczegółów. Angulo kibicuje Górnikowi w walce o mistrzostwo i Puchar Polski.
2: Emanuel Olisadebe, były reprezentant Polski w piłce nożnej, wrócił do kraju i podzielił się swoimi spostrzeżeniami na temat zmian w polskim społeczeństwie. W wywiadzie dla kanału Food Truck podkreślił, że Polacy zmienili się na przestrzeni lat, a różnice w mentalności są wyraźne. Olisadebe odniósł się także do kwestii rasizmu, zauważając, że choć zdarzały się komentarze, nie były one szczególnie dotkliwe. Były napastnik wspomniał również, że obecnie czuje się w Polsce bardziej akceptowany.
1: Siatkarze Aluronu, CMC Warty Zawiercie, pewnie pokonali Bogdankę 3-0 w pierwszym meczu finału Plus Ligi. Najlepszym zawodnikiem spotkania został Aaron Russell, zdobywca 20 punktów. Mimo porażki, kapitan Bogdanki, Marcin Komenda, podkreśla, że rywalizacja o mistrzostwo wciąż jest otwarta. Kolejne starcie odbędzie się 29 kwietnia w Lublinie. Adam Małysz ogłosił, że nie będzie ubiegał się o kolejną kadencję jako prezes Polskiego Związku Narciarskiego, co wywołało wątpliwości dotyczące współpracy ze Stefanem Horngacherem. Negocjacje z austriackim trenerem były prowadzone przez Małysza, ale zarząd sprzeciwił się podejmowaniu decyzji przed wyborami zaplanowanymi na 13 czerwca. Małysz ma nadzieję, że nowe władze wrócą do rozmów, choć nie wiadomo, czy Horngacher będzie chciał czekać.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Carlos Alcaraz nie zagra w tegorocznym Roland Garros z powodu kontuzji nadgarstka. Hiszpański tenisista, który zdobył tytuły w 2024 i 2025 roku, zrezygnował również z udziału w turnieju w Rzymie. Decyzja o wycofaniu się została podjęta po konsultacjach medycznych, a powrót na kort zależy od postępów w leczeniu. Alcaraz przegrał niedawno finał Monte Carlo Masters z Jannikiem Sinnerem, co kosztowało go pozycję lidera rankingu ATP.
2: Iga Świątek wycofała się z turnieju WTA 1000 w Madrycie z powodu choroby. Polka przegrała z Ann Lee po tym, jak w trzecim secie poczuła się bardzo źle, doświadczając zawrotów głowy i utraty koordynacji. Świątek podejrzewa, że złapała wirusa żołądkowego, który krąży wśród tenisistów w Madrycie. Planowane są teraz kilka dni przerwy na regenerację przed kolejnymi treningami. W Dąbrowie Górniczej doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął 36-letni poseł i aktywista Łukasz Litewka. Został potrącony przez samochód prowadzony przez 57-latka, który prawdopodobnie zasnął lub stracił przytomność. Śmierć Litewki wstrząsnęła opinią publiczną, a w mediach społecznościowych żegnają go znane postaci. W tym siatkarz Marcin Możdżonek i piłkarz Jakub Rzeźniczak. Rzeźniczak, poruszony stratą, udał się do świątyni, by pomodlić się za zmarłego posła. Maria Szarapowa ponownie przyciągnęła uwagę internautów, publikując w mediach społecznościowych zmysłowe zdjęcia w śmiałej kreacji. Była gwiazda tenisa, znana z urody i elegancji. Zakończyła karierę 6 lat temu, ale wciąż wzbudza zachwyt. Jej majątek, głównie z kontraktów reklamowych, wynosi 325 milionów dolarów. Obecnie Szarapowa cieszy się spokojnym życiem na emeryturze, planując sformalizować związek z Aleksandrem Gilkesem.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Mateusz Gamrot, czołowy polski zawodnik MMA, po zwycięstwie nad Estebanem Ribowiczem, podzielił się swoimi przemyśleniami na temat kariery. Gamrot podkreślił, że każda porażka to lekcja, a jego celem jest dominacja przeciwników dzięki umiejętnościom zapaśniczym. Mimo 36 lat planuje intensywnie trenować i startować w Mistrzostwach Świata w brazylijskim jiu-jitsu oraz kolejnych walkach UFC. Zawodnik ceni szacunek i zasady fair play, co odróżnia go od powszechnego w MMA trash talku.
1: Raper Bedos wraz z 11-letnią Mają Mecan zainicjowali akcję charytatywną na rzecz Fundacji Cancer Fighters, tworząc piosenkę Ciągle tutaj jestem. W ramach tej inicjatywy twórca internetowy Łatwogang zorganizował 9-dniowy stream, który przyciągnął uwagę wielu znanych osób, w tym Roberta Lewandowskiego. Dzięki zaangażowaniu uczestników zebrano już ponad 13 milionów złotych. Finał akcji zaplanowano na 26 kwietnia, a wydarzenie zakończy się specjalną licytacją gadżetów. Robert Lewandowski wrócił do podstawowego składu Barcelony i przyczynił się do wygranej 2-0 nad Getafe. Polak zaliczył kluczową asystę przy drugim golu, co pomogło przełamać 6-letnią serię bez zwycięstwa na tym stadionie. Dzięki temu triumfowi Barcelona ma już 85 punktów w lidze, wyprzedzając Real Madryt o 11 punktów i zbliżając się do mistrzowskiego tytułu. Kolejny mecz, który może przypieczętować sukces, odbędzie się 2 maja przeciwko Osasunie. W Akademii Lecha Poznań doszło do skandalicznego incydentu. Trener Maciej P. został zatrzymany przez policję za potajemne nagrywanie nagich zawodników podczas kąpieli. Klub zareagował błyskawicznie, zawiadamiając służby i zwalniając trenera. Młodzi piłkarze otrzymali wsparcie psychologiczne, a sprawą zajmują się odpowiednie instytucje.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsze prognozy wskazują na bezchmurne niebo nad Polską. W Bydgoszczy termometry wskażą 7 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie 6 metrów na sekundę. W Warszawie zaś możemy liczyć na 8 stopni i wiatr północno-zachodni z prędkością do 8 metrów na sekundę. Przyroda budzi się do życia, a temperatury sprzyjają pierwszym wyprawom na łono natury. Taki dzień to świetny czas na leśną wędrówkę.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia zapraszają na emocjonujący odcinek 3373, który zostanie wyemitowany we wtorek, 5 maja o 25 na TVP2. Hubert otrzymuje zaproszenie na wyjątkowy balet od ojca wdzięcznej pacjentki, co z pewnością doda mu skrzydeł. Tymczasem Daniel próbuje naprawić relacje z synem, choć jego kontrowersyjne metody mogą wywołać burzę. Ewa podejmuje odważną decyzję, zapraszając Romeo na święta, co może nie spodobać się Aleksowi. Serial, pełen zwrotów akcji, jest dostępny także online w serwisie TVP VOD. Warto śledzić losy bohaterów, bo emocji na pewno nie zabraknie. Barwy szczęścia wkraczają w emocjonujący 3373 odcinek, który zostanie wyemitowany 5 maja o 25 na TVP2. Dominika w końcu zdecyduje się wyznać Sebastianowi swoje obawy dotyczące Renaty. Sebastian doradzi jej, by odsunęła przyjaciółkę z ich wspólnego biznesu, co wywoła w Dominice mieszane uczucia. Choć Renata kiedyś była dla niej jak siostra, teraz stała się ciężarem. Dominika zacznie rozważać wszystkie za i przeciw, zdając sobie sprawę, że decyzja nie będzie łatwa. Wsparcie męża okaże się dla niej nieoczekiwane. Czy Dominika zdecyduje się na radykalny krok i odsunie Renatę? Odpowiedź poznamy już wkrótce. W 3381 odcinku Barw Szczęścia relacja Ewy i Romeo zostaje wystawiona na próbę. Choć zaręczyny miały być początkiem szczęśliwego rozdziału, powrót Aleksa do życia Ewy wywołuje w Romeo falę zazdrości. 18 urodziny Ewy stają się dla niego dniem pełnym emocji i niepewności. Czy dawne uczucie do Aleksa zburzy ich związek? Odcinek ten będzie można obejrzeć już w piątek, 15 maja, o godzinie 25 na TVP2. Dla tych, którzy przegapią emisję, dostępne są powtórki online w serwisie TVP VOD. Serial Barwy Szczęścia to nie tylko telenowela, ale prawdziwe lustro polskiego społeczeństwa, pełne emocji i niespodziewanych zwrotów akcji.
0: Serial Dziedzictwo wciąga widzów w emocjonujące wydarzenia. Odcinki od 895 do 899, które TVP1 wyemituje od 20 do 24 kwietnia, obfitują w dramatyczne zwroty akcji. Kansel knuje, by przejąć majątek. Aderia udaje swoją siostrę, co prowadzi do nieoczekiwanych komplikacji. Sinan zmaga się z kulinarnymi wyzwaniami. Anana odkrywa prawdę o uczuciach Poiraza, co prowadzi do nieporozumień. Aise martwi się o Ferita, który z kolei wikła się w skomplikowane relacje z Leilą. Piknik, który miał być chwilą wytchnienia, staje się areną napięć. Serial można oglądać codziennie o 16.05 na TVP1, a także na platformie VOD TVP.
1: W 4211 odcinku Pierwszej Miłości Eliza staje przed dramatycznym wyborem, próbując odzyskać porwaną córkę Angelikę. W desperacji spędza noc ze Świdrem, wierząc, że to jedyny sposób, by kibole wypuścili jej dziecko. Odcinek pełen jest mrocznych emocji, gdzie miłość rodzicielska zderza się z najgorszymi instynktami. Wątek porwania Angeliki wkracza w najbardziej kontrowersyjną fazę, a Eliza przejmuje inicjatywę, gdy Bolesław okazuje się niezdolny do działania. Darek, manipulując obiema stronami konfliktu, dąży do ostatecznej konfrontacji z Bolesławem. Ten emocjonujący epizod zostanie wyemitowany w czwartek, 7 maja, o godzinie 18 na Polsacie. Wszystkie odcinki można również oglądać online na platformie Polsat Box Go. Hiszpańska telenowela Akacjowa 38 wciąga widzów w wir emocji i dramatów. W 866 odcinku, który zostanie wyemitowany 12 maja, napięcie sięga zenitu. Generał traci zaufanie do swojej żony i planuje ją otruć, co stawia Sylwię w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Kasilda, pogrążona w żałobie po stracie Martina, szuka ukojenia w lekach, a Servando organizuje eleganckie pożegnanie dla przyjaciela. Felipe dostarcza ważny list, który może zmienić losy bohaterów. Tymczasem Carmen, młoda kobieta uwikłana w dramatyczne wydarzenia, walczy o przetrwanie i bezpieczeństwo swojej córki. Jej historia pełna jest zwrotów akcji i emocji, które trzymają widzów w napięciu. Barwy Szczęścia, odcinek 3372, zadebiutuje na ekranach 4 maja.

0: Media. W tym odcinku Daniel stawia pierwsze kroki w redakcji Brukowca Szok, co wywołuje zawiść jego kolegów. Agata popełnia fatalny błąd, który może pozbawić Huberta szans na odszkodowanie. A Mariusz staje na krawędzi bankructwa z powodu ogromnych kosztów oczyszczenia terenu po pożarze. Dominika rozważa rezygnację z Feel Good z powodu konfliktów z Renatą. Janka zmaga się z emocjami po ataku serca ojca, co zmusza ją do przemyśleń i przeprosin. Karpiuk staje przed widmem finansowej przepaści z powodu gigantycznych długów. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 20:05 na TVP2, a także na platformie TVP VOD. W 3383 odcinku serialu Barwy Szczęścia czeka nas prawdziwa burza emocji. Emisja już we wtorek, 19 maja, o godzinie 20:05 w TVP2. Lucyna wywiera ogromną presję na Emila, by wziął na siebie winę za eksplozję fajerwerków w garażu Pyrków. Asia, matka Emila, jest przekonana o jego winie i ignoruje wszelkie tłumaczenia syna. Tymczasem prawdziwą sprawczynią wybuchu okazuje się być właśnie Lucyna, która manipuluje sytuacją, by osiągnąć swoje cele. Emil stoi przed trudnym wyborem, czy ulec presji i przyznać się do winy, czy walczyć o prawdę. Decyzja, którą podejmie, może na zawsze zmienić jego relacje z rodziną Pyrków.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1025 hektopaskali. Termometry w Gdańsku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 7 stopni. Z kolei dla Poznania temperatura będzie wynosić tak samo 7 stopni Celsjusza. Wiosna rozgościła się na dobre. Przyjemna temperatura i delikatny wiatr zachęcają do dłuższych spacerów na świeżym powietrzu.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 16.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. 22 kwietnia uroczyście otwarto zmodernizowaną strzelnicę wozów bojowych w Nietoperku, kluczową bazę szkoleniową dla 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej. Modernizacja, przeprowadzona przez żołnierzy 5. Batalionu Saperów, obejmowała utworzenie drugiego pasa ćwiczeń ogniowych i nowego kierunku strzelania. Dzięki temu obiekt umożliwia teraz szkolenie z użyciem karabinów i broni gładkolufowej, co znacznie zwiększa jego potencjał szkoleniowy. W uroczystości otwarcia uczestniczyli przedstawiciele Sztabu Generalnego Wojska Polskiego oraz dowództwa brygady. Debbie Dickinson, znana supermodelka i aktorka, ma polskie korzenie, które odegrały kluczową rolę w jej życiu. Jej dziadkowie przybyli do USA z Polski w 1895 roku, a rodzina osiedliła się w Pensylwanii, gdzie prowadzili tawernę. Debbie rozpoczęła karierę jako gimnastyczka, a później zdobyła międzynarodową sławę w modelingu i filmie. Obecnie mieszka w Nowym Jorku, ale planuje kolejną wizytę w Polsce i poszukuje tam możliwości zawodowych.
2: Małgorzata i Dariusz Orzechowscy, mieszkający od ponad 20 lat w Nowym Jorku, zostali wybrani marszałkami Parady Pułaskiego. Poprowadzą kontyngent z Ridgewood, największego skupiska Polonii w mieście, podczas uroczystości na 5. Alei. Orzechowscy podkreślają, że to dla nich ogromny zaszczyt i dowód zaufania ze strony lokalnej społeczności. Parada Pułaskiego odbędzie się 4 października, a jej celem jest podtrzymywanie polskich tradycji w USA.
1: Sezon grillowy oficjalnie się rozpoczął, a sklep Action przygotował szeroką ofertę produktów, które ułatwią organizację spotkań na świeżym powietrzu. W asortymencie znajdziemy zarówno akcesoria do grillowania, jak i jednorazowe naczynia oraz przekąski. Wszystko to dostępne jest w przystępnych cenach, co pozwala na ekonomiczne przygotowanie się do sezonu. Dzięki różnorodności produktów każdy znajdzie coś dla siebie, by cieszyć się wspólnym czasem z rodziną i przyjaciółmi.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Naukowcy z Uniwersytetu Illinois zbadali, w jakich zawodach najczęściej można spotkać osoby z zaburzeniami osobowości, takimi jak psychopatia, narcyzm i makiawelizm. Okazało się, że psychopaci często wybierają zawody związane z bezpośrednim kontaktem z przedmiotami, takie jak mechanik czy elektryk. Z kolei osoby z narcystycznym zaburzeniem osobowości preferują kariery w polityce i sztuce, gdzie mogą zdobyć uznanie i wysoki status społeczny. Badania pokazują, że cechy osobowości mogą wpływać na wybory zawodowe.
2: Posłanka Urszula Pasławska wnioskuje o zniesienie obowiązkowej matury z matematyki, argumentując, że obecny system jest przestarzały i generuje niepotrzebne koszty. Wskazuje, że matematyka jest najczęściej oblewanym przedmiotem, a przymus jej zdawania zmusza rodziny do wydatków na korepetycje, co pogłębia nierówności społeczne. Pasławska podkreśla, że w dobie sztucznej inteligencji nacisk na manualne obliczenia jest nieaktualny, a edukacja powinna skupić się na krytycznym myśleniu i analizie danych. Posłanka pyta Ministerstwo Edukacji o sens utrzymywania obecnych wymogów i możliwość wprowadzenia zmian już w roku szkolnym 2026-27. Egzamin maturalny z geografii na poziomie rozszerzonym odbędzie się 15 maja o godzinie 9 i potrwa 180 minut. Geografia, choć nieobowiązkowa, jest popularnym wyborem wśród maturzystów, zwłaszcza tych planujących studia przyrodnicze, ekonomiczne czy logistyczne. Eksperci zalecają analizę arkuszy CKE z poprzednich lat oraz skupienie się na takich zagadnieniach jak czytanie map, przekroje geologiczne czy problemy demograficzne. Wyniki matur zostaną ogłoszone 8 lipca.
1: Majówka 2026 zapowiada się z pogodową huśtawką. Piątek, 1 maja, przyniesie słoneczną aurę z temperaturami sięgającymi 20 stopni, szczególnie na zachodzie kraju. W sobotę i niedzielę nastąpi lekkie ochłodzenie, zwłaszcza na północy i wschodzie, gdzie termometry pokażą od 12 do 15 stopni. Zachodnia Polska nadal będzie cieszyć się cieplejszą pogodą, z temperaturami do 21 stopni.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Folia aluminiowa, znana głównie z kuchni, zyskuje nowe zastosowania w sprzątaniu. Zgnieciona w kulkę działa jak delikatny druciak, skutecznie usuwając zaschnięty brud z metalowych powierzchni bez użycia agresywnych detergentów. Może także polerować stalowe zlewy i baterie oraz chronić przed zabrudzeniami, gdy jest wyłożona na dnie piekarnika. To prosty sposób na oszczędność czasu i środków czystości. Specjaliści psychoterapii uzależnień wciąż czekają na ustawowe uregulowanie swojego zawodu, co prowadzi do problemów płacowych i zniechęca do pracy w tej dziedzinie. Posłanka Joanna Wicha zwróciła się do Ministerstwa Zdrowia z interpelacją, pytając o losy gotowego projektu ustawy, który miał trafić do resortu już w zeszłym roku. Środowisko zawodowe ostrzega, że brak regulacji może skutkować drastycznym niedoborem specjalistów w przyszłości. Posłanka domaga się jasnych deklaracji dotyczących przyszłości zawodu i działań zapobiegających dalszemu wykluczeniu płacowemu.
2: Sok z kiszonych ogórków, często wylewany jako produkt uboczny, jest prawdziwą skarbnicą zdrowia. Zawiera dobroczynne bakterie wspierające mikroflorę jelitową, co może poprawić trawienie i ogólne samopoczucie. Działa również jako naturalny izotonik, dostarczając organizmowi niezbędnych elektrolitów. Warto jednak spożywać go z umiarem ze względu na wysoką zawartość soli.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będzie małe zachmurzenie. Kraków to miasto przywita nas temperaturą 6 stopni i wiatrem północno-zachodnim o prędkości 3 metry na sekundę. W Szczecinie natomiast termometry też pokażą 6 stopni, a wiatr północno-wschodni osiągnie maksymalnie 2 metry na sekundę. Przymrozki o poranku i chłodne powietrze sprawiają, że mimo nadchodzącej wiosny, ciepłe skarpetki i gorąca herbata wciąż są niezbędne.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowisko

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Wielki powrót Diabeł ubiera się u Prady 2 już za rogiem, a emocje sięgają zenitu. Meryl Streep i Anne Hathaway znów w akcji, ale tym razem nie tylko moda jest na językach. Azjatyccy widzowie grzmią o rasizmie, zarzucając twórcom wprowadzenie krzywdzących stereotypów. Zachodni widzowie z kolei wzruszają ramionami, twierdząc, że to burza w szklance wody. Polska premiera już 1 maja, a kontrowersje tylko podgrzewają atmosferę. W londyńskim Soho doszło do tragicznego wypadku, który zakończył się śmiercią polskiej influencerki Klaudii Zakrzewskiej. Wszystko zaczęło się od kłótni między celebrytkami, która przerodziła się w dramatyczną szarpaninę. Gabrielle Carrington, finalistka X Factor, postanowiła rozwiązać konflikt, wsiadając do luksusowego auta i wjeżdżając w tłum. Zakrzewska, znana jako Claudia Glam, zmarła w szpitalu po kilku dniach walki o życie. Brytyjska policja już postawiła zarzuty kierującej pojazdem, a śledztwo wciąż trwa. Bob Geldof, punkowy buntownik z Dublina, który kiedyś krzyczał na polityków i kościół, stał się globalnym aktywistą, próbującym zmieniać świat za pomocą muzyki. Jego przełomowy moment nadszedł w 1984 roku, gdy widok głodujących dzieci w Etiopii zmusił go do działania. Tak narodził się Band Aid, a później Life Aid, które zebrały miliony na pomoc potrzebującym. Jednak ironia losu sprawiła, że Geldof, który nie ufał politykom, sam stał się ikoną, niemal świętym, z tytułem Sir, przyklejonym do jego nazwiska. Teraz, mimo że świat pokochał jego aktywizm, jego muzyczna kariera pozostała w cieniu, a on sam stał się zakładnikiem własnych ideałów. Foo Fighters powracają z nowym albumem Your Favorite Toy, który jest jak powrót do korzeni. Ale czy to wystarczy? Po burzliwych latach, w tym skandalu z pozamałżeńskim dzieckiem Dave'a Grohla i zmianach w składzie zespołu, muzycy postanowili zagrać to, co im w duszy gra. Nowe utwory są głośne i buntownicze, ale czy zostaną z nami na dłużej? Cóż, wygląda na to, że Foo Fighters nie muszą już nikomu nic udowadniać.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: A kto by pomyślał, że Iron Maiden zagrają na polskim weselu? W sierpniu 1984 roku, po koncercie w Poznaniu, brytyjscy metalowcy wpadli na imprezę w restauracji Adria. Po negocjacjach z orkiestrą przejęli instrumenty i zagrali rockowe klasyki dla młodej pary. To wydarzenie, choć brzmi jak legenda, zostało uwiecznione na taśmie w filmie dokumentalnym Behind the Iron Curtain. Cóż, nawet metalowcy potrafią rozkręcić wesele.
1: Travis Barker, perkusista Blink 182. Znowu na tapecie. Już latem na Hulu pojawi się dokument Louder Than Fear, który obnaży jego życie po katastrofie lotniczej. To nie będzie kolejna słodka opowieść o gwieździe, ale surowa historia przetrwania. A dla fanów Blink 182 jeszcze jedna dobra wiadomość. Nowy album zespołu może być tuż za rogiem, choć na premierę czekamy już od 2025 roku. Czyżby wreszcie nadszedł czas na nowe dźwięki? Kto by pomyślał, że zanim Black Sabbath stało się ikoną heavy metalu, istniało jako Earth zespół o zupełnie innym brzmieniu. Właśnie teraz, po latach, wczesne nagrania tej formacji wracają do prawowitych właścicieli dzięki Sharon Osbourne, która dogadała się z dawnym menedżerem, Jimem Simpsonem. Te legendarne taśmy, pełne bluesowego klimatu, mogą wkrótce ujrzeć światło dzienne, jeśli tylko Tony Iommi i spółka zdecydują się je ujawnić. Ciekawe, czy fani metalu będą gotowi na tę muzyczną podróż w przeszłość. Richie Blackmore, znany z ciętego języka, zaskoczył wszystkich, chwaląc Eddiego Van Halena. Ten legendarny gitarzysta, który wymyślił gitarę na nowo, był według Blackmora zbyt skromny, by docenić własny geniusz. Van Halen, choć zrewolucjonizował świat rocka, zmagał się z wrażliwością i presją branży. Blackmore, który sam niedawno otrzymał nagrodę za całokształt twórczości, przyznał, że rozumie, jak trudne bywa życie w świetle reflektorów.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Stevie Nicks, mistyczna królowa rocka lat 70., była nie tylko ikoną sceny, ale i strażniczką gorzkiej prawdy o miłości w Blasku Fleszy. Jej związek z Lindsayem Buckinghamem, choć pełen namiętności, zakończył się spektakularnym rozstaniem, które dało światu niezapomniany album Rumours. W świecie Fleetwood Mac miłość i lojalność były jedynie kolejnymi instrumentami w twórczym chaosie. Nicks, zamiast szukać stabilizacji, oddała się muzyce, stając się głosem dla pokoleń kobiet, które w jej piosenkach odnajdywały swoje historie. Paula Roma znowu uderza w czułe struny serc swoim najnowszym singlem Więcej czasu na miłość. Czyżby ktoś w końcu zauważył, że w dzisiejszym świecie brakuje nam czasu na to, co naprawdę ważne? Utwór, stworzony z Leonem Krześniakiem, przypomina o emocjonalnym oddaleniu i odkładaniu bliskości na później. Premiera albumu z resztek już 22 maja, więc może warto zatrzymać się na chwilę i posłuchać, zanim będzie za późno.
1: Shane McGowan, znany jako upadła gwiazda rocka, w rzeczywistości nigdy nie chciał nią być. Zamiast blichtru i stadionów wolał puby i irlandzką muzykę, którą uważał za prawdziwszą. Jego życie było nieustannym zderzeniem punkowego Londynu z irlandzkimi korzeniami, a jego kariera toczyła się na granicy geniuszu i chaosu. Nawet po śmierci żegnano go nie jako rockmana, ale jako ostatniego prawdziwego barda, którego głos na zawsze pozostanie częścią irlandzkiego krajobrazu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Toruń za oknem, bezchmurne niebo z temperaturą 4 stopnie. Natomiast w Katowicach można zobaczyć niewielkie zachmurzenie, a temperatura wyniesie 7 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1025 hektopaskali. Kapryśna pogoda przeplata chłód z przebłyskami słońca. Warto ubrać się warstwowo i być gotowym na każdą ewentualność.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na Uniwersytecie Warszawskim doszło do poważnego ataku hakerskiego, w wyniku którego skradziono tysiące dokumentów z danymi osobowymi studentów i pracowników. Skradzione pliki pojawiły się w darknecie, co zwiększyło ryzyko kradzieży tożsamości. Policja i służby cyberbezpieczeństwa intensywnie pracują nad ustaleniem sprawców. Uniwersytet wprowadził dodatkowe zabezpieczenia, a osoby związane z uczelnią są zachęcane do zmiany haseł i monitorowania swojej aktywności kredytowej.
2: Rozpoczęła się sprzedaż wejściówek na warszawskie targi obronne, które odbędą się 20 czerwca 2026 roku w centrum Expo XXI. Wydarzenie skierowane jest do wszystkich zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa, oferując pokazy sprzętu, prezentacje technologii oraz możliwość rozmów z ekspertami. Dzień otwarty jest dostępny dla każdego, a mieszkańcy Warszawy z kartą warszawiaka mogą wejść za darmo. Targi mają na celu zbliżenie obywateli, instytucji i biznesu w budowaniu skutecznego systemu bezpieczeństwa.
1: Biskup warszawsko-praski Romuald Kamiński zaapelował do diecezjan o modlitwę o deszcz i pomyślną pogodę. Przedłużająca się susza dotyka rolników, sadowników i hodowców. Dlatego hierarcha zachęca do włączenia tej intencji w modlitwy podczas mszy. Biskup wyraził nadzieję, że wierni uwzględnią tę prośbę w swoich osobistych modlitwach. Wszystkim uczestniczącym w tej inicjatywie udzielił pasterskiego błogosławieństwa.
2: Mieszkańcy gmin Tarczyn i Prażmów protestują przeciwko planowanej autostradzie A50, która może zniszczyć ich domy i lasy. Budowa ma rozpocząć się w 2033 roku, ale wciąż nie zdecydowano, którędy dokładnie przebiegnie trasa. Mieszkańcy domagają się, by droga powstała wzdłuż istniejącej Krajowej 50, co zminimalizowałoby szkody. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zapewnia, że wszystkie głosy są brane pod uwagę, ale nie przekonuje to protestujących.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Na drogowej mapie Mazowsza pojawił się nowy fotoradar, zainstalowany w sierpcu na drodze krajowej numer 10, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę. To kolejne urządzenie uruchomione w regionie w tym roku. Kierowcy powinni również uważać na nowe odcinkowe pomiary prędkości, które pojawiły się na trasach takich jak S8, S7 i S2. Dodatkowo system Red Light działa na skrzyżowaniu w miejscowości Kożuszki Parcel.
1: W Zabierzowie pod Krakowem padła główna wygrana w zdrabce Viva La Casa, przynosząc szczęśliwcowi 1 000 000 zł. Zwycięzca zainwestował jedynie 20 zł, co uczyniło go nowym polskim milionerem. Dzięki tej wygranej Zabierzów znalazł się na mapie miejsc z najwyższymi nagrodami totalizatora sportowego. Od początku roku zdrabki przyniosły już kilka imponujących wygranych, co pokazuje rosnące zainteresowanie tą formą rozrywki. Muzeum Narodowe w Krakowie otworzyło wystawę Gotyk w Karpatach, która prezentuje niemal 100 dzieł sztuki z 10 krajów. Ekspozycja, przygotowywana przez 6 lat, ukazuje region Karpat jako wspólną przestrzeń artystyczną średniowiecza. Wśród unikatów znajduje się krucyfiks z Siedmiogrodu oraz rzeźba ze Świątnik Górny, która okazała się oryginałem. Wystawę można zwiedzać do 9 sierpnia. 15 maja o godzinie 9 rozpocznie się matura z geografii na poziomie rozszerzonym. Egzamin potrwa 3 godziny, a uczniowie będą musieli rozwiązać około 50 zadań. Geografia cieszy się dużą popularnością, ponieważ zdobyte punkty mogą pomóc w rekrutacji na kierunki przyrodnicze, ekonomiczne i logistyczne. Kluczowe zagadnienia to m.in. odczytywanie map, relacje człowiek-środowisko oraz globalne kryzysy ekologiczne.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu przedstawiła nowe informacje dotyczące śmiertelnego wypadku z udziałem Łukasza Litewki. Tablice rejestracyjne i telefon komórkowy kierowcy Mitsubishi zostały zabezpieczone przez śledczych. Prokuratura apeluje o powstrzymanie się od samodzielnych prób wyjaśniania przyczyn wypadku i prosi świadków o zgłaszanie się. Śledczy badają, czy kierowca używał telefonu przed wypadkiem. W centrum Szczecina inspektorzy Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami uratowali psa, który przez rok żył w opuszczonym lokalu. Jego właścicielka wyemigrowała na Islandię, pozostawiając na jego utrzymanie jedynie 10 zł miesięcznie. Zwierzę trafiło do schroniska, a sprawa została zgłoszona na policję. Internauci wyrazili oburzenie i współczucie dla czworonoga, który przez 12 miesięcy cierpiał w samotności. Park Miraculum w Milowicach, znany jako czeski Disneyland, przyciąga tłumy turystów, mimo że jego wygląd budzi skrajne emocje. Zamiast perfekcyjnych dekoracji oferuje surowe konstrukcje i chaotyczny układ, co wyróżnia go na tle innych parków rozrywki. Dzieci są zachwycone, a park został zaprojektowany z myślą o najmłodszych, oferując im liczne atrakcje na ponad 12 hektarach. Co ciekawe, park powstał na terenie dawnej bazy wojskowej, której elementy zostały wkomponowane w jego przestrzeń. budowie Zdroju powstaje nowa atrakcja turystyczna. Drewniana kładka nad zbiornikiem wodnym. Promenada o długości 180 metrów, będąca częścią polsko-czeskiego projektu, ma przyciągać turystów swoim wyjątkowym wyglądem, szczególnie po zmroku. Konstrukcja łączy oba brzegi Stawu i oferuje miejsce do relaksu w otoczeniu kwitnących lilii wodnych. Inwestycja ma na celu ożywienie ruchu turystycznego i podkreślenie walorów uzdrowiska.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda nad Polską dzisiaj przedstawia się następująco. Na niebie nad Białymstokiem zaobserwujemy bezchmurne niebo oraz temperaturę 4 stopnie. Tymczasem nad Wrocławiem będzie można dojrzeć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie tutaj maksymalnie 6 stopni. Chłodny poranek powoli ustępuje miejsca nieco cieplejszym promieniom słońca. Może to dobry dzień na pierwsze przejażdżki rowerowe, koniecznie w cieplejszej kurtce.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express. Geopolityka stała się kluczowym czynnikiem wpływającym na strategie biznesowe firm na całym świecie. Aż 87% korporacji planuje przebudowę łańcuchów dostaw, stawiając bezpieczeństwo nad maksymalizację zysków. Firmy przenoszą produkcję bliżej rynków zbytu, aby ograniczyć ryzyko związane z niestabilnością polityczną. Ponad 60% przedsiębiorstw wydłuża okres zabezpieczeń kursowych, chroniąc się przed wahaniami walut. Rynek fuzji i przejęć odżywa, a korporacje realizują swoje plany rozwoju w bardziej przemyślany sposób. W obliczu niepewności stabilność często wygrywa z innowacją, a technologia staje się nowym polem rywalizacji geopolitycznej.
1: Wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej Jan Szyszko ujawnił problemy z programem Czyste Powietrze, który nie uzyskał zwrotu ponad 4 miliardów złotych z Unii Europejskiej. Może to obciążyć budżet państwa. Jednocześnie pojawia się szansa na podniesienie progu podatkowego do 140 tysięcy złotych rocznie, co mogłoby przynieść ulgę ponad 2 milionom Polaków, w tym nauczycielom i pielęgniarkom. Źródła finansowania tej reformy to m.in. podatek cyfrowy dla dużych firm technologicznych oraz akcyza na alkohol. Rząd rozważa te zmiany, a prezydent zapowiedział poparcie dla podniesienia progu podatkowego. Projekt ma realne szanse na realizację.
0: KGHM skupia się na strategii local content, wykorzystując własne spółki córki do większości prac, co pozwala na efektywne zarządzanie zasobami. Firma inwestuje w utrzymanie produkcji miedzi, srebra i renu, a także w poprawę warunków pracy pod ziemią. Bezpieczeństwo pracowników jest priorytetem, co podkreśla wiceprezes Zbigniew Bryja. KGHM posiada 7 koncesji eksploatacyjnych na złoża rud miedzi i jedną na sól potasową. Firma produkuje rocznie ponad 700 tysięcy ton miedzi i 1300 ton srebra, będąc jednym z czołowych producentów renu na świecie. W miarę pogłębiania wydobycia, wyzwaniem stają się trudniejsze warunki pracy, co wymaga nowych technologii i lepszej wentylacji.
1: Wyższa Szkoła Nauk Medycznych w Warszawie, założona przez grupę LuxMed, działa już ponad rok. Jest to pierwsza uczelnia medyczna w Polsce założona przez podmiot leczniczy. Oferuje studia dla pielęgniarek, fizjoterapeutów oraz kierunki podyplomowe związane z jakością i zarządzaniem w ochronie zdrowia. Uczelnia kładzie duży nacisk na praktyczne kształcenie i nowoczesne technologie, w tym sztuczną inteligencję. Niedawno otwarto nowoczesny kampus z najnowocześniejszą infrastrukturą w kraju. Kadra dydaktyczna składa się głównie z praktyków, co pozwala na szybki kontakt studentów z pacjentami.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: ZUS ogłosił bardzo dobrą kondycję finansową Funduszu Ubezpieczeń Społecznych za 2025 rok. Fundusz pokrył około 82,5% swoich wydatków z własnych środków, co świadczy o stabilności systemu emerytalnego. Kluczowym czynnikiem okazała się korzystna sytuacja na rynku pracy, która przyniosła rekordowe wpływy ze składek. W 2025 roku do funduszu wpłynęło ponad 377 miliardów złotych, co jest wynikiem rosnących pensji i liczby ubezpieczonych. Dzięki temu ZUS potrzebował mniejszej dotacji z budżetu państwa, co pozwoliło zaoszczędzić 17 miliardów złotych. Stabilność systemu emerytalnego jest zapewniona, o ile sytuacja gospodarcza pozostanie korzystna.
0: Ruszyła sprzedaż biletów na warszawskie targi obronne, które odbędą się 20 czerwca 2026 roku w Centrum Expo 2021. To nowe wydarzenie łączy sektor biznesowy, instytucje publiczne i obywateli, skupiając się na obronności i bezpieczeństwie. W programie przewidziano pokazy nowoczesnego sprzętu, innowacyjne technologie oraz konsultacje z ekspertami. Dzień otwarty jest dostępny dla wszystkich, a posiadacze karty warszawiaka i karty młodego warszawiaka wejdą za darmo. Targi mają na celu budowanie odporności państwa poprzez współpracę administracji, biznesu i społeczeństwa. Patronat nad wydarzeniem objęły m.in. Ministerstwo Obrony Narodowej i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ministerstwo Klimatu i Środowiska planuje zmiany w finansowaniu ratownictwa górskiego, które mogą wpłynąć na ceny biletów w parkach narodowych. Nowa propozycja zakłada doliczanie 15% opłaty na ratownictwo do ceny biletu, zamiast potrącania jej z przychodów parków. Tatrzański Park Narodowy obawia się, że może to prowadzić do wzrostu kosztów dla turystów, zwłaszcza jeśli opłata obejmie także inne usługi. Naczelnik TOPR sugeruje zwiększenie dopłaty do 20%, aby zapewnić stabilne finansowanie. Pieniński Park Narodowy popiera zmiany, widząc w nich korzyść dla budżetów parków. Projekt nowelizacji ustawy jest już w konsultacjach publicznych. Na linii Polska-Rosja doszło do kolejnego spięcia. Szef Rosyjskiego Funduszu Inwestycji Bezpośrednich, Kirill Dmitriew, ostro odpowiedział na wpis premiera Donalda Tuska, sugerując, że Polska będzie musiała prosić Rosję o energię. Dmitriew nawiązał do możliwych niedoborów paliw w Europie, co związane jest z niestabilną sytuacją na Bliskim Wschodzie. Wpis Tuska dotyczący braku Rosjan na spotkaniu Rady Europejskiej wywołał reakcję Kremla, który oskarżył go o rusofobię. W obronie Tuska stanął ekspert do spraw energetyki Jakub Wiech, przypominając o wcześniejszych problemach z dostawami gazu z Rosji. Sytuacja pokazuje, jak napięte są obecnie relacje między Polską a Rosją.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsze prognozy wskazują na bezchmurne niebo nad Polską. W Bydgoszczy termometry wskażą 6 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie 3 metry na sekundę. W Warszawie zaś możemy liczyć na również 6 stopni i wiatr północno-zachodni z prędkością do 5 metrów na sekundę. Chłodne powietrze i pochmurne niebo tworzą melancholijny nastrój. Warto znaleźć chwilę na relaks w ciepłym pomieszczeniu, może z dobrą muzyką.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia zapraszają na emocjonujący odcinek 3373, który zostanie wyemitowany we wtorek, 5 maja o 25 na TVP2. Hubert otrzymuje zaproszenie na wyjątkowy balet od ojca wdzięcznej pacjentki, co z pewnością doda mu skrzydeł. Tymczasem Daniel próbuje naprawić relacje z synem, choć jego kontrowersyjne metody mogą wywołać burzę. Ewa podejmuje odważną decyzję, zapraszając Romeo na święta, co może nie spodobać się Aleksowi. Serial, pełen zwrotów akcji, jest dostępny także online w serwisie TVP VOD. Warto śledzić losy bohaterów, bo emocji na pewno nie zabraknie. Barwy szczęścia wkraczają w emocjonujący 3373 odcinek, który zostanie wyemitowany 5 maja o 25 na TVP2. Dominika w końcu zdecyduje się wyznać Sebastianowi swoje obawy dotyczące Renaty. Sebastian doradzi jej, by odsunęła przyjaciółkę z ich wspólnego biznesu, co wywoła w Dominice mieszane uczucia. Choć Renata kiedyś była dla niej jak siostra, teraz stała się ciężarem. Dominika zacznie rozważać wszystkie za i przeciw, zdając sobie sprawę, że decyzja nie będzie łatwa. Wsparcie męża okaże się dla niej nieoczekiwane. Czy Dominika zdecyduje się na radykalny krok i odsunie Renatę? Odpowiedź poznamy już wkrótce. W 3381 odcinku Barw Szczęścia relacja Ewy i Romeo zostaje wystawiona na próbę. Choć zaręczyny miały być początkiem szczęśliwego rozdziału, powrót Aleksa do życia Ewy wywołuje w Romeo falę zazdrości. 18 urodziny Ewy stają się dla niego dniem pełnym emocji i niepewności. Czy dawne uczucie do Aleksa zburzy ich związek? Odcinek ten będzie można obejrzeć już w piątek, 15 maja, o godzinie 20:05 na TVP2. Dla tych, którzy przegapią emisję, dostępne są powtórki online w serwisie TVP VOD. Serial Barwy Szczęścia to nie tylko telenowela, ale prawdziwe lustro polskiego społeczeństwa, pełne emocji i niespodziewanych zwrotów akcji.
0: Serial Dziedzictwo wciąga widzów w emocjonujące wydarzenia. Odcinki od 895 do 899, które TVP1 wyemituje od 20 do 24 kwietnia, obfitują w dramatyczne zwroty akcji. Kansel knuje, by przejąć majątek. Aderia udaje swoją siostrę, co prowadzi do nieoczekiwanych komplikacji. Sinan zmaga się z kulinarnymi wyzwaniami. Anana odkrywa prawdę o uczuciach Poirasa, co prowadzi do nieporozumień. Aise martwi się o Ferita, który z kolei wikła się w skomplikowane relacje z Leilą. Piknik, który miał być chwilą wytchnienia, staje się areną napięć. Serial można oglądać codziennie o 16:05 na TVP1, a także na platformie VOD TVP.
1: W 4211 odcinku Pierwszej Miłości Eliza staje przed dramatycznym wyborem, próbując odzyskać porwaną córkę Angelikę. W desperacji spędza noc ze Świdrem, wierząc, że to jedyny sposób, by kibole wypuścili jej dziecko. Odcinek pełen jest mrocznych emocji, gdzie miłość rodzicielska zderza się z najgorszymi instynktami. Wątek porwania Angeliki wkracza w najbardziej kontrowersyjną fazę, a Eliza przejmuje inicjatywę, gdy Bolesław okazuje się niezdolny do działania. Darek, manipulując obiema stronami konfliktu, dąży do ostatecznej konfrontacji z Bolesławem. Ten emocjonujący epizod zostanie wyemitowany w czwartek, 7 maja, o godzinie 18 na Polsacie. Wszystkie odcinki można również oglądać online na platformie Polsat Box Go. Hiszpańska telenowela Akacjowa 38 wciąga widzów w wir emocji i dramatów. W 866 odcinku, który zostanie wyemitowany 12 maja, napięcie sięga zenitu. Generał traci zaufanie do swojej żony i planuje ją otruć, co stawia Sylwię w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Casilda, pogrążona w żałobie po stracie Martina, szuka ukojenia w lekach, a Servando organizuje eleganckie pożegnanie dla przyjaciela. Felipe dostarcza ważny list, który może zmienić losy bohaterów. Tymczasem Carmen, młoda kobieta uwikłana w dramatyczne wydarzenia, walczy o przetrwanie i bezpieczeństwo swojej córki. Jej historia pełna jest zwrotów akcji i emocji, które trzymają widzów w napięciu. Barwy Szczęścia, odcinek 3372, zadebiutuje na ekranach 4 maja. W tym odcinku Daniel stawia pierwsze kroki w redakcji Brukowca Szok, co wywołuje zawiść jego kolegów. Agata popełnia fatalny błąd, który może pozbawić Huberta szans na odszkodowanie, a Mariusz staje na krawędzi bankructwa z powodu ogromnych kosztów oczyszczenia terenu po pożarze. Dominika rozważa rezygnację z Feel Good z powodu konfliktów z Renatą. Janka zmaga się z emocjami po ataku serca ojca, co zmusza ją do przemyśleń i przeprosin. Karpiuk staje przed widmem finansowej przepaści z powodu gigantycznych długów. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 20:05 na TVP2, a także na platformie TVP VOD. 3383 odcinku serialu Barwy Szczęścia czeka nas prawdziwa burza emocji. Emisja już we wtorek, 19 maja, o godzinie 25 w TVP2. Lucyna wywiera ogromną presję na Emila, by wziął na siebie winę za eksplozję fajerwerków w garażu Pyrków. Asia, matka Emila, jest przekonana o jego winie i ignoruje wszelkie tłumaczenia syna. Tymczasem prawdziwą sprawczynią wybuchu okazuje się być właśnie Lucyna, która manipuluje sytuacją, by osiągnąć swoje cele. Emil stoi przed trudnym wyborem, czy ulec presji i przyznać się do winy, czy walczyć o prawdę. Decyzja, którą podejmie, może na zawsze zmienić jego relacje z rodziną Pyrków.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś w Polsce dominować będzie bezchmurne niebo. W Gdańsku prognozowana temperatura to 6 stopni, z wiatrem zachodnim wiejącym z prędkością 8 metrów na sekundę. Natomiast w Poznaniu termometry pokażą także 6 stopni, a wiatr północny osiągnie 3 metry na sekundę. Wilgotne powietrze i niska temperatura tworzą melancholijną aurę, idealną na relaks w domowym zaciszu z ulubionym serialem lub książką.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
5: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: 17.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Wybory prezydenckie w 2005 roku zakończyły się zwycięstwem Lecha Kaczyńskiego nad Donaldem Tuskiem. Słynne słowa Kaczyńskiego: panie prezesie, melduję wykonanie zadania, stały się symbolem tamtych wyborów. Dla Tuska porażka była punktem zwrotnym, który zapoczątkował jego głęboką przemianę polityczną. To doświadczenie przyczyniło się do jego późniejszych sukcesów, w tym dwukrotnego zwycięstwa w wyborach parlamentarnych i objęcia funkcji premiera. Najnowszy sondaż w Niemczech pokazuje, że prawicowa partia AfD osiągnęła rekordowe poparcie na poziomie 28%, wyprzedzając chadeków z CDU-CSU. To historyczny wynik dla AfD, która stała się największą partią opozycyjną w kraju. Poparcie dla rządzącej SPD spadło do 14%, a Zieloni uzyskali 12%. Wyniki te wskazują na trudności w utworzeniu stabilnego rządu, co jest sygnałem alarmowym dla niemieckiego establishmentu politycznego.
3: Dziś mija 40 lat od katastrofy w Czarnobylu, jednej z największych awarii jądrowych w historii. Choć reaktor nie działa od 2000 roku, obiekt wciąż wymaga stałego nadzoru i pozostaje podatny na nowe zagrożenia. Rosyjska inwazja w 2022 roku dodatkowo zwiększyła ryzyko, a niedawne uszkodzenie nowej bezpiecznej powłoki przez dron pokazuje, że sytuacja jest nadal niestabilna. Największe obawy dotyczą obecnie zaporoskiej elektrowni jądrowej, która znajduje się pod rosyjską okupacją i wymaga stałego chłodzenia paliwa jądrowego.
2: Marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych czeka na wyniki przeglądu dotyczącego kosztów i technologii lotniskowców typu Ford. Decyzja, która zapadnie w maju, może wpłynąć na przyszłość amerykańskiej floty, w tym na zakup dwóch nowych jednostek. W tle rośnie konkurencja ze strony Chin, które budują swój czwarty lotniskowiec o napędzie atomowym, przewyższający amerykańskie odpowiedniki pod względem wielkości i technologii. Wynik przeglądu może mieć kluczowe znaczenie dla utrzymania przewagi USA na morzu.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Rząd Niemiec planuje znaczące rozszerzenie uprawnień Federalnej Służby Wywiadowczej w odpowiedzi na rosnące zagrożenia, takie jak cyberataki i sabotaż, zwłaszcza ze strony Rosji. Nowelizacja ustawy ma przekształcić BND w agencję zdolną do aktywnego przeciwdziałania zagrożeniom, co wywołuje zarówno poparcie, jak i obawy o granice między bezpieczeństwem a praworządnością. Projekt ustawy jest obecnie konsultowany z ministerstwami, a opozycja krytykuje powolność procesu. Szef BND Martin Jäger podkreśla, że agencja musi stać się pierwszą linią obrony Niemiec.
3: Domowe sposoby na czyszczenie toalety mogą być równie skuteczne jak sklepowe detergenty. Wystarczy połączyć ocet spirytusowy, proszek do prania i sól, by stworzyć pastę, która usunie osady i nieprzyjemne zapachy. Po nałożeniu mieszanki na zabrudzone powierzchnie i pozostawieniu jej na kilka godzin wystarczy przetrzeć wszystko szczotką. Regularne stosowanie tej metody pozwala uniknąć używania chemii z marketu, zapewniając czystość i świeżość w łazience. Zbliżają się matury, a abiturienci już za kilka dni przystąpią do egzaminów z języka polskiego i matematyki. Jasnowidz Krzysztof Jackowski z Człuchowa uspokaja, że tegoroczne testy będą łatwe. Z języka polskiego można spodziewać się tematów związanych z pozytywizmem i lalką Bolesława Prusa. W matematyce mogą pojawić się zadania ze statystyki i rachunku prawdopodobieństwa.
2: Mariusz Majewski, znany podróżnik, który odwiedził wszystkie kraje świata, przeżył dramatyczne 100 dni w Demokratycznej Republice Konga. W lutym 2024 roku został tam oskarżony o szpiegostwo, co doprowadziło do jego uwięzienia. Zarzuty opierały się na absurdalnych teoriach, a jego rekordy Guinnessa stały się dowodem rzekomej winy. Majewski został skazany na dożywocie i wysoką grzywnę, choć jego jedynym celem była kolejna podróż.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Kostka brukowa często traci swój urok przez brud, i chwasty. Istnieje jednak prosty, domowy sposób na jej odświeżenie. Wystarczy przygotować mieszankę z szarego mydła, soli i wrzątku, by skutecznie usunąć zabrudzenia i niechcianą roślinność. Dzięki temu kostka brukowa odzyska swój pierwotny blask, bez potrzeby sięgania po drogie środki chemiczne. Wraz z nadejściem cieplejszych dni warto przeprowadzić wiosenne porządki w szafie. To doskonała okazja, by schować zimowe ubrania i zrobić miejsce na lżejsze stylizacje. Eksperci radzą, by przy okazji przejrzeć garderobę i pozbyć się rzeczy, których już nie nosimy. Dzięki temu zyskamy więcej przestrzeni i łatwiej będzie nam kompletować codzienne stroje.
3: 2 tygodnie po 16. rocznicy katastrofy smoleńskiej Joanna Racewicz, która w tragedii straciła męża, zwróciła uwagę na los wieńców składanych przez władze na grobach ofiar. Jak się okazało, kwiaty te trafiły do kontenerów na śmieci, co dziennikarka skomentowała jako symboliczne dla pamięci o ofiarach. Racewicz podkreśliła, że wolałaby, aby pieniądze przeznaczane na wieńce trafiły do potrzebujących. W jej opinii gesty pamięci powinny mieć bardziej trwały i praktyczny wymiar. Blisko 500 tysięcy Polaków otrzymuje emeryturę poniżej 1800 zł miesięcznie, co stanowi wzrost o 30 tysięcy osób w porównaniu do ubiegłego roku. Seniorzy w Warszawie, z którymi rozmawiał reporter, zmagają się z trudnościami finansowymi, często nie mogąc związać końca z końcem. Wielu z nich musi dorabiać, a ich rozgoryczenie sytuacją jest ogromne. Apelują do rządzących o zrozumienie i poprawę warunków życia.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Dziś w Polsce dominować będzie małe zachmurzenie. W Krakowie prognozowana temperatura to 6 stopni, z wiatrem północno-zachodnim wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. Natomiast w Szczecinie termometry pokażą także 6 stopni, a wiatr północno-wschodni osiągnie 2 metry na sekundę. Wilgotne powietrze i niska temperatura tworzą melancholijną aurę, idealną na relaks w domowym zaciszu, z ulubionym serialem lub książką.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
0: Radio

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Agnieszka Woźniak-Starak i Doda znów na wojennej ścieżce. Doda odkurzyła starą bójkę z toalet, twierdząc, że Agnieszka groziła jej materiałami o rodzicach. Woźniak-Starak odpowiada, nazywając Dodę kłamczuchą i sugerując, że cała afera to tylko chwyt marketingowy przed koncertem na PGE Narodowym. Cóż, nie jest łatwo wyprzedać stadion, ale czy naprawdę trzeba sięgać po takie historie? Dania znowu na fali. Søren Torpegaard Lund, młody talent z Gudme, ma szansę przywieźć do kraju pierwsze zwycięstwo na Eurowizji od 2013 roku. Jego utwór Før vi går hjem już teraz wzbudza emocje, a sam Søren porównywany jest do polskiego Janna. Ciekawe, czy to podobieństwo przyniesie mu szczęście na scenie w Wiedniu. Tymczasem Eurowizja 2026 zapowiada się skromniej niż zwykle. Zaledwie 35 krajów weźmie udział, a wszystko przez bojkot związany z udziałem Izraela.
2: Michał Kasin, gwiazda Tańca z Gwiazdami, marzy o tańcu z Małgorzatą Kożuchowską. Wygląda na to, że parkiet to dla niego nie tylko miejsce pracy, ale i spełniania dziecięcych marzeń. Kasin, znany z surowości na parkiecie, w życiu prywatnym stawia na autentyczność i akceptację siebie. Teraz pracuje nad książką o hejcie, bo przecież każdy tancerz musi mieć swoje literackie 5 minut. Dominika Tajner, była żona Michała Wiśniewskiego, zrzuciła aż 50 kg i teraz z dumą prezentuje swoją nową sylwetkę. Na warszawskim wydarzeniu jogarty by Karolina Woźniak, en Musgrawit celebrytki, w tym Tajner, ćwiczyły jogę w obcisłych leginsach, odsłaniając swoje zgrabne figury. Wśród uczestniczek znalazły się także inne znane panie, jak Sylwia Bomba czy Maja Chyży, które również nie stronią od medycyny estetycznej. Cóż, joga i skalpel to teraz najlepsze przyjaciółki gwiazd.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: W Polsce trwa emocjonalna burza po tragicznej śmierci posła Łukasza Litewki. Doda, znana piosenkarka i przyjaciółka zmarłego, nie zamierza odpuścić i oferuje 25 tysięcy złotych za informację o sprawcy wypadku. Prokuratura jednak apeluje o spokój i zaniechanie samosądów, twierdząc, że nie ma dowodów na celowe działanie. Czyżbyśmy mieli nową detektyw w show biznesie? Czas pokaże, czy Doda rozwiąże tę zagadkę. D4VD, znany amerykański muzyk, znalazł się w samym środku skandalu, który mógłby być scenariuszem mrocznego thrillera. W jego Tesli odkryto szczątki 14-letniej Celeste Rivas, a sam artysta został oskarżony o jej zamordowanie. Jakby tego było mało, śledczy znaleźli u niego pliki z pornografią dziecięcą. Jeśli nie udowodni swojej niewinności, może go czekać kara śmierci. Cóż, od gier komputerowych do dramatów sądowych, kariera D4VD nabrała zupełnie nowego, przerażającego wymiaru. Joanna Senyszyn znów w centrum uwagi, tym razem z ostrą krytyką przeciwników edukacji seksualnej. Według niej niezdrowe emocje wobec tego tematu mogą mieć tylko osoby o wypaczonym podejściu. Polityczka nie szczędziła słów, porównując rozdzielenie edukacji zdrowotnej od seksualnej do nauczania medycyny bez omawiania części chorób. W jej opinii brak wiedzy to prosta droga do problemów, a młodzi ludzie muszą być świadomi zagrożeń, takich jak choroby weneryczne czy zły dotyk.
2: W Krakowie ruszyła 19. edycja festiwalu Mastercard Off Camera, gdzie na gali otwarcia pojawiła się cała plejada polskich gwiazd, a także legendarny Jim Sheridan. Ten irlandzki reżyser, znany z emocjonalnego kina, odbierze prestiżową nagrodę Pod prąd. Festiwal to prawdziwa uczta dla miłośników niezależnego kina, którzy będą mogli obejrzeć przedpremierowo jego najnowszy film Verdict. Cóż, wygląda na to, że Kraków na chwilę stał się stolicą światowego kina, a celebryci z pewnością nie zawiedli swoją obecnością.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Tomasz Jakubiak, znany kucharz i gwiazda TVN, odszedł 30 kwietnia zeszłego roku, przegrywając walkę z rzadkim nowotworem. Jego życie pełne było emocji, od miłosnych zawirowań po dramatyczną walkę o zdrowie w Grecji. W ostatnich chwilach, zamiast przytulenia żony, musiał zadowolić się rozmową telefoniczną. Syn, który od małego marzył o kosmosie, teraz puszcza bańki mydlane, wierząc, że lecą do taty. John Rzeznik, lider Goo Goo Dolls, stał na scenie, a fanki rzucały w jego stronę bieliznę. Ale zamiast czuć się jak rockowy bóg, zastanawiał się, czy gdyby tankował samochody, też by go tak uwielbiały. Ten syn polskich imigrantów z Buffalo, który napisał Iris, wciąż czuje się jak chłopak z sąsiedztwa, który nie do końca wierzy w swój sukces. Może właśnie dlatego jego piosenki są tak prawdziwe, bo każdy z nas czasem marzy o czymś więcej, nawet stojąc przy dystrybutorze.
1: Nowojorska legenda street punka The Casualties wraca do Polski. Fani surowego gitarowego grania mogą już zacierać ręce, bo 30 czerwca zespół zagra w Poznaniu. Niestety, organizatorzy postanowili trzymać nas w napięciu, nie zdradzając jeszcze miejsca koncertu ani szczegółów dotyczących biletów. Cóż, pozostaje nam tylko cierpliwie czekać i śledzić media społecznościowe, by nie przegapić żadnych nowinek. Tony Iommi, gitarzysta Black Sabbath, nie planował rewolucji w muzyce, ale wypadek w fabryce blachy zmusił go do improwizacji. Stracił opuszki palców, co dla leworęcznego gitarzysty było katastrofą. Z pomocą plastikowych protez i cienkich strun od banjo stworzył brzmienie, które stało się fundamentem heavy metalu. To, co miało być końcem jego kariery, stało się początkiem nowej ery w muzyce.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Bezchmurne niebo w Toruniu z temperaturą 4 stopnie. W Katowicach natomiast zauważymy niewielkie zachmurzenie, a temperatura osiągnie maksymalnie 7 stopni. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1025 hektopaskali. Mimo że wiosna zbliża się wielkimi krokami, poranki wciąż bywają mroźne. Warto założyć rękawiczki, by nie zmarznąć w drodze do pracy.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. W powiecie piaseczyńskim policja i Straż Graniczna przechwyciły duży transport narkotyków. Zatrzymano dwóch mężczyzn, którzy próbowali uciec przed funkcjonariuszami. W samochodzie i lokalach należących do podejrzanych znaleziono 49 kg marihuany, 4 telefony oraz ponad 80 tysięcy złotych w gotówce. Obaj mężczyźni zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące. Od poniedziałku, 27 kwietnia, na linii otwockiej pociągi SKM zostaną całkowicie odwołane, a składy kolei mazowieckich będą kursować w ograniczonym zakresie. Powodem są przedłużone prace przy budowie nowego systemu sterowania ruchem kolejowym. Utrzymana zostanie autobusowa komunikacja zastępcza, a przywrócenie pełnego ruchu planowane jest na 1 maja. Pasażerowie muszą liczyć się z utrudnieniami do 30 kwietnia. Biskup warszawsko-praski Romuald Kamiński zaapelował do diecezjan o modlitwę o deszcz i pomyślną pogodę z powodu długotrwałej suszy w Polsce. Prośba ta ma być uwzględniona w modlitwach powszechnych podczas mszy świętych, zwłaszcza niedzielnych i świątecznych. Biskup podkreśla, że brak opadów ma katastrofalne skutki dla rolnictwa, sadownictwa i hodowli. Dlatego zachęca do intensywnej modlitwy. Wszystkim, którzy włączą się w tę inicjatywę, biskup udziela pasterskiego błogosławieństwa.
1: Na drodze krajowej numer 50 w miejscowości Bońki pod Płońskiem doszło do groźnego wypadku. Zderzyły się tam dwa samochody osobowe i ciągnik rolniczy, co spowodowało utrudnienia w ruchu. Policja ustaliła, że kierowca Forda nie zastosował się do sygnalizacji świetlnej, co doprowadziło do kolizji. Ruch odbywa się obecnie wahadłowo, a służby nadal pracują na miejscu zdarzenia.
0: Słuchacie Radia Super Express. W Waśkowulce pod Łosicami doszło do tragicznego pożaru, w którym zginęła Joanna O., próbując uratować starszych sąsiadów. Bohaterska kobieta osierociła 7-letniego synka Patryka, który teraz pozostaje pod opieką rodziny. Przyczyny pożaru są badane, a wstępne ustalenia wskazują na zwarcie instalacji elektrycznej. Pogrzeb Joanny zgromadził wielu mieszkańców, a Patryk pożegnał mamę, wrzucając do grobu białą różę. Tegoroczne egzaminy maturalne z języka polskiego i matematyki mają być łatwe i proste, jak przewiduje jasnowidz Krzysztof Jackowski. Uczniowie zmierzą się z nimi już 4 i 5 maja. Jackowski sugeruje, że na egzaminie z polskiego pojawi się lalka Bolesława Prusa oraz pozytywizm, a z matematyki mogą być zadania ze statystyki i rachunku prawdopodobieństwa. Czy te przewidywania się sprawdzą? Dowiemy się już wkrótce.
1: W Zabierzowie padła główna wygrana w zdrabce Viva La Casa. Szczęśliwiec zdobył 1 000 000 zł, inwestując jedynie 20 zł. To kolejna duża wygrana w Małopolsce, po tym jak kilka dni temu w Brzesku ktoś zgarnął 2 miliony w lotto. Od początku roku zdrabki przyniosły już wiele radości, z głównymi wygranymi sięgającymi nawet 2 milionów złotych.
0: W Białce Tatrzańskiej doszło do tragicznego wypadku drogowego, w którym zginął 26-letni obywatel Słowacji, kierujący Fordem Mondeo. Jego 24-letnia pasażerka została ciężko ranna i przetransportowana do szpitala. Policja bada, czy drugi pojazd, Ford Fiesta, na słowackich numerach, ma związek z wypadkiem. W związku z tym zatrzymano 4 młodych obywateli Słowacji, podróżujących tym autem.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: Mysłowice pogrążone są w żałobie po śmierci posła Łukasza Litewki. Prezydent miasta Dariusz Wójtowicz zdecydował o opuszczeniu flagi na budynku Urzędu Miasta do połowy masztu, by uczcić jego pamięć. Łukasz Litewka był znany z zaangażowania w sprawy regionu i bliskich relacji z mieszkańcami. Wiele instytucji oraz mieszkańcy miasta również wyrażają swój smutek, wspominając jego wkład w rozwój Mysłowic. W Berlinie, tuż obok Checkpoint Charlie, znajduje się kontrowersyjna instalacja Friedesay mit Dir, autorstwa Petera Lenka. Ta monumentalna praca, znana również jako Pimmel über Berlin, przedstawia karykaturę z groteskowo wydłużonym penisem, ciągnącym się przez 5 pięter budynku. Instalacja, będąca satyrycznym komentarzem do świata mediów i polityki, przyciąga codziennie tłumy turystów. Berlin, znany z odważnej sztuki ulicznej, przyjmuje te kontrowersje z otwartymi ramionami.
0: Niemcza, malownicze miasteczko położone 40 km od Wrocławia, to idealne miejsce na weekendowy wypad. Znane z unikalnego, średniowiecznego układu urbanistycznego, oferuje zabytki takie jak Zamek Jadwigi i zachowane mury obronne. W okolicy znajduje się również Arboretum Wojsławice, słynne z bogatej kolekcji roślin. To doskonała propozycja dla miłośników historii i przyrody. Prokuratura we Wrocławiu postawiła poważne zarzuty Kazimierzowi L., kapłanowi i wykładowcy, oskarżając go o nadużycia seksualne wobec 2 osób. Duchowny, znany jako lider grupy Umiłowany i Umiłowana, został objęty policyjnym dozorem i zakazem kontaktu z ofiarami. Kazimierz L. jest oskarżony o gwałt na osobie niepełnoletniej oraz zmuszenie innej osoby do czynności seksualnych. Śledztwo w tej sprawie jest w toku, a prokuratura kontynuuje działania wyjaśniające.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: W sprawie morderstwa 11-letniej Danusi z Jeleniej Góry, nastąpił przełom. Rodzina dziewczynki znalazła jej telefon w mule niedaleko miejsca zbrodni. Urządzenie zostało zabezpieczone i przekazane sądowi, który prowadzi śledztwo. Wciąż nie wiadomo, czy uda się odzyskać z niego istotne dane. Tymczasem 12-letnia podejrzana o dokonanie zbrodni pozostaje w izolacji.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Bezchmurne niebo w Białymstoku z temperaturą 4 stopnie. We Wrocławiu natomiast zauważymy małe zachmurzenie, a temperatura osiągnie maksymalnie 6 stopni. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1026 hektopaskali. Chociaż rześkie powietrze przypomina o niedawnej zimie, coraz częściej można usłyszeć śpiew ptaków. To znak, że wiosna jest już blisko.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Jesús Imaz stał się najlepszym zagranicznym strzelcem w historii Ekstraklasy, zdobywając 110 goli. Były król strzelców, Igor Angulo, chwali jego instynkt strzelecki i profesjonalizm, podkreślając, że wiek nie przeszkadza mu w utrzymaniu formy. Przed Jagiellonią hitowy mecz z Górnikiem, w którym obie drużyny mają duże ambicje, a wynik może zależeć od szczegółów. Angulo kibicuje Górnikowi w walce o mistrzostwo i Puchar Polski.
2: Emanuel Olisadebe, były reprezentant Polski w piłce nożnej, wrócił do kraju i podzielił się swoimi spostrzeżeniami na temat zmian w polskim społeczeństwie. W wywiadzie dla kanału Food Truck podkreślił, że Polacy zmienili się na przestrzeni lat, a różnice w mentalności są wyraźne. Olisadebe odniósł się także do kwestii rasizmu, zauważając, że choć zdarzały się komentarze, nie były one szczególnie dotkliwe. Były napastnik wspomniał również, że obecnie czuje się w Polsce bardziej akceptowany.
1: Siatkarze Aluronu, CMC Warty Zawiercie, pewnie pokonali Bogdankę 3-0 w pierwszym meczu finału Plus Ligi. Najlepszym zawodnikiem spotkania został Aaron Russell, zdobywca 20 punktów. Mimo porażki, kapitan Bogdanki, Marcin Komenda, podkreśla, że rywalizacja o mistrzostwo wciąż jest otwarta. Kolejne starcie odbędzie się 29 kwietnia w Lublinie. Adam Małysz ogłosił, że nie będzie ubiegał się o kolejną kadencję jako prezes Polskiego Związku Narciarskiego, co wywołało wątpliwości dotyczące współpracy ze Stefanem Horngacherem. Negocjacje z austriackim trenerem były prowadzone przez Małysza, ale zarząd sprzeciwił się podejmowaniu decyzji przed wyborami zaplanowanymi na 13 czerwca. Małysz ma nadzieję, że nowe władze wrócą do rozmów, choć nie wiadomo, czy Horngacher będzie chciał czekać.
0: Sport w Radiu Super Express.
1: Decker Dean, 25-letni skoczek narciarski z USA, ogłosił zakończenie kariery sportowej. Jeszcze na początku roku brał udział w Mistrzostwach Świata w lotach narciarskich, jednak przyznał, że stracił motywację do rywalizacji na najwyższym poziomie. Dean zadebiutował w Pucharze Świata w 2021 roku, a w swojej karierze wystąpił m.in. na Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie. W ostatnich sezonach jego forma spadła, co wpłynęło na decyzję o zakończeniu kariery. Hubert Hurkacz odpadł z turnieju ATP Masters 1000 w Madrycie w drugiej rundzie, przegrywając z Lorenzo Justim 4-6, 6-7. Mimo obiecującego początku i efektownych akcji, Polak popełniał kosztowne błędy w kluczowych momentach. Mecz zakończył się po tie-breaku, w którym Hurkacz miał problemy z serwisem. Pomimo porażki, awansuje w rankingu ATP z 63 na około 57 miejsce. Carlos Alcaraz nie zagra w tegorocznym Roland Garros z powodu kontuzji nadgarstka. Hiszpański tenisista, który zdobył tytuły w 2024 i 2025 roku, zrezygnował również z udziału w turnieju w Rzymie. Decyzja o wycofaniu się została podjęta po konsultacjach medycznych, a powrót na kort zależy od postępów w leczeniu. Alcaraz przegrał niedawno finał Monte Carlo Masters z Jannikiem Sinnerem, co kosztowało go pozycję lidera rankingu ATP. Zbiórka na leczenie dzieci z nowotworami, zainicjowana przez youtubera Łatwoganga, przekroczyła już 100 milionów złotych. Do akcji Cancer Fighters dołączyła Iga Świątek, przekazując 100 tysięcy złotych oraz bilety na Wimbledon. W akcję zaangażowało się wiele gwiazd, a zbiórka cieszy się ogromnym zainteresowaniem w całej Polsce.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W Dąbrowie Górniczej doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął 36-letni poseł i aktywista Łukasz Litewka. Został potrącony przez samochód prowadzony przez 57-latka, który prawdopodobnie zasnął lub stracił przytomność. Śmierć Litewki wstrząsnęła opinią publiczną, a w mediach społecznościowych żegnają go znane postaci, w tym siatkarz Marcin Możdżonek i piłkarz Jakub Rzeźniczak. Rzeźniczak, poruszony stratą, udał się do świątyni, by pomodlić się za zmarłego posła. Maria Szarapowa ponownie przyciągnęła uwagę internautów, publikując w mediach społecznościowych zmysłowe zdjęcia w śmiałej kreacji. Była gwiazda tenisa, znana z urody i elegancji. Zakończyła karierę 6 lat temu, ale wciąż wzbudza zachwyt. Jej majątek, głównie z kontraktów reklamowych, wynosi 325 milionów dolarów. Obecnie Szarapowa cieszy się spokojnym życiem na emeryturze, planując sformalizować związek z Aleksandrem Gilkesem. Mateusz Gamrot, czołowy polski zawodnik MMA, po zwycięstwie nad Estebanem Ribowiczem, podzielił się swoimi przemyśleniami na temat kariery. Gamrot podkreślił, że każda porażka to lekcja, a jego celem jest dominacja przeciwników dzięki umiejętnościom zapaśniczym. Mimo 36 lat planuje intensywnie trenować i startować w Mistrzostwach Świata, w brazylijskim jiu-jitsu oraz kolejnych walkach UFC. Zawodnik ceni szacunek i zasady fair play, co odróżnia go od powszechnego w MMA trash talku.
1: Robert Lewandowski wrócił do podstawowego składu Barcelony i przyczynił się do wygranej 2-0 nad Getafe. Polak zaliczył kluczową asystę przy drugim golu, co pomogło przełamać 6-letnią serię bez zwycięstwa na tym stadionie. Dzięki temu triumfowi Barcelona ma już 85 punktów w lidze, wyprzedzając Real Madryt o 11 punktów i zbliżając się do mistrzowskiego tytułu. Kolejny mecz, który może przypieczętować sukces, odbędzie się 2 maja przeciwko Osasunie.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie bezchmurne niebo. Dla Bydgoszczy przewidywana temperatura wynosi 6 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Warszawy zaś termometry pokażą też 6 stopni, a wiatr północno-zachodni może osiągnąć 5 metrów na sekundę. Mimo chłodnej aury przyroda bez wątpienia budzi się do życia. Może to dobry moment na jej obserwację podczas krótkiego spaceru.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia zapraszają na emocjonujący odcinek 3373, który zostanie wyemitowany we wtorek, 5 maja o 25 na TVP2. Hubert otrzymuje zaproszenie na wyjątkowy balet od ojca wdzięcznej pacjentki, co z pewnością doda mu skrzydeł. Tymczasem Daniel próbuje naprawić relacje z synem, choć jego kontrowersyjne metody mogą wywołać burzę. Ewa podejmuje odważną decyzję, zapraszając Romeo na święta, co może nie spodobać się Aleksowi. Serial, pełen zwrotów akcji, jest dostępny także online w serwisie TVP.VOD. Warto śledzić losy bohaterów, bo emocji na pewno nie zabraknie. Barwy szczęścia wkraczają w emocjonujący 3373 odcinek, który zostanie wyemitowany 5 maja o 25 na TVP2. Dominika w końcu zdecyduje się wyznać Sebastianowi swoje obawy dotyczące Renaty. Sebastian doradzi jej, by odsunęła przyjaciółkę z ich wspólnego biznesu, co wywoła w Dominice mieszane uczucia. Choć Renata kiedyś była dla niej jak siostra, teraz stała się ciężarem. Dominika zacznie rozważać wszystkie za i przeciw, zdając sobie sprawę, że decyzja nie będzie łatwa. Wsparcie męża okaże się dla niej nieoczekiwane. Czy Dominika zdecyduje się na radykalny krok i odsunie Renatę? Odpowiedź poznamy już wkrótce.
0: Serial Dziedzictwo wciąga widzów w emocjonujące wydarzenia. Odcinki od 895 do 899, które TVP1 wyemituje od 20 do 24 kwietnia, obfitują w dramatyczne zwroty akcji. Kansel knuje, by przejąć majątek. Aderia udaje swoją siostrę, co prowadzi do nieoczekiwanych komplikacji. Sinan zmaga się z kulinarnymi wyzwaniami. Anana odkrywa prawdę o uczuciach Poiraza, co prowadzi do nieporozumień. Aise martwi się o Ferita, który z kolei wikła się w skomplikowane relacje z Leilą. Piknik, który miał być chwilą wytchnienia, staje się areną napięć. Serial można oglądać codziennie o 16:05 na TVP1, a także na platformie VOD TVP.
1: M jak miłość wkracza w emocjonujący etap. W 1929 odcinku, który już za nami, Kama była w siódmym niebie, gdy Marcin zmienił pracę na jej prośbę. Jednak jego nowa rola jako asystent eksperta do spraw bezpieczeństwa korporacyjnego nie przynosi mu satysfakcji. W 1932 odcinku, który zostanie wyemitowany 11 maja o 20:55 na TVP2, sytuacja się zaostrzy. Kama zacznie dostrzegać, że coś jest nie tak, a jej mąż nie jest szczęśliwy. Dodatkowo nowa szefowa Marcina, Elżbieta Domańska, zacznie się nim interesować. Co może zagrozić ich małżeństwu? Czy Kama pożałuje swojej decyzji o naciskaniu na zmianę pracy przez Marcina? Odpowiedzi poznamy już wkrótce. W 4212 odcinku z Pierwszej Miłości emocje sięgają zenitu. Angelika wraca do domu po brutalnym porwaniu, a nowe fakty wywracają całe śledztwo do góry nogami. Czy dramat, który śledziliśmy z zapartym tchem, to tylko misternie uknuta intryga? Odpowiedzi na te pytania poznamy już w piątek, 8 maja. Odcinek ten pokazuje, że w Pierwszej Miłości nic nie jest czarno-białe. Czy Bolesław przeżyje i odpowie za swoje okrutne kalkulacje? Eliza i Angelika muszą zmierzyć się z dociekliwymi śledczymi, a ich zeznania mogą na zawsze zmienić życie bohaterów. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18 na Polsacie, a także online na Polsat Box Go.
0: Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w wir emocji i tajemnic. W nadchodzącym 855 odcinku, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 27 kwietnia, sytuacja w Madrycie staje się napięta. Oburzeni brutalnością policji górnicy maszerują na miasto, a Don Ramon nie kryje gniewu wobec cynicznego przedsiębiorcy Ribau. Rosina zmaga się z podagrą i dietą, a Liberto szuka wytchnienia u Flory. Samuel staje się coraz bardziej zaborczy wobec Blanki, grożąc, że weźmie ją siłą. Serial opowiada także dramatyczną historię Carmen, która w obronie własnej uderza brutalnego męża i ucieka, by zacząć nowe życie. W obsadzie między innymi Gonzalo Trujillo, Alejandra Meco i Sara Miquel.
1: Hiszpańska telenowela Akacjowa 38 wciąga widzów w wir emocji i dramatów. W 866 odcinku, który zostanie wyemitowany 12 maja, napięcie sięga zenitu. Generał traci zaufanie do swojej żony i planuje ją otruć, co stawia Sylwię w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Casilda, pogrążona w żałobie po stracie Martina, szuka ukojenia w lekach, a Servando organizuje eleganckie pożegnanie dla przyjaciela. Felipe dostarcza ważny list, który może zmienić losy bohaterów. Tymczasem Carmen, młoda kobieta uwikłana w dramatyczne wydarzenia, walczy o przetrwanie i bezpieczeństwo swojej córki. Jej historia pełna jest zwrotów akcji i emocji, które trzymają widzów w napięciu. Półbrat to nowy serial Richarda Gadda, który właśnie zadebiutował na HBO Max. Serial składa się z 6 odcinków, a pierwszy z nich jest już dostępny. Kolejne będą pojawiać się co tydzień. Historia opowiada o skomplikowanej relacji między Nayalem i Rubenem, którzy są braćmi z innej matki. Nayal to nieśmiały i inteligentny uczeń, a Ruben to chuligan i młodociany przestępca. Serial jest emocjonalnie miażdżący i pełen brutalnych momentów, zwłaszcza w 4 i 6 odcinku. Richard Gadd, wcielający się w starszą wersję Rubena, zachwyca swoją aktorską kreacją. Półbrat to produkcja, która na długo zostaje w pamięci, choć nie jest dla każdego ze względu na swoją intensywność emocjonalną.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś w Polsce dominować będzie bezchmurne niebo. W Gdańsku prognozowana temperatura to 6 stopni, z wiatrem zachodnim wiejącym z prędkością 8 metrów na sekundę. Natomiast w Poznaniu termometry pokażą również 6 stopni, a wiatr północny osiągnie 3 metry na sekundę. Chłodne powietrze i pochmurne niebo tworzą melancholijny nastrój. Warto znaleźć chwilę na relaks w ciepłym pomieszczeniu, może z dobrą muzyką.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczkę.

0: Minęła 18.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. 22 kwietnia uroczyście otwarto zmodernizowaną strzelnicę wozów bojowych w Nietoperku, kluczową bazę szkoleniową dla 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej. Modernizacja, przeprowadzona przez żołnierzy 5. Batalionu Saperów, obejmowała utworzenie drugiego pasa ćwiczeń ogniowych i nowego kierunku strzelania. Dzięki temu obiekt umożliwia teraz szkolenie z użyciem karabinów i broni gładkolufowej, co znacznie zwiększa jego potencjał szkoleniowy. W uroczystości otwarcia uczestniczyli przedstawiciele Sztabu Generalnego Wojska Polskiego oraz dowództwa brygady. Debbie Dickinson, znana supermodelka i aktorka, ma polskie korzenie, które odegrały kluczową rolę w jej życiu. Jej dziadkowie przybyli do USA z Polski w 1895 roku, a rodzina osiedliła się w Pensylwanii, gdzie prowadzili tawernę. Debbie rozpoczęła karierę jako gimnastyczka, a później zdobyła międzynarodową sławę w modelingu i filmie. Obecnie mieszka w Nowym Jorku, ale planuje kolejną wizytę w Polsce i poszukuje tam możliwości zawodowych.
0: Małgorzata i Dariusz Orzechowscy, mieszkający od ponad 20 lat w Nowym Jorku, zostali wybrani marszałkami Parady Pułaskiego. Poprowadzą kontyngent z Ridgewood, największego skupiska Polonii w mieście, podczas uroczystości na 5. Alei. Orzechowscy podkreślają, że to dla nich ogromny zaszczyt i dowód zaufania ze strony lokalnej społeczności. Parada Pułaskiego odbędzie się 4 października, a jej celem jest podtrzymywanie polskich tradycji USA.
1: Sezon grillowy oficjalnie się rozpoczął, a sklep Action przygotował szeroką ofertę produktów, które ułatwią organizację spotkań na świeżym powietrzu. W asortymencie znajdziemy zarówno akcesoria do grillowania, jak i jednorazowe naczynia oraz przekąski. Wszystko to dostępne jest w przystępnych cenach, co pozwala na ekonomiczne przygotowanie się do sezonu. Dzięki różnorodności produktów każdy znajdzie coś dla siebie, by cieszyć się wspólnym czasem z rodziną i przyjaciółmi.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Naukowcy z Uniwersytetu Illinois zbadali, w jakich zawodach najczęściej można spotkać osoby z zaburzeniami osobowości, takimi jak psychopatia, narcyzm i makiawelizm. Okazało się, że psychopaci często wybierają zawody związane z bezpośrednim kontaktem z przedmiotami, takie jak mechanik czy elektryk. Z kolei osoby z narcystycznym zaburzeniem osobowości preferują kariery w polityce i sztuce, gdzie mogą zdobyć uznanie i wysoki status społeczny. Badania pokazują, że cechy osobowości mogą wpływać na wybory zawodowe.
0: Posłanka Urszula Pasławska wnioskuje o zniesienie obowiązkowej matury z matematyki, argumentując, że obecny system jest przestarzały i generuje niepotrzebne koszty. Wskazuje, że matematyka jest najczęściej oblewanym przedmiotem, a przymus jej zdawania zmusza rodziny do wydatków na korepetycje, co pogłębia nierówności społeczne. Pasławska podkreśla, że w dobie sztucznej inteligencji nacisk na manualne obliczenia jest nieaktualny, a edukacja powinna skupić się na krytycznym myśleniu i analizie danych. Posłanka pyta Ministerstwo Edukacji o sens utrzymywania obecnych wymogów i możliwość wprowadzenia zmian już w roku szkolnym 2026-27. Egzamin maturalny z geografii na poziomie rozszerzonym odbędzie się 15 maja o godzinie 9 i potrwa 180 minut. Geografia, choć nieobowiązkowa, jest popularnym wyborem wśród maturzystów, zwłaszcza tych planujących studia przyrodnicze, ekonomiczne czy logistyczne. Eksperci zalecają analizę arkuszy CKE z poprzednich lat oraz skupienie się na takich zagadnieniach jak czytanie map, przekroje geologiczne czy problemy demograficzne. Wyniki matur zostaną ogłoszone 8 lipca.
1: Majówka 2026 zapowiada się z pogodową huśtawką. Piątek, 1 maja, przyniesie słoneczną aurę z temperaturami sięgającymi 20 stopni, szczególnie na zachodzie kraju. W sobotę i niedzielę nastąpi lekkie ochłodzenie, zwłaszcza na północy i wschodzie, gdzie termometry pokażą od 12 do 15 stopni. Zachodnia Polska nadal będzie cieszyć się cieplejszą pogodą, z temperaturami do 21 stopni.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Folia aluminiowa, znana głównie z kuchni, zyskuje nowe zastosowania w sprzątaniu. Zgnieciona w kulkę działa jak delikatny druciak, skutecznie usuwając zaschnięty brud z metalowych powierzchni bez użycia agresywnych detergentów. Może także polerować stalowe zlewy i baterie oraz chronić przed zabrudzeniami, gdy jest wyłożona na dnie piekarnika. To prosty sposób na oszczędność czasu i środków czystości. Specjaliści psychoterapii uzależnień wciąż czekają na ustawowe uregulowanie swojego zawodu, co prowadzi do problemów płacowych i zniechęca do pracy w tej dziedzinie. Posłanka Joanna Wicha zwróciła się do Ministerstwa Zdrowia z interpelacją, pytając o losy gotowego projektu ustawy, który miał trafić do resortu już w zeszłym roku. Środowisko zawodowe ostrzega, że brak regulacji może skutkować drastycznym niedoborem specjalistów w przyszłości. Posłanka domaga się jasnych deklaracji dotyczących przyszłości zawodu i działań zapobiegających dalszemu wykluczeniu płacowemu.
0: Sok z kiszonych ogórków, często wylewany jako produkt uboczny, jest prawdziwą skarbnicą zdrowia. Zawiera dobroczynne bakterie wspierające mikroflorę jelitową, co może poprawić trawienie i ogólne samopoczucie. Działa również jako naturalny izotonik, dostarczając organizmowi niezbędnych elektrolitów. Warto jednak spożywać go z umiarem ze względu na wysoką zawartość soli.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W naszym kraju dzisiaj w przewadze małe zachmurzenie. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1026 hektopaskali. Termometry w Krakowie na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 6 stopni. Z kolei dla Szczecina temperatura będzie wynosić również 6 stopni Celsjusza. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Francja postanowiła zaskoczyć Europę, wysyłając na Eurowizję 17-letnią Monroe, która już zdążyła podbić serca Francuzów swoim potężnym głosem. Młoda śpiewaczka operowa, znana z wygranej w talent show Prodigies, zaprezentuje swój debiutancki singiel Regard.

0: Ciekawe, czy jej występ rzeczywiście pokaże bogactwo francuskiej muzyki, czy może po prostu będzie kolejną próbą zdobycia serc jurorów. A wszystko to w jubileuszowej 70. edycji Eurowizji, która odbędzie się w Wiedniu, choć nie wszyscy chcą tam być. 5 krajów postanowiło zbojkotować imprezę. Grecja znowu w grze na Eurowizji. Akylas, młody wokalista, który podbił serca tiktokowymi coverami, teraz celuje w zwycięstwo z utworem Ferto. Pod chwytliwą melodią kryje się opowieść o dzieciństwie w ubóstwie i przesłanie przeciwko konsumpcjonizmowi. Czy Grecja po 21 latach znów sięgnie po trofeum? O tym przekonamy się już 16 maja, podczas finału w Wiedniu.
1: W The Voice Kids znowu zawrzało. Cleo, niezmiennie pełniąca rolę trenerki, postanowiła odesłać do domu 10-letnią Lenę Kierklo, co wywołało prawdziwą burzę w sieci. Fani nie mogą uwierzyć, że ich faworytka odpadła, a Cleo tłumaczy, że kluczowy był kontakt z publicznością, a nie tylko mocny głos. Cóż, może Eurowizja Junior to nie tylko talent, ale i sztuka przetrwania w medialnym chaosie.
0: Delta Goodrem, australijska ikona muzyki, wyrusza na podbój Eurowizji z utworem Eclipse. Eksperci już teraz widzą ją na szczycie, a jej imponujący dorobek mówi sam za siebie. 9 milionów sprzedanych płyt, współpraca z legendami i status gwiazdy w Australii to tylko początek. Czy Eclipse przyniesie Australii pierwsze zwycięstwo? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Delta nie zamierza zwalniać tempa.
2: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Edyta Górniak, niekwestionowana królowa polskiej estrady, znowu zaskakuje. Tym razem nie nowym utworem, a wspomnieniami swoich najbardziej szalonych stylizacji. Od czerwonego kapturka po jutowy worek na ziemniaki. Górniak z humorem i dystansem ocenia swoje modowe wybory z przeszłości. Kto by pomyślał, że diwa z takim wdziękiem przyzna się do modowych wpadek? Julia Wieniawa, gwiazda polskiego show biznesu, zaskakuje nas swoim scenicznym alter ego, Anastazją, która pozwala jej wyżyć się na scenie, a prywatnie zachować spokój. Wieniawa, choć niechętnie, poruszyła temat finansów, podkreślając, że nie chce być kojarzona z pieniędzmi, mimo że odrzuciła lukratywną ofertę od sieci fast foodowej. Jak widać, wartości są dla niej ważniejsze niż grubość portfela. Ciekawe, czy Anastazja też ma coś do powiedzenia na ten temat.
0: Na Coachelli doszło do muzycznego trzęsienia ziemi. Madonna, królowa popu, zaskoczyła wszystkich, dołączając do Sabriny Carpenter na scenie. Wspólnie zaśpiewały Like a Prayer i nowy utwór z nadchodzącego albumu Confessions Drew. Internet oszalał, a fani nie mogą przestać zachwycać się tym niecodziennym duetem. Czyżby to był początek nowej ery w muzyce?
1: Zayn Malik, były członek One Direction, znowu na ustach wszystkich, ale tym razem nie z powodu nowego albumu Conacol. 33-letni artysta trafił do szpitala, co skutecznie przyćmiło premierę jego 5. krążka. Fani są w szoku, a przyszłość jego trasy koncertowej wisi na włosku. Jakby tego było mało, Zayn dolał oliwy do ognia, przyznając, że nigdy nie kochał Gigi Hadid, matki swojego dziecka. Cóż, życie gwiazdy to nie tylko blask fleszy, ale i niekończące się zawirowania.
2: Słuchacie Radia Super Express.
0: Margaret, znana z odwagi i szczerości, po raz kolejny zaskakuje, włączając się w kampanię Cześć Ciało. Artystka opowiedziała o swoich traumatycznych doświadczeniach z przemocą seksualną, podkreślając, że zgoda na kontakt fizyczny to podstawa. W swoim przesłaniu do młodych dziewczyn apeluje, by nie bały się szukać pomocy i walczyć o swoje prawa. Jak widać, Margaret nie boi się mówić głośno o tym, co naprawdę ważne. W 1989 roku amerykańska armia postanowiła, że najlepszym sposobem na złamanie dyktatora Manuela Noriegi będzie koncert rockowy pod ambasadą Watykanu. Operacja Nifty Package zamieniła się w najgłośniejszy festiwal hard rocka i heavy metalu, który skutecznie zagłuszył nie tylko Noriegę, ale i całą dyplomację watykańską. Z głośników płynęły takie hity jak Hell's Bells i Panama, a generał, miłośnik muzyki klasycznej, nie wytrzymał tej dźwiękowej tortury. Pod naciskiem muzyki i dyplomatycznych protestów Noriega w końcu się poddał, a świat dowiedział się, że rock and roll naprawdę może zmienić bieg historii.
1: Ponad 50 lat po premierze The Dark Side of the Moon, fani Pink Floyd wciąż szukają ukrytych znaczeń w tej kultowej płycie. Jedna z teorii, która rozgrzewa wyobraźnię, sugeruje, że album idealnie synchronizuje się z filmem Czarnoksiężnik z Oz. Mimo że muzycy zespołu konsekwentnie zaprzeczają, że to celowy zabieg, fani nie dają za wygraną. Może to tylko efekt apofenii, czyli naszej skłonności do szukania wzorców tam, gdzie ich nie ma. Ale kto by się tym przejmował, gdy można połączyć rockowy klasyk z filmową magią?
0: Bobby Fuller, wschodząca gwiazda rock'n'rolla, zginął w okolicznościach, które mogłyby być scenariuszem filmu kryminalnego. Jego ciało znaleziono w samochodzie, dosłownie nasączone benzyną, a policja uznała to za nieszczęśliwy wypadek. Ślady pobicia i krew w płucach? Cóż, najwyraźniej dla LAPD to tylko drobne szczegóły. A jego hit I Fought the Law? Ironia losu, bo prawo wygrało, ale nie w sposób, o jakim marzył.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 4 stopnie w Toruniu, gdzie wiatr zachodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. W Katowicach natomiast przewiduje się niewielkie zachmurzenie. Temperatura wyniesie 7 stopni, a wiatr północny będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na Uniwersytecie Warszawskim doszło do poważnego ataku hakerskiego, w wyniku którego skradziono tysiące dokumentów z danymi osobowymi studentów i pracowników. Skradzione pliki pojawiły się w darknecie, co zwiększyło ryzyko kradzieży tożsamości. Policja i służby cyberbezpieczeństwa intensywnie pracują nad ustaleniem sprawców. Uniwersytet wprowadził dodatkowe zabezpieczenia, a osoby związane z uczelnią są zachęcane do zmiany haseł i monitorowania swojej aktywności kredytowej.
2: Rozpoczęła się sprzedaż wejściówek na warszawskie targi obronne, które odbędą się 20 czerwca 2026 roku w Centrum Expo do 21. Wydarzenie skierowane jest do wszystkich zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa, oferując pokazy sprzętu, prezentacje technologii oraz możliwość rozmów z ekspertami. Dzień otwarty jest dostępny dla każdego, a mieszkańcy Warszawy z kartą warszawiaka mogą wejść za darmo. Targi mają na celu zbliżenie obywateli, instytucji i biznesu w budowaniu skutecznego systemu bezpieczeństwa.
1: Biskup warszawsko-praski Romuald Kamiński zaapelował do diecezjan o modlitwę o deszcz i pomyślną pogodę. Przedłużająca się susza dotyka rolników, sadowników i hodowców. Dlatego hierarcha zachęca do włączenia tej intencji w modlitwy podczas mszy. Biskup wyraził nadzieję, że wierni uwzględnią tę prośbę w swoich osobistych modlitwach. Wszystkim uczestniczącym w tej inicjatywie udzielił pasterskiego błogosławieństwa.
2: Mieszkańcy gmin Tarczyn i Prażmów protestują przeciwko planowanej autostradzie A50, która może zniszczyć ich domy i lasy. Budowa ma rozpocząć się w 2033 roku, ale wciąż nie zdecydowano, którędy dokładnie przebiegnie trasa. Mieszkańcy domagają się, by droga powstała wzdłuż istniejącej Krajowej 50, co zminimalizowałoby szkody. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zapewnia, że wszystkie głosy są brane pod uwagę, ale nie przekonuje to protestujących.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na drogowej mapie Mazowsza pojawił się nowy fotoradar, zainstalowany w sierpcu na drodze krajowej numer 10, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę. To kolejne urządzenie uruchomione w regionie w tym roku. Kierowcy powinni również uważać na nowe odcinkowe pomiary prędkości, które pojawiły się na trasach takich jak S8, S7 i S2. Dodatkowo system Red Light działa na skrzyżowaniu w miejscowości Kożuszki Parcel.
1: W Zabierzowie pod Krakowem padła główna wygrana w zdrabce Viva La Casa, przynosząc szczęśliwcowi 1 000 000 zł. Zwycięzca zainwestował jedynie 20 zł, co uczyniło go nowym polskim milionerem. Dzięki tej wygranej Zabierzów znalazł się na mapie miejsc z najwyższymi nagrodami totalizatora sportowego. Od początku roku zdrabki przyniosły już kilka imponujących wygranych, co pokazuje rosnące zainteresowanie tą formą rozrywki. Muzeum Narodowe w Krakowie otworzyło wystawę Gotyk w Karpatach, która prezentuje niemal 100 dzieł sztuki z 10 krajów. Ekspozycja, przygotowywana przez 6 lat, ukazuje region Karpat jako wspólną przestrzeń artystyczną średniowiecza. Wśród unikatów znajduje się krucyfiks z Siedmiogrodu oraz rzeźba ze Świątnik Górny, która okazała się oryginałem. Wystawę można zwiedzać do 9 sierpnia. 15 maja o godzinie 9 rozpocznie się matura z geografii na poziomie rozszerzonym. Egzamin potrwa 3 godziny, a uczniowie będą musieli rozwiązać około 50 zadań. Geografia cieszy się dużą popularnością, ponieważ zdobyte punkty mogą pomóc w rekrutacji na kierunki przyrodnicze, ekonomiczne i logistyczne. Kluczowe zagadnienia to m.in. odczytywanie map, relacje człowiek-środowisko oraz globalne kryzysy ekologiczne.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W centrum Szczecina inspektorzy Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami uratowali psa, który przez rok żył w opuszczonym lokalu. Jego właścicielka wyemigrowała na Islandię, pozostawiając na jego utrzymanie jedynie 10 zł miesięcznie. Zwierzę trafiło do schroniska, a sprawa została zgłoszona na policję. Internauci wyrazili oburzenie i współczucie dla czworonoga, który przez 12 miesięcy cierpiał w samotności. Park Miraculum w Milowicach, znany jako czeski Disneyland, przyciąga tłumy turystów, mimo że jego wygląd budzi skrajne emocje. Zamiast perfekcyjnych dekoracji oferuje surowe konstrukcje i chaotyczny układ, co wyróżnia go na tle innych parków rozrywki. Dzieci są zachwycone, a park został zaprojektowany z myślą o najmłodszych, oferując im liczne atrakcje na ponad 12 hektarach. Co ciekawe, park powstał na terenie dawnej bazy wojskowej, której elementy zostały wkomponowane w jego przestrzeń. Kazimierz L., zakonnik i wykładowca z Wrocławia, usłyszał zarzuty dotyczące wykorzystania seksualnego 2 osób. Prokuratura zarzuca mu zgwałcenie osoby małoletniej oraz zmuszenie innej osoby do czynności seksualnej. Duchowny został objęty środkami zapobiegawczymi, w tym dozorem policji i zakazem opuszczania kraju. Sprawa jest w toku, a prokuratura prowadzi dalsze działania wyjaśniające. budowie Zdroju powstaje nowa atrakcja turystyczna. Drewniana kładka nad zbiornikiem wodnym. Promenada o długości 180 metrów, będąca częścią polsko-czeskiego projektu, ma przyciągać turystów swoim wyjątkowym wyglądem, szczególnie po zmroku. Konstrukcja łączy oba brzegi Stawu i oferuje miejsce do relaksu w otoczeniu kwitnących lilii wodnych. Inwestycja ma na celu ożywienie ruchu turystycznego i podkreślenie walorów uzdrowiska.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 4 stopnie w Białymstoku, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 8 metrów na sekundę. We Wrocławiu natomiast przewiduje się małe zachmurzenie. Temperatura wyniesie 6 stopni, a wiatr wschodni będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express. Geopolityka stała się kluczowym czynnikiem wpływającym na strategie biznesowe firm na całym świecie. Aż 87% korporacji planuje przebudowę łańcuchów dostaw, stawiając bezpieczeństwo nad maksymalizację zysków. Firmy przenoszą produkcję bliżej rynków zbytu, aby ograniczyć ryzyko związane z niestabilnością polityczną. Ponad 60% przedsiębiorstw wydłuża okres zabezpieczeń kursowych, chroniąc się przed wahaniami walut. Rynek fuzji i przejęć odżywa, a korporacje realizują swoje plany rozwoju w bardziej przemyślany sposób. W obliczu niepewności stabilność często wygrywa z innowacją, a technologia staje się nowym polem rywalizacji geopolitycznej. KGHM skupia się na strategii local content, wykorzystując własne spółki córki do większości prac, co pozwala na efektywne zarządzanie zasobami. Firma inwestuje w utrzymanie produkcji miedzi, srebra i renu, a także w poprawę warunków pracy pod ziemią. Bezpieczeństwo pracowników jest priorytetem, co podkreśla wiceprezes Zbigniew Bryja. KGHM posiada 7 koncesji eksploatacyjnych na złoża rud miedzi i jedną na sól potasową. Firma produkuje rocznie ponad 700 tysięcy ton miedzi i 1300 ton srebra, będąc jednym z czołowych producentów renu na świecie. W miarę pogłębiania wydobycia, wyzwaniem stają się trudniejsze warunki pracy, co wymaga nowych technologii i lepszej wentylacji.
1: Zakład Ubezpieczeń Społecznych planuje, aby emerytury i renty były przekazywane wyłącznie na konta bankowe, co może oznaczać koniec wypłat gotówkowych. Powodem są oszczędności, ponieważ przelew kosztuje 9 groszy, a przekaz pocztowy prawie 20 zł. Obecnie ponad 80% świadczeń trafia na konta bankowe, a liczba ta rośnie. Zmiany mają dotyczyć głównie nowych świadczeń, więc obecni emeryci nadal będą mogli otrzymywać pieniądze w tradycyjny sposób. Rząd pracuje także nad zniesieniem obowiązku składania rocznych zaświadczeń o dochodach dla dorabiających emerytów, co ma wejść w życie w 2027 roku. W rządzie trwa gorąca dyskusja na temat zmian podatkowych. Partia Polska 2050 proponuje podniesienie drugiego progu podatkowego ze 120 tysięcy złotych do 140 tysięcy złotych, co mogłoby przynieść oszczędności do 4 tysięcy złotych rocznie. Pomysł ten wywołał napięcia w koalicji rządzącej, a minister finansów Andrzej Domański ostrzega, że może to kosztować budżet nawet 9 miliardów złotych. Eksperci twierdzą, że zmiany są możliwe, ale wymagają decyzji politycznych i znalezienia dodatkowych źródeł finansowania. W grę wchodzą nowe podatki, takie jak cyfrowy czy wyższa akcyza na alkohol, co również budzi kontrowersje. Sytuacja budżetowa jest napięta, a rząd już teraz szuka dodatkowych środków.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
1: Polska Spółka Gazownictwa stawia na rozwój krajowego biznesu, współpracując z firmami spełniającymi kryteria local content. Ponad 93% wykonawców PSR działa i płaci podatki w Polsce. Spółka inwestuje rocznie ponad 3 miliardy złotych, wspierając rozwój polskich przedsiębiorstw. Gaz ziemny ma odegrać kluczową rolę w transformacji energetycznej, a jego zużycie w Polsce ma wzrosnąć. PSR przygotowuje się na ten wzrost, inwestując w przyłączenia nowych odbiorców i rozwój biometanu. Współpraca z polskimi firmami ma na celu nie tylko rozwój gospodarki, ale także zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego. ZUS ogłosił bardzo dobrą kondycję finansową Funduszu Ubezpieczeń Społecznych za 2025 rok. Fundusz pokrył około 82,5% swoich wydatków z własnych środków, co świadczy o stabilności systemu emerytalnego. Kluczowym czynnikiem okazała się korzystna sytuacja na rynku pracy, która przyniosła rekordowe wpływy ze składek. W 2025 roku do funduszu wpłynęło ponad 377 miliardów złotych, co jest wynikiem rosnących pensji i liczby ubezpieczonych. Dzięki temu ZUS potrzebował mniejszej dotacji z budżetu państwa, co pozwoliło zaoszczędzić 17 miliardów złotych. Stabilność systemu emerytalnego jest zapewniona, o ile sytuacja gospodarcza pozostanie korzystna.
0: Ministerstwo Klimatu i Środowiska planuje zmiany w finansowaniu ratownictwa górskiego, które mogą wpłynąć na ceny biletów w parkach narodowych. Nowa propozycja zakłada doliczanie 15% opłaty na ratownictwo do ceny biletu, zamiast potrącania jej z przychodów parków. Tatrzański Park Narodowy obawia się, że może to prowadzić do wzrostu kosztów dla turystów, zwłaszcza jeśli opłata obejmie także inne usługi. Naczelnik TOPR sugeruje zwiększenie dopłaty do 20%, aby zapewnić stabilne finansowanie. Pieniński Park Narodowy popiera zmiany, widząc w nich korzyść dla budżetów parków. Projekt nowelizacji ustawy jest już w konsultacjach publicznych. Fabryka broni w Radomiu nie planuje zwolnień, a w tym roku zostaną podpisane dodatkowe zamówienia. Wiceminister aktywów państwowych Konrad Gołota podkreśla, że Polska prowadzi dialog z Komisją Europejską w sprawie zamówień obronnych. Jeśli procedury się przedłużą, możliwe jest przesunięcie terminów podpisywania umów. Polska dąży do wszechstronnego partnerstwa z Koreą Południową i Japonią, co ma zapewnić transfer technologii i lokalizację produkcji. W przyszłym tygodniu zostanie podpisane porozumienie z Hyundai Rotem, co przywróci zdolności produkcji czołgów w Polsce. Od 2029 roku z polskich linii produkcyjnych będą schodzić czołgi KI-2.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dziś w Polsce dominować będzie bezchmurne niebo. W Bydgoszczy prognozowana temperatura to 6 stopni z wiatrem północno-zachodnim, wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. Natomiast w Warszawie termometry pokażą tak samo 6 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie 5 metrów na sekundę. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy Szczęścia zapraszają na emocjonujący odcinek 3373, który zostanie wyemitowany we wtorek, 5 maja o 25 na TVP2. Hubert otrzymuje zaproszenie na wyjątkowy balet od ojca wdzięcznej pacjentki, co z pewnością doda mu skrzydeł. Tymczasem Daniel próbuje naprawić relację z synem, choć jego kontrowersyjne metody mogą wywołać burzę. Ewa podejmuje odważną decyzję, zapraszając Romeo na święta, co może nie spodobać się Aleksowi. Serial, pełen zwrotów akcji, jest dostępny także online w serwisie TVP VOD. Warto śledzić losy bohaterów, bo emocji na pewno nie zabraknie. Barwy Szczęścia wkraczają w emocjonujący 3373 odcinek, który zostanie wyemitowany 5 maja o 25 na TVP2. Dominika w końcu zdecyduje się wyznać Sebastianowi swoje obawy dotyczące Renaty. Sebastian doradzi jej, by odsunęła przyjaciółkę z ich wspólnego biznesu, co wywoła w Dominice mieszane uczucia. Choć Renata kiedyś była dla niej jak siostra, teraz stała się ciężarem. Dominika zacznie rozważać wszystkie za i przeciw, zdając sobie sprawę, że decyzja nie będzie łatwa. Wsparcie męża okaże się dla niej nieodzowne. Cenione. Czy Dominika zdecyduje się na radykalny krok i odsunie Renatę? Odpowiedź poznamy już wkrótce.
0: Serial Dziedzictwo wciąga widzów w emocjonujące wydarzenia. Odcinki od 895 do 899, które TVP1 wyemituje od 20 do 24 kwietnia, obfitują w dramatyczne zwroty akcji. Kansel knuje, by przejąć majątek. Aderia udaje swoją siostrę, co prowadzi do nieoczekiwanych komplikacji. Sinan zmaga się z kulinarnymi wyzwaniami. Anana odkrywa prawdę o uczuciach Poiraza, co prowadzi do nieporozumień. Aise martwi się o Ferita, który z kolei wikła się w skomplikowane relacje z Leilą. Piknik, który miał być chwilą wytchnienia, staje się areną napięć. Serial można oglądać codziennie o 16:05 na TVP1, a także na platformie VOD TVP.
1: M jak miłość wkracza w emocjonujący etap. W 1929 odcinku, który już za nami, Kama była w siódmym niebie, gdy Marcin zmienił pracę na jej prośbę. Jednak jego nowa rola jako asystent eksperta do spraw bezpieczeństwa korporacyjnego nie przynosi mu satysfakcji. W 1932 odcinku, który zostanie wyemitowany 11 maja o 20:55 na TVP2, sytuacja się zaostrzy. Kama zacznie dostrzegać, że coś jest nie tak, a jej mąż nie jest szczęśliwy. Dodatkowo nowa szefowa Marcina, Elżbieta Domańska, zacznie się nim interesować. Co może zagrozić ich małżeństwu? Czy Kama pożałuje swojej decyzji o naciskaniu na zmianę pracy przez Marcina? Odpowiedzi poznamy już wkrótce. W 4212 odcinku z Pierwszej Miłości emocje sięgają zenitu. Angelika wraca do domu po brutalnym porwaniu, a nowe fakty wywracają całe śledztwo do góry nogami. Czy dramat, który śledziliśmy z zapartym tchem, to tylko misternie uknuta intryga? Odpowiedzi na te pytania poznamy już w piątek, 8 maja. Odcinek ten pokazuje, że w Pierwszej Miłości nic nie jest czarno-białe. Czy Bolesław przeżyje i odpowie za swoje okrutne kalkulacje? Eliza i Angelika muszą zmierzyć się z dociekliwymi śledczymi, a ich zeznania mogą na zawsze zmienić życie bohaterów. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18 na Polsacie, a także online na Polsat Box Go.
0: Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w wir emocji i tajemnic. W nadchodzącym 855 odcinku, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 27 kwietnia, sytuacja w Madrycie staje się napięta. Oburzeni brutalnością policji górnicy maszerują na miasto, a Don Ramon nie kryje gniewu wobec cynicznego przedsiębiorcy Ribau. Rosina zmaga się z podagrą i dietą, a Liberto szuka wytchnienia u Flory. Samuel staje się coraz bardziej zaborczy wobec Blanki, grożąc, że weźmie ją siłą. Serial opowiada także dramatyczną historię Carmen, która w obronie własnej uderza brutalnego męża i ucieka, by zacząć nowe życie. W obsadzie między innymi Gonzalo Trujillo, Alejandra Mezzo i Sara Miquel.
1: Hiszpańska telenowela Akacjowa 38 wciąga widzów w wir emocji i dramatów. W 866 odcinku, który zostanie wyemitowany 12 maja, napięcie sięga zenitu. Generał traci zaufanie do swojej żony i planuje ją otruć, co stawia Silwię w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Casilda, pogrążona w żałobie po stracie Martina, szuka ukojenia w lekach, a Servando organizuje eleganckie pożegnanie dla przyjaciela. Felipe dostarcza ważny list, który może zmienić losy bohaterów. Tymczasem Carmen, młoda kobieta uwikłana w dramatyczne wydarzenia, walczy o przetrwanie i bezpieczeństwo swojej córki. Jej historia pełna jest zwrotów akcji i emocji, które trzymają widzów w napięciu. Półbrat to nowy serial Richarda Gadda, który właśnie zadebiutował na HBO Max. Serial składa się z 6 odcinków, a pierwszy z nich jest już dostępny. Kolejne będą pojawiać się co tydzień. Historia opowiada o skomplikowanej relacji między Niallem i Rubenem, którzy są braćmi z innej matki. Niall to nieśmiały i inteligentny uczeń, a Ruben to chuligan i młodociany przestępca. Serial jest emocjonalnie miażdżący i pełen brutalnych momentów, zwłaszcza w 4 i 6 odcinku. Richard Gadd, wcielający się w starszą wersję Rubena, zachwyca swoją aktorską kreacją. Półbrat to produkcja, która na długo zostaje w pamięci, choć nie jest dla każdego ze względu na swoją intensywność emocjonalną.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają bezchmurne niebo. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1025 hektopaskali. W Gdańsku temperatura wyniesie 6 stopni, z wiatrem z prędkością 8 metrów na sekundę. Dla Poznania przewidywana temperatura to też 6 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 3 metry na sekundę. W nocy dzisiaj w obydwu miastach jakość powietrza będzie umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, 2 dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano 2 dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co 4 osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 19.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Wybory prezydenckie w 2005 roku zakończyły się zwycięstwem Lecha Kaczyńskiego nad Donaldem Tuskiem. Słynne słowa Kaczyńskiego: panie prezesie, melduję wykonanie zadania, stały się symbolem tamtych wyborów. Dla Tuska porażka była punktem zwrotnym, który zapoczątkował jego głęboką przemianę polityczną. To doświadczenie przyczyniło się do jego późniejszych sukcesów, w tym dwukrotnego zwycięstwa w wyborach parlamentarnych i objęcia funkcji premiera.
1: Dziś mija 40 lat od katastrofy w Czarnobylu, jednej z największych awarii jądrowych w historii. Choć reaktor nie działa od 2000 roku, obiekt wciąż wymaga stałego nadzoru i pozostaje podatny na nowe zagrożenia. Rosyjska inwazja w 2022 roku dodatkowo zwiększyła ryzyko, a niedawne uszkodzenie nowej bezpiecznej powłoki przez dron pokazuje, że sytuacja jest nadal niestabilna. Największe obawy dotyczą obecnie zaporoskiej elektrowni jądrowej, która znajduje się pod rosyjską okupacją i wymaga stałego chłodzenia paliwa jądrowego.
0: Marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych czeka na wyniki przeglądu dotyczącego kosztów i technologii lotniskowców typu Ford. Decyzja, która zapadnie w maju, może wpłynąć na przyszłość amerykańskiej floty, w tym na zakup dwóch nowych jednostek. W tle rośnie konkurencja ze strony Chin, które budują swój czwarty lotniskowiec o napędzie atomowym, przewyższający amerykańskie odpowiedniki pod względem wielkości i technologii. Wynik przeglądu może mieć kluczowe znaczenie dla utrzymania przewagi USA na morzu.
1: Warszawa stoi przed wyzwaniem w zakresie ochrony ludności, mimo rozwiniętej sieci metra i programu Podziemna Tarcza. Analiza Holdford S.A. wskazuje, że obecne plany są niewystarczające, a miasto potrzebuje co najmniej 619 budowli ochronnych, aby zapewnić mieszkańcom schronienie w promieniu 500 metrów. Eksperci podkreślają, że konieczne jest stworzenie kompleksowego planu, wzorowanego na rozwiązaniach z Singapuru, gdzie każda nowa inwestycja uwzględnia funkcje ochronne. Warszawskie metro, choć pomocne, nie wystarczy, by zaspokoić potrzeby miasta w zakresie bezpieczeństwa.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Chiński cyberwywiad wykorzystuje domowe urządzenia, takie jak routery czy inteligentne lodówki, do przeprowadzania ataków hakerskich na Zachodzie. Według raportu Financial Times sprzęty te tworzą sieci botów, które umożliwiają wykradanie tajnych informacji i ataki na infrastrukturę krytyczną. W odpowiedzi na zagrożenia Polska wprowadziła zakaz wjazdu chińskich samochodów na teren obiektów wojskowych, aby chronić się przed potencjalnym szpiegostwem. Zachodnie służby wywiadowcze ostrzegają, że Chiny stosują te metody na dużą skalę, co stanowi poważne wyzwanie dla bezpieczeństwa międzynarodowego. Małgorzata i Dariusz Orzechowscy, mieszkający od ponad 20 lat w Nowym Jorku, zostali wybrani marszałkami Parady Pułaskiego. Poprowadzą kontyngent z Ridgewood, największego skupiska Polonii w mieście, podczas uroczystości na Piątej Alei. Orzechowscy podkreślają, że to dla nich ogromny zaszczyt i dowód zaufania ze strony lokalnej społeczności. Parada Pułaskiego odbędzie się 4 października, a jej celem jest podtrzymywanie polskich tradycji w USA.
1: Domowe sposoby na czyszczenie toalety mogą być równie skuteczne jak sklepowe detergenty. Wystarczy połączyć ocet spirytusowy, proszek do prania i sól, by stworzyć pastę, która usunie osady i nieprzyjemne zapachy. Po nałożeniu mieszanki na zabrudzone powierzchnie i pozostawieniu jej na kilka godzin wystarczy przetrzeć wszystko szczotką. Regularne stosowanie tej metody pozwala uniknąć używania chemii z marketu, zapewniając czystość i świeżość w łazience.
0: Rosół to klasyka polskiej kuchni, ale jego smak często psuje popularna przyprawa – kostka rosołowa. Zawarty w niej glutaminian sodu, zamiast podkreślać naturalne aromaty, dominuje je, nadając zupie sztuczny smak. Tradycyjny rosół nie potrzebuje takich wzmacniaczy, bo jego siła tkwi w jakości składników. Świeże warzywa, aromatyczne przyprawy i dobrej jakości mięso to klucz do zachowania autentycznego smaku i klarowności bulionu.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Dziś przypada 30. rocznica wizyty królowej Elżbiety II w Polsce. W marcu 1996 roku brytyjska monarchini odwiedziła Warszawę i Kraków, gdzie spotkała się z prezydentem Aleksandrem Kwaśniewskim i oddała hołd poległym. Podczas przemówienia w polskim parlamencie królowa podkreśliła znaczenie Polski dla Europy, co spotkało się z owacją na stojąco. Wizyta zakończyła się zwiedzaniem Krakowa, gdzie królowa i książę Filip odwiedzili Wawel. 2 tygodnie po 16. rocznicy katastrofy smoleńskiej Joanna Racewicz, która w tragedii straciła męża, zwróciła uwagę na los wieńców składanych przez władze na grobach ofiar. Jak się okazało, kwiaty te trafiły do kontenerów na śmieci, co dziennikarka skomentowała jako symboliczne dla pamięci o ofiarach. Racewicz podkreśliła, że wolałaby, aby pieniądze przeznaczane na wieńce trafiły do potrzebujących. W jej opinii gesty pamięci powinny mieć bardziej trwały i praktyczny wymiar. Blisko 500 tysięcy Polaków otrzymuje emeryturę poniżej 1800 zł miesięcznie, co stanowi wzrost o 30 tysięcy osób w porównaniu do ubiegłego roku. Seniorzy w Warszawie, z którymi rozmawiał reporter, zmagają się z trudnościami finansowymi, często nie mogąc związać końca z końcem. Wielu z nich musi dorabiać, a ich rozgoryczenie sytuacją jest ogromne. Apelują do rządzących o zrozumienie i poprawę warunków życia.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1026 hektopaskali. Dla Krakowa prognozowana temperatura to 4 stopnie, a widoczne będzie niewielkie zachmurzenie. W Szczecinie termometry pokażą tak samo 4 stopnie i zachmurzenie całkowite. Obecnie w Krakowie powietrze jest umiarkowane, podczas gdy w Szczecinie jakość powietrza jest dobre.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Agnieszka Woźniak-Starak i Doda znów na wojennej ścieżce. Doda odkurzyła starą bójkę z toalet, twierdząc, że Agnieszka groziła jej materiałami o rodzicach. Woźniak-Starak odpowiada, nazywając Dodę kłamczuchą i sugerując, że cała afera to tylko chwyt marketingowy przed koncertem na PGE Narodowym. Cóż, nie jest łatwo wyprzedać stadion, ale czy naprawdę trzeba sięgać po takie historie? Dania znowu na fali. Søren Torpegaard Lund, młody talent z Gudme, ma szansę przywieźć do kraju pierwsze zwycięstwo na Eurowizji od 2013 roku. Jego utwór Før vi går hjem już teraz wzbudza emocje, a sam Søren porównywany jest do polskiego Janna. Ciekawe, czy to podobieństwo przyniesie mu szczęście na scenie w Wiedniu. Tymczasem Eurowizja 2026 zapowiada się skromniej niż zwykle. Zaledwie 35 krajów weźmie udział, a wszystko przez bojkot związany z udziałem Izraela.
2: Michał Kassin, gwiazda Tańca z Gwiazdami, marzy o tańcu z Małgorzatą Kożuchowską. Wygląda na to, że parkiet to dla niego nie tylko miejsce pracy, ale i spełniania dziecięcych marzeń. Kassin, znany z surowości na parkiecie, w życiu prywatnym stawia na autentyczność i akceptację siebie. Teraz pracuje nad książką o hejcie, bo przecież każdy tancerz musi mieć swoje literackie 5 minut. Dominika Tajner, była żona Michała Wiśniewskiego, zrzuciła aż 50 kg i teraz z dumą prezentuje swoją nową sylwetkę. Na warszawskim wydarzeniu jogarty by Karolina Woźniak, Enmus Gravid celebrytki, w tym Tajner, ćwiczyły jogę w obcisłych leginsach, odsłaniając swoje zgrabne figury. Wśród uczestniczek znalazły się także inne znane panie, jak Sylwia Bomba czy Maja Chyży, które również nie stronią od medycyny estetycznej. Cóż, joga i skalpel to teraz najlepsze przyjaciółki gwiazd.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: W Polsce trwa emocjonalna burza po tragicznej śmierci posła Łukasza Litewki. Doda, znana piosenkarka i przyjaciółka zmarłego, nie zamierza odpuścić i oferuje 25 tysięcy złotych za informację o sprawcy wypadku. Prokuratura jednak apeluje o spokój i zaniechanie samosądów, twierdząc, że nie ma dowodów na celowe działanie. Czyżbyśmy mieli nową detektyw w show biznesie? Czas pokaże, czy Doda rozwiąże tę zagadkę. D4VD, znany amerykański muzyk, znalazł się w samym środku skandalu, który mógłby być scenariuszem mrocznego thrillera. W jego Tesli odkryto szczątki 14-letniej Celeste Rivas, a sam artysta został oskarżony o jej zamordowanie. Jakby tego było mało, śledczy znaleźli u niego pliki z pornografią dziecięcą. Jeśli nie udowodni swojej niewinności, może go czekać kara śmierci. Cóż, od gier komputerowych do dramatów sądowych, kariera D4VD nabrała zupełnie nowego, przerażającego wymiaru. Joanna Senyszyn znów w centrum uwagi, tym razem z ostrą krytyką przeciwników edukacji seksualnej. Według niej niezdrowe emocje wobec tego tematu mogą mieć tylko osoby o wypaczonym podejściu. Polityczka nie szczędziła słów, porównując rozdzielenie edukacji zdrowotnej od seksualnej do nauczania medycyny bez omawiania części chorób. W jej opinii brak wiedzy to prosta droga do problemów, a młodzi ludzie muszą być świadomi zagrożeń, takich jak choroby weneryczne czy zły dotyk.
2: W Krakowie ruszyła 19. edycja festiwalu Mastercard Off Camera, gdzie na gali otwarcia pojawiła się cała plejada polskich gwiazd, a także legendarny Jim Sheridan. Ten irlandzki reżyser, znany z emocjonalnego kina, odbierze prestiżową nagrodę Pod prąd. Festiwal to prawdziwa uczta dla miłośników niezależnego kina, którzy będą mogli obejrzeć przedpremierowo jego najnowszy film Verdict. Cóż, wygląda na to, że Kraków na chwilę stał się stolicą światowego kina, a celebryci z pewnością nie zawiedli swoją obecnością.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Tomasz Jakubiak, znany kucharz i gwiazda TVN, odszedł 30 kwietnia zeszłego roku, przegrywając walkę z rzadkim nowotworem. Jego życie pełne było emocji, od miłosnych zawirowań po dramatyczną walkę o zdrowie w Grecji. W ostatnich chwilach, zamiast przytulenia żony, musiał zadowolić się rozmową telefoniczną. Syn, który od małego marzył o kosmosie, teraz puszcza bańki mydlane, wierząc, że lecą do taty. John Rzeznik, lider Goo Goo Dolls, stał na scenie, a fanki rzucały w jego stronę bieliznę. Ale zamiast czuć się jak rockowy bóg, zastanawiał się, czy gdyby tankował samochody, też by go tak uwielbiały. Ten syn polskich imigrantów z Buffalo, który napisał Iris, wciąż czuje się jak chłopak z sąsiedztwa, który nie do końca wierzy w swój sukces. Może właśnie dlatego jego piosenki są tak prawdziwe, bo każdy z nas czasem marzy o czymś więcej, nawet stojąc przy dystrybutorze.
1: Nowojorska legenda street punka The Casualties wraca do Polski. Fani surowego gitarowego grania mogą już zacierać ręce, bo 30 czerwca zespół zagra w Poznaniu. Niestety, organizatorzy postanowili trzymać nas w napięciu, nie zdradzając jeszcze miejsca koncertu ani szczegółów dotyczących biletów. Cóż, pozostaje nam tylko cierpliwie czekać i śledzić media społecznościowe, by nie przegapić żadnych nowinek. Tony Iommi, gitarzysta Black Sabbath, nie planował rewolucji w muzyce, ale wypadek w fabryce blachy zmusił go do improwizacji. Stracił opuszki palców, co dla leworęcznego gitarzysty było katastrofą. Z pomocą plastikowych protez i cienkich strun od banjo stworzył brzmienie, które stało się fundamentem heavy metalu. To, co miało być końcem jego kariery, stało się początkiem nowej ery w muzyce.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1025 hektopaskali. Temperatura dla Torunia wyniesie 2 stopnie, a na niebie zaobserwujemy małe zachmurzenie. Dla Katowic termometry ukażą 6 stopni i umiarkowane zachmurzenie. W nocy dzisiaj w Toruniu jakość powietrza będzie dobra, a dla Katowic umiarkowana.
3: Radio Super Express.

Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Biskup warszawsko-praski Romuald Kamiński zaapelował do diecezjan o modlitwę o deszcz i pomyślną pogodę z powodu długotrwałej suszy w Polsce. Prośba ta ma być uwzględniona w modlitwach powszechnych podczas mszy świętych, zwłaszcza niedzielnych i świątecznych. Biskup podkreśla, że brak opadów ma katastrofalne skutki dla rolnictwa, sadownictwa i hodowli. Dlatego zachęca do intensywnej modlitwy. Wszystkim, którzy włączą się w tę inicjatywę, biskup udziela pasterskiego błogosławieństwa.
2: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia dla województwa mazowieckiego. Od nocy obowiązuje alert pierwszego stopnia przed silnym wiatrem i przymrozkami, który potrwa do godziny 18. Możliwe są burze z opadami krupy śnieżnej oraz spadki temperatury do minus 3 stopni Celsjusza, a przy gruncie nawet do minus 6 stopni Celsjusza. W poniedziałek temperatura wzrośnie do 14 stopni Celsjusza, ale noc z poniedziałku na wtorek znów przyniesie przymrozki. W centrum Warszawy kierowca autobusu linii 517, pan Andrzej, uratował życie młodej pasażerki, która straciła przytomność. Przerwał kurs, by przeprowadzić reanimację do przyjazdu karetki. Jego bohaterska postawa spotkała się z uznaniem miejskich zakładów autobusowych oraz internautów, którzy apelują o nagrodę dla kierowcy. Wszyscy czekają na dalsze informacje o stanie zdrowia uratowanej dziewczyny. Na drodze krajowej numer 50 w miejscowości Bońki pod Płońskiem doszło do groźnego wypadku. Zderzyły się tam dwa samochody osobowe i ciągnik rolniczy, co spowodowało utrudnienia w ruchu. Policja ustaliła, że kierowca Forda nie zastosował się do sygnalizacji świetlnej, co doprowadziło do kolizji. Ruch odbywa się obecnie wahadłowo, a służby nadal pracują na miejscu zdarzenia.
1: W Waśkowulce pod Łosicami doszło do tragicznego pożaru, w którym zginęła Joanna O., próbując uratować starszych sąsiadów. Bohaterska kobieta osierociła 7-letniego synka Patryka, który teraz pozostaje pod opieką rodziny. Przyczyny pożaru są badane, a wstępne ustalenia wskazują na zwarcie instalacji elektrycznej. Pogrzeb Joanny zgromadził wielu mieszkańców, a Patryk pożegnał mamę, wrzucając do grobu białą różę.
2: Na Bemowie doszło do kontrowersyjnej interwencji, gdy dzik Henio utknął na placu zabaw przy domu zakonnym. Mimo prób aktywistów, by uratować zwierzę, Henio został uśpiony, co wywołało falę krytyki wobec władz miasta i służb. W sieci pojawiły się liczne komentarze oburzonych mieszkańców, którzy kwestionują podejście do dzików w Warszawie. Sprawa stała się tematem gorącej dyskusji o humanitarnym traktowaniu zwierząt.
1: Tegoroczne egzaminy maturalne z języka polskiego i matematyki mają być łatwe i proste, jak przewiduje jasnowidz Krzysztof Jackowski. Uczniowie zmierzą się z nimi już 4 i 5 maja. Jackowski sugeruje, że na egzaminie z polskiego pojawi się lalka Bolesława Prusa oraz pozytywizm, a z matematyki mogą być zadania ze statystyki i rachunku prawdopodobieństwa. Czy te przewidywania się sprawdzą? Dowiemy się już wkrótce.
2: W Zabierzowie padła główna wygrana w zdrabce Viva La Casa. Szczęśliwiec zdobył 1 000 000 zł, inwestując jedynie 20 zł. To kolejna duża wygrana w Małopolsce, po tym jak kilka dni temu w Brzesku ktoś zgarnął 2 miliony w lotto. Od początku roku zdrabki przyniosły już wiele radości, z głównymi wygranymi sięgającymi nawet 2 milionów złotych.
1: W Białce Tatrzańskiej doszło do tragicznego wypadku drogowego, w którym zginął 26-letni obywatel Słowacji, kierujący Fordem Mondeo. Jego 24-letnia pasażerka została ciężko ranna i przetransportowana do szpitala. Policja bada, czy drugi pojazd, Ford Fiesta, na słowackich numerach, ma związek z wypadkiem. W związku z tym zatrzymano 4 młodych obywateli Słowacji, podróżujących tym autem.
2: W Berlinie, tuż obok Checkpoint Charlie, znajduje się kontrowersyjna instalacja Friedesay mit Dir, autorstwa Petera Lenka. Ta monumentalna praca, znana również jako Pimmel über Berlin, przedstawia karykaturę z groteskowo wydłużonym penisem, ciągnącym się przez 5 pięter budynku. Instalacja, będąca satyrycznym komentarzem do świata mediów i polityki, przyciąga codziennie tłumy turystów. Berlin, znany z odważnej sztuki ulicznej, przyjmuje te kontrowersje z otwartymi ramionami.
1: Niemcza, malownicze miasteczko położone 40 km od Wrocławia, to idealne miejsce na weekendowy wypad. Znane z unikalnego, średniowiecznego układu urbanistycznego, oferuje zabytki takie jak Zamek Jadwigi i zachowane mury obronne. W okolicy znajduje się również Arboretum Wojsławice, słynne z bogatej kolekcji roślin. To doskonała propozycja dla miłośników historii i przyrody. Prokuratura we Wrocławiu postawiła poważne zarzuty Kazimierzowi L., kapłanowi i wykładowcy, oskarżając go o nadużycia seksualne wobec 2 osób. Duchowny, znany jako lider grupy Umiłowany i Umiłowana, został objęty policyjnym dozorem i zakazem kontaktu z ofiarami. Kazimierz L. jest oskarżony o gwałt na osobie niepełnoletniej oraz zmuszenie innej osoby do czynności seksualnych. Śledztwo w tej sprawie jest w toku, a prokuratura kontynuuje działania wyjaśniające.
2: sprawie morderstwa 11-letniej Danusi z Jeleniej Góry nastąpił przełom. Rodzina dziewczynki znalazła jej telefon w mule niedaleko miejsca zbrodni. Urządzenie zostało zabezpieczone i przekazane sądowi, który prowadzi śledztwo. Wciąż nie wiadomo, czy uda się odzyskać z niego istotne dane. Tymczasem 12-letnia podejrzana o dokonanie zbrodni pozostaje w izolacji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Białymstoku prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 1 stopień. W tym samym czasie we Wrocławiu możemy zobaczyć zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 4 stopnie. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1026 hektopaskali. Jakość powietrza w tej chwili w obu miastach określana jest jako umiarkowana, co jest akceptowalne.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sport i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Emanuel Olisa Debe, były reprezentant Polski w piłce nożnej, wrócił do kraju i podzielił się swoimi spostrzeżeniami na temat zmian w polskim społeczeństwie. W wywiadzie dla kanału Food Truck podkreślił, że Polacy zmienili się na przestrzeni lat, a różnice w mentalności są wyraźne. Olisa Debe odniósł się także do kwestii rasizmu, zauważając, że choć zdarzały się komentarze, nie były one szczególnie dotkliwe. Były napastnik wspomniał również, że obecnie czuje się w Polsce bardziej akceptowany.
2: Siatkarze Aluronu, CMC Warty Zawiercie, pewnie pokonali Bogdankę 3-0 w pierwszym meczu finału Plus Ligi. Najlepszym zawodnikiem spotkania został Aaron Russell, zdobywca 20 punktów. Mimo porażki, kapitan Bogdanki, Marcin Komenda, podkreśla, że rywalizacja o mistrzostwo wciąż jest otwarta. Kolejne starcie odbędzie się 29 kwietnia w Lublinie. Adam Małysz ogłosił, że nie będzie ubiegał się o kolejną kadencję jako prezes Polskiego Związku Narciarskiego, co wywołało wątpliwości dotyczące współpracy ze Stefanem Horngacherem. Negocjacje z austriackim trenerem były prowadzone przez Małysza, ale zarząd sprzeciwił się podejmowaniu decyzji przed wyborami zaplanowanymi na 13 czerwca. Małysz ma nadzieję, że nowe władze wrócą do rozmów, choć nie wiadomo, czy Horngacher będzie chciał czekać. Decker Dean, 25-letni skoczek narciarski z USA, ogłosił zakończenie kariery sportowej. Jeszcze na początku roku brał udział w Mistrzostwach Świata w lotach narciarskich, jednak przyznał, że stracił motywację do rywalizacji na najwyższym poziomie. Dean zadebiutował w Pucharze Świata w 2021 roku, a w swojej karierze wystąpił m.in. na Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie. W ostatnich sezonach jego forma spadła, co wpłynęło na decyzję o zakończeniu kariery.
0: Radio Super Express. Sport.
2: Hubert Hurkacz odpadł z turnieju ATP Masters 1000 w Madrycie w drugiej rundzie, przegrywając z Lorenzo Justim 4-6, 6-7. Mimo obiecującego początku i efektownych akcji, Polak popełniał kosztowne błędy w kluczowych momentach. Mecz zakończył się po tie-breaku, w którym Hurkacz miał problemy z serwisem. Pomimo porażki, awansuje w rankingu ATP z 63 na około 57 miejsce. Carlos Alcaraz nie zagra w tegorocznym Roland Garros z powodu kontuzji nadgarstka. Hiszpański tenisista, który zdobył tytuły w 2024 i 2025 roku, zrezygnował również z udziału w turnieju w Rzymie. Decyzja o wycofaniu się została podjęta po konsultacjach medycznych, a powrót na kort zależy od postępów w leczeniu. Alcaraz przegrał niedawno finał Monte Carlo Masters z Jannikiem Sinnerem, co kosztowało go pozycję lidera rankingu ATP.
1: Iga Świątek wycofała się z turnieju WTA 1000 w Madrycie z powodu choroby. Polka przegrała z Ann Lee po tym, jak w trzecim secie poczuła się bardzo źle, doświadczając zawrotów głowy i utraty koordynacji. Świątek podejrzewa, że złapała wirusa żołądkowego, który krąży wśród tenisistów w Madrycie. Planowane są teraz kilka dni przerwy na regenerację przed kolejnymi treningami. W Polsce trwa niezwykła akcja charytatywna zainicjowana przez youtubera Łatwoganga, która przyciągnęła uwagę całego kraju. W ramach zbiórki dla fundacji Cancer Fighters zebrano już ponad 100 milionów złotych na leczenie dzieci z nowotworami. W akcję zaangażowały się gwiazdy sportu, w tym Lamine Yamal, Iga Świątek i Robert Lewandowski. Wydarzenie zyskało ogromne wsparcie dzięki nietypowemu wyzwaniu Łatwoganga, który przez 9 dni prowadził transmisję na żywo.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Jakub Moder, polski pomocnik Feyenoordu Rotterdam, ponownie zmaga się z kontuzją i nie zagra już w tym sezonie. Trener Robin van Persie potwierdził, że Moder opuści sobotni mecz i najprawdopodobniej resztę rozgrywek. Feyenoord, walczący o wicemistrzostwo, musi radzić sobie bez niego, odpierając nacisk NEC Nijmegen i FC Twente. Drużyna nie ma już szans na dogonienie liderującego PSV Eindhoven. W Dąbrowie Górniczej doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął 36-letni poseł i aktywista Łukasz Litewka. Został potrącony przez samochód prowadzony przez 57-latka, który prawdopodobnie zasnął lub stracił przytomność. Śmierć Litewki wstrząsnęła opinią publiczną, a w mediach społecznościowych żegnają go znane postaci, w tym siatkarz Marcin Możdżonek i piłkarz Jakub Rzeźniczak. Rzeźniczak, poruszony stratą, udał się do świątyni, by pomodlić się za zmarłego posła. Maria Szarapowa ponownie przyciągnęła uwagę internautów, publikując w mediach społecznościowych zmysłowe zdjęcia w śmiałej kreacji. Była gwiazda tenisa, znana z urody i elegancji. Zakończyła karierę 6 lat temu, ale wciąż wzbudza zachwyt. Jej majątek, głównie z kontraktów reklamowych, wynosi 325 milionów dolarów. Obecnie Szarapowa cieszy się spokojnym życiem na emeryturze, planując sformalizować związek z Aleksandrem Gilkesem.
2: Robert Lewandowski wrócił do podstawowego składu Barcelony i przyczynił się do wygranej 2-0 nad Getafe. Polak zaliczył kluczową asystę przy drugim golu, co pomogło przełamać 6-letnią serię bez zwycięstwa na tym stadionie. Dzięki temu triumfowi Barcelona ma już 85 punktów w lidze, wyprzedzając Real Madryt o 11 punktów i zbliżając się do mistrzowskiego tytułu. Kolejny mecz, który może przypieczętować sukces, odbędzie się 2 maja przeciwko Osasunie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Umiarkowane zachmurzenie i temperatura 3 stopnie w Bydgoszczy, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. W Warszawie natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie 4 stopnie, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wkraczają w emocjonujący 3373 odcinek, który zostanie wyemitowany 5 maja o 20:05 na TVP2. Dominika w końcu zdecyduje się wyznać Sebastianowi swoje obawy dotyczące Renaty. Sebastian doradzi jej, by odsunęła przyjaciółkę z ich wspólnego biznesu, co wywoła w Dominice mieszane uczucia. Choć Renata kiedyś była dla niej jak siostra, teraz stała się ciężarem. Dominika zacznie rozważać wszystkie za i przeciw, zdając sobie sprawę, że decyzja nie będzie łatwa. Wsparcie męża okaże się dla niej nieodzowne. Ocenione. Czy Dominika zdecyduje się na radykalny krok i odsunie Renatę? Odpowiedź poznamy już wkrótce. W 3381 odcinku Barw Szczęścia relacja Ewy i Romeo zostaje wystawiona na próbę. Choć zaręczyny miały być początkiem szczęśliwego rozdziału, powrót Aleksa do życia Ewy wywołuje w Romeo falę zazdrości. 18 urodziny Ewy stają się dla niego dniem pełnym emocji i niepewności. Czy dawne uczucie do Aleksa zburzy ich związek? Odcinek ten będzie można obejrzeć już w piątek, 15 maja, o godzinie 20:05 na TVP2. Dla tych, którzy przegapią emisję, dostępne są powtórki online w serwisie TVP VOD. Serial Barwy Szczęścia to nie tylko telenowela, ale prawdziwe lustro polskiego społeczeństwa, pełne emocji i niespodziewanych zwrotów akcji.
0: Serial Dziedzictwo wciąga widzów w emocjonujące wydarzenia. Odcinki od 895 do 899, które TVP1 wyemituje od 20 do 24 kwietnia, obfitują w dramatyczne zwroty akcji. Kansel knuje, by przejąć majątek. Aderia udaje swoją siostrę, co prowadzi do nieoczekiwanych komplikacji. Sinan zmaga się z kulinarnymi wyzwaniami. Anana odkrywa prawdę o uczuciach Poiraza, co prowadzi do nieporozumień. Aise martwi się o Ferita, który z kolei wikła się w skomplikowane relacje z Leilą. Piknik, który miał być chwilą wytchnienia, staje się areną napięć. Serial można oglądać codziennie o 16:05 na TVP1, a także na platformie VOD TVP.
1: Panna Młoda to turecka telenowela, która podbiła serca widzów. Już 9 maja w TVP2 zobaczymy 92 odcinek tej emocjonującej historii. W najnowszym epizodzie Fadime zabrania Aysu mówić o Bejzie. Aderia sugeruje Cichanowi wspólny urlop z Hanser. Bejza nie ustaje w próbach zakończenia małżeństwa Hanser i Cichana. Tymczasem Hanser stara się dowiedzieć, kto jest autorem tajemniczej wiadomości. Serial, który zadebiutował w Turcji w 2024 roku, w Polsce pojawił się 20 stycznia, zastępując Miłość i Nadzieję. W rolach głównych występują Talia Celebi jako Hanser i Türkseve jako Cichan. Produkcja liczy już 325 odcinków, a jej popularność wciąż rośnie. Pierwsza Miłość zaprasza na emocjonujący odcinek 4208, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 4 maja. Jurek, pełen nadziei i wątpliwości, wyrusza do Kołobrzegu, by zrozumieć dziwne zachowanie swojej narzeczonej Adrianny. To, co odkryje na miejscu, może wstrząsnąć ich związkiem. Okazuje się, że Adrianna skrywa tajemnice, które mogą zniszczyć ich wspólną przyszłość. Czy Jurek znajdzie w sobie siłę, by wybaczyć, czy też to koniec ich miłości? Odcinek pełen napięcia i dramatycznych zwrotów akcji. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18:00 na Polsacie, a także online na platformie Polsat Box Go. W 4211 odcinku Pierwszej Miłości Eliza staje przed dramatycznym wyborem, próbując odzyskać porwaną córkę Angelikę. W desperacji spędza noc ze Świdrem, wierząc, że to jedyny sposób, by kibole wypuścili jej dziecko. Odcinek pełen jest mrocznych emocji, gdzie miłość rodzicielska zderza się z najgorszymi instynktami. Wątek porwania Angeliki wkracza w najbardziej kontrowersyjną fazę, a Eliza przejmuje inicjatywę, gdy Bolesław okazuje się niezdolny do działania. Darek, manipulując obiema stronami konfliktu, dąży do ostatecznej konfrontacji z Bolesławem. Ten emocjonujący epizod zostanie wyemitowany w czwartek, 7 maja, o godzinie 18:00 na Polsacie. Wszystkie odcinki można również oglądać online na platformie Polsat Box Go. Hiszpańska telenowela Akacjowa 38 wciąga widzów w wir emocji i dramatów. W 866 odcinku, który zostanie wyemitowany 12 maja, napięcie sięga zenitu. Generał traci zaufanie do swojej żony i planuje ją otruć, co stawia Sylwię w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Kasilda, pogrążona w żałobie po stracie Martina, szuka ukojenia w lekach, a Servando organizuje eleganckie pożegnanie dla przyjaciela. Felipe dostarcza ważny list, który może zmienić losy bohaterów. Tymczasem Carmen, młoda kobieta uwikłana w dramatyczne wydarzenia, walczy o przetrwanie i bezpieczeństwo swojej córki. Jej historia pełna jest zwrotów akcji i emocji, które trzymają widzów w napięciu. 3383 odcinku serialu Barwy Szczęścia czeka nas prawdziwa burza emocji. Emisja już we wtorek, 19 maja, o godzinie 25 w TVP2. Lucyna wywiera ogromną presję na Emila, by wziął na siebie winę za eksplozję fajerwerków w garażu Pyrków. Asia, matka Emila, jest przekonana o jego winie i ignoruje wszelkie tłumaczenia syna. Tymczasem prawdziwą sprawczynią wybuchu okazuje się być właśnie Lucyna, która manipuluje sytuacją, by osiągnąć swoje cele. Emil stoi przed trudnym wyborem. Czy ulec presji i przyznać się do winy, czy walczyć o prawdę? Decyzja, którą podejmie, może na zawsze zmienić jego relacje z rodziną Pyrków.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna, z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1025 hektopaskali. W Poznaniu zachmurzenie całkowite, a odczuwalna temperatura wyniesie 4 stopnie. Z drugiej strony kraju w Gdańsku na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 5 stopni. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 20.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Wybory prezydenckie w 2005 roku zakończyły się zwycięstwem Lecha Kaczyńskiego nad Donaldem Tuskiem. Słynne słowa Kaczyńskiego: "Panie prezesie, melduję wykonanie zadania", stały się symbolem tamtych wyborów. Dla Tuska porażka była punktem zwrotnym, który zapoczątkował jego głęboką przemianę polityczną. To doświadczenie przyczyniło się do jego późniejszych sukcesów, w tym dwukrotnego zwycięstwa w wyborach parlamentarnych i objęcia funkcji premiera.
1: Dziś mija 40 lat od katastrofy w Czarnobylu, jednej z największych awarii jądrowych w historii. Choć reaktor nie działa od 2000 roku, obiekt wciąż wymaga stałego nadzoru i pozostaje podatny na nowe zagrożenia. Rosyjska inwazja w 2022 roku dodatkowo zwiększyła ryzyko, a niedawne uszkodzenie nowej bezpiecznej powłoki przez dron pokazuje, że sytuacja jest nadal niestabilna. Największe obawy dotyczą obecnie zaporoskiej elektrowni jądrowej, która znajduje się pod rosyjską okupacją i wymaga stałego chłodzenia paliwa jądrowego.
0: Marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych czeka na wyniki przeglądu dotyczącego kosztów i technologii lotniskowców typu Ford. Decyzja, która zapadnie w maju, może wpłynąć na przyszłość amerykańskiej floty, w tym na zakup dwóch nowych jednostek. W tle rośnie konkurencja ze strony Chin, które budują swój czwarty lotniskowiec o napędzie atomowym, przewyższający amerykańskie odpowiedniki pod względem wielkości i technologii. Wynik przeglądu może mieć kluczowe znaczenie dla utrzymania przewagi USA na morzu.
1: Warszawa stoi przed wyzwaniem w zakresie ochrony ludności, mimo rozwiniętej sieci metra i programu Podziemna Tarcza. Analiza Hold Fort SA wskazuje, że obecne plany są niewystarczające, a miasto potrzebuje co najmniej 619 budowli ochronnych, aby zapewnić mieszkańcom schronienie w promieniu 500 metrów. Eksperci podkreślają, że konieczne jest stworzenie kompleksowego planu, wzorowanego na rozwiązaniach z Singapuru, gdzie każda nowa inwestycja uwzględnia funkcje ochronne. Warszawskie metro, choć pomocne, nie wystarczy, by zaspokoić potrzeby miasta w zakresie bezpieczeństwa.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Chiński cyberwywiad wykorzystuje domowe urządzenia, takie jak routery czy inteligentne lodówki, do przeprowadzania ataków hakerskich na Zachodzie. Według raportu Financial Times sprzęty te tworzą sieci botów, które umożliwiają wykradanie tajnych informacji i ataki na infrastrukturę krytyczną. W odpowiedzi na zagrożenia Polska wprowadziła zakaz wjazdu chińskich samochodów na teren obiektów wojskowych, aby chronić się przed potencjalnym szpiegostwem. Zachodnie służby wywiadowcze ostrzegają, że Chiny stosują te metody na dużą skalę, co stanowi poważne wyzwanie dla bezpieczeństwa międzynarodowego. Małgorzata i Dariusz Orzechowscy, mieszkający od ponad 20 lat w Nowym Jorku, zostali wybrani marszałkami Parady Pułaskiego. Poprowadzą kontyngent z Ridgewood, największego skupiska Polonii w mieście, podczas uroczystości na 5 Alei. Orzechowscy podkreślają, że to dla nich ogromny zaszczyt i dowód zaufania ze strony lokalnej społeczności. Parada Pułaskiego odbędzie się 4 października, a jej celem jest podtrzymywanie polskich tradycji w USA.
1: Domowe sposoby na czyszczenie toalety mogą być równie skuteczne jak sklepowe detergenty. Wystarczy połączyć ocet spirytusowy, proszek do prania i sól, by stworzyć pastę, która usunie osady i nieprzyjemne zapachy. Po nałożeniu mieszanki na zabrudzone powierzchnie i pozostawieniu jej na kilka godzin wystarczy przetrzeć wszystko szczotką. Regularne stosowanie tej metody pozwala uniknąć używania chemii z marketu, zapewniając czystość i świeżość w łazience.
0: Rosół to klasyka polskiej kuchni, ale jego smak często psuje popularna przyprawa – kostka rosołowa. Zawarty w niej glutaminian sodu, zamiast podkreślać naturalne aromaty, dominuje je, nadając zupie sztuczny smak. Tradycyjny rosół nie potrzebuje takich wzmacniaczy, bo jego siła tkwi w jakości składników. Świeże warzywa, aromatyczne przyprawy i dobrej jakości mięso to klucz do zachowania autentycznego smaku i klarowności bulionu.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Dziś przypada 30. rocznica wizyty królowej Elżbiety II w Polsce. W marcu 1996 roku brytyjska monarchini odwiedziła Warszawę i Kraków, gdzie spotkała się z prezydentem Aleksandrem Kwaśniewskim i oddała hołd poległym. Podczas przemówienia w polskim parlamencie królowa podkreśliła znaczenie Polski dla Europy, co spotkało się z owacją na stojąco. Wizyta zakończyła się zwiedzaniem Krakowa, gdzie królowa i książę Filip odwiedzili Wawel. 2 tygodnie po 16. rocznicy katastrofy smoleńskiej Joanna Racewicz, która w tragedii straciła męża, zwróciła uwagę na los wieńców składanych przez władze na grobach ofiar. Jak się okazało, kwiaty te trafiły do kontenerów na śmieci, co dziennikarka skomentowała jako symboliczne dla pamięci o ofiarach. Racewicz podkreśliła, że wolałaby, aby pieniądze przeznaczane na wieńce trafiły do potrzebujących. W jej opinii gesty pamięci powinny mieć bardziej trwały i praktyczny wymiar. Blisko 500 tysięcy Polaków otrzymuje emeryturę poniżej 1800 zł miesięcznie, co stanowi wzrost o 30 tysięcy osób w porównaniu do ubiegłego roku. Seniorzy w Warszawie, z którymi rozmawiał reporter, zmagają się z trudnościami finansowymi, często nie mogąc związać końca z końcem. Wielu z nich musi dorabiać, a ich rozgoryczenie sytuacją jest ogromne. Apelują do rządzących o zrozumienie i poprawę warunków życia.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1026 hektopaskali. Dla Krakowa prognozowana temperatura to 4 stopnie, a widoczne będzie niewielkie zachmurzenie. W Szczecinie termometry pokażą również 4 stopnie i zachmurzenie całkowite. Obecnie w Krakowie powietrze jest umiarkowane, podczas gdy w Szczecinie jakość powietrza jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Akcja, która miała być zwykłą zbiórką, przerodziła się w spektakularne show, gromadząc ponad 160 milionów złotych na pomoc dzieciom chorym na raka.
1: W londyńskim Soho doszło do tragicznego wypadku, który zakończył się śmiercią polskiej influencerki Klaudii Zakrzewskiej. Wszystko zaczęło się od kłótni między celebrytkami, która przerodziła się w dramatyczną szarpaninę. Gabrielle Carrington, finalistka X Factor, postanowiła rozwiązać konflikt, wsiadając do luksusowego auta i wjeżdżając w tłum. Zakrzewska, znana jako Claudia Glam, zmarła w szpitalu po kilku dniach walki o życie. Brytyjska policja już postawiła zarzuty kierującej pojazdem, a śledztwo wciąż trwa. Bob Geldof, punkowy buntownik z Dublina, który kiedyś krzyczał na polityków i kościół, stał się globalnym aktywistą, próbującym zmieniać świat za pomocą muzyki. Jego przełomowy moment nadszedł w 1984 roku, gdy widok głodujących dzieci w Etiopii zmusił go do działania. Tak narodził się Band Aid, a później Life Aid, które zebrały miliony na pomoc potrzebującym. Jednak ironia losu sprawiła, że Geldof, który nie ufał politykom, sam stał się ikoną, niemal świętym, z tytułem Sir, przyklejonym do jego nazwiska. Teraz, mimo że świat pokochał jego aktywizm, jego muzyczna kariera pozostała w cieniu, a on sam stał się zakładnikiem własnych ideałów.
2: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Foo Fighters powracają z nowym albumem Your Favorite Toy, który jest jak powrót do korzeni. Ale czy to wystarczy? Po burzliwych latach, w tym skandalu z pozamałżeńskim dzieckiem Dave'a Grohla i zmianach w składzie zespołu, muzycy postanowili zagrać to, co im w duszy gra. Nowe utwory są głośne i buntownicze, ale czy zostaną z nami na dłużej? Cóż, wygląda na to, że Foo Fighters nie muszą już nikomu nic udowadniać. Sting, mistrz przypadkowych hitów, znowu zaskoczył świat. W 1978 roku, podczas nagrywania Roxanne, z impetem usiadł na otwartym pianinie, tworząc niezamierzony, atonalny akord, który stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych momentów w historii rocka. Zamiast wyciąć tę wpadkę, The Police postanowili ją zostawić, dodając piosence surowego uroku. A co na to BBC? Początkowo zakazało emisji utworu, uznając jego tematykę za zbyt kontrowersyjną, ale nie przeszkadzał im fałszywy akord. Cóż, czasem to, co niechlujne, staje się legendą.
0: A kto by pomyślał, że Iron Maiden zagrają na polskim weselu? W sierpniu 1984 roku, po koncercie w Poznaniu, brytyjscy metalowcy wpadli na imprezę w restauracji Edria. Po negocjacjach z orkiestrą przejęli instrumenty i zagrali rockowe klasyki dla młodej pary. To wydarzenie, choć brzmi jak legenda, zostało uwiecznione na taśmie w filmie dokumentalnym Behind the Iron Curtain. Cóż, nawet metalowcy potrafią rozkręcić wesele.
1: Travis Barker, perkusista Blink 182, znowu na tapecie. Już latem na Hulu pojawi się dokument Louder Than Fear, który obnaży jego życie po katastrofie lotniczej. To nie będzie kolejna słodka opowieść o gwieździe, ale surowa historia przetrwania. A dla fanów Blink 182 jeszcze jedna dobra wiadomość. Nowy album zespołu może być tuż za rogiem, choć na premierę czekamy już od 2025 roku. Czyżby wreszcie nadszedł czas na nowe dźwięki?
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: Roger Taylor, perkusista Queen, postanowił podzielić się swoją listą najlepszych z najlepszych w świecie rockowych bębnów. Na jego podium znaleźli się Mitch Mitchell, John Bonham i Keith Moon. Taylor, znany jako rockowy buntownik, przyznał, że Mitchell oszołomił go swoją jazzową techniką. Bonham brzmiał jak grom z jasnego nieba, a Moon był po prostu fenomenalny. Cóż, nawet legendy mają swoich idoli.
0: Paula Roma znowu uderza w czułe struny serc swoim najnowszym singlem Więcej czasu na miłość. Czyżby ktoś w końcu zauważył, że w dzisiejszym świecie brakuje nam czasu na to, co naprawdę ważne? Utwór, stworzony z Leonem Krześniakiem, przypomina o emocjonalnym oddaleniu i odkładaniu bliskości na później. Premiera albumu Z resztek już 22 maja, więc może warto zatrzymać się na chwilę i posłuchać, zanim będzie za późno.
1: Shane McGowan, znany jako upadła gwiazda rocka, w rzeczywistości nigdy nie chciał nią być. Zamiast blichtru i stadionów wolał puby i irlandzką muzykę, którą uważał za prawdziwszą. Jego życie było nieustannym zderzeniem punkowego Londynu z irlandzkimi korzeniami, a jego kariera toczyła się na granicy geniuszu i chaosu. Nawet po śmierci żegnano go nie jako rockmana, ale jako ostatniego prawdziwego barda, którego głos na zawsze pozostanie częścią irlandzkiego krajobrazu.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1025 hektopaskali. W Toruniu odnotujemy 2 stopnie, a pogoda przyniesie małe zachmurzenie. W Katowicach możemy spodziewać się temperatury 6 stopni oraz umiarkowane zachmurzenie. W Toruniu jakość powietrza jest dobra, jednak dla Katowic sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Od poniedziałku, 27 kwietnia, na linii otwockiej pociągi SKM zostaną całkowicie odwołane, a składy kolei mazowieckich będą kursować w ograniczonym zakresie. Powodem są przedłużone prace przy budowie nowego systemu sterowania ruchem kolejowym. Utrzymana zostanie autobusowa komunikacja zastępcza, a przywrócenie pełnego ruchu planowane jest na 1 maja. Pasażerowie muszą liczyć się z utrudnieniami do 30 kwietnia.
2: Biskup warszawsko-praski Romuald Kamiński zaapelował do diecezjan o modlitwę o deszcz i pomyślną pogodę. Przedłużająca się susza dotyka rolników, sadowników i hodowców. Dlatego hierarcha zachęca do włączenia tej intencji w modlitwy podczas mszy. Biskup wyraził nadzieję, że wierni uwzględnią tę prośbę w swoich osobistych modlitwach. Wszystkim uczestniczącym w tej inicjatywie udzielił pasterskiego błogosławieństwa.
1: Na drogowej mapie Mazowsza pojawił się nowy fotoradar, zainstalowany w sierpcu na drodze krajowej numer 10, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę. To kolejne urządzenie uruchomione w regionie w tym roku. Kierowcy powinni również uważać na nowe odcinkowe pomiary prędkości, które pojawiły się na trasach takich jak S8, S7 i S2. Dodatkowo system Red Light działa na skrzyżowaniu w miejscowości Korzuszki Parcel. W sobotę w powiecie legionowskim z Wisły wyciągnięto dwa ciała. Pierwsze znaleziono w Jabłonnie przed godziną 13, a drugie 3 godziny później w okolicach Rajszewa. Oba przypadki dotyczą mężczyzn w wieku 30 i 33 lat. Policja prowadzi śledztwo pod nadzorem prokuratora, ale na razie sprawy te nie są ze sobą łączone.
2: W Zabierzowie pod Krakowem padła główna wygrana w zdrabce Viva La Casa, przynosząc szczęśliwcowi 1 000 000 zł. Zwycięzca zainwestował jedynie 20 zł, co uczyniło go nowym polskim milionerem. Dzięki tej wygranej Zabierzów znalazł się na mapie miejsc z najwyższymi nagrodami totalizatora sportowego. Od początku roku zdrabki przyniosły już kilka imponujących wygranych, co pokazuje rosnące zainteresowanie tą formą rozrywki. Muzeum Narodowe w Krakowie otworzyło wystawę Gotyk w Karpatach, która prezentuje niemal 100 dzieł sztuki z 10 krajów. Ekspozycja, przygotowywana przez 6 lat, ukazuje region Karpat jako wspólną przestrzeń artystyczną średniowiecza. Wśród unikatów znajduje się krucyfiks z Siedmiogrodu oraz rzeźba ze Świątnik Górny, która okazała się oryginałem. Wystawę można zwiedzać do 9 sierpnia. W Morskim Oku po raz pierwszy udało się nagrać bobra odpoczywającego na krze lodowej w towarzystwie kaczek. To prawdziwa sensacja dla przyrodników, ponieważ obecność bobrów w wyższych partiach Tatr jest rzadkością. Nagranie opublikowane przez Tatrzański Park Narodowy szybko zdobyło popularność w sieci. Obserwacje te potwierdzają ekspansję bobrów w tym rejonie, co od lat budzi zainteresowanie ekspertów. 15 maja o godzinie 9 rozpocznie się matura z geografii na poziomie rozszerzonym. Egzamin potrwa 3 godziny, a uczniowie będą musieli rozwiązać około 50 zadań. Geografia cieszy się dużą popularnością, ponieważ zdobyte punkty mogą pomóc w rekrutacji na kierunki przyrodnicze, ekonomiczne i logistyczne. Kluczowe zagadnienia to m.in. odczytywanie map, relacje człowiek-środowisko oraz globalne kryzysy ekologiczne. Mysłowice pogrążone są w żałobie po śmierci posła Łukasza Litewki. Prezydent miasta Dariusz Wójtowicz zdecydował o opuszczeniu flagi na budynku Urzędu Miasta do połowy masztu, by uczcić jego pamięć. Łukasz Litewka był znany z zaangażowania w sprawy regionu i bliskich relacji z mieszkańcami. Wiele instytucji oraz mieszkańcy miasta również wyrażają swój smutek, wspominając jego wkład w rozwój Mysłowic. W centrum Szczecina inspektorzy Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami uratowali psa, który przez rok żył w opuszczonym lokalu. Jego właścicielka wyemigrowała na Islandię, pozostawiając na jego utrzymanie jedynie 10 zł miesięcznie. Zwierzę trafiło do schroniska, a sprawa została zgłoszona na policję. Internauci wyrazili oburzenie i współczucie dla czworonoga, który przez 12 miesięcy cierpiał w samotności. Park Miraculum w Milowicach, znany jako czeski Disneyland, przyciąga tłumy turystów, mimo że jego wygląd budzi skrajne emocje. Zamiast perfekcyjnych dekoracji oferuje surowe konstrukcje i chaotyczny układ, co wyróżnia go na tle innych parków rozrywki. Dzieci są zachwycone, a park został zaprojektowany z myślą o najmłodszych, oferując im liczne atrakcje na ponad 12 hektarach. Co ciekawe, park powstał na terenie dawnej bazy wojskowej, której elementy zostały wkomponowane w jego przestrzeń. Kazimierz L., zakonnik i wykładowca z Wrocławia, usłyszał zarzuty dotyczące wykorzystania seksualnego dwóch osób. Prokuratura zarzuca mu zgwałcenie osoby małoletniej oraz zmuszenie innej osoby do czynności seksualnej. Duchowny został objęty środkami zapobiegawczymi, w tym dozorem policji i zakazem opuszczania kraju. Sprawa jest w toku, a prokuratura prowadzi dalsze działania wyjaśniające. W Udowie-Zdroju powstaje nowa atrakcja turystyczna. Drewniana kładka nad zbiornikiem wodnym. Promenada o długości 180 metrów, będąca częścią polsko-czeskiego projektu, ma przyciągać turystów swoim wyjątkowym wyglądem, szczególnie po zmroku. Konstrukcja łączy oba brzegi stawu i oferuje miejsce do relaksu w otoczeniu kwitnących lilii wodnych. Inwestycja ma na celu ożywienie ruchu turystycznego i podkreślenie walorów uzdrowiska.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Białymstoku za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 1 stopień. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 4 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1026 hektopaskali. Aktualnie jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana. Warto jednak monitorować dalsze zmiany.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Geopolityka stała się kluczowym czynnikiem wpływającym na strategie biznesowe firm na całym świecie. Aż 87% korporacji planuje przebudowę łańcuchów dostaw, stawiając bezpieczeństwo nad maksymalizację zysków. Firmy przenoszą produkcję bliżej rynków zbytu, aby ograniczyć ryzyko związane z niestabilnością polityczną. Ponad 60% przedsiębiorstw wydłuża okres zabezpieczeń kursowych, chroniąc się przed wahaniami walut. Rynek fuzji i przejęć odżywa, a korporacje realizują swoje plany rozwoju w bardziej przemyślany sposób. W obliczu niepewności stabilność często wygrywa z innowacją, a technologia staje się nowym polem rywalizacji geopolitycznej. KGHM skupia się na strategii local content, wykorzystując własne spółki córki do większości prac, co pozwala na efektywne zarządzanie zasobami. Firma inwestuje w utrzymanie produkcji miedzi, srebra i renu, a także w poprawę warunków pracy pod ziemią. Bezpieczeństwo pracowników jest priorytetem, co podkreśla wiceprezes Zbigniew Bryja. KGHM posiada 7 koncesji eksploatacyjnych na złoża rud miedzi i jedną na sól potasową. Firma produkuje rocznie ponad 700 tysięcy ton miedzi i 1300 ton srebra, będąc jednym z czołowych producentów renu na świecie. W miarę pogłębiania wydobycia, wyzwaniem stają się trudniejsze warunki pracy, co wymaga nowych technologii i lepszej wentylacji.
2: Zakład Ubezpieczeń Społecznych planuje, aby emerytury i renty były przekazywane wyłącznie na konta bankowe, co może oznaczać koniec wypłat gotówkowych. Powodem są oszczędności, ponieważ przelew kosztuje 9 groszy, a przekaz pocztowy prawie 20 zł. Obecnie ponad 80% świadczeń trafia na konta bankowe, a liczba ta rośnie. Zmiany mają dotyczyć głównie nowych świadczeń, więc obecni emeryci nadal będą mogli otrzymywać pieniądze w tradycyjny sposób. Rząd pracuje także nad zniesieniem obowiązku składania rocznych zaświadczeń o dochodach dla dorabiających emerytów, co ma wejść w życie w 2027 roku. W rządzie trwa gorąca dyskusja na temat zmian podatkowych. Partia Polska 2050 proponuje podniesienie drugiego progu podatkowego ze 120 tysięcy złotych do 140 tysięcy złotych, co mogłoby przynieść oszczędności do 4 tysięcy złotych rocznie. Pomysł ten wywołał napięcia w koalicji rządzącej, a minister finansów Andrzej Domański ostrzega, że może to kosztować budżet nawet 9 miliardów złotych. Eksperci twierdzą, że zmiany są możliwe, ale wymagają decyzji politycznych i znalezienia dodatkowych źródeł finansowania. Wchodzą nowe podatki, takie jak cyfrowy czy wyższa akcyza na alkohol, co również budzi kontrowersje. Sytuacja budżetowa jest napięta, a rząd już teraz szuka dodatkowych środków.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
2: Polska Spółka Gazownictwa stawia na rozwój krajowego biznesu, współpracując z firmami spełniającymi kryteria local content. Ponad 93% wykonawców PSR działa i płaci podatki w Polsce. Spółka inwestuje rocznie ponad 3 miliardy złotych, wspierając rozwój polskich przedsiębiorstw. Gaz ziemny ma odegrać kluczową rolę w transformacji energetycznej, a jego zużycie w Polsce ma wzrosnąć. PSR przygotowuje się na ten wzrost, inwestując w przyłączenia nowych odbiorców i rozwój biometanu. Współpraca z polskimi firmami ma na celu nie tylko rozwój gospodarki, ale także zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego. ZUS ogłosił bardzo dobrą kondycję finansową Funduszu Ubezpieczeń Społecznych za 2025 rok. Fundusz pokrył około 82,5% swoich wydatków z własnych środków, co świadczy o stabilności systemu emerytalnego. Kluczowym czynnikiem okazała się korzystna sytuacja na rynku pracy, która przyniosła rekordowe wpływy ze składek. W 2025 roku do funduszu wpłynęło ponad 377 miliardów złotych, co jest wynikiem rosnących pensji i liczby ubezpieczonych. Dzięki temu ZUS potrzebował mniejszej dotacji z budżetu państwa, co pozwoliło zaoszczędzić 17 miliardów złotych. Stabilność systemu emerytalnego jest zapewniona, o ile sytuacja gospodarcza pozostanie korzystna.
1: Ministerstwo Klimatu i Środowiska planuje zmiany w finansowaniu ratownictwa górskiego, które mogą wpłynąć na ceny biletów w parkach narodowych. Nowa propozycja zakłada doliczanie 15% opłaty na ratownictwo do ceny biletu, zamiast potrącania jej z przychodów parków. Tatrzański Park Narodowy obawia się, że może to prowadzić do wzrostu kosztów dla turystów, zwłaszcza jeśli opłata obejmie także inne usługi. Naczelnik TOPR sugeruje zwiększenie dopłaty do 20%, aby zapewnić stabilne finansowanie. Pieniński Park Narodowy popiera zmiany, widząc w nich korzyść dla budżetów parków. Projekt nowelizacji ustawy jest już w konsultacjach publicznych. Na linii Polska-Rosja doszło do kolejnego spięcia. Szef Rosyjskiego Funduszu Inwestycji Bezpośrednich, Kirill Dmitriew, ostro odpowiedział na wpis premiera Donalda Tuska, sugerując, że Polska będzie musiała prosić Rosję o energię. Dmitriew nawiązał do możliwych niedoborów paliw w Europie, co związane jest z niestabilną sytuacją na Bliskim Wschodzie. Wpis Tuska dotyczący braku Rosjan na spotkaniu Rady Europejskiej wywołał reakcję Kremla, który oskarżył go o rusofobię. W obronie Tuska stanął ekspert do spraw energetyki Jakub Wiech, przypominając o wcześniejszych problemach z dostawami gazu z Rosji. Sytuacja pokazuje, jak napięte są obecnie relacje między Polską a Rosją.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Umiarkowane zachmurzenie i temperatura 3 stopnie w Bydgoszczy, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. W Warszawie natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie 4 stopnie, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza określana jest jako umiarkowana, bez większych zagrożeń.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia zapraszają na emocjonujący odcinek 3373, który zostanie wyemitowany we wtorek, 5 maja o 25 na TVP2. Hubert otrzymuje zaproszenie na wyjątkowy balet od ojca wdzięcznej pacjentki, co z pewnością doda mu skrzydeł. Tymczasem Daniel próbuje naprawić relacje z synem, choć jego kontrowersyjne metody mogą wywołać burzę. Ewa podejmuje odważną decyzję, zapraszając Romeo na święta, co może nie spodobać się Aleksowi. Serial, pełen zwrotów akcji, jest dostępny także online w serwisie TVP VOD. Warto śledzić losy bohaterów, bo emocji na pewno nie zabraknie. Barwy szczęścia wkraczają w emocjonujący 3373 odcinek, który zostanie wyemitowany 5 maja o 25 na TVP2. Dominika w końcu zdecyduje się wyznać Sebastianowi swoje obawy dotyczące Renaty. Sebastian doradzi jej, by odsunęła przyjaciółkę z ich wspólnego biznesu, co wywoła w Dominice mieszane uczucia. Choć Renata kiedyś była dla niej jak siostra, teraz stała się ciężarem. Dominika zacznie rozważać wszystkie za i przeciw, zdając sobie sprawę, że decyzja nie będzie łatwa. Wsparcie męża okaże się dla niej nieoceniane. Czy Dominika zdecyduje się na radykalny krok i odsunie Renatę? Odpowiedź poznamy już wkrótce.
0: Serial Dziedzictwo wciąga widzów w emocjonujące wydarzenia. Odcinki od 895 do 899, które TVP1 wyemituje od 20 do 24 kwietnia, obfitują w dramatyczne zwroty akcji. Kansel knuje, by przejąć majątek. Aderia udaje swoją siostrę, co prowadzi do nieoczekiwanych komplikacji. Sinan zmaga się z kulinarnymi wyzwaniami. Anana odkrywa prawdę o uczuciach Poiraza, co prowadzi do nieporozumień. Aise martwi się o Ferita, który z kolei wikła się w skomplikowane relacje z Leilą. Piknik, który miał być chwilą wytchnienia, staje się areną napięć. Serial można oglądać codziennie o 16:05 na TVP1, a także na platformie VOD TVP.
1: Panna Młoda to turecka telenowela, która podbiła serca widzów. Już 9 maja w TVP2 zobaczymy 92 odcinek tej emocjonującej historii. W najnowszym epizodzie Fadime zabrania Aysu mówić o Bejzie. Aderia sugeruje Cichanowi wspólny urlop z Hanser. Bejza nie ustaje w próbach zakończenia małżeństwa Hanser i Cichana. Tymczasem Hanser stara się dowiedzieć, kto jest autorem tajemniczej wiadomości. Serial, który zadebiutował w Turcji w 2024 roku, w Polsce pojawił się 20 stycznia, zastępując Miłość i Nadzieję. W rolach głównych występują Talia Celebi jako Hanser i Türkseve jako Cichan. Produkcja liczy już 325 odcinków, a jej popularność wciąż rośnie.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: Pierwsza miłość wkracza na nowe tory emocji i napięcia. W odcinku 4200, 11, który zobaczymy już w czwartek, 7 maja, Darek prowadzi niebezpieczną grę, która może zakończyć się katastrofą. Jego intrygi z udziałem ojca i kibiców Iskry wymykają się spod kontroli, a porwana Angelika staje się centralnym punktem dramatycznych wydarzeń. Darek eliminuje Borysa, jedynego, który mógłby go zdemaskować, i podsyca agresję kibiców przeciwko Bolesławowi. W tle Eliza desperacko szuka pomocy u Świdra, nieświadoma, że to Darek pociąga za wszystkie sznurki. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18 na Polsacie, a także online na Polsat Box Go.
0: Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w wir emocji i tajemnic. W nadchodzącym 855 odcinku, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 27 kwietnia, sytuacja w Madrycie staje się napięta. Oburzeni brutalnością policji, górnicy maszerują na miasto, a Don Ramon nie kryje gniewu wobec cynicznego przedsiębiorcy Ribau. Rosina zmaga się z podagrą i dietą, a Liberto szuka wytchnienia u Flory. Samuel staje się coraz bardziej zaborczy wobec Blanki, grożąc, że weźmie ją siłą. Serial opowiada także dramatyczną historię Carmen, która w obronie własnej uderza brutalnego męża i ucieka, by zacząć nowe życie. W obsadzie m.in. Gonzalo Trujillo, Alejandra Meco i Sara Mikel.
1: W 3383 odcinku serialu Barwy Szczęścia czeka nas prawdziwa burza emocji. Emisja już we wtorek, 19 maja, o godzinie 25 w TVP2. Lucyna wywiera ogromną presję na Emila, by wziął na siebie winę za eksplozję fajerwerków w garażu Pyrków. Asia, matka Emila, jest przekonana o jego winie i ignoruje wszelkie tłumaczenia syna. Tymczasem prawdziwą sprawczynią wybuchu okazuje się być właśnie Lucyna, która manipuluje sytuacją, by osiągnąć swoje cele. Emil stoi przed trudnym wyborem, czy ulec presji i przyznać się do winy, czy walczyć o prawdę. Decyzja, którą podejmie, może na zawsze zmienić jego relacje z rodziną Pyrków. Półbrat to nowy serial Richarda Gadda, który właśnie zadebiutował na HBO Max. Serial składa się z 6 odcinków, a pierwszy z nich jest już dostępny. Kolejne będą pojawiać się co tydzień. Historia opowiada o skomplikowanej relacji między Nayalem i Rubenem, którzy są braćmi z innej matki. Nayal to nieśmiały i inteligentny uczeń, a Ruben to chuligan i młodociany przestępca. Serial jest emocjonalnie miażdżący i pełen brutalnych momentów, zwłaszcza w 4. i 6. odcinku. Richard Gadd, wcielający się w starszą wersję Rubena, zachwyca swoją aktorską kreacją. Półbrat to produkcja, która na długo zostaje w pamięci, choć nie jest dla każdego ze względu na swoją intensywność emocjonalną.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Poznaniu prognozowane jest zachmurzenie całkowite oraz temperatura 4 stopnie. W tym samym czasie w Gdańsku możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 5 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1025 hektopaskali. W tej chwili jakość powietrza w obu miastach można określić jako umiarkowana, warto jednak zachować ostrożność.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 21.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Najnowszy sondaż w Niemczech pokazuje, że prawicowa partia AfD osiągnęła rekordowe poparcie na poziomie 28%, wyprzedzając chadeków z CDU-CSU. To historyczny wynik dla AfD, która stała się największą partią opozycyjną w kraju. Poparcie dla rządzącej SPD spadło do 14%, a Zieloni uzyskali 12%. Wyniki te wskazują na trudności w utworzeniu stabilnego rządu, co jest sygnałem alarmowym dla niemieckiego establishmentu politycznego.
3: Debbie Dickinson, znana supermodelka i aktorka, ma polskie korzenie, które odegrały kluczową rolę w jej życiu. Jej dziadkowie przybyli do USA z Polski w 1895 roku, a rodzina osiedliła się w Pensylwanii, gdzie prowadzili tawernę. Debbie rozpoczęła karierę jako gimnastyczka, a później zdobyła międzynarodową sławę w modelingu i filmie. Obecnie mieszka w Nowym Jorku, ale planuje kolejną wizytę w Polsce i poszukuje tam możliwości zawodowych. Sezon grillowy oficjalnie się rozpoczął, a sklep Action przygotował szeroką ofertę produktów, które ułatwią organizację spotkań na świeżym powietrzu. W asortymencie znajdziemy zarówno akcesoria do grillowania, jak i jednorazowe naczynia oraz przekąski. Wszystko to dostępne jest w przystępnych cenach, co pozwala na ekonomiczne przygotowanie się do sezonu. Dzięki różnorodności produktów każdy znajdzie coś dla siebie, by cieszyć się wspólnym czasem z rodziną i przyjaciółmi.
2: Posłanka Urszula Pasławska wnioskuje o zniesienie obowiązkowej matury z matematyki, argumentując, że obecny system jest przestarzały i generuje niepotrzebne koszty. Wskazuje, że matematyka jest najczęściej oblewanym przedmiotem, a przymus jej zdawania zmusza rodziny do wydatków na korepetycje, co pogłębia nierówności społeczne. Pasławska podkreśla, że w dobie sztucznej inteligencji nacisk na manualne obliczenia jest nieaktualny, a edukacja powinna skupić się na krytycznym myśleniu i analizie danych. Posłanka pyta Ministerstwo Edukacji o sens utrzymywania obecnych wymogów i możliwość wprowadzenia zmian już w roku szkolnym 2026-27.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Zbliżają się matury, a abiturienci już za kilka dni przystąpią do egzaminów z języka polskiego i matematyki. Jasnowidz Krzysztof Jackowski z Człuchowa uspokaja, że tegoroczne testy będą łatwe. Z języka polskiego można spodziewać się tematów związanych z pozytywizmem i lalką Bolesława Prusa. W matematyce mogą pojawić się zadania ze statystyki i rachunku prawdopodobieństwa.
2: Egzamin maturalny z geografii na poziomie rozszerzonym odbędzie się 15 maja o godzinie 9 i potrwa 180 minut. Geografia, choć nieobowiązkowa, jest popularnym wyborem wśród maturzystów, zwłaszcza tych planujących studia przyrodnicze, ekonomiczne czy logistyczne. Eksperci zalecają analizę arkuszy CKE z poprzednich lat oraz skupienie się na takich zagadnieniach jak czytanie map, przekroje geologiczne czy problemy demograficzne. Wyniki matur zostaną ogłoszone 8 lipca. Kostka brukowa często traci swój urok przez brud, mech i chwasty. Istnieje jednak prosty, domowy sposób na jej odświeżenie. Wystarczy przygotować mieszankę z szarego mydła, soli i wrzątku, by skutecznie usunąć zabrudzenia i niechcianą roślinność. Dzięki temu kostka brukowa odzyska swój pierwotny blask, bez potrzeby sięgania po drogie środki chemiczne.
1: Majówka 2026 zapowiada się z pogodową huśtawką. Piątek, 1 maja, przyniesie słoneczną aurę z temperaturami sięgającymi 20 stopni, szczególnie na zachodzie kraju. W sobotę i niedzielę nastąpi lekkie ochłodzenie, zwłaszcza na północy i wschodzie, gdzie termometry pokażą od 12 do 15 stopni. Zachodnia Polska nadal będzie cieszyć się cieplejszą pogodą, z temperaturami do 21 stopni.
4: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Folia aluminiowa, znana głównie z kuchni, zyskuje nowe zastosowania w sprzątaniu. Zgnieciona w kulkę, działa jak delikatny druciak, skutecznie usuwając zaschnięty brud z metalowych powierzchni bez użycia agresywnych detergentów. Może także polerować stalowe zlewy i baterie oraz chronić przed zabrudzeniami, gdy jest wyłożona na dnie piekarnika. To prosty sposób na oszczędność czasu i środków czystości. Specjaliści psychoterapii uzależnień wciąż czekają na ustawowe uregulowanie swojego zawodu, co prowadzi do problemów płacowych i zniechęca do pracy w tej dziedzinie. Posłanka Joanna Wicha zwróciła się do Ministerstwa Zdrowia z interpelacją, pytając o losy gotowego projektu ustawy, który miał trafić do resortu już w zeszłym roku. Środowisko zawodowe ostrzega, że brak regulacji może skutkować drastycznym niedoborem specjalistów w przyszłości. Posłanka domaga się jasnych deklaracji dotyczących przyszłości zawodu i działań zapobiegających dalszemu wykluczeniu płacowemu.
2: Wraz z nadejściem cieplejszych dni warto przeprowadzić wiosenne porządki w szafie. To doskonała okazja, by schować zimowe ubrania i zrobić miejsce na lżejsze stylizacje. Eksperci radzą, by przy okazji przejrzeć garderobę i pozbyć się rzeczy, których już nie nosimy. Dzięki temu zyskamy więcej przestrzeni i łatwiej będzie nam kompletować codzienne stroje. Sok z kiszonych ogórków, często wylewany jako produkt uboczny, jest prawdziwą skarbnicą zdrowia. Zawiera dobroczynne bakterie wspierające mikroflorę jelitową, co może poprawić trawienie i ogólne samopoczucie. Działa również jako naturalny izotonik, dostarczając organizmowi niezbędnych elektrolitów. Warto jednak spożywać go z umiarem ze względu na wysoką zawartość soli.
4: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1026 hektopaskali. Dla Krakowa prognozowana temperatura to 4 stopnie, a widoczne będzie niewielkie zachmurzenie. W Szczecinie termometry pokażą także 4 stopnie i zachmurzenie całkowite. Stan powietrza w Krakowie obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Szczecinie jest określany jako dobry.
5: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
6: Reklama.
7: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Paratum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
6: I po reklamie.
5: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Agnieszka Woźniak-Starak i Doda znów na wojennej ścieżce. Doda odkurzyła starą bójkę z toalet, twierdząc, że Agnieszka groziła jej materiałami o rodzicach. Woźniak-Starak odpowiada, nazywając Dodę kłamczuchą i sugerując, że cała afera to tylko chwyt marketingowy przed koncertem na PGE Narodowym. Cóż, nie jest łatwo wyprzedać stadion, ale czy naprawdę trzeba sięgać po takie historie? Dania znowu na fali. Søren Torpegaard Lund, młody talent z Gudme, ma szansę przywieźć do kraju pierwsze zwycięstwo na Eurowizji od 2013 roku. Jego utwór Før vi går hjem już teraz wzbudza emocje, a sam Søren porównywany jest do polskiego Janna. Ciekawe, czy to podobieństwo przyniesie mu szczęście na scenie w Wiedniu. Tymczasem Eurowizja 2026 zapowiada się skromniej niż zwykle. Zaledwie 35 krajów weźmie udział, a wszystko przez bojkot związany z udziałem Izraela.
2: Michał Kassin, gwiazda Tańca z Gwiazdami, marzy o tańcu z Małgorzatą Kożuchowską. Wygląda na to, że parkiet to dla niego nie tylko miejsce pracy, ale i spełniania dziecięcych marzeń. Kassin, znany z surowości na parkiecie, w życiu prywatnym stawia na autentyczność i akceptację siebie. Teraz pracuje nad książką o hejcie, bo przecież każdy tancerz musi mieć swoje literackie 5 minut. Dominika Tajner, była żona Michała Wiśniewskiego, zrzuciła aż 50 kg i teraz z dumą prezentuje swoją nową sylwetkę. Na warszawskim wydarzeniu jogarty by Karolina Woźniak, Enmus Gravid celebrytki, w tym Tajner, ćwiczyły jogę w obcisłych leginsach, odsłaniając swoje zgrabne figury. Wśród uczestniczek znalazły się także inne znane panie, jak Sylwia Bomba czy Maja Chyży, które również nie stronią od medycyny estetycznej. Cóż, joga i skalpel to teraz najlepsze przyjaciółki gwiazd.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: W Polsce trwa emocjonalna burza po tragicznej śmierci posła Łukasza Litewki. Doda, znana piosenkarka i przyjaciółka zmarłego, nie zamierza odpuścić i oferuje 25 tysięcy złotych za informację o sprawcy wypadku. Prokuratura jednak apeluje o spokój i zaniechanie samosądów, twierdząc, że nie ma dowodów na celowe działanie. Czyżbyśmy mieli nową detektyw w show biznesie? Czas pokaże, czy Doda rozwiąże tę zagadkę. D4VD, znany amerykański muzyk, znalazł się w samym środku skandalu, który mógłby być scenariuszem mrocznego thrillera. W jego Tesli odkryto szczątki 14-letniej Celeste Rivas, a sam artysta został oskarżony o jej zamordowanie. Jakby tego było mało, śledczy znaleźli u niego pliki z pornografią dziecięcą. Jeśli nie udowodni swojej niewinności, może go czekać kara śmierci. Cóż, od gier komputerowych do dramatów sądowych, kariera D4VD nabrała zupełnie nowego, przerażającego wymiaru. Joanna Senyszyn znów w centrum uwagi, tym razem z ostrą krytyką przeciwników edukacji seksualnej. Według niej niezdrowe emocje wobec tego tematu mogą mieć tylko osoby o wypaczonym podejściu. Polityczka nie szczędziła słów, porównując rozdzielenie edukacji zdrowotnej od seksualnej do nauczania medycyny bez omawiania części chorób. W jej opinii brak wiedzy to prosta droga do problemów, a młodzi ludzie muszą być świadomi zagrożeń, takich jak choroby weneryczne czy zły dotyk.
2: W Krakowie ruszyła 19. edycja festiwalu Mastercard Off Camera, gdzie na gali otwarcia pojawiła się cała plejada polskich gwiazd, a także legendarny Jim Sheridan. Ten irlandzki reżyser, znany z emocjonalnego kina, odbierze prestiżową nagrodę Pod prąd. Festiwal to prawdziwa uczta dla miłośników niezależnego kina, którzy będą mogli obejrzeć przedpremierowo jego najnowszy film Werdykt. Cóż, wygląda na to, że Kraków na chwilę stał się stolicą światowego kina, a celebryci z pewnością nie zawiedli swoją obecnością.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Tomasz Jakubiak, znany kucharz i gwiazda TVN, odszedł 30 kwietnia zeszłego roku, przegrywając walkę z rzadkim nowotworem. Jego życie pełne było emocji, od miłosnych zawirowań po dramatyczną walkę o zdrowie w Grecji. W ostatnich chwilach, zamiast przytulenia żony, musiał zadowolić się rozmową telefoniczną. Syn, który od małego marzył o kosmosie, teraz puszcza bańki mydlane, wierząc, że lecą do taty. John Rzeznik, lider Goo Goo Dolls, stał na scenie, a fanki rzucały w jego stronę bieliznę. Ale zamiast czuć się jak rockowy bóg, zastanawiał się, czy gdyby tankował samochody, też by go tak uwielbiały. Ten syn polskich imigrantów z Buffalo, który napisał Iris, wciąż czuje się jak chłopak z sąsiedztwa, który nie do końca wierzy w swój sukces. Może właśnie dlatego jego piosenki są tak prawdziwe, bo każdy z nas czasem marzy o czymś więcej, nawet stojąc przy dystrybutorze.
1: Nowojorska legenda street punka The Casualties wraca do Polski. Fani surowego gitarowego grania mogą już zacierać ręce, bo 30 czerwca zespół zagra w Poznaniu. Niestety, organizatorzy postanowili trzymać nas w napięciu, nie zdradzając jeszcze miejsca koncertu ani szczegółów dotyczących biletów. Cóż, pozostaje nam tylko cierpliwie czekać i śledzić media społecznościowe, by nie przegapić żadnych nowinek. Tony Iommi, gitarzysta Black Sabbath, nie planował rewolucji w muzyce, ale wypadek w fabryce blachy zmusił go do improwizacji. Stracił opuszki palców, co dla leworęcznego gitarzysty było katastrofą. Z pomocą plastikowych protez i cienkich strun od banjo stworzył brzmienie, które stało się fundamentem heavy metalu. To, co miało być końcem jego kariery, stało się początkiem nowej ery w muzyce.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1025 hektopaskali. Dla Torunia prognozowana temperatura to 2 stopnie, a widoczne będzie małe zachmurzenie. W Katowicach termometry pokażą 6 stopni i umiarkowane zachmurzenie. W Toruniu jakość powietrza jest dobra, jednak dla Katowic sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W centrum Warszawy doszło do dramatycznego zdarzenia w autobusie linii 517. Młoda pasażerka, Karolina, straciła przytomność, a kierowca, pan Andrzej, natychmiast rozpoczął akcję ratunkową, reanimując ją do przyjazdu karetki. Dzięki jego szybkiej reakcji udało się przywrócić akcję serca dziewczyny. Obecnie trwa zbiórka krwi dla Karoliny, którą można oddać w warszawskim szpitalu EMSWiA.
2: Biskup warszawsko-praski Romuald Kamiński zaapelował do diecezjan o modlitwę o deszcz i pomyślną pogodę z powodu długotrwałej suszy w Polsce. Prośba ta ma być uwzględniona w modlitwach powszechnych podczas mszy świętych, zwłaszcza niedzielnych i świątecznych. Biskup podkreśla, że brak opadów ma katastrofalne skutki dla rolnictwa, sadownictwa i hodowli. Dlatego zachęca do intensywnej modlitwy. Wszystkim, którzy włączą się w tę inicjatywę, biskup udziela pasterskiego błogosławieństwa.
1: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia dla województwa mazowieckiego. Od nocy obowiązuje alert pierwszego stopnia przed silnym wiatrem i przymrozkami, który potrwa do godziny 18. Możliwe są burze z opadami krupy śnieżnej oraz spadki temperatury do minus 3 stopni Celsjusza, a przy gruncie nawet do minus 6 stopni Celsjusza. W poniedziałek temperatura wzrośnie do 14 stopni Celsjusza, ale noc z poniedziałku na wtorek znów przyniesie przymrozki. Na drodze krajowej numer 50 w miejscowości Bońki pod Płońskiem doszło do groźnego wypadku. Zderzyły się tam dwa samochody osobowe i ciągnik rolniczy, co spowodowało utrudnienia w ruchu. Policja ustaliła, że kierowca Forda nie zastosował się do sygnalizacji świetlnej, co doprowadziło do kolizji. Ruch odbywa się obecnie wahadłowo, a służby nadal pracują na miejscu zdarzenia. Na Bemowie doszło do kontrowersyjnej interwencji, gdy dzik Henio utknął na placu zabaw przy domu zakonnym. Mimo prób aktywistów, by uratować zwierzę, Henio został uśpiony, co wywołało falę krytyki wobec władz miasta i służb. W sieci pojawiły się liczne komentarze oburzonych mieszkańców, którzy kwestionują podejście do dzików w Warszawie. Sprawa stała się tematem gorącej dyskusji o humanitarnym traktowaniu zwierząt. Podczas święta baców w Ludźmierzu kardynał Grzegorz Ryś zawarł z góralami wyjątkowy układ. Metropolita krakowski zobowiązał się modlić o powołania bacowskie, a górale o powołania kapłańskie. Inicjatywa spotkała się z dużą aprobatą wśród lokalnej społeczności. W homilii kardynał podkreślił, jak ważna jest modlitwa za pasterzy, by przekaz Ewangelii pozostał zrozumiały. W Zabierzowie padła główna wygrana w zdrabce Viva La Casa. Szczęśliwiec zdobył 1 000 000 zł, inwestując jedynie 20 zł. To kolejna duża wygrana w Małopolsce, po tym jak kilka dni temu w Brzesku ktoś zgarnął 2 miliony w lotto. Od początku roku zdrabki przyniosły już wiele radości, z głównymi wygranymi sięgającymi nawet 2 milionów złotych.
2: W Białce Tatrzańskiej doszło do tragicznego wypadku drogowego, w którym zginął 26-letni obywatel Słowacji, kierujący Fordem Mondeo. Jego 24-letnia pasażerka została ciężko ranna i przetransportowana do szpitala. Policja bada, czy drugi pojazd, Ford Fiesta, na słowackich numerach, ma związek z wypadkiem. W związku z tym zatrzymano 4 młodych obywateli Słowacji, podróżujących tym autem.
1: W Berlinie, tuż obok Checkpoint Charlie, znajduje się kontrowersyjna instalacja Friedesay mit Dir, autorstwa Petera Lenka. Ta monumentalna praca, znana również jako Pimmel über Berlin, przedstawia karykaturę z groteskowo wydłużonym penisem, ciągnącym się przez 5 pięter budynku. Instalacja, będąca satyrycznym komentarzem do świata mediów i polityki, przyciąga codziennie tłumy turystów. Berlin, znany z odważnej sztuki ulicznej, przyjmuje te kontrowersje z otwartymi ramionami.
2: Niemcza, malownicze miasteczko położone 40 km od Wrocławia, to idealne miejsce na weekendowy wypad. Znane z unikalnego, średniowiecznego układu urbanistycznego, oferuje zabytki takie jak Zamek Jadwigi i zachowane mury obronne. W okolicy znajduje się również Arboretum Wojsławice, słynne z bogatej kolekcji roślin. To doskonała propozycja dla miłośników historii i przyrody. Prokuratura we Wrocławiu postawiła poważne zarzuty Kazimierzowi L., kapłanowi i wykładowcy, oskarżając go o nadużycia seksualne wobec 2 osób. Duchowny, znany jako lider grupy Umiłowany i Umiłowana, został objęty policyjnym dozorem i zakazem kontaktu z ofiarami. Kazimierz L. jest oskarżony o gwałt na osobie niepełnoletniej oraz zmuszenie innej osoby do czynności seksualnych. Śledztwo w tej sprawie jest w toku, a prokuratura kontynuuje działania wyjaśniające.
1: W sprawie morderstwa 11-letniej Danusi z Jeleniej Góry nastąpił przełom. Rodzina dziewczynki znalazła jej telefon w mule niedaleko miejsca zbrodni. Urządzenie zostało zabezpieczone i przekazane sądowi, który prowadzi śledztwo. Wciąż nie wiadomo, czy uda się odzyskać z niego istotne dane. Tymczasem 12-letnia podejrzana o dokonanie zbrodni pozostaje w izolacji. budowie Zdroju powstaje nowa atrakcja. Drewniana promenada nad wodą, która ma stać się hitem wśród turystów i kuracjuszy. Promenada o długości 180 metrów połączy oba brzegi Stawu i będzie oświetlona, co stworzy wyjątkową atmosferę wieczornych spacerów. Inwestycja jest częścią polsko-czeskiego projektu Balneum Glasensis, który ma na celu rozwój turystyki na pograniczu. Kudowa Zdrój, znana z bogatej tradycji leczniczej, zyska nowy powód do odwiedzin.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1026 hektopaskali. W Białymstoku odnotujemy 4 stopnie, a pogoda przyniesie małe zachmurzenie. We Wrocławiu możemy spodziewać się temperatury także 4 stopnie oraz zachmurzenie całkowite. Stan powietrza w tej chwili w obu miastach można ocenić jako umiarkowany, co jest dość typowe dla sezonu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: promocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Emanuel Olisa Debe, były reprezentant Polski w piłce nożnej, wrócił do kraju i podzielił się swoimi spostrzeżeniami na temat zmian w polskim społeczeństwie. W wywiadzie dla kanału Food Truck podkreślił, że Polacy zmienili się na przestrzeni lat, a różnice w mentalności są wyraźne. Olisa Debe odniósł się także do kwestii rasizmu, zauważając, że choć zdarzały się komentarze, nie były one szczególnie dotkliwe. Były napastnik wspomniał również, że obecnie czuje się w Polsce bardziej akceptowany.
2: Dziś o 19.30 na Venture Industries Arena, GKM. Grudziądz zmierzy się z Betard Spartą Wrocław w ramach trzeciej kolejki żużlowej PGE Ekstraligi. Gospodarze po remisie ze Stalą Gorzów i wygranej w Zielonej Górze liczą na wsparcie kibiców i trudny tor. Faworytem są jednak goście z Wrocławia, którzy przyjechali po komplet punktów. Mecz będzie transmitowany na Kanal Plus Sport oraz online. Adam Małysz ogłosił, że nie będzie ubiegał się o kolejną kadencję jako prezes Polskiego Związku Narciarskiego, co wywołało wątpliwości dotyczące współpracy ze Stefanem Horngacherem. Negocjacje z austriackim trenerem były prowadzone przez Małysza, ale zarząd sprzeciwił się podejmowaniu decyzji przed wyborami zaplanowanymi na 13 czerwca. Małysz ma nadzieję, że nowe władze wrócą do rozmów, choć nie wiadomo, czy Horngacher będzie chciał czekać. Decker Dean, 25-letni skoczek narciarski z USA, ogłosił zakończenie kariery sportowej. Jeszcze na początku roku brał udział w Mistrzostwach Świata w lotach narciarskich, jednak przyznał, że stracił motywację do rywalizacji na najwyższym poziomie. Dean zadebiutował w Pucharze Świata w 2021 roku, a w swojej karierze wystąpił m.in. na Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie. W ostatnich sezonach jego forma spadła, co wpłynęło na decyzję o zakończeniu kariery.
0: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
2: Hubert Hurkacz odpadł z turnieju ATP Masters 1000 w Madrycie w drugiej rundzie, przegrywając z Lorenzo Justim 4-6, 6-7. Mimo obiecującego początku i efektownych akcji, Polak popełniał kosztowne błędy w kluczowych momentach. Mecz zakończył się po tie-breaku, w którym Hurkacz miał problemy z serwisem. Pomimo porażki awansuje w rankingu ATP z 63 na około 57 miejsce. Carlos Alcaraz nie zagra w tegorocznym Roland Garros z powodu kontuzji nadgarstka. Hiszpański tenisista, który zdobył tytuły w 2024 i 2025 roku, zrezygnował również z udziału w turnieju w Rzymie. Decyzja o wycofaniu się została podjęta po konsultacjach medycznych, a powrót na kort zależy od postępów w leczeniu. Alcaraz przegrał niedawno finał Monte Carlo Masters z Jannikiem Sinnerem, co kosztowało go pozycję lidera rankingu ATP.
1: Iga Świątek wycofała się z turnieju WTA 1000 w Madrycie z powodu choroby. Polka przegrała z Ann Lee po tym, jak w trzecim secie poczuła się bardzo źle, doświadczając zawrotów głowy i utraty koordynacji. Świątek podejrzewa, że złapała wirusa żołądkowego, który krąży wśród tenisistów w Madrycie. Planowane są teraz kilka dni przerwy na regenerację przed kolejnymi treningami. W Polsce trwa niezwykła akcja charytatywna zainicjowana przez youtubera Łatwoganga, która przyciągnęła uwagę całego kraju. W ramach zbiórki dla fundacji Cancer Fighters zebrano już ponad 100 milionów złotych na leczenie dzieci z nowotworami. W akcję zaangażowały się gwiazdy sportu, w tym Lamine Yamal, Iga Świątek i Robert Lewandowski. Wydarzenie zyskało ogromne wsparcie dzięki nietypowemu wyzwaniu Łatwoganga, który przez 9 dni prowadził transmisję na żywo.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Maria Szarapowa ponownie przyciągnęła uwagę internautów, publikując w mediach społecznościowych zmysłowe zdjęcia w śmiałej kreacji. Była gwiazda tenisa, znana z urody i elegancji. Zakończyła karierę 6 lat temu, ale wciąż wzbudza zachwyt. Jej majątek, głównie z kontraktów reklamowych, wynosi 325 milionów dolarów. Obecnie Szarapowa cieszy się spokojnym życiem na emeryturze, planując sformalizować związek z Aleksandrem Gilkesem. Mateusz Gamrot, czołowy polski zawodnik MMA, po zwycięstwie nad Estebanem Ribowiczem, podzielił się swoimi przemyśleniami na temat kariery. Gamrot podkreślił, że każda porażka to lekcja, a jego celem jest dominacja przeciwników dzięki umiejętnościom zapaśniczym. Mimo 36 lat planuje intensywnie trenować i startować w Mistrzostwach Świata w brazylijskim jiu-jitsu oraz kolejnych walkach UFC. Zawodnik ceni szacunek i zasady fair play, co odróżnia go od powszechnego w MMA trasztoku.
2: Robert Lewandowski wrócił do podstawowego składu Barcelony i przyczynił się do wygranej 2-0 nad Getafe. Polak zaliczył kluczową asystę przy drugim golu, co pomogło przełamać 6-letnią serię bez zwycięstwa na tym stadionie. Dzięki temu triumfowi Barcelona ma już 85 punktów w lidze, wyprzedzając Real Madryt o 11 punktów i zbliżając się do mistrzowskiego tytułu. Kolejny mecz, który może przypieczętować sukces, odbędzie się 2 maja przeciwko Osasunie. W Akademii Lecha Poznań doszło do skandalicznego incydentu. Trener Maciej P. został zatrzymany przez policję za potajemne nagrywanie nagich zawodników podczas kąpieli. Klub zareagował błyskawicznie, zawiadamiając służby i zwalniając trenera. Młodzi piłkarze otrzymali wsparcie psychologiczne, a sprawą zajmują się odpowiednie instytucje.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Warszawie za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 4 stopnie. Natomiast w Bydgoszczy można zobaczyć niewielkie zachmurzenie, a temperatura wyniesie 9 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1024 hektopaskali. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
3: Radio Super Express.

0: na myśl.
1: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
2: Barwy szczęścia zapraszają na emocjonujący odcinek 3373, który zostanie wyemitowany we wtorek, 5 maja o 25 na TVP2. Hubert otrzymuje zaproszenie na wyjątkowy balet od ojca wdzięcznej pacjentki, co z pewnością doda mu skrzydeł. Tymczasem Daniel próbuje naprawić relacje z synem, choć jego kontrowersyjne metody mogą wywołać burzę. Ewa podejmuje odważną decyzję, zapraszając Romeo na święta, co może nie spodobać się Aleksowi. Serial, pełen zwrotów akcji, jest dostępny także online w serwisie TVP.VOD. Warto śledzić losy bohaterów, bo emocji na pewno nie zabraknie. Barwy szczęścia wkraczają w emocjonujący 3373 odcinek, który zostanie wyemitowany 5 maja o 25 na TVP2. Dominika w końcu zdecyduje się wyznać Sebastianowi swoje obawy dotyczące Renaty. Sebastian doradzi jej, by odsunęła przyjaciółkę z ich wspólnego biznesu, co wywoła w Dominice mieszane uczucia. Choć Renata kiedyś była dla niej jak siostra, teraz stała się ciężarem. Dominika zacznie rozważać wszystkie za i przeciw, zdając sobie sprawę, że decyzja nie będzie łatwa. Wsparcie męża okaże się dla niej nieoczekiwane. Czy Dominika zdecyduje się na radykalny krok i odsunie Renatę? Odpowiedź poznamy już wkrótce.
1: Serial Dziedzictwo wciąga widzów w emocjonujące wydarzenia. Odcinki od 895 do 899, które TVP1 wyemituje od 20 do 24 kwietnia, obfitują w dramatyczne zwroty akcji. Kansel knuje, by przejąć majątek. Aderia udaje swoją siostrę, co prowadzi do nieoczekiwanych komplikacji. Sinan zmaga się z kulinarnymi wyzwaniami. Anana odkrywa prawdę o uczuciach Poiraza, co prowadzi do nieporozumień. Aise martwi się o Ferita, który z kolei wikła się w skomplikowane relacje z Leilą. Piknik, który miał być chwilą wytchnienia, staje się areną napięć. Serial można oglądać codziennie o 16.05 na TVP1, a także na platformie VOD TVP.
2: Panna Młoda to turecka telenowela, która podbiła serca widzów. Już 9 maja w TVP2 zobaczymy 92 odcinek tej emocjonującej historii. W najnowszym epizodzie Fadime zabrania Aisu mówić o Bejzie. Aderia sugeruje Cichanowi wspólny urlop z Hanser. Bejza nie ustaje w próbach zakończenia małżeństwa Hanser i Cichana. Tymczasem Hanser stara się dowiedzieć, kto jest autorem tajemniczej wiadomości. Serial, który zadebiutował w Turcji w 2024 roku, w Polsce pojawił się 20 stycznia, zastępując Miłość i Nadzieję. W rolach głównych występują Talia Celebi jako Hanser i Türkseve jako Cichan. Produkcja liczy już 325 odcinków, a jej popularność wciąż rośnie.
1: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: Pierwsza miłość wkracza na nowe tory emocji i napięcia. W odcinku 4200, 11, który zobaczymy już w czwartek, 7 maja, Darek prowadzi niebezpieczną grę, która może zakończyć się katastrofą. Jego intrygi z udziałem ojca i kibiców Iskry wymykają się spod kontroli, a porwana Angelika staje się centralnym punktem dramatycznych wydarzeń. Darek eliminuje Borysa, jedynego, który mógłby go zdemaskować, i podsyca agresję kibiców przeciwko Bolesławowi. W tle Eliza desperacko szuka pomocy u Świta, nieświadoma, że to Darek pociąga za wszystkie sznurki. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18 na Polsacie, a także online na Polsat Box Go.
1: Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w wir emocji i tajemnic. W nadchodzącym 855 odcinku, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 27 kwietnia, sytuacja w Madrycie staje się napięta. Oburzeni brutalnością policji, górnicy maszerują na miasto, a Don Ramon nie kryje gniewu wobec cynicznego przedsiębiorcy Ribau. Rosina zmaga się z podagrą i dietą, a Liberto szuka wytchnienia u Flory. Samuel staje się coraz bardziej zaborczy wobec Blanki, grożąc, że weźmie ją siłą. Serial opowiada także dramatyczną historię Carmen, która w obronie własnej uderza brutalnego męża i ucieka, by zacząć nowe życie. W obsadzie między innymi Gonzalo Trujillo, Alejandra Mezzo i Sara Mikel.
2: W 3383 odcinku serialu Barwy Szczęścia czeka nas prawdziwa burza emocji. Emisja już we wtorek, 19 maja, o godzinie 25 w TVP2. Lucyna wywiera ogromną presję na Emila, by wziął na siebie winę za eksplozję fajerwerków w garażu Pyrków. Asia, matka Emila, jest przekonana o jego winie i ignoruje wszelkie tłumaczenia syna. Tymczasem prawdziwą sprawczynią wybuchu okazuje się być właśnie Lucyna, która manipuluje sytuacją, by osiągnąć swoje cele. Emil stoi przed trudnym wyborem, czy ulec presji i przyznać się do winy, czy walczyć o prawdę. Decyzja, którą podejmie, może na zawsze zmienić jego relacje z rodziną Pyrków. Półbrat to nowy serial Richarda Gadda, który właśnie zadebiutował na HBO Max. Serial składa się z 6 odcinków, a pierwszy z nich jest już dostępny. Kolejne będą pojawiać się co tydzień. Historia opowiada o skomplikowanej relacji między Najalem i Rubenem, którzy są braćmi z innej matki. Niall to nieśmiały i inteligentny uczeń, a Ruben to chuligan i młodociany przestępca. Serial jest emocjonalnie miażdżący i pełen brutalnych momentów, zwłaszcza w czwartym i szóstym odcinku. Richard Gadd, wcielający się w starszą wersję Rubena, zachwyca swoją aktorską kreacją. Półbrat to produkcja, która na długo zostaje w pamięci, choć nie jest dla każdego ze względu na swoją intensywność emocjonalną.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1025 hektopaskali. W Poznaniu zachmurzenie całkowite, a odczuwalna temperatura wyniesie 4 stopnie. Z drugiej strony kraju w Gdańsku na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 6 stopni. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 22.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Najnowszy sondaż w Niemczech pokazuje, że prawicowa partia AfD osiągnęła rekordowe poparcie na poziomie 28%, wyprzedzając chadeków z CDU-CSU. To historyczny wynik dla AfD, która stała się największą partią opozycyjną w kraju. Poparcie dla rządzącej SPD spadło do 14%, a Zieloni uzyskali 12%. Wyniki te wskazują na trudności w utworzeniu stabilnego rządu, co jest sygnałem alarmowym dla niemieckiego establishmentu politycznego.
3: Debbie Dickinson, znana supermodelka i aktorka, ma polskie korzenie, które odegrały kluczową rolę w jej życiu. Jej dziadkowie przybyli do USA z Polski w 1895 roku, a rodzina osiedliła się w Pensylwanii, gdzie prowadzili tawernę. Debbie rozpoczęła karierę jako gimnastyczka, a później zdobyła międzynarodową sławę w modelingu i filmie. Obecnie mieszka w Nowym Jorku, ale planuje kolejną wizytę w Polsce i poszukuje tam możliwości zawodowych. Sezon grillowy oficjalnie się rozpoczął, a sklep Action przygotował szeroką ofertę produktów, które ułatwią organizację spotkań na świeżym powietrzu. W asortymencie znajdziemy zarówno akcesoria do grillowania, jak i jednorazowe naczynia oraz przekąski. Wszystko to dostępne jest w przystępnych cenach, co pozwala na ekonomiczne przygotowanie się do sezonu. Dzięki różnorodności produktów każdy znajdzie coś dla siebie, by cieszyć się wspólnym czasem z rodziną i przyjaciółmi.
2: Posłanka Urszula Pasławska wnioskuje o zniesienie obowiązkowej matury z matematyki, argumentując, że obecny system jest przestarzały i generuje niepotrzebne koszty. Wskazuje, że matematyka jest najczęściej oblewanym przedmiotem, a przymus jej zdawania zmusza rodziny do wydatków na korepetycje, co pogłębia nierówności społeczne. Pasławska podkreśla, że w dobie sztucznej inteligencji nacisk na manualne obliczenia jest nieaktualny, a edukacja powinna skupić się na krytycznym myśleniu i analizie danych. Posłanka pyta Ministerstwo Edukacji o sens utrzymywania obecnych wymogów i możliwość wprowadzenia zmian już w roku szkolnym 2026-27.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Zbliżają się matury, a abiturienci już za kilka dni przystąpią do egzaminów z języka polskiego i matematyki. Jasnowidz Krzysztof Jackowski z Człuchowa uspokaja, że tegoroczne testy będą łatwe. Z języka polskiego można spodziewać się tematów związanych z pozytywizmem i lalką Bolesława Prusa. W matematyce mogą pojawić się zadania ze statystyki i rachunku prawdopodobieństwa.
2: Egzamin maturalny z geografii na poziomie rozszerzonym odbędzie się 15 maja o godzinie 9 i potrwa 180 minut. Geografia, choć nieobowiązkowa, jest popularnym wyborem wśród maturzystów, zwłaszcza tych planujących studia przyrodnicze, ekonomiczne czy logistyczne. Eksperci zalecają analizę arkuszy CKE z poprzednich lat oraz skupienie się na takich zagadnieniach jak czytanie map, przekroje geologiczne czy problemy demograficzne. Wyniki matur zostaną ogłoszone 8 lipca. Kostka brukowa często traci swój urok przez brud, mech i chwasty. Istnieje jednak prosty, domowy sposób na jej odświeżenie. Wystarczy przygotować mieszankę z szarego mydła, soli i wrzątku, by skutecznie usunąć zabrudzenia i niechcianą roślinność. Dzięki temu kostka brukowa odzyska swój pierwotny blask, bez potrzeby sięgania po drogie środki chemiczne.
3: Majówka 2026 zapowiada się z pogodową huśtawką. Piątek, 1 maja, przyniesie słoneczną aurę z temperaturami sięgającymi 20 stopni, szczególnie na zachodzie kraju. W sobotę i niedzielę nastąpi lekkie ochłodzenie, zwłaszcza na północy i wschodzie, gdzie termometry pokażą od 12 do 15 stopni. Zachodnia Polska nadal będzie cieszyć się cieplejszą pogodą, z temperaturami do 21 stopni.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Folia aluminiowa, znana głównie z kuchni, zyskuje nowe zastosowania w sprzątaniu. Zgnieciona w kulkę, działa jak delikatny druciak, skutecznie usuwając zaschnięty brud z metalowych powierzchni bez użycia agresywnych detergentów. Może także polerować stalowe zlewy i baterie oraz chronić przed zabrudzeniami, gdy jest wyłożona na dnie piekarnika. To prosty sposób na oszczędność czasu i środków czystości. Specjaliści psychoterapii uzależnień wciąż czekają na ustawowe uregulowanie swojego zawodu, co prowadzi do problemów płacowych i zniechęca do pracy w tej dziedzinie. Posłanka Joanna Wicha zwróciła się do Ministerstwa Zdrowia z interpelacją, pytając o losy gotowego projektu ustawy, który miał trafić do resortu już w zeszłym roku. Środowisko zawodowe ostrzega, że brak regulacji może skutkować drastycznym niedoborem specjalistów w przyszłości. Posłanka domaga się jasnych deklaracji dotyczących przyszłości zawodu i działań zapobiegających dalszemu wykluczeniu płacowemu.
2: Wraz z nadejściem cieplejszych dni warto przeprowadzić wiosenne porządki w szafie. To doskonała okazja, by schować zimowe ubrania i zrobić miejsce na lżejsze stylizacje. Eksperci radzą, by przy okazji przejrzeć garderobę i pozbyć się rzeczy, których już nie nosimy. Dzięki temu zyskamy więcej przestrzeni i łatwiej będzie nam kompletować codzienne stroje. Sok z kiszonych ogórków, często wylewany jako produkt uboczny, jest prawdziwą skarbnicą zdrowia. Zawiera dobroczynne bakterie wspierające mikroflorę jelitową, co może poprawić trawienie i ogólne samopoczucie. Działa również jako naturalny izotonik, dostarczając organizmowi niezbędnych elektrolitów. Warto jednak spożywać go z umiarem ze względu na wysoką zawartość soli.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1025 hektopaskali. W Szczecinie zachmurzenie całkowite, a odczuwalna temperatura wyniesie 4 stopnie. Z drugiej strony kraju w Krakowie na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 8 stopni. Stan powietrza w Szczecinie obecnie pozostaje dobry, natomiast w Krakowie jest określany jako umiarkowany.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Łatwogang, internetowy twórca, zorganizował 9-dniową transmisję na żywo, podczas której w kółko odtwarzany jest utwór Ciągle tutaj jestem. W tej niezwykłej akcji charytatywnej, wspieranej przez takie gwiazdy jak Doda i Oliwka Brazil, udało się już zebrać ponad 16 milionów złotych. Nawet Bieg Przemek, znany z akcji SK, odwołuje zimę 2026, przebiegł półmaraton i zgolił włosy na oczach widzów. Dołączyła też Kasia Węsierska z Radia SK, pokazując, że w tej walce każda złotówka ma znaczenie.
2: W londyńskim Soho doszło do tragicznego wypadku, który zakończył się śmiercią polskiej influencerki Klaudii Zakrzewskiej. Wszystko zaczęło się od kłótni między celebrytkami, która przerodziła się w dramatyczną szarpaninę. Gabrielle Carrington, finalistka X Factor, postanowiła rozwiązać konflikt, wsiadając do luksusowego auta i wjeżdżając w tłum. Zakrzewska, znana jako Claudia Glam, zmarła w szpitalu po kilku dniach walki o życie. Brytyjska policja już postawiła zarzuty kierującej pojazdem, a śledztwo wciąż trwa. Nikodem Rozbicki, znany z bujnej czupryny, postanowił zgolić się na łyso, by wesprzeć akcję charytatywną Łatwoganga. Wszystko zaczęło się od poruszającego diss na raka, a skończyło na historycznym streamie, który zebrał ponad 160 milionów złotych dla dzieci walczących z nowotworami. Wśród ogolonych gwiazd znaleźli się także Edyta Pazura i Kasia Nosowska. Ciekawe, czy nowa moda na łysiny zagości na dłużej w showbiznesie. Bob Geldof, punkowy buntownik z Dublina, który kiedyś krzyczał na polityków i kościół, stał się globalnym aktywistą, próbującym zmieniać świat za pomocą muzyki. Jego przełomowy moment nadszedł w 1984 roku, gdy widok głodujących dzieci w Etiopii zmusił go do działania. Tak narodził się Band Aid, a później Life Aid, które zebrały miliony na pomoc potrzebującym. Jednak ironia losu sprawiła, że Geldof, który nie ufał politykom, sam stał się ikoną, niemal świętym, z tytułem Sir, przyklejonym do jego nazwiska. Teraz, mimo że świat pokochał jego aktywizm, jego muzyczna kariera pozostała w cieniu, a on sam stał się zakładnikiem własnych ideałów.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: A kto by pomyślał, że Iron Maiden zagrają na polskim weselu? W sierpniu 1984 roku, po koncercie w Poznaniu, brytyjscy metalowcy wpadli na imprezę w restauracji Adria. Po negocjacjach z orkiestrą przejęli instrumenty i zagrali rockowe klasyki dla młodej pary. To wydarzenie, choć brzmi jak legenda, zostało uwiecznione na taśmie w filmie dokumentalnym Behind the Iron Curtain. Cóż, nawet metalowcy potrafią rozkręcić wesele.
2: Jay Weinberg,

0: Były perkusista Slipknota opowiedział o swoim tajemniczym wejściu i równie zagadkowym wyjściu z zespołu. Po prawie 10 latach grania Weinberg został wyrzucony bez żadnych wyjaśnień, co pozostawiło go w szoku. Mimo że przez lata starał się odnaleźć w zespole, zawsze czuł się jak ten nowy. Teraz, po rozstaniu z maskami Slipknota, rozwija karierę solową i dołączył do zespołów Infectious Grooves i Suicidal Tendencies. Cóż, życie w świecie rocka nigdy nie jest nudne. Richie Blackmore, znany z Ciętego Języka, zaskoczył wszystkich, chwaląc Eddiego Van Halena. Ten legendarny gitarzysta, który wymyślił gitarę na nowo, był według Blackmora zbyt skromny, by docenić własny geniusz. Van Halen, choć zrewolucjonizował świat rocka, zmagał się z wrażliwością i presją branży. Blackmore, który sam niedawno otrzymał nagrodę za całokształt twórczości, przyznał, że rozumie, jak trudne bywa życie w świetle reflektorów. Roger Taylor, perkusista Queen, postanowił podzielić się swoją listą najlepszych z najlepszych w świecie rockowych bębnów. Na jego podium znaleźli się Mitch Mitchell, John Bonham i Keith Moon. Taylor, znany jako rockowy buntownik, przyznał, że Mitchell oszołomił go swoją jazzową techniką, Bonham brzmiał jak grom z jasnego nieba, a Moon był po prostu fenomenalny. Cóż, nawet legendy mają swoich idoli.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Stevie Nicks, mistyczna królowa rocka lat 70. była nie tylko ikoną sceny, ale i strażniczką gorzkiej prawdy o miłości w blasku fleszy. Jej związek z Lindsayem Buckinghamem, choć pełen namiętności, zakończył się spektakularnym rozstaniem, które dało światu niezapomniany album Rumors. W świecie Fleetwood Mac miłość i lojalność były jedynie kolejnymi instrumentami w twórczym chaosie. Nicks, zamiast szukać stabilizacji, oddała się muzyce, stając się głosem dla pokoleń kobiet, które w jej piosenkach odnajdywały swoje historie. Paula Roma znowu uderza w czułe struny serc swoim najnowszym singlem Więcej czasu na miłość. Czyżby ktoś w końcu zauważył, że w dzisiejszym świecie brakuje nam czasu na to, co naprawdę ważne? Utwór, stworzony z Leonem Krześniakiem, przypomina o emocjonalnym oddaleniu i odkładaniu bliskości na później. Premiera albumu z resztek już 22 maja, więc może warto zatrzymać się na chwilę i posłuchać, zanim będzie za późno.
0: Shane McGowan, znany jako upadła gwiazda rocka, w rzeczywistości nigdy nie chciał nią być. Zamiast blichtru i stadionów wolał puby i irlandzką muzykę, którą uważał za prawdziwszą. Jego życie było nieustannym zderzeniem punkowego Londynu z irlandzkimi korzeniami, a jego kariera toczyła się na granicy geniuszu i chaosu. Nawet po śmierci żegnano go nie jako rockmana, ale jako ostatniego prawdziwego barda, którego głos na zawsze pozostanie częścią irlandzkiego krajobrazu.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1024 hektopaskali. Dla Torunia prognozowana temperatura to 2 stopnie, a widoczne będzie małe zachmurzenie. W Katowicach termometry pokażą 8 stopni i niewielkie zachmurzenie. W Toruniu jakość powietrza jest dobra, jednak dla Katowic sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowane.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. W powiecie piaseczyńskim policja i Straż Graniczna przechwyciły duży transport narkotyków. Zatrzymano dwóch mężczyzn, którzy próbowali uciec przed funkcjonariuszami. W samochodzie i lokalach należących do podejrzanych znaleziono 49 kg marihuany, 4 telefony oraz ponad 80 tysięcy złotych w gotówce. Obaj mężczyźni zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące. Od poniedziałku, 27 kwietnia, na linii Otwockiej pociągi SKM zostaną całkowicie odwołane, a składy kolei mazowieckich będą kursować w ograniczonym zakresie. Powodem są przedłużone prace przy budowie nowego systemu sterowania ruchem kolejowym. Utrzymana zostanie autobusowa komunikacja zastępcza, a przywrócenie pełnego ruchu planowane jest na 1 maja. Pasażerowie muszą liczyć się z utrudnieniami do 30 kwietnia.
1: Biskup warszawsko-praski Romuald Kamiński zaapelował do diecezjan o modlitwę o deszcz i pomyślną pogodę. Przedłużająca się susza dotyka rolników, sadowników i hodowców. Dlatego hierarcha zachęca do włączenia tej intencji w modlitwy podczas mszy. Biskup wyraził nadzieję, że wierni uwzględnią tę prośbę w swoich osobistych modlitwach. Wszystkim uczestniczącym w tej inicjatywie udzielił pasterskiego błogosławieństwa.
0: Mieszkańcy gmin Tarczyn i Prażmów protestują przeciwko planowanej autostradzie A50, która może zniszczyć ich domy i lasy. Budowa ma rozpocząć się w 2033 roku, ale wciąż nie zdecydowano, którędy dokładnie przebiegnie trasa. Mieszkańcy domagają się, by droga powstała wzdłuż istniejącej Krajowej 50, co zminimalizowałoby szkody. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zapewnia, że wszystkie głosy są brane pod uwagę, ale nie przekonuje to protestujących.
1: W centrum Warszawy kierowca autobusu linii 517, pan Andrzej, uratował życie młodej pasażerki, która straciła przytomność. Przerwał kurs, by przeprowadzić reanimację do przyjazdu karetki. Jego bohaterska postawa spotkała się z uznaniem miejskich zakładów autobusowych oraz internautów, którzy apelują o nagrodę dla kierowcy. Wszyscy czekają na dalsze informacje o stanie zdrowia uratowanej dziewczyny.
0: W Waśkowulce pod Łosicami doszło do tragicznego pożaru, w którym zginęła Joanna O., próbując uratować starszych sąsiadów. Bohaterska kobieta osierociła 7-letniego synka Patryka, który teraz pozostaje pod opieką rodziny. Przyczyny pożaru są badane, a wstępne ustalenia wskazują na zwarcie instalacji elektrycznej. Pogrzeb Joanny zgromadził wielu mieszkańców, a Patryk pożegnał mamę, wrzucając do grobu białą różę.
1: W Gniewoszowie doszło do niebezpiecznego incydentu z udziałem 51-letniego traktorzysty, który prowadził pojazd, mając ponad 3 promile alkoholu we krwi. Dzięki szybkiej reakcji świadków, którzy odebrali mu kluczyki, udało się uniknąć tragedii. Mężczyzna został zatrzymany przez policję, a po wytrzeźwieniu usłyszał zarzuty kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości. Grozi mu kara do 3 lat więzienia oraz zakaz prowadzenia pojazdów.
0: W sobotę w powiecie legionowskim z Wisły wyciągnięto 2 ciała. Pierwsze znaleziono w Jabłonnie przed godziną 13, a drugie 3 godziny później w okolicach Rajszewa. Oba przypadki dotyczą mężczyzn w wieku 30 i 33 lat. Policja prowadzi śledztwo pod nadzorem prokuratora, ale na razie sprawy te nie są ze sobą łączone.
1: W Morskim Oku po raz pierwszy udało się nagrać bobra odpoczywającego na krze lodowej w towarzystwie kaczek. To prawdziwa sensacja dla przyrodników, ponieważ obecność bobrów w wyższych partiach Tatr jest rzadkością. Nagranie opublikowane przez Tatrzański Park Narodowy szybko zdobyło popularność w sieci. Obserwacje te potwierdzają ekspansję bobrów w tym rejonie, co od lat budzi zainteresowanie ekspertów. Mysłowice pogrążone są w żałobie po śmierci posła Łukasza Litewki. Prezydent miasta Dariusz Wójtowicz zdecydował o opuszczeniu flagi na budynku Urzędu Miasta do połowy masztu, by uczcić jego pamięć. Łukasz Litewka był znany z zaangażowania w sprawy regionu i bliskich relacji z mieszkańcami. Wiele instytucji oraz mieszkańcy miasta również wyrażają swój smutek, wspominając jego wkład w rozwój Mysłowic. Park Miraculum w Milowicach, znany jako czeski Disneyland, przyciąga tłumy turystów, mimo że jego wygląd budzi skrajne emocje. Zamiast perfekcyjnych dekoracji oferuje surowe konstrukcje i chaotyczny układ, co wyróżnia go na tle innych parków rozrywki. Dzieci są zachwycone, a park został zaprojektowany z myślą o najmłodszych, oferując im liczne atrakcje na ponad 12 hektarach. Co ciekawe, park powstał na terenie dawnej bazy wojskowej, której elementy zostały wkomponowane w jego przestrzeń. Kazimierz L., zakonnik i wykładowca z Wrocławia, usłyszał zarzuty dotyczące wykorzystania seksualnego 2 osób. Prokuratura zarzuca mu zgwałcenie osoby małoletniej oraz zmuszenie innej osoby do czynności seksualnych. Duchowny został objęty środkami zapobiegawczymi, w tym dozorem policji i zakazem opuszczania kraju. Sprawa jest w toku, a prokuratura prowadzi dalsze działania wyjaśniające. Budowie Zdroju powstaje nowa atrakcja turystyczna. Drewniana kładka nad zbiornikiem wodnym. Promenada o długości 180 metrów, będąca częścią polsko-czeskiego projektu, ma przyciągać turystów swoim wyjątkowym wyglądem, szczególnie po zmroku. Konstrukcja łączy oba brzegi Stawu i oferuje miejsce do relaksu w otoczeniu kwitnących lilii wodnych. Inwestycja ma na celu ożywienie ruchu turystycznego i podkreślenie walorów uzdrowiska.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody. Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1026 hektopaskali. Dla Białegostoku prognozowana temperatura to 4 stopnie, a widoczne będzie małe zachmurzenie. We Wrocławiu termometry pokażą również 4 stopnie i zachmurzenie całkowite. Aktualnie jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana. Warto jednak monitorować dalsze zmiany.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express. Geopolityka stała się kluczowym czynnikiem wpływającym na strategie biznesowe firm na całym świecie. Aż 87% korporacji planuje przebudowę łańcuchów dostaw, stawiając bezpieczeństwo nad maksymalizację zysków. Firmy przenoszą produkcję bliżej rynków zbytu, aby ograniczyć ryzyko związane z niestabilnością polityczną. Ponad 60% przedsiębiorstw wydłuża okres zabezpieczeń kursowych, chroniąc się przed wahaniami walut. Rynek fuzji i przejęć odżywa, a korporacje realizują swoje plany rozwoju w bardziej przemyślany sposób. W obliczu niepewności stabilność często wygrywa z innowacją, a technologia staje się nowym polem rywalizacji geopolitycznej.
1: Zakład Ubezpieczeń Społecznych planuje, aby emerytury i renty były przekazywane wyłącznie na konta bankowe, co może oznaczać koniec wypłat gotówkowych. Powodem są oszczędności, ponieważ przelew kosztuje 9 groszy, a przekaz pocztowy prawie 20 zł. Obecnie ponad 80% świadczeń trafia na konta bankowe, a liczba ta rośnie. Zmiany mają dotyczyć głównie nowych świadczeń, więc obecni emeryci nadal będą mogli otrzymywać pieniądze w tradycyjny sposób. Rząd pracuje także nad zniesieniem obowiązku składania rocznych zaświadczeń o dochodach dla dorabiających emerytów, co ma wejść w życie w 2027 roku. W rządzie trwa gorąca dyskusja na temat zmian podatkowych. Partia Polska 2050 proponuje podniesienie drugiego progu podatkowego ze 120 tysięcy złotych do 140 tysięcy złotych, co mogłoby przynieść oszczędności do 4 tysięcy złotych rocznie. Pomysł ten wywołał napięcia w koalicji rządzącej, a minister finansów Andrzej Domański ostrzega, że może to kosztować budżet nawet 9 miliardów złotych. Eksperci twierdzą, że zmiany są możliwe, ale wymagają decyzji politycznych i znalezienia dodatkowych źródeł finansowania. W grę wchodzą nowe podatki, takie jak cyfrowy czy wyższa akcyza na alkohol, co również budzi kontrowersje. Sytuacja budżetowa jest napięta, a rząd już teraz szuka dodatkowych środków. Polska energetyka dysponuje obecnie nadwyżką mocy zainstalowanej nad dobowym zapotrzebowaniem. Kluczowe jest efektywne zarządzanie tymi zasobami oraz magazynowanie energii z odnawialnych źródeł, by uniknąć jej marnowania. E.ON wprowadza nowoczesne liczniki energii, które umożliwią zdalne odczytywanie zużycia oraz algorytmy optymalizujące zużycie energii w najtańszych godzinach. Rosnąca rola prosumentów i energetyki rozproszonej, wspierana spadającymi kosztami technologii, ma poprawić bezpieczeństwo energetyczne i stabilność sieci. Prezes E.ON Andrzej Modzelewski podkreśla znaczenie postępu technologicznego i redukcji zużycia węglowodorów dla osiągnięcia niezależności energetycznej.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express. Ruszyła sprzedaż biletów na warszawskie targi obronne, które odbędą się 20 czerwca 2026 roku w Centrum Expo 2021. To nowe wydarzenie łączy sektor biznesowy, instytucje publiczne i obywateli, skupiając się na obronności i bezpieczeństwie. W programie przewidziano pokazy nowoczesnego sprzętu, innowacyjne technologie oraz konsultacje z ekspertami. Dzień otwarty jest dostępny dla wszystkich, a posiadacze karty warszawiaka i karty młodego warszawiaka wejdą za darmo. Targi mają na celu budowanie odporności państwa poprzez współpracę administracji, biznesu i społeczeństwa. Patronat nad wydarzeniem objęły m.in. Ministerstwo Obrony Narodowej i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ministerstwo Klimatu i Środowiska planuje zmiany w finansowaniu ratownictwa górskiego, które mogą wpłynąć na ceny biletów w parkach narodowych. Nowa propozycja zakłada doliczanie 15% opłaty na ratownictwo do ceny biletu, zamiast potrącania jej z przychodów parków. Tatrzański Park Narodowy obawia się, że może to prowadzić do wzrostu kosztów dla turystów, zwłaszcza jeśli opłata obejmie także inne usługi. Naczelnik TOPR sugeruje zwiększenie dopłaty do 20%, aby zapewnić stabilne finansowanie. Pieniński Park Narodowy popiera zmiany, widząc w nich korzyść dla budżetów parków. Projekt nowelizacji ustawy jest już w konsultacjach publicznych. Na linii Polska-Rosja doszło do kolejnego spięcia. Szef Rosyjskiego Funduszu Inwestycji Bezpośrednich, Kirill Dmitriew, ostro odpowiedział na wpis premiera Donalda Tuska, sugerując, że Polska będzie musiała prosić Rosję o energię. Dmitriew nawiązał do możliwych niedoborów paliw w Europie, co związane jest z niestabilną sytuacją na Bliskim Wschodzie. Wpis Tuska dotyczący braku Rosjan na spotkaniu Rady Europejskiej wywołał reakcję Kremla, który oskarżył go o rusofobię. W obronie Tuska stanął ekspert do spraw energetyki Jakub Wiech, przypominając o wcześniejszych problemach z dostawami gazu z Rosji. Sytuacja pokazuje, jak napięte są obecnie relacje między Polską a Rosją.
1: Lockheed Martin zainwestował 25 milionów dolarów w Fortem Technologies, aby przyspieszyć rozwój technologii przeciwdziałania dronom. Ta współpraca ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa poprzez szybsze wykrywanie i neutralizację zagrożeń ze strony bezzałogowych statków powietrznych. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom opartym na sztucznej inteligencji, koszty operacyjne mogą zostać obniżone o ponad 80%. Inwestycja pozwoli także na zwiększenie produkcji i stworzenie nowych miejsc pracy w Utah. Obie firmy planują zintegrować swoje technologie z systemami obrony sojuszników, co ma kluczowe znaczenie dla przyszłości bezpieczeństwa narodowego.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Warszawie bezchmurne niebo i temperatura 4 stopnie oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W Bydgoszczy niewielkie zachmurzenie i temperatura 9 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1024 hektopaskali. Stan powietrza w tej chwili w obu miastach można ocenić jako umiarkowany, co jest dość typowe dla sezonu.
2: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia zapraszają na emocjonujący odcinek 3373, który zostanie wyemitowany we wtorek, 5 maja o 25 na TVP2. Hubert otrzymuje zaproszenie na wyjątkowy balet od ojca wdzięcznej pacjentki, co z pewnością doda mu skrzydeł. Tymczasem Daniel próbuje naprawić relacje z synem, choć jego kontrowersyjne metody mogą wywołać burzę. Ewa podejmuje odważną decyzję, zapraszając Romeo na święta, co może nie spodobać się Aleksowi. Serial, pełen zwrotów akcji, jest dostępny także online w serwisie TVP VOD. Warto śledzić losy bohaterów, bo emocji na pewno nie zabraknie. Barwy szczęścia wkraczają w emocjonujący 3373 odcinek, który zostanie wyemitowany 5 maja o 25 na TVP2. Dominika w końcu zdecyduje się wyznać Sebastianowi swoje obawy dotyczące Renaty. Sebastian doradzi jej, by odsunęła przyjaciółkę z ich wspólnego biznesu, co wywoła w Dominice mieszane uczucia. Choć Renata kiedyś była dla niej jak siostra, teraz stała się ciężarem. Dominika zacznie rozważać wszystkie za i przeciw, zdając sobie sprawę, że decyzja nie będzie łatwa. Wsparcie męża okaże się dla niej nieoczekiwane. Czy Dominika zdecyduje się na radykalny krok i odsunie Renatę? Odpowiedź poznamy już wkrótce.
0: Serial Dziedzictwo wciąga widzów w emocjonujące wydarzenia. Odcinki od 895 do 899, które TVP1 wyemituje od 20 do 24 kwietnia, obfitują w dramatyczne zwroty akcji. Kansel knuje, by przejąć majątek. Aderia udaje swoją siostrę, co prowadzi do nieoczekiwanych komplikacji. Sinan zmaga się z kulinarnymi wyzwaniami. Anana odkrywa prawdę o uczuciach Poirasa, co prowadzi do nieporozumień. Aise martwi się o Ferita, który z kolei wikła się w skomplikowane relacje z Leilą. Piknik, który miał być chwilą wytchnienia, staje się areną napięć. Serial można oglądać codziennie o 16:05 na TVP1, a także na platformie VOD TVP.
1: Panna Młoda to turecka telenowela, która podbiła serca widzów. Już 9 maja w TVP2 zobaczymy 92 odcinek tej emocjonującej historii. W najnowszym epizodzie Fadime zabrania Aysu mówić o Bejzie. Aderia sugeruje Cichanowi wspólny urlop z Hanser. Bejza nie ustaje w próbach zakończenia małżeństwa Hanser i Cichana. Tymczasem Hanser stara się dowiedzieć, kto jest autorem tajemniczej wiadomości. Serial, który zadebiutował w Turcji w 2024 roku, w Polsce pojawił się 20 stycznia, zastępując Miłość i Nadzieję. W rolach głównych występują Talia Celebi jako Hanser i Türkseve jako Cichan. Produkcja liczy już 325 odcinków, a jej popularność wciąż rośnie.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: Pierwsza miłość wkracza na nowe tory emocji i napięcia. W odcinku 4200, 11, który zobaczymy już w czwartek, 7 maja, Darek prowadzi niebezpieczną grę, która może zakończyć się katastrofą. Jego intrygi z udziałem ojca i kibiców Iskry wymykają się spod kontroli, a porwana Angelika staje się centralnym punktem dramatycznych wydarzeń. Darek eliminuje Borysa, jedynego, który mógłby go zdemaskować, i podsyca agresję kibiców przeciwko Bolesławowi. W tle Eliza desperacko szuka pomocy u Świta, nieświadoma, że to Darek pociąga za wszystkie sznurki. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18 na Polsacie, a także online na Polsat Box Go.
0: Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w wir emocji i tajemnic. W nadchodzącym 855 odcinku, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 27 kwietnia, sytuacja w Madrycie staje się napięta. Oburzeni brutalnością policji, górnicy maszerują na miasto, a Don Ramon nie kryje gniewu wobec cynicznego przedsiębiorcy Ribau. Rosina zmaga się z podagrą i dietą, a Liberto szuka wytchnienia u Flory. Samuel staje się coraz bardziej zaborczy wobec Blanki, grożąc, że weźmie ją siłą. Serial opowiada także dramatyczną historię Carmen, która w obronie własnej uderza brutalnego męża i ucieka, by zacząć nowe życie. W obsadzie między innymi Gonzalo Trujillo, Alejandra Mezzo i Sara Miquel.
1: W 3383 odcinku serialu Barwy Szczęścia czeka nas prawdziwa burza emocji. Emisja już we wtorek, 19 maja, o godzinie 25 w TVP2. Lucyna wywiera ogromną presję na Emila, by wziął na siebie winę za eksplozję fajerwerków w garażu Pyrków. Asia, matka Emila, jest przekonana o jego winie i ignoruje wszelkie tłumaczenia syna. Tymczasem prawdziwą sprawczynią wybuchu okazuje się być właśnie Lucyna, która manipuluje sytuacją, by osiągnąć swoje cele. Emil stoi przed trudnym wyborem, czy ulec presji i przyznać się do winy, czy walczyć o prawdę. Decyzja, którą podejmie, może na zawsze zmienić jego relacje z rodziną Pyrków. Półbrat to nowy serial Richarda Gadda, który właśnie zadebiutował na HBO Max. Serial składa się z 6 odcinków, a pierwszy z nich jest już dostępny. Kolejne będą pojawiać się co tydzień. Historia opowiada o skomplikowanej relacji między Nayalem i Rubenem, którzy są braćmi z innej matki. Nayal to nieśmiały i inteligentny uczeń, a Ruben to chuligan i młodociany przestępca. Serial jest emocjonalnie miażdżący i pełen brutalnych momentów, zwłaszcza w 4 i 6 odcinku. Richard Gadd, wcielający się w starszą wersję Rubena, zachwyca swoją aktorską kreacją. Półbrat to produkcja, która na długo zostaje w pamięci, choć nie jest dla każdego ze względu na swoją intensywność emocjonalną.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Poznaniu zachmurzenie całkowite i temperatura 4 stopnie oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. W Gdańsku bezchmurne niebo i temperatura 6 stopni i wiatr zachodni o prędkości 8 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1025 hektopaskali. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości. Do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 23. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. 22 kwietnia uroczyście otwarto zmodernizowaną strzelnicę wozów bojowych w Nietoperku. Kluczową bazę szkoleniową dla 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej. Modernizacja, przeprowadzona przez żołnierzy 5. Batalionu Saperów, obejmowała utworzenie drugiego pasa ćwiczeń ogniowych i nowego kierunku strzelania. Dzięki temu obiekt umożliwia teraz szkolenie z użyciem karabinów i broni gładkolufowej, co znacznie zwiększa jego potencjał szkoleniowy. W uroczystości otwarcia uczestniczyli przedstawiciele Sztabu Generalnego Wojska Polskiego oraz dowództwa brygady. Debbie Dickinson, znana supermodelka i aktorka, ma polskie korzenie, które odegrały kluczową rolę w jej życiu. Jej dziadkowie przybyli do USA z Polski w 1895 roku, a rodzina osiedliła się w Pensylwanii, gdzie prowadzili tawernę. Debbie rozpoczęła karierę jako gimnastyczka, a później zdobyła międzynarodową sławę w modelingu i filmie. Obecnie mieszka w Nowym Jorku, ale planuje kolejną wizytę w Polsce i poszukuje tam możliwości zawodowych.
0: Małgorzata i Dariusz Orzechowscy, mieszkający od ponad 20 lat w Nowym Jorku, zostali wybrani marszałkami Parady Pułaskiego. Poprowadzą kontyngent z Ridgewood, największego skupiska Polonii w mieście, podczas uroczystości na 5. Alei. Orzechowscy podkreślają, że to dla nich ogromny zaszczyt i dowód zaufania ze strony lokalnej społeczności. Parada Pułaskiego odbędzie się 4 października, a jej celem jest podtrzymywanie polskich tradycji USA.
1: Sezon grillowy oficjalnie się rozpoczął, a sklep Action przygotował szeroką ofertę produktów, które ułatwią organizację spotkań na świeżym powietrzu. W asortymencie znajdziemy zarówno akcesoria do grillowania, jak i jednorazowe naczynia oraz przekąski. Wszystko to dostępne jest w przystępnych cenach, co pozwala na ekonomiczne przygotowanie się do sezonu. Dzięki różnorodności produktów każdy znajdzie coś dla siebie, by cieszyć się wspólnym czasem z rodziną i przyjaciółmi.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Naukowcy z Uniwersytetu Illinois zbadali, w jakich zawodach najczęściej można spotkać osoby z zaburzeniami osobowości, takimi jak psychopatia, narcyzm i makiawelizm. Okazało się, że psychopaci często wybierają zawody związane z bezpośrednim kontaktem z przedmiotami, takie jak mechanik czy elektryk. Z kolei osoby z narcystycznym zaburzeniem osobowości preferują kariery w polityce i sztuce, gdzie mogą zdobyć uznanie i wysoki status społeczny. Badania pokazują, że cechy osobowości mogą wpływać na wybory zawodowe.
0: Posłanka Urszula Pasławska wnioskuje o zniesienie obowiązkowej matury z matematyki, argumentując, że obecny system jest przestarzały i generuje niepotrzebne koszty. Wskazuje, że matematyka jest najczęściej oblewanym przedmiotem, a przymus jej zdawania zmusza rodziny do wydatków na korepetycje, co pogłębia nierówności społeczne. Pasławska podkreśla, że w dobie sztucznej inteligencji nacisk na manualne obliczenia jest nieaktualny, a edukacja powinna skupić się na krytycznym myśleniu i analizie danych. Posłanka pyta Ministerstwo Edukacji o sens utrzymywania obecnych wymogów i możliwość wprowadzenia zmian już w roku szkolnym 2026-27. Egzamin maturalny z geografii na poziomie rozszerzonym odbędzie się 15 maja o godzinie 9 i potrwa 180 minut. Geografia, choć nieobowiązkowa, jest popularnym wyborem wśród maturzystów, zwłaszcza tych planujących studia przyrodnicze, ekonomiczne czy logistyczne. Eksperci zalecają analizę arkuszy CKE z poprzednich lat oraz skupienie się na takich zagadnieniach jak czytanie map, przekroje geologiczne czy problemy demograficzne. Wyniki matur zostaną ogłoszone 8 lipca.
1: Majówka 2026 zapowiada się z pogodową huśtawką. Piątek, 1 maja, przyniesie słoneczną aurę z temperaturami sięgającymi 20 stopni, szczególnie na zachodzie kraju. W sobotę i niedzielę nastąpi lekkie ochłodzenie, zwłaszcza na północy i wschodzie, gdzie termometry pokażą od 12 do 15 stopni. Zachodnia Polska nadal będzie cieszyć się cieplejszą pogodą, z temperaturami do 21 stopni.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Folia aluminiowa, znana głównie z kuchni, zyskuje nowe zastosowania w sprzątaniu. Zgnieciona w kulkę, działa jak delikatny druciak, skutecznie usuwając zaschnięty brud z metalowych powierzchni bez użycia agresywnych detergentów. Może także polerować stalowe zlewy i baterie oraz chronić przed zabrudzeniami, gdy jest wyłożona na dnie piekarnika. To prosty sposób na oszczędność czasu i środków czystości. Specjaliści psychoterapii uzależnień wciąż czekają na ustawowe uregulowanie swojego zawodu, co prowadzi do problemów płacowych i zniechęca do pracy w tej dziedzinie. Posłanka Joanna Wicha zwróciła się do Ministerstwa Zdrowia z interpelacją, pytając o losy gotowego projektu ustawy, który miał trafić do resortu już w zeszłym roku. Środowisko zawodowe ostrzega, że brak regulacji może skutkować drastycznym niedoborem specjalistów w przyszłości. Posłanka domaga się jasnych deklaracji dotyczących przyszłości zawodu i działań zapobiegających dalszemu wykluczeniu płacowemu.
0: Sok z kiszonych ogórków, często wylewany jako produkt uboczny, jest prawdziwą skarbnicą zdrowia. Zawiera dobroczynne bakterie wspierające mikroflorę jelitową, co może poprawić trawienie i ogólne samopoczucie. Działa również jako naturalny izotonik, dostarczając organizmowi niezbędnych elektrolitów. Warto jednak spożywać go z umiarem ze względu na wysoką zawartość soli.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Szczecinie prognozowane jest zachmurzenie całkowite oraz temperatura 4 stopnie. W tym samym czasie w Krakowie możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 8 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1025 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że w Szczecinie powietrze jest dobre, a w Krakowie umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Wielki powrót Diabeł ubiera się u Prady 2 już za rogiem, a emocje sięgają zenitu. Meryl Streep i Anne Hathaway znów w akcji, ale tym razem nie tylko moda jest na językach. Azjatyccy widzowie grzmią o rasizmie, zarzucając twórcom wprowadzenie krzywdzących stereotypów. Zachodni widzowie z kolei wzruszają ramionami, twierdząc, że to burza w szklance wody. Polska premiera już 1 maja, a kontrowersje tylko podgrzewają atmosferę. W londyńskim Soho doszło do tragicznego wypadku, który zakończył się śmiercią polskiej influencerki Klaudii Zakrzewskiej. Wszystko zaczęło się od kłótni między celebrytkami, która przerodziła się w dramatyczną szarpaninę. Gabrielle Carrington, finalistka X Factor, postanowiła rozwiązać konflikt, wsiadając do luksusowego auta i wjeżdżając w tłum. Zakrzewska, znana jako Claudia Glam, zmarła w szpitalu po kilku dniach walki o życie. Brytyjska policja już postawiła zarzuty kierującej pojazdem, a śledztwo wciąż trwa. Bob Geldof, punkowy buntownik z Dublina, który kiedyś krzyczał na polityków i kościół, stał się globalnym aktywistą, próbującym zmieniać świat za pomocą muzyki. Jego przełomowy moment nadszedł w 1984 roku, gdy widok głodujących dzieci w Etiopii zmusił go do działania. Tak narodził się Band Aid, a później Life Aid, które zebrały miliony na pomoc potrzebującym. Jednak ironia losu sprawiła, że Geldof, który nie ufał politykom, sam stał się ikoną, niemal świętym, z tytułem Sir, przyklejonym do jego nazwiska. Teraz, mimo że świat pokochał jego aktywizm, jego muzyczna kariera pozostała w cieniu, a on sam stał się zakładnikiem własnych ideałów. Foo Fighters powracają z nowym albumem Your Favorite Toy, który jest jak powrót do korzeni. Ale czy to wystarczy? Po burzliwych latach, w tym skandalu z pozamałżeńskim dzieckiem Dave'a Grohla i zmianach w składzie zespołu, muzycy postanowili zagrać to, co im w duszy gra. Nowe utwory są głośne i buntownicze, ale czy zostaną z nami na dłużej? Cóż, wygląda na to, że Foo Fighters nie muszą już nikomu nic udowadniać.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: A kto by pomyślał, że Iron Maiden zagrają na polskim weselu? W sierpniu 1984 roku, po koncercie w Poznaniu, brytyjscy metalowcy wpadli na imprezę w restauracji Edria. Po negocjacjach z orkiestrą przejęli instrumenty i zagrali rockowe klasyki dla młodej pary. To wydarzenie, choć brzmi jak legenda, zostało uwiecznione na taśmie w filmie dokumentalnym Behind the Iron Curtain. Cóż, nawet metalowcy potrafią rozkręcić wesele.
1: Travis Barker, perkusista Blink 182, znowu na tapecie. Już latem na Hulu pojawi się dokument Louder Than Fear, który obnaży jego życie po katastrofie lotniczej. To nie będzie kolejna słodka opowieść o gwieździe, ale surowa historia przetrwania. A dla fanów Blink 182 jeszcze jedna dobra wiadomość. Nowy album zespołu może być tuż za rogiem, choć na premierę czekamy już od 2025 roku. Czyżby wreszcie nadszedł czas na nowe dźwięki? Kto by pomyślał, że zanim Black Sabbath stało się ikoną heavy metalu, istniało jako Earth zespół o zupełnie innym brzmieniu. Właśnie teraz, po latach, wczesne nagrania tej formacji wracają do prawowitych właścicieli dzięki Sharon Osbourne, która dogadała się z dawnym menedżerem, Jimem Simpsonem. Te legendarne taśmy, pełne bluesowego klimatu, mogą wkrótce ujrzeć światło dzienne, jeśli tylko Tony Iommi i spółka zdecydują się je ujawnić. Ciekawe, czy fani metalu będą gotowi na tę muzyczną podróż w przeszłość. Richie Blackmore, znany z ciętego języka, zaskoczył wszystkich, chwaląc Eddiego Van Halena. Ten legendarny gitarzysta, który wymyślił gitarę na nowo, był według Blackmora zbyt skromny, by docenić własny geniusz. Van Halen, choć zrewolucjonizował świat rocka, zmagał się z wrażliwością i presją branży. Blackmore, który sam niedawno otrzymał nagrodę za całokształt twórczości, przyznał, że rozumie, jak trudne bywa życie w świetle reflektorów.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Stevie Nicks, mistyczna królowa rocka lat 70., była nie tylko ikoną sceny, ale i strażniczką gorzkiej prawdy o miłości w Blasku Fleszy. Jej związek z Lindsayem Buckinghamem, choć pełen namiętności, zakończył się spektakularnym rozstaniem, które dało światu niezapomniany album Rumours. W świecie Fleetwood Mac miłość i lojalność były jedynie kolejnymi instrumentami w twórczym chaosie. Nicks, zamiast szukać stabilizacji, oddała się muzyce, stając się głosem dla pokoleń kobiet, które w jej piosenkach odnajdywały swoje historie. Paula Roma znowu uderza w czułe struny serc swoim najnowszym singlem Więcej czasu na miłość. Czyżby ktoś w końcu zauważył, że w dzisiejszym świecie brakuje nam czasu na to, co naprawdę ważne? Utwór, stworzony z Leonem Krześniakiem, przypomina o emocjonalnym oddaleniu i odkładaniu bliskości na później. Premiera albumu z resztek już 22 maja, więc może warto zatrzymać się na chwilę i posłuchać, zanim będzie za późno.
1: Shane McGowan, znany jako upadła gwiazda rocka, w rzeczywistości nigdy nie chciał nią być. Zamiast blichtru i stadionów wolał puby i irlandzką muzykę, którą uważał za prawdziwszą. Jego życie było nieustannym zderzeniem punkowego Londynu z irlandzkimi korzeniami, a jego kariera toczyła się na granicy geniuszu i chaosu. Nawet po śmierci żegnano go nie jako rockmana, ale jako ostatniego prawdziwego barda, którego głos na zawsze pozostanie częścią irlandzkiego krajobrazu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1024 hektopaskali. W Toruniu prognozowana temperatura wynosi 2 stopnie, przy czym widoczne będzie małe zachmurzenie. Dla Katowic spodziewajmy się 8 stopni i prognozowane będzie niewielkie zachmurzenie. Na ten moment w Toruniu jakość powietrza jest dobra, a w Katowicach umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na Uniwersytecie Warszawskim doszło do poważnego ataku hakerskiego, w wyniku którego skradziono tysiące dokumentów z danymi osobowymi studentów i pracowników. Skradzione pliki pojawiły się w darknecie, co zwiększyło ryzyko kradzieży tożsamości. Policja i służby cyberbezpieczeństwa intensywnie pracują nad ustaleniem sprawców. Uniwersytet wprowadził dodatkowe zabezpieczenia, a osoby związane z uczelnią są zachęcane do zmiany haseł i monitorowania swojej aktywności kredytowej.
2: Rozpoczęła się sprzedaż wejściówek na warszawskie targi obronne, które odbędą się 20 czerwca 2026 roku w centrum Expo 21. Wydarzenie skierowane jest do wszystkich zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa, oferując pokazy sprzętu, prezentacje technologii oraz możliwość rozmów z ekspertami. Dzień otwarty jest dostępny dla każdego, a mieszkańcy Warszawy z kartą warszawiaka mogą wejść za darmo. Targi mają na celu zbliżenie obywateli, instytucji i biznesu w budowaniu skutecznego systemu bezpieczeństwa.
1: Biskup warszawsko-praski Romuald Kamiński zaapelował do diecezjan o modlitwę o deszcz i pomyślną pogodę. Przedłużająca się susza dotyka rolników, sadowników i hodowców. Dlatego hierarcha zachęca do włączenia tej intencji w modlitwy podczas mszy. Biskup wyraził nadzieję, że wierni uwzględnią tę prośbę w swoich osobistych modlitwach. Wszystkim uczestniczącym w tej inicjatywie udzielił pasterskiego błogosławieństwa.
2: Mieszkańcy gmin Tarczyn i Prażmów protestują przeciwko planowanej autostradzie A50, która może zniszczyć ich domy i lasy. Budowa ma rozpocząć się w 2033 roku, ale wciąż nie zdecydowano, którędy dokładnie przebiegnie trasa. Mieszkańcy domagają się, by droga powstała wzdłuż istniejącej Krajowej 50, co zminimalizowałoby szkody. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zapewnia, że wszystkie głosy są brane pod uwagę, ale nie przekonuje to protestujących.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Na drogowej mapie Mazowsza pojawił się nowy fotoradar, zainstalowany w sierpcu na drodze krajowej numer 10, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę. To kolejne urządzenie uruchomione w regionie w tym roku. Kierowcy powinni również uważać na nowe odcinkowe pomiary prędkości, które pojawiły się na trasach takich jak S8, S7 i S2. Dodatkowo system Red Light działa na skrzyżowaniu w miejscowości Korzuszki Parcel.
1: W Zabierzowie pod Krakowem padła główna wygrana w zdrabce Viva La Casa, przynosząc szczęśliwcowi 1 000 000 zł. Zwycięzca zainwestował jedynie 20 zł, co uczyniło go nowym polskim milionerem. Dzięki tej wygranej Zabierzów znalazł się na mapie miejsc z najwyższymi nagrodami totalizatora sportowego. Od początku roku zdrabki przyniosły już kilka imponujących wygranych, co pokazuje rosnące zainteresowanie tą formą rozrywki. Muzeum Narodowe w Krakowie otworzyło wystawę Gotyk w Karpatach, która prezentuje niemal 100 dzieł sztuki z 10 krajów. Ekspozycja, przygotowywana przez 6 lat, ukazuje region Karpat jako wspólną przestrzeń artystyczną średniowiecza. Wśród unikatów znajduje się krucyfiks z Siedmiogrodu oraz rzeźba ze Świątnik Górny, która okazała się oryginałem. Wystawę można zwiedzać do 9 sierpnia. 15 maja o godzinie 9 rozpocznie się matura z geografii na poziomie rozszerzonym. Egzamin potrwa 3 godziny, a uczniowie będą musieli rozwiązać około 50 zadań. Geografia cieszy się dużą popularnością, ponieważ zdobyte punkty mogą pomóc w rekrutacji na kierunki przyrodnicze, ekonomiczne i logistyczne. Kluczowe zagadnienia to m.in. odczytywanie map, relacje człowiek-środowisko oraz globalne kryzysy ekologiczne.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu przedstawiła nowe informacje dotyczące śmiertelnego wypadku z udziałem Łukasza Litewki. Tablice rejestracyjne i telefon komórkowy kierowcy Mitsubishi zostały zabezpieczone przez śledczych. Prokuratura apeluje o powstrzymanie się od samodzielnych prób wyjaśniania przyczyn wypadku i prosi świadków o zgłaszanie się. Śledczy badają, czy kierowca używał telefonu przed wypadkiem. W centrum Szczecina inspektorzy Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami uratowali psa, który przez rok żył w opuszczonym lokalu. Jego właścicielka wyemigrowała na Islandię, pozostawiając na jego utrzymanie jedynie 10 zł miesięcznie. Zwierzę trafiło do schroniska, a sprawa została zgłoszona na policję. Internauci wyrazili oburzenie i współczucie dla czworonoga, który przez 12 miesięcy cierpiał w samotności. Park Miraculum w Milowicach, znany jako czeski Disneyland, przyciąga tłumy turystów, mimo że jego wygląd budzi skrajne emocje. Zamiast perfekcyjnych dekoracji, oferuje surowe konstrukcje i chaotyczny układ, co wyróżnia go na tle innych parków rozrywki. Dzieci są zachwycone, a park został zaprojektowany z myślą o najmłodszych, oferując im liczne atrakcje na ponad 12 hektarach. Co ciekawe, park powstał na terenie dawnej bazy wojskowej, której elementy zostały wkomponowane w jego przestrzeń. Kudowie Zdroju powstaje nowa atrakcja turystyczna. Drewniana kładka nad zbiornikiem wodnym. Promenada o długości 180 metrów, będąca częścią polsko-czeskiego projektu, ma przyciągać turystów swoim wyjątkowym wyglądem, szczególnie po zmroku. Konstrukcja łączy oba brzegi Stawu i oferuje miejsce do relaksu w otoczeniu kwitnących lilii wodnych. Inwestycja ma na celu ożywienie ruchu turystycznego i podkreślenie walorów uzdrowiska.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1026 hektopaskali. Dla Białegostoku prognozowana temperatura to 4 stopnie, a widoczne będzie małe zachmurzenie. We Wrocławiu termometry pokażą też 4 stopnie i zachmurzenie całkowite. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express. Geopolityka stała się kluczowym czynnikiem wpływającym na strategie biznesowe firm na całym świecie. Aż 87% korporacji planuje przebudowę łańcuchów dostaw, stawiając bezpieczeństwo nad maksymalizację zysków. Firmy przenoszą produkcję bliżej rynków zbytu, aby ograniczyć ryzyko związane z niestabilnością polityczną. Ponad 60% przedsiębiorstw wydłuża okres zabezpieczeń kursowych, chroniąc się przed wahaniami walut. Rynek fuzji i przejęć odżywa, a korporacje realizują swoje plany rozwoju w bardziej przemyślany sposób. W obliczu niepewności stabilność często wygrywa z innowacją, a technologia staje się nowym polem rywalizacji geopolitycznej.
1: Wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej Jan Szyszko ujawnił problemy z programem Czyste Powietrze, który nie uzyskał zwrotu ponad 4 miliardów złotych z Unii Europejskiej. Może to obciążyć budżet państwa. Jednocześnie pojawia się szansa na podniesienie progu podatkowego do 140 tysięcy złotych rocznie, co mogłoby przynieść ulgę ponad 2 milionom Polaków, w tym nauczycielom i pielęgniarkom. Źródła finansowania tej reformy to m.in. podatek cyfrowy dla dużych firm technologicznych oraz akcyza na alkohol. Rząd rozważa te zmiany, a prezydent zapowiedział poparcie dla podniesienia progu podatkowego. Projekt ma realne szanse na realizację.
0: KGHM skupia się na strategii local content, wykorzystując własne spółki córki do większości prac, co pozwala na efektywne zarządzanie zasobami. Firma inwestuje w utrzymanie produkcji miedzi, srebra i renu, a także w poprawę warunków pracy pod ziemią. Bezpieczeństwo pracowników jest priorytetem, co podkreśla wiceprezes Zbigniew Bryja. KGHM posiada 7 koncesji eksploatacyjnych na złoża rud miedzi i jedną na sól potasową. Firma produkuje rocznie ponad 700 tysięcy ton miedzi i 1300 ton srebra, będąc jednym z czołowych producentów renu na świecie. W miarę pogłębiania wydobycia, wyzwaniem stają się trudniejsze warunki pracy, co wymaga nowych technologii i lepszej wentylacji.
1: Wyższa Szkoła Nauk Medycznych w Warszawie, założona przez grupę LuxMed, działa już ponad rok. Jest to pierwsza uczelnia medyczna w Polsce założona przez podmiot leczniczy. Oferuje studia dla pielęgniarek, fizjoterapeutów oraz kierunki podyplomowe związane z jakością i zarządzaniem w ochronie zdrowia. Uczelnia kładzie duży nacisk na praktyczne kształcenie i nowoczesne technologie, w tym sztuczną inteligencję. Niedawno otwarto nowoczesny kampus z najnowocześniejszą infrastrukturą w kraju. Kadra dydaktyczna składa się głównie z praktyków, co pozwala na szybki kontakt studentów z pacjentami.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: ZUS ogłosił bardzo dobrą kondycję finansową Funduszu Ubezpieczeń Społecznych za 2025 rok. Fundusz pokrył około 82,5% swoich wydatków z własnych środków, co świadczy o stabilności systemu emerytalnego. Kluczowym czynnikiem okazała się korzystna sytuacja na rynku pracy, która przyniosła rekordowe wpływy ze składek. W 2025 roku do funduszu wpłynęło ponad 377 miliardów złotych, co jest wynikiem rosnących pensji i liczby ubezpieczonych. Dzięki temu ZUS potrzebował mniejszej dotacji z budżetu państwa, co pozwoliło zaoszczędzić 17 miliardów złotych. Stabilność systemu emerytalnego jest zapewniona, o ile sytuacja gospodarcza pozostanie korzystna.
0: Ruszyła sprzedaż biletów na warszawskie targi obronne, które odbędą się 20 czerwca 2026 roku w Centrum Expo 2021. To nowe wydarzenie łączy sektor biznesowy, instytucje publiczne i obywateli, skupiając się na obronności i bezpieczeństwie. W programie przewidziano pokazy nowoczesnego sprzętu, innowacyjne technologie oraz konsultacje z ekspertami. Dzień otwarty jest dostępny dla wszystkich, a posiadacze Karty Warszawiaka i Karty Młodego Warszawiaka wejdą za darmo. Targi mają na celu budowanie odporności państwa poprzez współpracę administracji, biznesu i społeczeństwa. Patronat nad wydarzeniem objęły m.in. Ministerstwo Obrony Narodowej i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ministerstwo Klimatu i Środowiska planuje zmiany w finansowaniu ratownictwa górskiego, które mogą wpłynąć na ceny biletów w parkach narodowych. Nowa propozycja zakłada doliczanie 15% opłaty na ratownictwo do ceny biletu, zamiast potrącania jej z przychodów parków. Tatrzański Park Narodowy obawia się, że może to prowadzić do wzrostu kosztów dla turystów, zwłaszcza jeśli opłata obejmie także inne usługi. Naczelnik TOPR sugeruje zwiększenie dopłaty do 20%, aby zapewnić stabilne finansowanie. Pieniński Park Narodowy popiera zmiany, widząc w nich korzyść dla budżetów parków. Projekt nowelizacji ustawy jest już w konsultacjach publicznych. Na linii Polska-Rosja doszło do kolejnego spięcia. Szef rosyjskiego Funduszu Inwestycji Bezpośrednich, Kirill Dmitriew, ostro odpowiedział na wpis premiera Donalda Tuska, sugerując, że Polska będzie musiała prosić Rosję o energię. Dmitriew nawiązał do możliwych niedoborów paliw w Europie, co związane jest z niestabilną sytuacją na Bliskim Wschodzie. Wpis Tuska dotyczący braku Rosjan na spotkaniu Rady Europejskiej wywołał reakcję Kremla, który oskarżył go o rusofobię. W obronie Tuska stanął ekspert do spraw energetyki Jakub Wiech, przypominając o wcześniejszych problemach z dostawami gazu z Rosji. Sytuacja pokazuje, jak napięte są obecnie relacje między Polską a Rosją.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Warszawa za oknem, bezchmurne niebo z temperaturą 4 stopnie. Natomiast w Bydgoszczy można zobaczyć niewielkie zachmurzenie, a temperatura wyniesie 9 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1024 hektopaskali. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia zapraszają na emocjonujący odcinek 3373, który zostanie wyemitowany we wtorek, 5 maja o 25 na TVP2. Hubert otrzymuje zaproszenie na wyjątkowy balet od ojca wdzięcznej pacjentki, co z pewnością doda mu skrzydeł. Tymczasem Daniel próbuje naprawić relację z synem, choć jego kontrowersyjne metody mogą wywołać burzę. Ewa podejmuje odważną decyzję, zapraszając Romeo na święta, co może nie spodobać się Aleksowi. Serial, pełen zwrotów akcji, jest dostępny także online w serwisie TVP VOD. Warto śledzić losy bohaterów, bo emocji na pewno nie zabraknie. Barwy szczęścia wkraczają w emocjonujący 3373 odcinek, który zostanie wyemitowany 5 maja o 25 na TVP2. Dominika w końcu zdecyduje się wyznać Sebastianowi swoje obawy dotyczące Renaty. Sebastian doradzi jej, by odsunęła przyjaciółkę z ich wspólnego biznesu, co wywoła w Dominice mieszane uczucia. Choć Renata kiedyś była dla niej jak siostra, teraz stała się ciężarem. Dominika zacznie rozważać wszystkie za i przeciw, zdając sobie sprawę, że decyzja nie będzie łatwa. Wsparcie męża okaże się dla niej nieocenione. Czy Dominika zdecyduje się na radykalny krok i odsunie Renatę? Odpowiedź poznamy już wkrótce. W 3381 odcinku Barw Szczęścia relacja Ewy i Romeo zostaje wystawiona na próbę. Choć zaręczyny miały być początkiem szczęśliwego rozdziału, powrót Aleksa do życia Ewy wywołuje w Romeo falę zazdrości. 18 urodziny Ewy stają się dla niego dniem pełnym emocji i niepewności. Czy dawne uczucie do Aleksa zburzy ich związek? Odcinek ten będzie można obejrzeć już w piątek, 15 maja, o godzinie 25 na TVP2. Dla tych, którzy przegapią emisję, dostępne są powtórki online w serwisie TVP VOD. Serial Barwy Szczęścia to nie tylko telenowela, ale prawdziwe lustro polskiego społeczeństwa, pełne emocji i niespodziewanych zwrotów akcji.
0: Serial Dziedzictwo wciąga widzów w emocjonujące wydarzenia. Odcinki od 895 do 899, które TVP1 wyemituje od 20 do 24 kwietnia, obfitują w dramatyczne zwroty akcji. Kansel knuje, by przejąć majątek. Aderia udaje swoją siostrę, co prowadzi do nieoczekiwanych komplikacji. Sinan zmaga się z kulinarnymi wyzwaniami. Anana odkrywa prawdę o uczuciach Poiraza, co prowadzi do nieporozumień. Aise martwi się o Ferita, który z kolei wikła się w skomplikowane relacje z Leilą. Piknik, który miał być chwilą wytchnienia, staje się areną napięć. Serial można oglądać codziennie o 16.05 na TVP1, a także na platformie VOD TVP.
1: W 4211 odcinku Pierwszej Miłości Eliza staje przed dramatycznym wyborem, próbując odzyskać porwaną córkę Angelikę. W desperacji spędza noc ze Świdrem, wierząc, że to jedyny sposób, by kibole wypuścili jej dziecko. Odcinek pełen jest mrocznych emocji, gdzie miłość rodzicielska zderza się z najgorszymi instynktami. Wątek porwania Angeliki wkracza w najbardziej kontrowersyjną fazę, a Eliza przejmuje inicjatywę, gdy Bolesław okazuje się niezdolny do działania. Darek, manipulując obiema stronami konfliktu, dąży do ostatecznej konfrontacji z Bolesławem. Ten emocjonujący epizod zostanie wyemitowany w czwartek, 7 maja, o godzinie 18 na Polsacie. Wszystkie odcinki można również oglądać online na platformie Polsat Box Go. Hiszpańska telenowela Akacjowa 38 wciąga widzów w wir emocji i dramatów. W 866 odcinku, który zostanie wyemitowany 12 maja, napięcie sięga zenitu. Generał traci zaufanie do swojej żony i planuje ją otruć, co stawia Sylwię w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Kasilda, pogrążona w żałobie po stracie Martina, szuka ukojenia w lekach, a Servando organizuje eleganckie pożegnanie dla przyjaciela. Felipe dostarcza ważny list, który może zmienić losy bohaterów. Tymczasem Carmen, młoda kobieta uwikłana w dramatyczne wydarzenia, walczy o przetrwanie i bezpieczeństwo swojej córki. Jej historia pełna jest zwrotów akcji i emocji, które trzymają widzów w napięciu. Barwy Szczęścia, odcinek 3372, zadebiutuje na ekranach 4 maja. W tym odcinku Daniel stawia pierwsze kroki w redakcji Brukowca Szok, co wywołuje zawiść jego kolegów. Agata popełnia fatalny błąd, który może pozbawić Huberta szans na odszkodowanie, a Mariusz staje na krawędzi bankructwa z powodu ogromnych kosztów oczyszczenia terenu po pożarze. Dominika rozważa rezygnację z Feel Good z powodu konfliktów z Renatą. Janka zmaga się z emocjami po ataku serca ojca, co zmusza ją do przemyśleń i przeprosin. Karpiuk staje przed widmem finansowej przepaści z powodu gigantycznych długów. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 25 na TVP2, a także na platformie TVP VOD. 3383 odcinku serialu Barwy Szczęścia czeka nas prawdziwa burza emocji. Emisja już we wtorek, 19 maja, o godzinie 25 w TVP2. Lucyna wywiera ogromną presję na Emila, by wziął na siebie winę za eksplozję fajerwerków w garażu Pyrków. Asia, matka Emila, jest przekonana o jego winie i ignoruje wszelkie tłumaczenia syna. Tymczasem prawdziwą sprawczynią wybuchu okazuje się być właśnie Lucyna, która manipuluje sytuacją, by osiągnąć swoje cele. Emil stoi przed trudnym wyborem, czy ulec presji i przyznać się do winy, czy walczyć o prawdę. Decyzja, którą podejmie, może na zawsze zmienić jego relacje z rodziną Pyrków.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Polsce dzisiaj dominować będzie bezchmurne niebo. Termometry w Gdańsku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 6 stopni. Mieszkańcy poczują też wiatr zachodni z maksymalną prędkością 8 metrów na sekundę. Z kolei w Poznaniu temperatura będzie wynosić 8 stopni i będzie wiał wiatr północny z maksymalną prędkością 2 metry na sekundę. Na ten moment w obydwóch miastach jakość powietrza jest umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję. This one is dedicated to the heartbroken lovers.

0: Minęła północ. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Dziś obchodzimy święto Konstytucji 3 maja, które zamiast jednoczyć, od lat staje się polem politycznych sporów. Politycy różnych obozów odwołują się do tych samych symboli, ale nadają im odmienne znaczenia. Centrum sporu są dwie wizje państwa. Jedna podkreśla suwerenność i niezależność, druga demokrację i miejsce Polski w Europie. Mimo zmieniających się twarzy na scenie politycznej, konflikt o to, czym ma być Polska, pozostaje niezmienny. Andrzej Poczobut, polski dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białorusi, odzyskał wolność po latach uwięzienia. Został uwolniony w ramach wymiany więźniów na granicy polsko-białoruskiej. Po powrocie do Polski spotkał się z premierem Donaldem Tuskiem, a w święto narodowe 3 maja odbierze Order Orła Białego za zasługi w walce o prawa człowieka. Poczobut był więziony od 2021 roku pod zarzutem rehabilitacji nazizmu, co uznawano za politycznie motywowane.
2: Dziś na Zamku Królewskim w Warszawie prezydent Karol Nawrocki zainaugurował pracę nad nową konstytucją, powołując Radę do spraw nowej ustawy zasadniczej. W skład Rady weszły już osoby o znaczącym dorobku naukowym i politycznym, takie jak profesorowie Ryszard Legutko i Ryszard Piotrowski. Planowane jest poszerzenie składu o przedstawicieli klubów i kół poselskich oraz dodatkowych ekspertów. Celem jest przygotowanie projektu konstytucji do końca kadencji prezydenta w 2030 roku.
0: W Austrii zatrzymano 39-letniego mężczyznę podejrzanego o zatruwanie produktów dla niemowląt firmy HiPP. Sprawca próbował wymusić 2 miliony euro, umieszczając trutkę na szczury w słoiczkach, które trafiły na półki w Austrii, Czechach i na Słowacji. Na szczęście 5 zatrutych słoiczków zostało odzyskanych, zanim trafiły do konsumentów. Policja wciąż poszukuje 6. słoiczka, a firma HiPP wycofała zagrożony produkt ze sprzedaży w Austrii. Na wyspie Jan Mayen, położonej na Atlantyku, trwa rekrutacja do pracy w stacji meteorologicznej i systemie radionawigacyjnym NATO. Norweskie siły zbrojne poszukują zarówno wojskowych, jak i cywilów z różnych zawodów, oferując półroczne kontrakty. Kandydaci muszą być wszechstronni i gotowi do pracy w izolacji, a wynagrodzenia są zbliżone do norweskich stawek. Praca na wyspie to nie tylko zawodowe wyzwanie, ale także unikalne doświadczenie w ekstremalnych warunkach. Zasłony w domach często gromadzą kurz i zapachy, tracąc świeżość mimo pozornej czystości. Tradycyjne pranie bywa czasochłonne, ale istnieje prostszy sposób na ich odświeżenie. Wystarczy użyć parownicy do ubrań, która w 5 minut usunie nieprzyjemne zapachy i wygładzi materiał bez zdejmowania zasłon. To szybkie rozwiązanie pozwala zaoszczędzić czas i energię, a zasłony pozostają dłużej czyste. Polscy politycy Robert Biedroń i Krzysztof Śmiszek uczestniczyli w koncercie hiszpańskiej gwiazdy Rosalii w Berlinie. Wydarzenie, które odbyło się w ramach trasy Lux Tour 2026, przyciągnęło tłumy fanów z całej Europy. Biedroń określił koncert jako totalny kosmos, podkreślając, jak muzyka i kultura mogą inspirować do działania. Ich obecność na koncercie wzbudziła zainteresowanie, pokazując polityków w bardziej prywatnej odsłonie.
2: Jolanta Kwaśniewska, mimo upływu lat od zakończenia prezydentury jej męża, pozostaje jedną z najbardziej cenionych postaci polskiego życia publicznego. Najnowsze sondaże z 2025 roku pokazują, że ponad połowa Polaków uważa ją za najlepszą pierwszą damę. Jej popularność wynika z umiejętnego łączenia elegancji z przystępnością oraz aktywnej działalności społecznej. Kwaśniewska jest często porównywana do swoich następczyń, co zazwyczaj wypada na jej korzyść.
0: W wieku 78 lat zmarł Andrzej Olechowski, znany polityk i współzałożyciel Platformy Obywatelskiej. Olechowski pełnił funkcję ministra finansów i szefa MSZ, ale jego kariera zaczęła się w mediach jako dziennikarz muzyczny i prezenter radiowy. Był także kierownikiem artystycznym zespołu Krzysztofa Klęczona Trzy Korony. Wspomnieniem o nim podzieliła się dziennikarka Agata Konarska, która wspomina jego klasę i profesjonalizm. Na Stadionie Narodowym w Warszawie odbył się finał Pucharu Polski, w którym zmierzyły się Raków Częstochowa i Górnik Zabrze. Wydarzenie przyciągnęło wielu kibiców, w tym prezydenta Karola Nawrockiego, co podkreśliło jego rangę. Prezydent, znany z zamiłowania do sportu, swoją obecnością nadał wydarzeniu dodatkowy wymiar. Zabrakło jednak prezesa PZPN, Cezarego Kuleszy, który nie dotarł z powodu opóźnień lotów.
2: Robert Bąkiewicz, znany działacz społeczny, obchodzi dziś swoje 50. urodziny. W głośnym wywiadzie ujawnił, że jego miesięczne zarobki wynoszą 3000 zł. Mieszka u teściów, a rodzice wspierają go finansowo po bankructwie w 2018 roku. Mimo cywilnego rozwodu w 2011 roku nadal mieszka z żoną i 5 dzieci, a w 2018 roku ponownie wzięli ślub cywilny. Bąkiewicz zapewnił, że Ruch Obrony Granic nie kończy działalności i będzie monitorował pracę służb granicznych, apelując o szacunek dla polskiego munduru.
0: Donald Tusk, obecny premier Polski, ma za sobą bogatą karierę zawodową, która może zaskoczyć wielu. Z wykształcenia jest historykiem, ale w młodości pracował fizycznie, między innymi jako malarz kominów w spółdzielni Świetli. Przez 8 lat utrzymywał rodzinę jako robotnik fizyczny, a także sprzedawał pieczywo w Gdańsku. Tusk prowadził również wydawnictwo książkowe i pracował jako dziennikarz.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Krakowie odczujemy temperaturę 12 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Szczecina będą mieć odczuwalną temperaturę, wynoszącą 15 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W Krakowie jakość powietrza jest dobra, jednak dla Szczecina sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: luksusem. Czyżby to była nowa moda wśród gwiazd? Inwestowanie w łazienki? Wieniawa, jak przystało na prawdziwą bizneswoman, nie oszczędza na niczym, a jej mama, menedżerka, z pewnością jest dumna z przedsiębiorczości córki. Ciekawe, co jeszcze Julia wymyśli, aby przyciągnąć uwagę fanów. Katarzyna Maciąg, znana niegdyś jako urocza Basia z Teraz albo Nigdy, obchodzi dziś 44. urodziny. Od czasów serialu przeszła spektakularną metamorfozę, stając się ikoną elegancji i dojrzałości. Choć jej kariera rozwijała się w blasku fleszy, Maciąg konsekwentnie chroni swoje życie prywatne, co tylko dodaje jej tajemniczości. W kwietniu tego roku zadebiutowała w filmie Splish Splash Forever w Szwajcarii, Niemczech i Holandii, udowadniając, że jej talent nie zna granic.
1: Marcelina Zawadzka, znana prezenterka i była Miss Polski, wróciła z Dubaju do Polski, uciekając przed rakietami. Teraz, zamiast w luksusowym Dubaju, odnajduje się w rodzinnym Malborku, gdzie wszyscy ją znają i witają z otwartymi ramionami. W nowym cyklu Halo, tu Polsat rusza w Polskę, by odkrywać niezwykłe historie zwykłych ludzi. Cóż, kto by pomyślał, że po Dubaju można zakochać się w polskich lasach i obiadach u mamy?
2: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
0: Michał Koterski, znany z barwnych związków, postanowił spędzić majówkę nad Bałtykiem z synem. Pogoda dopisała, więc zamiast morskich kąpieli wybrali plażowanie i wspólne posiłki. Po rozstaniu z Marceliną, Leszczak Koterski najwyraźniej odnajduje radość w prostych przyjemnościach. Ciekawe, czy luksusowa fura, którą zamienił na żonę, też tak dobrze sprawdza się na piasku. Polskie kino znowu zaskakuje. Emi Buchwald, debiutująca reżyserka ze Skierniewic, wprowadza na ekrany Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej. Film, który zamiast efektów specjalnych i wybuchów, oferuje ciepłe spojrzenie na relacje między rodzeństwem. W świecie, gdzie każdy szuka sensacji, Buchwald pokazuje, że czasem wystarczy zwykłe mieszkanie i trochę metafizyki, by poruszyć serca widzów. Oby więcej takich debiutów, które przypominają, że kino to nie tylko spektakl, ale i emocje. Majówka u Poli Wiśniewskiej to nie grill i leżak, a kartony i przeprowadzka. Po rozstaniu z Michałem Wiśniewskim Pola zaczyna nowy rozdział w życiu, a sąsiedzi okazali się niezastąpieni przy przenosinach. Nowe gniazdko znalazła błyskawicznie, a na Instagramie podzieliła się radością z nowego startu. Cóż, niektórzy zamiast kiełbasek na ruszcie wolą nowe początki i świeże powietrze. Wielkie emocje w Tańcu z Gwiazdami. Paulina Gałązka, mimo złamanego żebra i silnych środków przeciwbólowych, nie zamierza się poddać i walczy o finał. Czyżby Jacek Jeszcze miał tajemniczy talent do łamania żeber swoich partnerek? W najbliższą niedzielę 5 par stanie do walki o kryształową kulę, a Gałązka będzie musiała zmierzyć się z bólem i przygotować 2 tańce. Czy kontuzja stanie na drodze do jej tanecznego triumfu? Czas pokaże, czy determinacja i wsparcie ekipy wystarczą, by pokonać przeciwności.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Monika Jarosińska, znana z programu Królowa Przetrwania, otworzyła się w szczerym wywiadzie z Małgorzatą Rozenek Majdan. Aktorka opowiedziała o swojej walce z depresją, tętniakiem mózgu i operacją kręgosłupa, które nie były dla niej łaskawe. Jarosińska szczerze przyznała, że żałuje, iż nie zdecydowała się na in vitro, co mogło zmienić jej życie. Tymczasem Rozenek Majdan, nieformalna ambasadorka in vitro, przypomina, jak ważne jest wsparcie dla tej metody, która dzięki jej staraniom zyskała refundację w Polsce.
1: Litwa znowu próbuje swoich sił na Eurowizji, tym razem z Lionem Cekachem, który po zeszłorocznej porażce wraca z piosenką Sulo Kieromas. Ten barwny artysta, znany z występów jako drag queen, śpiewa w kilku językach, a jego utwór już podbił litewskie listy przebojów. Czy ekstrawagancki styl i opowieść o zagubieniu w nowoczesnym świecie wystarczą, by Litwa znów awansowała do finału? Cóż, czas pokaże, czy widzowie docenią ten wielojęzyczny miks emocji i technologii.
0: Green Day, zespół, który z garażowego punk rocka zrobił globalny fenomen, nie zawsze miał kolorowe życie na szczycie. Billy Joe Armstrong, lider grupy, pokazał światu, że bycie ikoną rocka to nie tylko blask reflektorów, ale i ciemne zakamarki uzależnień. Jego spektakularny wybuch na scenie w Las Vegas w 2012 roku był krzykiem o pomoc, a nie kaprysem gwiazdy. Po odwyku i przerwie Armstrong udowodnił, że można być rockmanem i jednocześnie zwykłym człowiekiem, zakładając sklep z gitarami i firmę sprzedającą kawę. To przypomnienie, że planeta gwiazd rocka to świetne miejsce na koncert, ale fatalne do życia. Kasia Sienkiewicz, znana z Kwiatu Jabłoni, postanowiła zaskoczyć fanów i wyrusza na solową ścieżkę. Już 7 maja premiera jej pierwszego singla Były Momenty, który obiecuje być mieszanką delikatności i zadziorności. Czyżby szykowała się rewolucja w świecie polskiej muzyki? Czas pokaże, czy solowa Kasia przyćmi duetowe sukcesy.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1016 hektopaskali. Dla Katowic prognozowana temperatura to 13 stopni, a widoczne będzie małe zachmurzenie. W Toruniu termometry pokażą 15 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Stan powietrza w tej chwili w obu miastach można ocenić jako umiarkowany, co jest dość typowe dla sezonu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Dziś w Warszawie odbył się 34. bieg Konstytucji 3 maja, w którym wzięło udział około 6,5 tysiąca uczestników. Trasa o długości 5 kilometrów przebiegała przez centralne ulice miasta, a na mecie jako pierwszy zameldował się 23-letni Aleksij Pysarew. Wydarzenie obfitowało w emocje i osobiste historie, a także symboliczne gesty, jak bieg z flagą narodową. Impreza spowodowała utrudnienia w ruchu drogowym i zmiany w komunikacji miejskiej, które trwały do późnych godzin popołudniowych. W centrum Warszawy doszło do tragicznego wypadku, w którym 50-letnia kobieta zginęła pod kołami tramwaju linii numer 4 na skrzyżowaniu Marszałkowskiej i Świętokrzyskiej. Mimo szybkiej akcji ratunkowej, życia kobiety nie udało się uratować. W wyniku zdarzenia ruch tramwajowy w Śródmieściu został sparaliżowany, a śledczy badają przyczyny wypadku. Nieoficjalnie mówi się, że ofiara mogła być bezdomna i spożywała alkohol przed zdarzeniem. W meczu 31. kolejki PKO BP Ekstraklasy Legia Warszawa pokonała Widzew Łódź 1-0. Decydującą bramkę zdobył w doliczonym czasie gry Rafał Adamski, co przybliżyło stołeczny zespół do utrzymania w lidze. Mimo że spotkanie nie obfitowało w emocje na boisku, kibice zadbali o gorącą atmosferę na trybunach.
2: Ulica Grzybowska w Warszawie przechodzi ogromne zmiany. Powstają tam dwa nowe drapacze chmur, w tym kompleks Upper One, który osiągnął już docelową wysokość. Dwa inne wieżowce, PKO Tower i PZU Tower, mogą zostać zburzone, by ustąpić miejsca nowym budynkom. Przebudowa obejmuje także modernizację samej ulicy, która ma stać się bardziej zielona i przyjazna dla mieszkańców.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na przystanku Warszawa-Powiśle doszło do kolizji pociągu Kolei Mazowieckich z dźwigiem pociągu roboczego. Ewakuowano 27 osób. Nikt nie ucierpiał. Tory dalekobieżne były zablokowane przez 3 godziny, co spowodowało opóźnienia. Komisja Kolejowa bada przyczyny zdarzenia. W sobotę Kraków stał się centrum obchodów Dnia Flagi. Na Błoniach powstała ogromna mapa Polski, złożona z 4000 flag, a główną atrakcją było wykonanie hymnu narodowego przez Dodę w nowej aranżacji. Wydarzenie zorganizowane przez krakowski magistrat i RMF FM przyciągnęło tłumy, a uczestnicy mogli zrobić zdjęcia na specjalnie przygotowanych punktach fotograficznych. Prezydent Krakowa, Aleksander Miszalski, wraz z harcerzami rozdawał biało-czerwone flagi mieszkańcom.
2: A paszka podarowana pierwszej damie przez posła Łukasza Litewkę stała się symbolem pamięci i uważności. Historia tego gestu rozpoczęła się 3 lutego podczas spotkania w Pałacu Prezydenckim. A paszka, początkowo elegancki dodatek, z czasem nabrała głębszego znaczenia, stając się cichym komunikatem o wartościach. Podczas pogrzebu posła Litewki jej obecność była wyrazistym znakiem pamięci i hołdu dla jego zaangażowania społecznego.
1: W Dąbrowie Górniczej doszło do wybuchu na terenie huty ArcelorMittal Poland, co spowodowało pożar instalacji. Na szczęście nikt nie ucierpiał, a sytuację opanowano w ciągu kilkudziesięciu minut. W wyniku zdarzenia nadpalonych zostało kilka samochodów, ale nie było potrzeby zatrzymywania pracy zakładu. Obecnie trwa ustalanie przyczyn incydentu.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W Szczecinie doszło do dramatycznego pościgu za 24-letnim kierowcą, który będąc pod wpływem alkoholu i narkotyków, zignorował sygnały policji i uciekał ulicami miasta. Mężczyzna, nie posiadający prawa jazdy, wjeżdżał na czerwonym świetle i poruszał się po chodnikach oraz ścieżkach rowerowych, stwarzając zagrożenie dla innych. Po rozbiciu samochodu próbował uciec pieszo, ale został szybko zatrzymany. Sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie, a kierowca usłyszał szereg poważnych zarzutów, w tym kradzież z włamaniem.
1: Po zimie na trawnikach mogą pojawić się nieestetyczne, łyse placki. Aby szybko przywrócić im zielony wygląd, warto zastosować popiół drzewny jako nawóz. Wystarczy drobno go rozkruszyć i równomiernie rozsypać na trawie. Już po 2 tygodniach trawnik stanie się gęstszy i bardziej zielony. Imię Anna od stuleci cieszy się ogromną popularnością w Polsce. Nosi je ponad 1 000 000 Polek. Jego historia sięga 1229 roku, a w polskiej kulturze zapisało się dzięki postaciom takim jak królowa Anna Jagiellonka. Mimo zmieniających się trendów, Anna pozostaje najczęściej wybieranym imieniem w ogólnym zestawieniu historycznym. Imieniny Anny, obchodzone 26 lipca, są w Polsce szczególnie hucznie świętowane. Dziś mija 33 lata od decyzji prezydenta Lecha Wałęsy o przyznaniu papieżowi Janowi Pawłowi II orderu Orła Białego. To najwyższe polskie odznaczenie państwowe. Reaktywowane w 1992 roku, wręczono papieżowi dopiero w maju 1995 roku podczas jego pielgrzymki do Polski. Order Orła Białego, ustanowiony w 1705 roku, jest przyznawany za wybitne zasługi cywilne i wojskowe zarówno Polakom, jak i cudzoziemcom.
0: To są wiadomości w Radiu Super Super Express.
1: W Parku Narodowym Czeska Szwajcaria wybuchł potężny pożar, który objął już 100 hektarów lasu. Na miejscu trwa intensywna akcja gaśnicza z udziałem kilkudziesięciu jednostek straży pożarnej i śmigłowców. W regionie wprowadzono stan nadzwyczajny, a drogi między Rynarticami a Dolni Kripska są zamknięte. Władze parku apelują do turystów o przestrzeganie zakazów i unikanie manipulacji ogniem.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. We Wrocławiu odczujemy temperaturę 13 stopni i wiatr południowo-wschodni o prędkości 4 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Białegostoku będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 14 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość? Czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja. Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Legia Warszawa wygrała z Widzewem Łódź 1-0 w kluczowym meczu 31. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Zwycięski gol padł w 97. minucie po zamieszaniu pod bramką gości. Dzięki temu Legia awansowała na 9. miejsce w tabeli, oddalając się od strefy spadkowej. Sytuacja Widzewa pozostaje trudna. Zajmują 16. pozycję z 2 punktami straty do bezpiecznych miejsc. W wieku 86 lat zmarł Aleksander Papiewski, ceniony trener piłkarski, który na trwałe zapisał się w historii polskiego futbolu. Był związany ze Śląskiem Wrocław, z którym w 1978 roku zdobył wicemistrzostwo Polski. W swojej karierze prowadził także zespoły takie jak Radomiak Radom i Zagłębie Wałbrzych. Jego odejście to ogromna strata dla polskiego środowiska piłkarskiego. W meczu ligowym Osasuna, FC Barcelona, do 80. minuty było spokojnie, ale wtedy Robert Lewandowski zdobył gola po dośrodkowaniu Markusa Rashforda. Jego bramka może przesądzić o mistrzostwie Hiszpanii dla Barcelony. Decydujący będzie wynik niedzielnego meczu Realu Madryt ze Espaniolem. Przyszłość Roberta Lewandowskiego w Barcelonie jest niepewna. Prezydent klubu zwołał pilne spotkanie z agentem piłkarza, aby omówić warunki przedłużenia kontraktu. Juventus Turyn jest gotowy przyjąć polskiego napastnika, oferując mu roczny kontrakt. Decyzja Lewandowskiego ma zapaść w najbliższych dniach, a kluczowe będą nie tylko zarobki, ale także jego rola w drużynie.
0: Radio Super Express. Sport.
1: Julian Zakrzewski-Hall, napastnik New York Red Bulls, przyciągnął uwagę PZPN, a kibice marzą o jego występach w reprezentacji Polski. Przypomina to historię Daniego Szeteli, który również miał polskie korzenie i marzył o grze dla Polski, ale nigdy nie zadebiutował w kadrze. Szetela, mimo obiecującego startu, nie zdołał podbić europejskiego futbolu, choć zawsze podkreślał swoje związki z Polską. Jego kariera była pełna wyzwań, ale nie żywi urazy do przeszłości. Podczas kongresu FIFA w Vancouver Gianni Infantino potwierdził, że reprezentacja Iranu zagra na Mistrzostwach Świata w 2026 roku, a swoje mecze rozegra w Stanach Zjednoczonych. Mimo napiętej sytuacji międzynarodowej, Iran pozostaje częścią turnieju, co Infantino uzasadniał potrzebą jedności i integracji. Delegacja Iranu nie została jednak dopuszczona do udziału w kongresie z powodu powiązań jednej z osób z Islamic Revolutionary Guard Corps. Kongres w Kanadzie skupia się na przygotowaniach do mundialu organizowanego wspólnie przez USA, Kanadę i Meksyk. W Landshut odbyło się Grand Prix Niemiec na żużlu, gdzie Polacy odnieśli znaczący sukces. Kacper Woryna zdobył pierwsze miejsce, a Bartosz Zmarzlik, broniący tytułu mistrza świata, zajął trzecie miejsce. To wyjątkowe osiągnięcie miało miejsce w dniu święta flagi państwowej, co dodatkowo podkreśla wagę tego triumfu. Poseł PiS, Łukasz Mejza, rozważa udział w gali Freak Fight pod warunkiem, że jego występ przyniesie korzyści charytatywne, na przykład w postaci 1 000 000 zł. Mejza widzi w takich wydarzeniach szansę na popularyzację aktywności fizycznej w Polsce. Według doniesień medialnych poseł prowadzi już rozmowy na temat ewentualnej walki, a Federacja Prime MMA nie zaprzeczyła tym informacjom. Obecność Mejzy na gali w Nysie dodatkowo wzbudziła zainteresowanie jego potencjalnym udziałem.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Dawid Kubacki zakończył wieloletnią współpracę z firmą Manner, co oznacza koniec jego charakterystycznego różowego kasku. Polski skoczek podziękował sponsorowi za wspólne lata i wyraził nadzieję na dalsze sukcesy firmy. Na razie nie wiadomo, kto będzie nowym sponsorem Kubackiego, ale możliwe, że wkrótce ogłosi nową współpracę przed nadchodzącym sezonem. Iga Świątek jest już w Rzymie, gdzie przygotowuje się do turnieju WTA 1000 na kortach Foro Italico. Polka, która ma na koncie 3 zwycięstwa w tym miejscu, rozpocznie rywalizację od 2. rundy. Po niepowodzeniu w Madrycie Świątek liczy na odbudowanie formy dzięki spokojnym treningom. Pierwszy mecz zagra 7 lub 8 maja. Anastazja Kuś, 18-letnia lekkoatletka, znalazła się w centrum medialnej burzy po krytyce ze strony dziennikarza TVP za publikowanie odważnych zdjęć na Instagramie. Aleksander Dzięciołowski zarzucił jej robienie kariery przez pośladki, co uznał za niesmaczne. Kuś, która ma na koncie liczne sukcesy sportowe, w tym medale Mistrzostw Polski i Europy, stanowczo odpowiedziała, że nie zamierza przejmować się krytyką i chce rozwijać swoją markę osobistą. Podkreśliła, że jej działania w mediach społecznościowych mogą przyczynić się do wzrostu zainteresowania lekkoatletyką w Polsce. Górnik Zabrze zdobył Puchar Polski, pokonując Raków Częstochowa 2-0 na PGE Narodowym w Warszawie. To pierwszy triumf Zabrzan w tych rozgrywkach od 54 lat. Gole dla zwycięzców strzelili Roberto Massimo i Maksym Chłań. Zabrzanie dominowali przez całe spotkanie, a kibice świętują ten historyczny sukces.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W piątkowym meczu PKO BP Ekstraklasy Korona Kielce zremisowała z Piastem Gliwice 1-1. Po spotkaniu trener Korony, Jacek Zieliński, poinformował, że jeden z jego zawodników został uderzony przez kibica. Klub Korona Kielce szybko zareagował, wydając oświadczenie, w którym stanowczo zaprzeczył tym doniesieniom. Sytuacja wywołała spore poruszenie w środowisku piłkarskim.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza przewiduje zachmurzenie całkowite i temperaturę 15 stopni w Bydgoszczy. Z wiatrem południowo-zachodnim o sile 5 metrów na sekundę. W Warszawie zauważymy bezchmurne niebo, temperaturę 16 stopni, a wiatr południowo-zachodni powieje z prędkością 6 metrów na sekundę. W tej chwili jakość powietrza w obu miastach można określić jako umiarkowana. Warto jednak zachować ostrożność.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3382 odcinku Barw Szczęścia rodzina Pyrków przeżyje chwilę grozy. W piwnicy ich domu dojdzie do niebezpiecznego wybuchu petard, a Joasia bez wahania oskarży o to swojego syna. Jednak prawdziwym winowajcą okaże się Lucyna, która coraz bardziej manipuluje domownikami. Jej działania doprowadzą do konfliktów w rodzinie, a nawet do tego, że Emil zostanie nakłoniony do wzięcia winy na siebie. Czy Joasia i Hubert zorientują się, że Lucyna nie jest tą ciepłą staruszką, za którą ją uważali? Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 18 maja o godzinie 25 na TVP 2. To będzie emocjonujący wieczór pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Barwy Szczęścia w odcinku 3383, który zostanie wyemitowany 19 maja o 25 na TVP 2, przyniosą prawdziwą burzę emocji. Zapłakana Luiza zjawi się u Beaty i Damiana, by wyznać, że Aro ją zdradził. Wójcikowie, zszokowani tą wiadomością, natychmiast otoczą Luizę wsparciem. Damian nie zamierza pozostawić tej sprawy bez reakcji i planuje zemstę na niewiernym chłopaku córki. Luiza, załamana zdradą, zacznie nawet rozważać przerwanie studiów weterynaryjnych. W kolejnym odcinku Damian zwolni Aro pracy, co tylko zaostrzy konflikt. Aro nie pozostanie dłużny i postanowi odegrać się na Damianie, co doprowadzi do jeszcze większych napięć. Czy wójcikowie zdołają wyjść z tej sytuacji obronną ręką?
0: W 3384 odcinku serialu Barwy Szczęścia emocje sięgną zenitu. Maciej Wilk, bezwzględny deweloper, nie cofnie się przed niczym, by zdobyć dom Pyrków przy ulicy Zacisznej. W środę, 20 maja o godzinie 25, widzowie zobaczą, jak Wilk zmusza Agatę do podjęcia decyzji o zakupie mieszkania na jego osiedlu Zielone Szczęście. Agata stanie przed trudnym wyborem. Lojalność wobec brata Huberta, czy marzenie o własnym mieszkaniu z Ignacym. Konflikt w rodzinie Pyrków zaostrza się, a Lucyna Zwierzchowska dodatkowo podsyca napięcia. Hubert czuje się zdradzony i nieufny wobec siostry. Czy Agata zdoła przekonać Huberta do swoich racji? Odpowiedzi na te pytania już wkrótce na antenie TVP 2. M jak miłość zaskakuje fanów. W nadchodzącym sezonie, który pojawi się jesienią 2026 roku, wszyscy z niecierpliwością czekają na ślub Anity i Kamila. Choć para jest razem od 5 lat, decyzja o ślubie wciąż pozostaje tajemnicą. Melania Grzesiewicz, odtwórczyni roli Anity, właśnie ogłosiła swoje zaręczyny na Instagramie, pokazując piękny pierścionek. Aktorka podzieliła się tą radosną nowiną podczas majówkowego wyjazdu do Anglii. Czy scenarzyści zdecydują się na ślub Anity i Kamila w serialu? Fani z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń. Niespodzianki są na porządku dziennym, więc emocji na pewno nie zabraknie.
1: M jak miłość w 1932 odcinku przynosi emocjonujące zwroty akcji. Kama zaczyna żałować, że wymusiła na Marcinie zmianę pracy, co miało zapewnić jej spokój. Jednak zagrożenie pojawia się z zupełnie innej strony, a Chodakowska nie jest na to przygotowana. Marcin, choć zamienił agencję detektywistyczną na korporację, nie jest szczęśliwy. Jego nowa szefowa, Elżbieta, nie odpuszcza i wciąż kusi go swoją kobiecością. Wizyta Elżbiety w salonie Kamy tylko potwierdza jej obawy. Aneta ostrzega Kamę, że zagrożenie czai się wszędzie, co jeszcze bardziej pogłębia jej wyrzuty sumienia. Odcinek zostanie wyemitowany 11 maja o 20.55 na TVP 2. W 992 odcinku Na dobre i na złe, który zostanie wyemitowany w środę, 6 maja o 20.55 na TVP 2, Agata postanawia wziąć wolne, by przygotować pokój dla Mani. Spotka się także z kuratorką dziewczynki, by dowiedzieć się więcej o jej bracie, który przebywa w specjalnym ośrodku z powodu autyzmu. Agata i Rafał planują adoptować Manię po swoim ślubie, ale pojawia się pytanie, czy zdecydują się również na adopcję jej brata. W domu Agaty i Rafała panuje radosna atmosfera, gdy Mania dołącza do nowej rodziny. Jasiek i Adaś, synowie Konicy, ciepło witają nową siostrę. Czy Agata zdecyduje się na kolejny krok i przyjmie także Ludzka? Odpowiedź poznamy już wkrótce.
0: W 3385 odcinku Barw Szczęścia emocje sięgną zenitu. Sebastian traci cierpliwość do uzależnionej Renaty, która trafia na odwyk po dramatycznym przedawkowaniu leków w czasie świąt Bożego Narodzenia. Dominika zostaje sama z obowiązkami w Feel Good, co nie umyka uwadze jej męża. Sebastian zaczyna naciskać na żonę, by zakończyła współpracę z Renatą. Już wcześniej sugerował, że to jedyne rozsądne wyjście dla ich biznesu. Czy Dominika ulegnie presji i odkupi udziały od Renaty? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki serialu. 3382 odcinku serialu Barwy Szczęścia Aldona i Borys Grzelakowie znajdą się w samym środku poważnej afery. Wszystko zacznie się od nieprzemyślanej decyzji Borysa, który sprzeda panu Bogumiłowi nieprzebadane suszone grzyby, zawierające trujące lisówki. Skutki tej transakcji będą dramatyczne, gdyż senior trafi do szpitala z ciężkim zatruciem. Policja i sanepid szybko wkroczą do sklepu Grzelaków, przeprowadzając szczegółowe śledztwo. W 3384 odcinku okaże się, że stan poszkodowanego nie poprawia się, a małżeństwo zacznie obawiać się procesu karnego. Ich przeszłość, pełna prawnych problemów, nie ułatwi sytuacji. Czy Grzelakowie zdołają uniknąć więzienia? Odpowiedź poznamy w kolejnych odcinkach.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będą lekkie opady deszczu. Poznań to miasto przywita nas temperaturą 16 stopni i wiatrem południowo-zachodnim o prędkości 4 metry na sekundę. W Gdańsku natomiast termometry pokażą 17 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie maksymalnie 4 metry na sekundę. Stan powietrza w tej chwili w obu miastach można ocenić jako umiarkowany, co jest dość typowe dla sezonu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła pierwsza. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia Orderu Orła Białego. Wśród odznaczonych znalazł się Andrzej Poczobut, dziennikarz i działacz polskiej mniejszości na Białorusi, który odebrał wyróżnienie z rąk prezydenta Karola Nawrockiego. Poczobut, dziękując za odznaczenie, zadedykował je członkom Związku Polaków na Białorusi, podkreślając swoją walkę o prawa człowieka. Prezydent Nawrocki nazwał go bohaterem, który dla polskości i prawdy historycznej był gotów poświęcić wolność. Donald Tusk wyraził obawę o rozpad NATO po decyzji Donalda Trumpa o wycofaniu części wojsk amerykańskich z Niemiec. Jego słowa spotkały się z krytyką ze strony Leszka Millera, Waldemara Pawlaka i Bronisława Komorowskiego, którzy uznali to za przesadną reakcję. Byli przywódcy podkreślili, że ruch Trumpa to raczej polityczna demonstracja niż realne osłabienie sił zbrojnych w Europie. Apelowali o większy pragmatyzm i unikanie ostrej retoryki w stosunkach międzynarodowych. W Parku Narodowym Czeska Szwajcaria wybuchł potężny pożar, który objął już 100 hektarów lasu. Na miejscu trwa intensywna akcja gaśnicza z udziałem kilkudziesięciu jednostek straży pożarnej i śmigłowców. W regionie wprowadzono stan nadzwyczajny, a drogi między Rynarticami a Dolni Krypska są zamknięte. Władze parku apelują do turystów o przestrzeganie zakazów i unikanie manipulacji ogniem. Tuje w ogrodach często tracą kolor i usychają z powodu chorób grzybowych i szkodników, takich jak misecznik tujowiec. Aby temu zapobiec, warto stosować domowe metody, na przykład oprysk z czosnku, który skutecznie odstrasza owady. Kluczowa jest także odpowiednia pielęgnacja, w tym regularne nawadnianie i nawożenie, a także unikanie stojącej wody. Dzięki temu żywopłot stuj będzie zdrowy i bujny przez cały rok.
1: Słuchacie Radia Super Express. Sadzenie pomidorów w odpowiednim czasie i sposób ich pielęgnacji to klucz do udanej uprawy. Warto wykorzystać naturalne metody, takie jak gnojówka z pokrzywy, która wzmacnia rośliny i wspiera ich rozwój. Ta prosta odżywka, bogata w potas, azot i inne pierwiastki, przygotowywana jest z liści pokrzywy zalanych wodą i fermentowanych przez tydzień. Regularne stosowanie tego naturalnego nawozu zapewnia obfite i zdrowe plony.
0: Po zimie na trawnikach mogą pojawić się nieestetyczne, łyse placki. Aby szybko przywrócić im zielony wygląd, warto zastosować popiół drzewny jako nawóz. Wystarczy drobno go rozkruszyć i równomiernie rozsypać na trawie. Już po 2 tygodniach trawnik stanie się gęstszy i bardziej zielony. Imię Anna od stuleci cieszy się ogromną popularnością w Polsce. Nosi je ponad 1 000 000 Polek. Jego historia sięga 1229 roku, a w polskiej kulturze zapisało się dzięki postaciom takim jak królowa Anna Jagiellonka. Mimo zmieniających się trendów, Anna pozostaje najczęściej wybieranym imieniem w ogólnym zestawieniu historycznym. Imieniny Anny, obchodzone 26 lipca, są w Polsce szczególnie hucznie świętowane. Za ciasne buty mogą powodować ból i otarcia, ale istnieje prosty sposób na ich rozciągnięcie. Wystarczy założyć grube skarpety, włożyć buty i użyć suszarki do włosów, by podgrzać skórę w miejscach, które uciskają. Po podgrzaniu należy pozostać w butach przez 20 minut, co pozwoli materiałowi przyjąć kształt stopy. Jeśli pojawią się pęcherze, ulgę przyniesie żel z aloesu lub olej kokosowy.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Dziś mija 33 lata od decyzji prezydenta Lecha Wałęsy o przyznaniu papieżowi Janowi Pawłowi II Orderu Orła Białego. To najwyższe polskie odznaczenie państwowe. Reaktywowane w 1992 roku, wręczono papieżowi dopiero w maju 1995 roku podczas jego pielgrzymki do Polski. Order Orła Białego, ustanowiony w 1705 roku, jest przyznawany za wybitne zasługi cywilne i wojskowe zarówno Polakom, jak i cudzoziemcom.
1: Politycy coraz częściej pokazują swoje psy w mediach społecznościowych, ale nie wszyscy traktują to jako coś więcej niż element wizerunku. Łukasz Litewka wyróżnia się realnym zaangażowaniem w pomoc zwierzętom, promując adopcję psów ze schronisk. Robert Biedroń i Magdalena Biejat włączają prawa zwierząt do swoich programów politycznych, a Karol Nawrocki i jego żona adoptowali psa Jukiego, co stało się symbolem ich podejścia do zwierząt. Szymon Hołownia i Donald Tusk również dzielą się swoimi relacjami z czworonogami, pokazując, że psy są ważną częścią ich życia.
0: Podczas uroczystości 2 maja Marta Nawrocka, żona prezydenta, zachwyciła swoją stylizacją. Wybrała intensywnie czerwony komplet z żakietem i rozkloszowaną spódnicą, który przyciągnął wszystkie spojrzenia. Elegancki wizerunek dopełniły beżowe szpilki i subtelna biżuteria. Dzięki mocnemu kolorowi i klasycznemu krojowi, pierwsza dama wyróżniała się na tle innych. Rok temu, 30 kwietnia, zmarł Sławomir Wałęsa, syn Lecha Wałęsy. Zmagał się z chorobą alkoholową i żył samotnie w Toruniu. Jego ciało znaleziono w mieszkaniu, a przyczyną śmierci była niewydolność krążeniowo-oddechowa. Sławomir został pochowany w Gdańsku obok swego brata.
2: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
1: Donald Tusk opublikował nagranie z wizyty dzieci w kancelarii premiera, nawiązujące do Dnia Flagi. W wideo premier rozdaje dzieciom biało-czerwone flagi, podkreślając ich znaczenie jako symbolu jedności Polaków. Tusk przypomina o obchodach Dnia Flagi 2 maja, zachęcając do wspólnego świętowania. Nagranie szybko zyskało popularność wśród internautów.
2: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
0: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1017 hektopaskali. W Krakowie odnotujemy 12 stopni, a pogoda przyniesie małe zachmurzenie. W Szczecinie możemy spodziewać się temperatury 14 stopni oraz zachmurzenie całkowite. W Krakowie jakość powietrza jest dobra, jednak dla Szczecina sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Ekspres. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Maj to nie tylko czas matur i grillowania, ale także Eurowizji. W tym roku Polska stawia na 24-letnią Alicję Szemplińską, która już wyleciała do Wiednia, by walczyć o eurowizyjne laury. Co ciekawe, artystka postanowiła podróżować bez bagażu, bo przecież kto by się przejmował walizkami, gdy tata może je dowieźć samochodem. Czy to nowa strategia na sukces? Czas pokaże. W półfinale Must Be The Music Edyta Górniak zaskoczyła wszystkich, pojawiając się na scenie w stylizacji rodem z teledysku Britney Spears. Artystka nie tylko śpiewała, ale i rapowała, a nawet przeklinała w swoim nowym singlu Superpower. Sebastian Karpiel-Bułecka zaskoczył wszystkich swoją gładką cerą, która wyglądała, jakby przeszła lifting w kilka dni. Wielki finał już 15 maja, a uczestnicy walczą o ćwierć miliona złotych i występ na Polsat Hit Festiwalu. Sezon komunijny 2026 to prawdziwy festiwal luksusu i cenowych zawrotów głowy. Magda Gessler, Piotr Adamczyk, Ewa Wachowicz i Kuba Wojewódzki prześcigają się w organizacji przyjęć, które bardziej przypominają królewskie bale niż skromne uroczystości. Ceny? Od 300 zł za osobę u Wachowicz do 369 zł u Adamczyka, a to jeszcze bez napiwków. Wydaje się, że dla celebrytów komunia to nie tylko sakrament, ale i świetny biznes.
2: Eurowizja, czyli festiwal muzyki i gigantycznych wydatków. Azerbejdżan w 2012 roku wydał fortunę na Baku Crystal Hall, a rachunek za całe widowisko przekroczył 60 milionów euro. Dania w 2014 roku również nie oszczędzała, wydając prawie 45 milionów euro na konkurs w starych dokach stoczniowych. A Szwajcaria? Po triumfie Nemo w 2024 roku Bazylea postanowiła nie żałować grosza, przeznaczając na Eurowizję 2025 aż 62 miliony euro. Cóż, w świecie Eurowizji pieniądze płyną szerokim strumieniem, ale to emocje i muzyka zostają w pamięci.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Marcelina Zawadzka, gwiazda Polsatu, która jesienią 2024 roku spełniła swoje marzenie o macierzyństwie, teraz przeżywa emocjonalny rollercoaster. Choć jej syn Leonidas, noszący imię legendarnego króla Sparty, dobrze zniósł zakończenie karmienia piersią, dla Marceliny to koniec ważnego etapu. Modelka przyznaje, że nie spodziewała się tak silnych emocji i łez, które same napływają do oczu. Cóż, życie mamy to nie tylko słodkie chwile na Instagramie, ale i prawdziwe wyzwania.
2: Małgorzata Ostrowska, ikona polskiego rocka, mimo 68 lat na karku, wciąż zaraża energią na scenie. Jednak gdy milkną oklaski, a rozmowa schodzi na emerytury, sytuacja robi się mniej kolorowa. Artystka przyznaje, że przez lata omijała składki ZUS, bo po prostu nie było jej na to stać. Teraz, zamiast liczyć na głodowe świadczenia, stawia na swoją niezmienną aktywność zawodową, pokazując, że rock'n'roll to nie tylko muzyka, ale i sposób na życie. Paulina Smaszcz, znana jako kobieta petarda, znowu zaskakuje. Tym razem na Instagramie pojawiło się zdjęcie w skąpym kostiumie kąpielowym. Ale to nie strój przyciąga uwagę, a jej ostra tyrada. Smaszcz bezlitośnie rozprawia się z osobami, które uważa za puste i tchórzliwe, nie gryząc się przy tym w język. Wygląda na to, że wakacyjny relaks to dla niej idealny moment na głębokie przemyślenia i publiczne rozliczenia.
1: Jason Newsted, były basista Metalliki, w końcu ujawnił, dlaczego zniknął z muzycznej sceny. Okazuje się, że walczył z rakiem gardła, a jego powrót do zdrowia to prawdziwy cud. Po operacji i intensywnym leczeniu Newsted jest teraz w remisji i planuje kilka koncertów z zespołem Jason Newsted and the Chop House Band. Cóż, życie potrafi zaskoczyć nawet największych rockowych twardzieli.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Johnny Cash, niegdyś na skraju upadku z powodu uzależnień i problemów z prawem, zagrał koncert w więzieniu Folsom, który odmienił jego losy. Mimo że wytwórnia płytowa uznała to za szaleństwo, Cash postawił na swoim, a nagranie stało się jednym z najważniejszych albumów koncertowych wszechczasów. Dzięki temu wydarzeniu zdołał wyjść z nałogu i stać się ikoną, sprzedając więcej płyt niż The Beatles. Zamiast być zapomnianym, stał się człowiekiem w czerni, walczącym o prawa więźniów. Kto by pomyślał, że koncert dwóch legendarnych zespołów rockowych zamieni się w widowiskową katastrofę? W 1992 roku, podczas wspólnej trasy Metalliki i Guns N' Roses, James Hetfield dosłownie stanął w ogniu na scenie, a Axl Rose odmówił wyjścia do fanów, popijając szampana w garderobie. To, co miało być muzycznym wydarzeniem dekady, zakończyło się zamieszkami na ulicach Montrealu i stratami sięgającymi $500,000. Metallica pokazała profesjonalizm, kontynuując trasę mimo poparzeń Hetfielda, podczas gdy Guns N' Roses

0: zniknęli w cieniu skandalu. W 1991 roku Red Hot Chili Peppers postanowili zamienić nowoczesne studio na starą, rzekomo nawiedzoną willę w Hollywood. Dzięki tej decyzji powstał album Blood Sugar Sex Magic, który stał się jednym z kamieni milowych rocka. Perkusista Chad Smith uciekał z domu na motocyklu, twierdząc, że czuje złą energię, podczas gdy gitarzysta John Frusciante zaprzyjaźnił się z duchami. Willa, znana jako The Mansion, stała się później własnością producenta Ricka Rubina i miejscem pracy dla wielu innych zespołów.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody. Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1016 hektopaskali. W Katowicach prognozowana temperatura wynosi 12 stopni, przy czym widoczne będzie małe zachmurzenie. Dla Torunia spodziewajmy się 16 stopni i prognozowane będzie zachmurzenie całkowite. W nocy dzisiaj w obydwu miastach jakość powietrza będzie umiarkowana.
2: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na warszawskiej Pradze Południe doszło do niebezpiecznego incydentu, gdy nietrzeźwy klient groził pracownicy sklepu po odmowie sprzedaży alkoholu. Mężczyzna zaatakował również interweniujących strażników miejskich. Został szybko obezwładniony i przekazany policji. Grozi mu do 3 lat więzienia za groźby karalne i znieważenie funkcjonariuszy. W Warszawie padła główna wygrana w zdrabce Big Zdrab, gdzie szczęśliwy gracz zdobył 1 000 000 zł. Zwycięzca zainwestował jedynie 20 zł, co całkowicie odmieniło jego życie. To kolejny dowód na to, że stołeczne kolektury często przynoszą duże wygrane. W kwietniu na terenie całego kraju odnotowano aż 21 głównych wygranych w zdrabkach. Kaczki krzyżówki coraz częściej wybierają balkony jako miejsce do gniazdowania. Pracownicy ptasiego azylu przy warszawskim zoo informują, że młode kaczuszki po wykluciu muszą szybko dotrzeć do wody, gdzie znajdą pokarm i bezpieczeństwo. W przypadku szczelnie zabudowanych balkonów zaleca się przeniesienie piskląt w kartonie pod balkon, aby matka mogła je odnaleźć. Jeśli w pobliżu nie ma wody, należy przetransportować całą rodzinę w 2 kartonach nad najbliższy akwen. W ramach 31. kolejki PKO BP Ekstraklasy Legia Warszawa zremisowała z Widzewem Łódź 0-0. Mecz wzbudzał duże emocje, ponieważ oba zespoły walczą o utrzymanie w lidze. Spotkanie było szczególne także ze względu na powrót Aleksandra Wukowicza na stadion przy Łazienkowskiej jako trenera gości. Mimo kilku szans, żadna z drużyn nie zdołała zdobyć bramki.
2: Budowa pierwszego tunelu tramwajowego i podziemnego przystanku w Warszawie zbliża się do końca. Tunel został już połączony z halą peronową przy Dworcu Zachodnim. Prace konstrukcyjne mają zakończyć się w czerwcu, a całość inwestycji planowana jest na jesień. Nowa trasa tramwajowa połączy Wolę i Ochotę z Mokotowem oraz Wilanowem, a linia numer 14 będzie obsługiwać podziemny przystanek przy stacji Warszawa Zachodnia. W centrum Warszawy doszło do tragicznego wypadku, w którym około 50-letnia kobieta zginęła pod tramwajem linii 4 na skrzyżowaniu ulic Marszałkowskiej i Świętokrzyskiej. Mimo szybkiej akcji ratunkowej, życia kobiety nie udało się uratować. W związku z wypadkiem ruch tramwajowy w tym rejonie został wstrzymany, co spowodowało znaczne utrudnienia. Policja i prokuratura badają okoliczności zdarzenia.
1: W Warszawie odbył się 34. bieg Konstytucji 3 maja, w którym wzięło udział około 6,5 tysiąca biegaczy. Trasa o długości 5 km prowadziła przez kluczowe ulice stolicy, a start i meta zlokalizowane były na Placu Trzech Krzyży. Wydarzenie przyciągnęło wielu uczestników z osobistymi historiami, a także symboliczne akcenty, jak bieg z flagą narodową. Organizacja biegu spowodowała utrudnienia w ruchu drogowym i zmiany w trasach komunikacji miejskiej. Na krakowskich Błoniach powstał kontur Polski z 4 000 biało-czerwonych flag, zorganizowany przez miasto Kraków i RMF FM. Kulminacją wydarzenia będzie wspólne odśpiewanie hymnu o godzinie 14 z udziałem Dody, która zaprezentuje specjalną aranżację. Instalacja jest dostępna dla odwiedzających do godziny 14, oferując możliwość wykonania pamiątkowych zdjęć. Dzień wcześniej odbył się przemarsz ze 100-metrową flagą Polski, zakończony wspólnym śpiewem Mazurka Dąbrowskiego na Wawelu. Coraz więcej Polaków rezygnuje z wyjazdów do zatłoczonych europejskich stolic, wybierając mniej znane, ale równie atrakcyjne miejsca. Kraków, nazywany tańszym Rzymem, zyskuje na popularności dzięki swojemu klimatowi, architekturze i bogatej historii, które przypominają włoską stolicę, ale są dostępne w niższej cenie. Turyści coraz chętniej odkrywają uroki Polski, doceniając lokalne atrakcje i unikając tłumów.
2: W Szczecinie doszło do brawurowego pościgu za 24-latkiem, który prowadził samochód pod wpływem alkoholu i narkotyków, nie posiadając prawa jazdy. Mężczyzna po wcześniejszym włamaniu do kwiatomatu uciekał przed policją, łamiąc przepisy i stwarzając zagrożenie na drogach. Po rozbiciu auta próbował uciec pieszo, ale został szybko zatrzymany. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące, a policja przypomina o konsekwencjach lekceważenia przepisów drogowych. 1 maja Bydgoszcz ponownie stała się centrum dla miłośników motocykli. Bractwo Harley-Davidson, MC Poland oraz Phoenix MC Poland zorganizowały huczne otwarcie sezonu, które przyciągnęło setki maszyn i tłumy mieszkańców. Widowiskowa kawalkada motocykli przejechała przez miasto, kończąc trasę w Myślęcinku, gdzie odbyło się tradycyjne poświęcenie jednośladów. Dzień zakończył się plenerową zabawą przy muzyce i wspólnym piknikowaniu.
1: Policja w Bydgoszczy intensywnie poszukuje 50-letniej Beaty Katarzyny Szpyru, która zaginęła 30 kwietnia. Kobieta cierpi na schizofrenię i wymaga regularnego przyjmowania leków, co czyni sytuację szczególnie niebezpieczną. Beata ma około 170 cm wzrostu, szczupłą budowę ciała, siwe włosy i blizny na dłoniach. Funkcjonariusze apelują o wszelkie informacje, które mogą pomóc w jej odnalezieniu.
2: Pod Wrocławiem doszło do tajemniczego wypadku, w którym samochód osobowy wypadł z drogi i dachował w podmokłym terenie. Po przybyciu służb ratunkowych okazało się, że w aucie nikogo nie ma. Rozpoczęto szeroko zakrojoną akcję poszukiwawczą z użyciem drona. Jednak kierowcy nie odnaleziono. Sprawę bada teraz policja, próbując ustalić, co się stało z osobą prowadzącą pojazd.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj zachmurzone niebo. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1014 hektopaskali. W Białymstoku odnotujemy 14 stopni, a niebo przyniesie niewielkie zachmurzenie. We Wrocławiu zobaczymy 16 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Jakość powietrza w obydwóch miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Bezrobocie w Polsce utrzymuje się na poziomie ponad 6%, ale szczególnie niepokojąca jest sytuacja młodych ludzi. Liczba osób poniżej 30 roku życia bez pracy wzrosła do 232 tysięcy. Problemem jest niedopasowanie kwalifikacji do potrzeb rynku pracy. W niektórych branżach brakuje pracowników, podczas gdy w innych etaty są redukowane. Eksperci podkreślają, że bez zmian w systemie szkoleń sytuacja może się pogorszyć. Szczególnie trudna sytuacja panuje w województwie warmińsko-mazurskim, gdzie bezrobocie przekracza 10%.
2: Coraz więcej Polaków interesuje się pszczelarstwem, widząc w nim sposób na relaks lub dodatkowy zarobek. Zanim jednak postawi się pierwsze ule, konieczne jest zdobycie wiedzy, najlepiej poprzez kursy i szkolenia. Początkowe koszty mogą być zaskakujące, ponieważ ceny uli wahają się od 400 do nawet 700 zł za sztukę. Wybór materiału, z którego wykonane są ule, ma znaczenie. Drewniane są trwałe, a styropianowe lżejsze i łatwiejsze do transportu. Pszczelarstwo to pasja, która daje satysfakcję, ale wymaga również inwestycji. W 2026 roku uzyskanie kredytu hipotecznego nie jest już tak proste, jak mogłoby się wydawać. Zdolność kredytowa zależy nie tylko od wysokości zarobków, ale także od całej sytuacji finansowej, w tym wydatków, zobowiązań i formy zatrudnienia. Osoby zarabiające 5 tysięcy złotych netto mogą liczyć na kredyt w wysokości od 200 do 400 tysięcy złotych, ale tylko przy braku innych zobowiązań. Singiel potrzebuje zwykle od 6,5 do 15 tysięcy złotych netto, aby uzyskać kredyt na mieszkanie. Każdy bank stosuje własne modele oceny ryzyka, co oznacza, że decyzje mogą się znacznie różnić. Kluczowe jest także, by rata kredytu nie przekraczała 30% miesięcznego dochodu, co jest istotne w kontekście zmiennych stóp procentowych. Od 30 kwietnia do 3 maja w Polsce obowiązuje zakaz ruchu dla ciężarówek o masie powyżej 12 ton. Ma to na celu poprawę płynności ruchu podczas majówki. Zakaz nie dotyczy transportu żywności, leków, żywych zwierząt oraz pojazdów służb ratunkowych. Kierowcy ciężarówek muszą również pamiętać o zakazie wyprzedzania na autostradach i drogach ekspresowych, za którego złamanie grożą mandaty do 2000 zł i 15 punktów karnych. Przewoźnicy mogą zostać ukarani grzywną do 2000 zł za naruszenie zakazu ruchu. Nowe przepisy mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu podróży w okresie majówki.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
2: Eksperci radzą, by zmienić podejście do planowania urlopów. Popularny schemat od poniedziałku do piątku może prowadzić do stresu i zmęczenia. Coraz więcej osób wybiera urlop od środy do środy, co pozwala na spokojne przygotowania i łagodny powrót do pracy. Taki układ zmniejsza chaos i nerwy, a organizm ma czas na przestawienie się z trybu pracy na odpoczynek. Idealnie, jeśli urlop trwa 2 tygodnie z dodatkowym wolnym po powrocie. To sposób na prawdziwy wypoczynek i regenerację.
1: Ceny żywności w Polsce rosną, a portfele Polaków stają się coraz chudsze. W odpowiedzi na drożyznę wielu z nas zmienia nawyki zakupowe, polując na promocje i rabaty. Choć na pierwszy rzut oka można zaoszczędzić nawet ponad 1100 zł miesięcznie, to często okazuje się, że wydajemy więcej niż planowaliśmy. Sklepy kuszą promocjami typu 2 plus 1 gratis, ale w praktyce koszty zakupów mogą wzrosnąć nawet o 1/3. Dodatkowo polowanie na okazję pochłania dużo czasu, co rodzi pytanie, czy rzeczywiście warto. Rektor Szkoły Głównej Handlowej, profesor Piotr Wachowiak, uważa, że polska gospodarka ma się dobrze, ale stoi przed wyzwaniami, takimi jak niskie inwestycje i wysokie ceny energii. Polska, będąc w grupie G20, ma szansę wpływać na globalną gospodarkę, co jest dużą odpowiedzialnością. Profesor podkreśla, że kluczowe jest myślenie o tym, co możemy zrobić, a nie tylko ile pieniędzy możemy pozyskać. Współpraca nauki z biznesem jest niezbędna dla rozwoju i konkurencyjności gospodarki. W kontekście bezpieczeństwa badania naukowe powinny obejmować szerokie spektrum, od zdrowotnego po ekonomiczne.
2: Rynek pracy przechodzi głęboką transformację z powodu automatyzacji i sztucznej inteligencji. Według raportu World Economic Forum do 2030 roku znikną miliony miejsc pracy, głównie te oparte na powtarzalnych zadaniach. Zawody, takie jak kasjerzy, pracownicy call center i osoby wprowadzające dane, są najbardziej zagrożone. Jednocześnie powstaną nowe stanowiska, szczególnie dla specjalistów AI, ekspertów cyberbezpieczeństwa i osób z umiejętnościami cyfrowymi. Pracownicy będą musieli dostosować się do nowych wyzwań, rozwijając umiejętności analizowe analityczne i kreatywne. Automatyzacja nie tylko eliminuje zawody, ale także zmienia ich zakres, co wymaga elastyczności i gotowości do ciągłego rozwoju.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Wycinka drzew na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych, RJD, wymaga szczególnej uwagi. Drzewa na takich działkach są własnością działkowca, który odpowiada za ich usunięcie. Bez formalności można wyciąć drzewa owocowe oraz te, których obwód pnia na wysokości 5 cm od ziemi nie przekracza określonych limitów. W przypadku większych drzew konieczne może być zgłoszenie do zarządu RJD, urzędu gminy lub uzyskanie zgody regionalnego dyrektora ochrony środowiska. Nielegalna wycinka grozi wysokimi karami finansowymi, dlatego warto przestrzegać przepisów. Najlepszy czas na wycinkę to jesień i zima, poza okresem lęgowym ptaków.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza przewiduje zachmurzenie całkowite i temperaturę 14 stopni w Bydgoszczy z wiatrem południowo-zachodnim o sile 5 metrów na sekundę. W Warszawie zauważymy bezchmurne niebo, temperaturę 16 stopni, a wiatr południowo-zachodni powieje z prędkością 6 metrów na sekundę. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3382 odcinku Barw Szczęścia rodzina Pyrków przeżyje chwilę grozy. W piwnicy ich domu dojdzie do niebezpiecznego wybuchu petard, a Joasia bez wahania oskarży o to swojego syna. Jednak prawdziwym winowajcą okaże się Lucyna, która coraz bardziej manipuluje domownikami. Jej działania doprowadzą do konfliktów w rodzinie, a nawet do tego, że Emil zostanie nakłoniony do wzięcia winy na siebie. Czy Joasia i Hubert zorientują się, że Lucyna nie jest tą ciepłą staruszką, za którą ją uważali? Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 18 maja o godzinie 25 na TVP 2. To będzie emocjonujący wieczór pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Barwy Szczęścia w odcinku 3383, który zostanie wyemitowany 19 maja o 25 na TVP 2, przyniosą prawdziwą burzę emocji. Zapłakana Luiza zjawi się u Beaty i Damiana, by wyznać, że Aro ją zdradził. Wójcikowie, zszokowani tą wiadomością, natychmiast otoczą Luizę wsparciem. Damian nie zamierza pozostawić tej sprawy bez reakcji i planuje zemstę na niewiernym chłopaku córki. Luiza, załamana zdradą, zacznie nawet rozważać przerwanie studiów weterynaryjnych. W kolejnym odcinku Damian zwolni Aro z pracy, co tylko zaostrzy konflikt. Aro nie pozostanie dłużny i postanowi odegrać się na Damianie, co doprowadzi do jeszcze większych napięć. Czy wójcikowie zdołają wyjść z tej sytuacji obronną ręką?
0: W 3384 odcinku serialu Barwy Szczęścia emocje sięgną zenitu. Maciej Wilk, bezwzględny deweloper, nie cofnie się przed niczym, by zdobyć dom Pyrków przy ulicy Zacisznej. W środę, 20 maja o godzinie 25, widzowie zobaczą, jak Wilk zmusza Agatę do podjęcia decyzji o zakupie mieszkania na jego osiedlu Zielone Szczęście. Agata stanie przed trudnym wyborem. Lojalność wobec brata Huberta, czy marzenie o własnym mieszkaniu z Ignacym. Konflikt w rodzinie Pyrków zaostrza się, a Lucyna Zwierzchowska dodatkowo podsyca napięcia. Hubert czuje się zdradzony i nieufny wobec siostry. Czy Agata zdoła przekonać Huberta do swoich racji? Odpowiedzi na te pytania już wkrótce na antenie TVP 2. M jak miłość zaskakuje fanów. W nadchodzącym sezonie, który pojawi się jesienią 2026 roku, wszyscy z niecierpliwością czekają na ślub Anity i Kamila. Choć para jest razem od 5 lat, decyzja o ślubie wciąż pozostaje tajemnicą. Melania Grzesiewicz, odtwórczyni roli Anity, właśnie ogłosiła swoje zaręczyny na Instagramie, pokazując piękny pierścionek. Aktorka podzieliła się tą radosną nowiną podczas majówkowego wyjazdu do Anglii. Czy scenarzyści zdecydują się na ślub Anity i Kamila w serialu? Fani z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń. Niespodzianki są na porządku dziennym, więc emocji na pewno nie zabraknie.
1: M jak miłość w 1932 odcinku przynosi emocjonujące zwroty akcji. Kama zaczyna żałować, że wymusiła na Marcinie zmianę pracy, co miało zapewnić jej spokój. Jednak zagrożenie pojawia się z zupełnie innej strony, a Chodakowska nie jest na to przygotowana. Marcin, choć zamienił agencję detektywistyczną na korporację, nie jest szczęśliwy. Jego nowa szefowa, Elżbieta, nie odpuszcza i wciąż kusi go swoją kobiecością. Wizyta Elżbiety w salonie Kamy tylko potwierdza jej obawy. Aneta ostrzega Kamę, że zagrożenie czai się wszędzie, co jeszcze bardziej pogłębia jej wyrzuty sumienia. Odcinek zostanie wyemitowany 11 maja o 20:55 na TVP 2. W 992 odcinku Na dobre i na złe, który zostanie wyemitowany w środę, 6 maja o 20:55 na TVP 2, Agata postanawia wziąć wolne, by przygotować pokój dla Mani. Spotka się także z kuratorką dziewczynki, by dowiedzieć się więcej o jej bracie, który przebywa w specjalnym ośrodku z powodu autyzmu. Agata i Rafał planują adoptować Manię po swoim ślubie, ale pojawia się pytanie, czy zdecydują się również na adopcję jej brata. W domu Agaty i Rafała panuje radosna atmosfera, gdy Mania dołącza do nowej rodziny. Jasiek i Adaś, synowie Konicy, ciepło witają nową siostrę. Czy Agata zdecyduje się na kolejny krok i przyjmie także Lucka? Odpowiedź poznamy już wkrótce.
0: W 3385 odcinku Barw Szczęścia emocje sięgną zenitu. Sebastian traci cierpliwość do uzależnionej Renaty, która trafia na odwyk po dramatycznym przedawkowaniu leków w czasie świąt Bożego Narodzenia. Dominika zostaje sama z obowiązkami w Feel Good, co nie umyka uwadze jej męża. Sebastian zaczyna naciskać na żonę, by zakończyła współpracę z Renatą. Już wcześniej sugerował, że to jedyne rozsądne wyjście dla ich biznesu. Czy Dominika ulegnie presji i odkupi udziały od Renaty? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki serialu. W 3382 odcinku serialu Barwy Szczęścia Aldona i Borys Grzelakowie znajdą się w samym środku poważnej afery. Wszystko zacznie się od nieprzemyślanej decyzji Borysa, który sprzeda panu Bogumiłowi nieprzebadane suszone grzyby, zawierające trujące lisówki. Skutki tej transakcji będą dramatyczne, gdyż senior trafi do szpitala z ciężkim zatruciem. Policja i sanepid szybko wkroczą do sklepu grzelaków, przeprowadzając szczegółowe śledztwo. W 3384 odcinku okaże się, że stan poszkodowanego nie poprawia się, a małżeństwo zacznie obawiać się procesu karnego. Ich przeszłość, pełna prawnych problemów, nie ułatwi sytuacji. Czy grzelakowie zdołają uniknąć więzienia? Odpowiedź poznamy w kolejnych odcinkach.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Gdańska przewidywana temperatura wynosi 16 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Dla Poznania zaś termometry pokażą także 16 stopni, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 4 metry na sekundę. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła druga. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Dziś obchodzimy święto Konstytucji 3 maja, które zamiast jednoczyć, od lat staje się polem politycznych sporów. Politycy różnych obozów odwołują się do tych samych symboli, ale nadają im odmienne znaczenia. W centrum sporu są dwie wizje państwa. Jedna podkreśla suwerenność i niezależność, druga demokrację i miejsce Polski w Europie. Mimo zmieniających się twarzy na scenie politycznej, konflikt o to, czym ma być Polska, pozostaje niezmienny.
2: Premier Donald Tusk wyraził sceptycyzm wobec planów prezydenta Karola Nawrockiego dotyczących powołania Rady do spraw nowej konstytucji, określając je jako polityczną grę. Tusk podkreślił, że kluczowe jest przestrzeganie obecnej konstytucji i wzmacnianie rządów prawa, aby zapewnić stabilność w kraju. Mimo krytyki, prezydent Nawrocki planuje dziś powołać pierwszych członków Rady, w skład której wejdą przedstawiciele klubów poselskich oraz eksperci.
0: Andrzej Poczobut, polski dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białorusi, odzyskał wolność po latach uwięzienia. Został uwolniony w ramach wymiany więźniów na granicy polsko-białoruskiej. Po powrocie do Polski spotkał się z premierem Donaldem Tuskiem, a w święto narodowe 3 maja odbierze Order Orła Białego za zasługi w walce o prawa człowieka. Poczobut był więziony od 2021 roku pod zarzutem rehabilitacji nazizmu, co uznawano za politycznie motywowane. Zbliżają się wakacje 2026 roku, a wielu Polaków zastanawia się nad kierunkiem urlopu. Sztuczna inteligencja wskazuje, że modne są teraz mniej oczywiste miejsca, takie jak Islandia, Japonia czy Kolumbia. Islandia kusi astroturystyką i zjawiskami przyrodniczymi. Japonia łączy nowoczesność z egzotyką, a Kolumbia oferuje przygodę w sercu Ameryki Południowej. Dla tych, którzy wolą bliżej, Londyn znów staje się